Wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: SK Białystok.
1: Wiesz, w życiu tak bywa, że wszystko się zmienia i bywa przewrotnie. Zmieniają się ludzie i ja hajs pociągę za sznurki obojętnie. Przechodzę sobie obok i będę tak chodził, aż wszystko osiągnę.

0: Reklama.
1: Gabinet stomatologiczny Dental Blue przy ulicy Pułaskiego 35 informuje o rekrutacji lekarzy. Poszukiwany jest lekarz ze specjalizacją z protetyki stomatologicznej, lekarz ze specjalizacją ze stomatologii dziecięcej, lekarze na staż podyplomowy po studiach, a także kandydaci na rezydenturę z zakresu stomatologii zachowawczej z endodoncją oraz chirurgii stomatologicznej. Dental Blue, Pułaskiego 35.
2: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry. Panie Wojtku, pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
3: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie, no i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
4: Zastanawiasz się, jaką szkołę wybrać? Zostań monterem zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Złóż dokumenty do zespołu szkół zawodowych numer 5 w Białymstoku do dnia 23

0: 23 czerwca. Zdobądź fach i gwarancję zatrudnienia w firmie Dunwood S.A. Zadzwoń 85 653 24 55.
1: Szukasz solidnych okien, drzwi i bram? Postaw na Prestiż. Kompleksowa obsługa stolarki otworowej i sprawdzone rozwiązania do Twojego domu. Prestiż to autoryzowany partner Hyrman. Prestiż, nasz wkład w Twój wymarzony dom. Porosły kolonia. www.oknaprestiż.eu.
2: Witam sąsiada. Dom zbudowany. Teraz czas na ogrodzenie?
3: Tak, wkrótce wylewamy fundamenty.
2: Jaki kolor ogrodzenia?
3: Śnieżna biel, Alpino. Nowość w Connect. Dobrałem też przęsła i bramę. Mają szeroki asortyment. Dostawa w przyszłym tygodniu. Connect. Kluczowy ogólnopolski producent pustaków ogrodzeniowych i kostki brukowej. Szeroka gama kolorów, dostępność towaru i terminowa dostawa. Od marca w nowej lokalizacji. Baranowicka 149. Otwarte także w soboty. Buduj z Connect!
4: Uwaga kierowcy! Masz Toyotę, Hondę, Opla lub Dacie po gwarancji? Wybierz serwis, który naprawdę zna Twój samochód. ASO Autocras zaprasza do swojego serwisu w Białymstoku. Nowoczesna diagnostyka, doświadczeni mechanicy i części od sprawdzonych dostawców. Jakość serwisu ASO w konkurencyjnych cenach. Dlatego zaufało nam już tak wielu kierowców. ASO Autocras. Orzechowa 42, Białystok. Zarezerwuj termin. 85 654 38 26.
1: Brakuje Ci miejsca w domu albo firmie? Poznaj Homebox w Białymstoku. Nowoczesne magazyny self-storage. Bezpieczne, wygodne i dostępne całą dobę. Dokładnie wtedy, kiedy potrzebujesz. Wybierz przestrzeń dopasowaną do siebie i przechowuj wszystko bez stresu. Homebox. Nowy dom dla Twoich rzeczy. Sprawdź na homebox.białystok.pl.
5: Halo dzieciaki i rodzice. Już 31 maja Wielki Dzień Dziecka na Horten Arenie. Turniej piłkarski, dmuchańce, piana party, strefa VR i robotów, pokazy animacji i masę atrakcji na cały dzień. Zapamiętaj, Dzień Dziecka na Horten Arenie 31 maja od 10 do 16. Wstęp całkowicie darmowy. Nie może Was zabraknąć.
6: Widziałeś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
7: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
6: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
7: A w środku?
6: Ogromny bagażnik, 604 litry.
7: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
6: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko Ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
8: Top Motors zaprasza. Choroszcz, Kolonia Porosły 1F. Więcej na topmotorskia.pl.
9: Kia. Movement that inspires.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Najciekawsze koncepcje tworzone przez renomowanych projektantów. Piękno, które zachwyca. Studio meblowe Olta Concept Store zaprasza na prezentację nowej kolekcji. Urządź swój dom korzystając z najświeższych trendów i profesjonalnej pomocy w aranżacji. Ciesz się swoim domem w nowej odsłonie. Olta Concept Store. Apartamenty przy Operze, ulica Kijowska 7. Sprawdź na oltaconceptstore.pl.
12: I po reklamie.

0: dawna, to wiem.
1: Reklama.
2: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
3: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
4: Szukasz solidnych okien, drzwi i bram? Postaw na Prestiż. Kompleksowa obsługa stolarki otworowej i sprawdzone rozwiązania do Twojego domu. Prestiż to autoryzowany partner Hyrman. Prestiż, nasz wkład w Twój wymarzony dom. Porosły kolonia. www.oknaprestiż.eu.
5: Zastanawiasz się, jaką szkołę wybrać? Zostań monterem zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Złóż dokumenty do zespołu szkół zawodowych nr 5 w Białymstoku do dnia 23 czerwca. Zdobądź fach i gwarancję zatrudnienia w firmie Danwood SA. Zadzwoń 85 653 24 55.
6: Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda, dzięki której oszczędność paliwa sięga do 40%. Zadbaj o optymalizację kosztów swojej firmy. Odwiedź salon Renault oraz sprawdź specjalną ofertę dla biznesu. Renault Austral Full Hybrid E-Tech w ofercie limitowanej. Już od 923 zł netto miesięcznie w najmie dla Twojej firmy. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
7: Motozbyt. Autoryzowany partner Renault Narodowych Sił Zbrojnych 19B. Postaw na doświadczenie i firmę lokalną. Zapraszamy.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Kochasz adrenalinę? Poczuj ją na nowo w SAT Karting. Nowego karty, profesjonalny pomiar czasu i zupełnie nowa, jeszcze szybsza konfiguracja toru. Nowość, tor dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat i elektryczne go-karty stworzone specjalnie dla najmłodszych. Organizujemy eventy, urodziny i emocje, które na długo pozostaną w Twojej pamięci. SAT Karting. Otwarty 7 dni w tygodniu, ulica Sulika 3, Białystok. Zapraszamy. www.satkarting.pl. Rozpal emocje z SAT Karting. Wykręć najlepszy czas. Staw czoła wyzwaniu na naszym torze.
10: I po reklamie.
11: Łukasz Zduńczyk, witajcie. Bułgaria świętuje. To zwycięzca tegorocznej Eurowizji. Statuetkę zgarnęła Dara, która wystąpiła z piosenką Bangaranga i zdeklasowała konkurencję. Otrzymała w sumie 516 punktów, czyli o ponad 150 więcej niż drugi Izrael. Podium zamyka Rumunia, a Polska poza pierwszą dziesiątką. Alicja Szemplińska z piosenką Pray zajęła 12 miejsce, zdobywając 150 punktów. Co ciekawe, po głosowaniu jurorów nasza reprezentantka była na miejscu siódmym. 12 punktów, czyli najwyższą możliwą notę, dostaliśmy od Niemców, Belgii, Mołdawii i Austrii. Niestety głosowanie widzów zmieniło sytuację i spadliśmy wtedy na miejsce 12, co i tak jest bardzo dobrym wynikiem. Po finale Alicja Szemplińska zwróciła się do fanów w rozmowie z TVP.
12: Witajcie moi drodzy, bardzo wam dziękuję za każdy głos. Mamy legendarny wynik w historii Polski. 4-12 od jury. Tego jeszcze nie było. Bardzo dziękuję wam i szykujcie się na kolejne rzeczy. Kocham was.
11: Występ Alicji Szemplińskiej był najlepiej ocenianym występem przez jury w XXI wieku. A jak wyglądało głosowanie naszego jury? 12 punktów z naszego kraju powędrowało do Izraela, co budzi sporo emocji. Więcej o Eurowizji piszemy na sk.pl. A teraz naszą antenę przejmuje niedoszła dziennikarka, która została piosenkarką. Lanberry marzyła kiedyś o pracy dziennikarza. Na szczęście chyba dobrą drogę wybrała, bo ma sporo hitów na koncie, jak Dzięki, że jesteś, czy Piątek. Lanberry wpadła do studia Radia SK, żeby poczuć się jak dziennikarka, bo wspólnie z Maksem Kluziewiczem z sk.pl napisała artykuł na swój temat i przy okazji opowiedziała o początkach swojej kariery.
13: A masz już jakieś doświadczenie dziennikarskie, redakcyjne? Robiłaś kiedyś coś takiego, czy ja przed tobą debiut?
14: Ja w liceum bardzo marzyłam o tym, żeby zostać dziennikarką muzyczną. Chciałam być krytyczką muzyczną, ale jednak scena mnie zawołała tak bardzo głośno i donośnie, że jednak marzenia o dziennikarstwie bardzo szybko umarły.
13: W ogóle przygotowując się dzisiaj do naszego spotkania, uświadomiłem sobie, że my się bardzo, jak na nas, długo nie widzieliśmy. Co u ciebie słychać?
14: Ile?
13: No, kilka dobrych miesięcy już.
14: No to jak na nas to
13: naprawdę, my tak potrafimy tak co miesiąc przynajmniej się spotkać, czy na jakiejś ściance, czy w studiu.
14: To prawda, a tutaj... prawda. A tutaj taka przerwa, no to się dzieje się. Dzieje się, bo pracuję nad 6. albumem.
13: Którego zapowiedzi otrzymaliśmy.
14: Tak, Kto jak nie my, to jest mój najnowszy singiel. To jest taki utwór, ja bardzo rzadko piszę o takim poczuciu, że super jest mieć kogoś obok. Bardzo często mówię o tym, co się dzieje we mnie, w środku. Taką bardzo introspekcję wykonuję zawsze.

0: tym razem postanowiłam napisać o tej radości bycia z kimś, kto cię rozumie, kto cię uskrzydla, kto cię motywuje do działania i możesz z nim iść za rękę przez życie i masz takie poczucie, że nie ma po prostu żadnych rzeczy niemożliwych, że można iść z tą osobą albo z tymi osobami, bo to nie ograniczam się tylko, wiesz, do romantycznych jakichś kwestii, tylko że możesz iść z tą osobą w ogień.
1: A czy właśnie taka stabilizacja w życiu prywatnym pomaga w tworzeniu muzyki? Bo często się mówi, że artyści są najbardziej płodni, kiedy dzieje się u nich
0: tak,
1: źle.
0: Tak, tak.
1: Ale mam wrażenie, że zaczęło się to trochę zmieniać.
0: To jest taki mit straszny, że jak masz złamane serce, to oczywiście od razu piszesz lepsze piosenki. Oczywiście, wiesz, ta ilość emocji, która w tobie buzuje, kiedy cierpisz, kiedy jest ci źle, na pewno powoduje też ładunek, który umieszczasz w piosenkach i to wszystko łatwiej jako z siebie. Po prostu chcesz się oczyścić też z tych emocji. A wydaje mi się, że ogólnie, kolektywnie, może Polacy, może to jest jakaś taka kwestia nasza, że my... Coś jest podejrzanego, jak jesteśmy szczęśliwi. Że coś zaraz, to mogę być szczęśliwy i nie musi być żadnych podtekstów. Czy to jest naprawdę? No i myślę, że tutaj oswojenie tego stanu, że tak, można być w takim stabilnym stanie, szczęśliwym i to też może być inspirujące. Bo właśnie w tym stabilnym stanie napisałam między innymi Dzięki, że jesteś. Mhm. I to jest i parę innych takich piosenek, które mówią o właśnie fajnej, normalnej, zdrowej relacji. I myślę, że i mam nadzieję, że to też jest bardzo inspirujące.
1: A pamiętasz z kolei piosenkę, którą napisałaś na fali największych zawirowań w swoim życiu prywatnym?
0: Tak.
1: Który to był utwór?
0: Trasę. Teraz oczywiście, jak z perspektywy czasu patrzę na to, to nie były jakieś mega zawirowania i to...
1: Ale na tamty czas,
0: ale na tamty
1: był
0: czas to był taki przełom w moim życiu, no bo ja trochę tą moją dekadę obecności na scenie dzielę na takie pięciolatki, w sensie to pięć pierwszych i teraz było tych pięć drugich. A pomiędzy nimi taki dla mnie bardzo duży przełom i w życiu prywatnym pewne zmiany, które ja też zapoczątkowałam i cały czas cisnę do dzisiaj. Mówiłam często o tym, o terapii, o tym, żeby zadbać o swoją psychikę, o tym, żeby się nie pogubić w tym świecie show biznesu i po prostu w życiu, bo myślę, że każdy z nas jest wystawiany codziennie na milion bodźców, które nasz mózg nie jest w ogóle przyzwyczajony do czegoś takiego, mam wrażenie. Naprawdę.
1: A propos tego jubileuszu, pamiętasz ten moment, kiedy po raz pierwszy poczułaś się sławna?
0: Nie pamiętam jednego takiego momentu. Dla mnie bardzo przełomowym momentem było to nasze spotkanie takie rodzinne, kiedy wiedziałam, że po raz pierwszy na antenie Wybrzmi Podpalimy Świat. I zgadnij, w jakim radiu to było.
1: No mam nadzieję, że było to Radio SK.
0: Było.
1: My jesteśmy nawet z tobą od samego początku.
0: Tak, nawet to jest uwiecznione, jak przekopiecie mojego całego Facebooka, a tam trzeba bardzo, bardzo kopać, no to jest ten
1: odliczanie do
0: szczera reakcja, tak.
1: Ale powiem ci, że my byliśmy z tobą naprawdę od samego początku, zanim jeszcze Małgorzata Uściłowska stała się Lanberry. Dokopałem się do pierwszych artykułów poświęconych tobie z czasów, uwaga, X-Faktora. Ty miałaś nawet tak, Małgorzata Uściłowska, zanim zadebiutowałaś jako Lanberry. Zobacz, jak to są stare czasy, że nawet nie ma zdjęcia. X-Factor 4, odcinek 5.
0: Ale patrz, Małgorzata Uściłowska i tam Anna.
1: Błyszczą na scenie. O tym Lanberry. Ekskluzywny wywiad dla SKPL z autorką hitu Podpalimy Świat.
0: Czy ja wiem, czy ja tam błyszczałam na tej scenie?
1: Ale widzisz, w nagłówkach zawsze cię chwaliliśmy. O. Jak pamiętasz, jak wspominasz początki swojej kariery? I właśnie ten moment, kiedy zaczęto o tobie
0: pisać. Crazy. To było naprawdę... Mogłabym tutaj z tobą siedzieć tak dwugodzinny podcast, to by było mało, ale tak w wielkim skrócie, postaram się to skondensować. Do momentu mojego udziału w The Voice of Poland w 2013 roku naprawdę podejmowałam mnóstwo prób, żeby po pierwsze, żeby wiedzieć w ogóle, co ja chcę robić, w sensie muzycznie. Ja poszukiwałam swojego stylu, swojego sposobu śpiewania, jak to będzie najbardziej naturalnie, najbardziej zgodnie z tym, co tam mam w środku. I zawsze byłam taką wielką przeciwniczką talent show, aż w końcu pomyślałam, nie no, to jest super moment, jak ja już wiem, ja już mam ten swój materiał, on już tam jest, bo to był materiał w ogóle taki elektropopowy po angielsku, te

0: piosenki nigdy w ogóle nie ujrzały światła dziennego.
1: A czy przy okazji jakiegoś jubileuszu kolejnego jest szansa, że ujrzą?
0: Oczywiście, to trzeba zrobić, bo zauważam, że moi fani i nie tylko no, chcą takich perełek z szuflady. Nie wiem, czy są perełki, ale na pewno jakieś są ciekawostki na temat mój i mojej twórczości. No i kiedy już miałam ten materiał, to stwierdziłam, dobra, idę. No i nikt się nie odwrócił. I miałam takie, okej, dobra, wszyscy liczyli na to, że się tam dostanę, że będzie w końcu jakiś przełom. I to się nie wydarzyło. Potem był właśnie tutaj, tak jak masz artykuł X Factor, doszłam, zapowiadało się super. Świetnie, tam przychodziłam z etapu na etap. Dotarłam do domów jurorskich, jury, pamiętam, to była Tatiana Okupnik.
1: Którą spotkałaś się później po polu, swoją drogą.
0: Tak, tak, tak. I potem odpadłam niestety z tych domów jurorskich w Toskanii. Przyjechałam do domu i pamiętam, że przez 2 dni nie wychodziłam w ogóle z mieszkania. Byłam kompletnie rozbita. I stwierdziłam, że to jest absolutny... No, ciężko było mi się pozbierać. Oczywiście to nie było coś takiego, że Boże, może to nie jest dla mnie. Nie, po prostu byłam w tym stanie rozpaczy, aż w końcu przyszedł czas emisji tego programu. I po emisji pierwszego odcinka X Factora odezwał się do mnie Piotrek Siejka. And the rest is history. No bo pojechałam do Piotrka. On zaczął grać, ja zaczęłam śpiewać i
1: tak jesteśmy, pięć płyt dalej.
0: I to był początek w ogóle naszej pracy nad pierwszym moim albumem debiutanckim. Potem on zapoznał mnie ze swoim ówczesnym menadżerem, moim przyszłym, już też byłem. A z kolei ten mój menadżer popchnął dalej sprawy w stronę wytwórni Universal Music Polska, mojej pierwszej wytwórni. Mhm. Pierwszej wytwórni, pierwszej płyty, no i się zadziało. No i się tak sobie płynę i dopłynęłam dzisiaj do ciebie. Mówiąc ci o tym, że właśnie robię 6. album.
1: A gdybyśmy mieli spojrzeć na tych 10 lat spędzonych z kolei nie w muzyce, ale w tym szeroko pojmowanym show biznesie, co najgłupszego sobie przeczytałaś? Jaki najgłupszy nagłówek pamiętasz do dzisiaj?
0: Nie było jakichś takich, wiesz, kontrowersji i takich rzeczy, które by mnie aż tak poraziły, że
1: wiesz... też nie dajesz pożywki mediom.
0: Ja nie daję pożywki, bo ja bardzo chronię swoją prywatność. Oczywiście nie to, że ona jest zamknięta na klucz. Wszyscy wiedzą, z kim jestem związana i że jestem szczęśliwa, ale nie mam potrzeby donosić codziennie, co tam u nas, ani też robić sobie sesji zdjęciowych. Co oczywiście, wiesz, no niektórzy tego nie rozumieją, a ja z kolei nie rozumiem w drugą stronę do końca. Chociaż szanuję oczywiście wybory ludzi.
1: A miałaś taki moment, że ciążyło ci takie, nie wiem, przekonanie, taka teoria, że wszyscy znają twoje piosenki, a nie wszyscy wiedzą, kim jesteś?
0: Na początku tak.
1: Bo pewnie kiedy sprzedajesz trochę tej prywatności, automatycznie ludzie zaczynają cię kojarzyć.
0: Tak,
1: ale kiedy trzymasz to życie prywatne z boku, faktycznie muzykę znają wszyscy, ale niekoniecznie wszyscy wiedzą, kim ty jesteś.
0: Kumam to, tylko wiesz co, ten krajobraz w ogóle naszego podwórka muzycznego, w sensie show biznesowego, ale ograniczam się do tego muzycznego, bo to jest moje środowisko naturalne. On się tak zmienił przez te ostatnie 10 lat, że ja w ogóle, wiesz, to co się działo w 2016 na przykład, to jest jakiś, ja nie wiem, to jest prehistoria, naprawdę, jeśli chodzi o takie rzeczy stricte socialowe, jeśli chodzi o promowanie muzyki, o Spotify, jaką wielką rolę ma w tym momencie, ale zahaczyłeś o to sprzedawanie prywatności, bo dla mnie to jest trochę sprzedawanie prywatności, to jest po prostu dla mnie nienaturalne. Nigdy się chyba nie przestawię na to, że wiesz, że budzę się z telefonem w ręku i od razu nagrywam, bo owszem, budzę się z telefonem w ręku, bo jestem uzależniona od telefonu, od TikToka i tak dalej, i tak dalej, ale nie byłabym w stanie przekroczyć tej granicy, że zdaję wam sprawozdanie ze wszystkich czynności, które robię.
1: A podejmowałaś takie próby? Bo uznałaś, że a spróbuję, może to się opłaci?
0: Nie, wszystko robiłam w zgodzie ze sobą. Jeśli coś jest absolutnie niezgodne ze mną, to po prostu nie wychodzi. I od razu widać, że to jest takie... bardzo chciała, ale nie wyszło, nie? To jeśli coś, jakiś format jest naturalny dla mnie, ja teraz troszeczkę testuję niektóre formy na TikToku, które może wcześniej nie były dla mnie takie oczywiste, ale powoli się do nich przekonuję.

0: na przykład w ogóle live'y na TikToku są dla mnie czymś na pewno o wiele fajniejszym niż nagrywanie całych TikToków. Mm-hmm. Naprawdę. To tutaj czuję jakiś totalny...
1: Tak, jest jakaś interakcja.
0: Jest interakcja.
1: Można odpowiedzieć na komentarze. Mm-hmm.
0: Tak, więc to mi się bardzo podoba. I to uskuteczniam ostatnio. Trochę częściej niż zazwyczaj. Mm-hmm.
1: Wspomniałem o tych nagłówkach. Zanim weszliśmy tutaj w zapis, powiedziałem ci, że najczęściej czytanym artykułem na SKPL dotyczącym ciebie jest ten... o piosenkach, które stworzyłaś dla innych artystów. Mm-hmm. W ostatnim czasie tego nie robisz. Postawiłaś na siebie. Mm-hmm. Co zaowocowało najlepiej przyjętym twoim krążkiem Heca, tym najnowszym?
0: Dlaczego postanowiłaś?
1: No trochę tak jest. Może jeszcze kiedyś napiszesz dla kogoś jakieś piosenki, ale faktycznie zauważyłem, że w momencie, kiedy trochę się wycofałaś, mm-hmm. zaczęłaś tworzyć
0: za dużo tego było.
1: Dla siebie, no. to przyniosło to
0: za dużo
1: efekty.
0: Tego było zdecydowanie. Miałam takie wrażenie, że właśnie niedługo bardziej będę znana z tego, że piszę dla kogoś piosenki niż dla siebie. To był taki moment właśnie też mniej więcej w tych okolicach po pięciolatce, że tak powiem, 2020. No i tak też się stało, że ograniczyłam. Ja nie przestałam, tylko ograniczyłam pisanie, no bo w zeszłym roku też pisałam razem z Andrzejem Piastecznym i z Leonem Krześniakiem piosenkę do serialu Zaraz Wracam i ta piosenka gdzieś tam sobie istnieje w tej przestrzeni telewizyjnej, także to był fajny dla mnie strzał spotkania przede wszystkim z legendą. Ja uwielbiam spotykać tych ludzi, których jako mała dziewczynka podziwiałam. Przyklejonym nosem do telewizora, i fajnie było zobaczyć, jak Andrzej też pracuje, jak jest w studiu. Ja to bardzo lubię, tylko tak jak powiedziałam, żeby to nie zdominowało tego koru, tej podstawy. No i rzeczywiście, no, Heca była totalnie taka...
1: Przełomowa,
0: ja. Tak.
1: A jeżeli chodzi o współpracę z innymi artystami, ostatnio pojawiła się Kuba Wojewódzki, to powiedział odnośnie Maryli Rodowicz, że wie od wielu osób, że Maryla Rodowicz zużywa twórczy tlen podczas współpracy. Też masz takie wnioski?
0: Nie. Mam zupełnie odwrotne.
2: Cały wywiad Maxa Kluziewicza znajdziecie na eskowym YouTubie. Łukasz Zdończyk, witajcie. Najlepsi producenci świata przejmują antenę Radia SK. Powróciło nasze kultowe pasmo SK Live Remix. W każdy piątek możecie słuchać u nas wyjątkowych setów DJ-skich. Najpierw mamy dla was najlepiej zmiksowane hity na czasie, a potem antenę przejmują m.in. Robin Schulz, Lost Frequencies czy Armin von Buuren. Tylko w Radiu SK możecie usłyszeć kultowe Estate of Trance od tego producenta. A już niedługo tego pana zobaczymy na żywo. Armin von Buuren zagra na Warsaw Music Festivalu. Ta impreza już w czerwcu na stadionie Legii Warszawa. Na scenie pojawi się legendarny zespół The Black Eyed Peas. W line-upie też niezły zestaw polskich artystów. To m.in. bracia Kacperczyk, Trips czy Calvi i Remi. Warsaw Music Festival potrwa 13, 17 i 20 czerwca. SK będzie się tam bawiła razem z wami. Słuchajcie nas uważnie, bo będziemy mieli dla was bilety na tę imprezę. A wcześniej, bo już w przyszły weekend, SK odpala koncertowe lato. Powraca nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour. W ostatni weekend maja bawimy się razem w ramach Dni Obornik Śląskich. W sobotę na scenie Miu, czyli współautor numeru 1 gorącej setki Radia SK Dopóki się nie znudzisz, razem z Zalią, na scenie pojawi się też Agnieszka Chylińska. W niedzielę z kolei na scenie będzie Bryska. Szczegóły mamy dla was na sk.pl, obserwujcie też nasze media społecznościowe. A ten numer właśnie przeżywa drugą młodość. Waszym ulubionym hitem ostatniego tygodnia jest Beauty and the Beat, czyli wspólny numer Justina Biebera i Nicki Minaj. To nowy numer 1 gorącej 20 Radia SK. Ale kawałek sam w sobie nowy nie jest. Został wydany prawie 15 lat temu w 2002 roku, ale teraz powrócił. To wszystko dzięki występowi Justina Biebera na festiwalu Coachella w USA. Od tamtego momentu ten kawałek ponownie obiegł cały świat za pomocą mediów społecznościowych, a jeszcze wracając do gorącej dwudziestki, na miejscu drugim spadający ze szczytu hymn męskiego grania od Zali, Vito Bambino i Igora Herbuta. Przypominam, tegoroczna trasa męskiego grania rusza w Żywcu w ostatni weekend czerwca. Na miejscu trzecim gorącej dwudziestki Dracula w remiksie, za którym stoi Tame Impala i Jenny. Całe notowanie gorącej dwudziestki Radia SK czeka na was na sk.pl. Nowe notowanie gra Michu Sobkowski w każdy piątek po 18. Całkiem nieźle na naszej antenie radzi sobie też numer 2 dni, za którym stoi Bledka. Pochodzi on z debiutanckiej mini płyty Bledki. A więc mamy następcę hitu Komu miałabym powiedzieć. Teraz Bledka otwiera nowy rozdział w swojej karierze i wraca do śpiewania, bo niedawno miała problemy z głosem.
3: Jak poprzednim razem byłaś w naszym studiu właśnie w dniu premiery Komu miałabym powiedzieć, mówiłaś, że twój głos wraca do zdrowia, że jeszcze potrzebujesz chwili na rehabilitację, ale że jest coraz lepiej. A jak to w tym momencie wygląda? Czy on już jest w pełni sił do tego stopnia, że ty możesz startować sezon koncertowy?
4: Kurde, właśnie to jest taki teraz etap,

0: że cały czas jestem w tych treningach. Teraz jeszcze fizjoterapia, mam jeszcze logopedkę, osteopatkę, wszystko bardzo z każdej strony zaopiekowana, no bo jestem cały czas w procesie, nie? Ale jednocześnie, no, szykuję się już bardzo dużo koncertów, także, no, szykuję się jak mogę.
1: Musi być gotowy ten głos.
0: Tak, ale trochę mnie to stresuje, bo on nie jest jeszcze taki w 100%, wiesz? Cały czas też się uczę, bo chodzi o to, że teraz, żeby nie wrócić do starych nawyków, żeby, wiesz, z powrotem sobie nie zrobić jakiejś krzywdy, no, więc muszę się od początku nauczyć, jak operować tym głosem, żeby zdrowo, dobrze śpiewać, wiesz, jak najlepiej mogę. Więc no to jest cały czas proces. Cały czas.
1: Po przesłuchaniu tej epki to ja słyszę, że głos już jest w pełni sił, że już jest wyćwiczony.
0: Ale
1: że
0: nie,
1: jest...
0: wiesz co, te numery zostały nagrane wcześniej, przed. Tak, tak. Ten jedyny numer, który został nagrany na nowo z nowym, powiedzmy, głosem, to jest numer Dwa Dni, który jest...
1: Premierowo gramy w Radiu SK.
0: Bo on został, słuchaj... Wokal został przesterowany i musiałam wszystko nagrywać jeszcze raz. I to jest jedyny taki numer. Reszta cała jest jeszcze przed.
1: Ale się udało, więc mimo, że już nagrałaś po tej rehabilitacji, to jednak ten głos zadziałał. Czyli jednak nie masz się czym stresować.
0: Tak, no to wiesz, w studiu inaczej też, bo grasz, wiesz, możesz sobie przerywać w ogóle, ale nie, no jest różnica, mam wrażenie, jak... Może ktoś to dostrzega, może nie, ale ja czuję, ja słyszę to, że jest różnica. Taki ten głos jest bardziej otwarty, można powiedzieć, że bardziej taki skoordynowany, nie? A reszta jest taka... Na przykład w utworze Jesteś Tam jest mega dużo chrypy. To jest w ogóle utwór, który najgorzej mi było śpiewać, bo byłam w takich chyba po 3 dniach już nagrywania w studio i mój głos, no, już ledwo zipiał. Ja dosłownie mówiłam w ten sposób i ja nie byłam w stanie, wiesz, dograć tego do końca, a jednak chciałam bardzo ten feeling, który mieliśmy wtedy przekazać. No i tam był chyba najgorszy głos ever, a jednocześnie i tak brzmi to spoko, więc... Ale śpiewało mi się strasznie. Pamiętam, że się dusiłam wręcz, jak to śpiewałam. Musiałam cały czas przerywać.
1: No. Ale widzisz, najważniejsze, że się udało, a to jest dobry znak przed sezonem koncertowym.
0: Tak.
1: Zapowiadając swoją nową epkę Eter, napisałaś, że są na niej twoje najbardziej emocjonalne utwory.
0: Tak.
1: Czy możemy traktować tę epkę jako taki twój pamiętnik?
0: Totalnie tak. Każdy z tych utworów to jest właśnie fragment, etap jakiś, który przechodziłam w moim życiu. Jakiś fragment właśnie historii. Także każdy jest o czymś innym. No, moje życie po prostu. Także można powiedzieć, że taki pamiętnik, albo bardziej właśnie, że taka podróż po moich emocjach, takich potężnych, które odczuwałam. Także tak.
1: I to jest daleka podróż wstecz, bo to jest w ogóle niesamowite, że na tym albumie jest taka perełka dla fanów, kawałek, który ty napisałaś jako pierwszy numer w swojej karierze.
0: Tak, tak, tak. Nagrałam też właśnie jako pierwszy, mówię, w kanciapie u mojego przyjaciela po prostu. Na jakimś, wiesz, słabym mega mikrofonie z latencją w słuchawkach, w takiej kanciapie, gdzie wszyscy używali tego pokoju jako palarnię i składzik po prostu. No, ale super wspomnienie mam. Znaczy, teraz mam super wspomnienia, bo wtedy jak to pisałam, to takie dziwne emocje mną.
1: Ile on lat czekał, zanim ty go wydałaś?
0: On w ogóle miał początkowo nigdy nie wyjść. No, jakoś tak schowałam go do szuflady i początkowo totalnie był ukryty, ale moja przyjaciółka dużo mi i moja mama w sumie powiedziały, że to jest ważna emocja wtedy dla mnie.
1: Aha, bo ty w ten kawałek nie wierzyłaś, myślałaś, że jest słaby, tak? Dobrze rozumiem?
0: Właśnie,
1: czy nie byłaś pewna? Czekałaś po prostu na odpowiedni moment?
0: Chyba myślałam, że jest zbyt taki intymny, żeby się nim tak podzielić, a potem nagle... wiesz, każda z tych piosenek okazała się, że jest mega intymna i to wszystko łączy taka całość, nie? Więc... zapomniałam, co chciałam powiedzieć więcej, ale ponieważ...
1: Kolejną perełką jest też numer dla twojej babci.
0: Tak, tak. No właśnie mówię, że to co jedna piosenka, to są gigantyczne emocje, każda jest różna i inna. Jedna jest smutna, druga jest taka, gdzie czuć dużo żalu albo pełno nadziei, ostatecznie dużo miłości i dużo szczęścia, więc no jest taki niezły roller coaster.
1: No właśnie, nawet na tej epce znalazła się, nie wiem ja nawet jak to powiedzieć, manifestacja, afirmacja,
0: tak,
1: że
0: tak,
1: nie było drugiej połówki. Ty zaśpiewałaś o tym, że nie ma drugiej połówki i nagle jest.
0: Tak, tak, to był taki utwór.
1: Jak to się stało?
0: Otworzyłam się po prostu. To był taki numer, w którym jakby przypieczętowałam to, że okej, teraz już jestem gotowa, teraz już, wiesz, rozwinęłam się wewnętrznie na tyle, że jestem otwarta na inną osobę w swoim życiu i proszę mi ją pokazać.
1: I właśnie o tym jest numer Dwa Dni, o tym, że ta osoba się pojawiła.
0: Tak, tak, totalnie. Kocham ten numer. W ogóle cała ta historia, nie? Jest po prostu tak zawiła, żeby ostatecznie było takie katarzis, takie szczęścia.
1: A napisałaś też w mediach społecznościowych, że chcesz dać poznać się bliżej swoim fanom. Czy

0: Mamy to traktować jako zapowiedź czegoś większego.
1: No na pewno, ogólnie szykuje się coś przepotężnego, ale nie mogę tym w ogóle mówić, normalnie mi coś zabronił.
0: Chciałem coś ci wyciągnąć, ale chyba się nie uda.
1: Serio, bym mega chciała, ale nie mogę. Także mega szkoda, ale no nieważne, skupiamy się teraz na epce, więc to jest
0: no tak.
1: Ten przedsmak właśnie, bo to co się szykuje, no nie mogę kurde powiedzieć. Przepraszam, ale no... Nieważne, będzie fajnie.
0: Czujesz, że się tak oczyściłaś, jak skoro opowiedziałaś fanom o swoich emocjach i też przy okazji sobie opowiedziałaś, jak, że to z siebie wyrzuciłaś. Jaki to miało na ciebie wpływ, nagranie tej epki?
1: Każdy z tych utworów właśnie taki terapeutyczny, że po prostu ja mam coś takiego w sobie, że łatwiej mi jest czasami nagrać piosenkę o czymś, niż w ogóle o tym powiedzieć. I mam wrażenie, że każdy z tych właśnie każda z tych piosenek była takim przypieczętowaniem właśnie danego etapu. I faktycznie... Jest to oczyszczające i takie, że rozumiem, czemu się tak czułam i fajnie widzieć też w ogóle, jaką drogę mentalnie przeszłam od tamtych momentów.
0: Były różne emocje, zaczęło się smutno, ale ostatecznie numer 2 dni, który gramy na antenie Radia SK, jest mega pozytywny, czyli wszystko się dobrze skończyło i jest radość na końcu.
1: Jest. Wiadomo, że w życiu bywa różnie, ale no teraz się czuję tak jak w tej wiosence, więc jest akurat super.
0: Ale jeszcze muszę wrócić jeszcze do twojej kariery sprzed kilku lat. Wszystko zaczęło się od współpracy z Kizo, a teraz poszłaś robić karierę solo. Czy ty planujesz w ogóle wrócić do nagrywania kawałków z kimś, czy na razie jednak solo? Stawiasz na solową karierę?
1: Nie, no, ja...
0: Chciałabyś coś jednak.
1: No, coś szykuję, coś. Nie mogę nic mówić, ale ogólnie nie zamykam się totalnie. Akurat, wiesz, te utwory były tak dla mnie intymne i ten, że no nie wyobrażałam sobie, wiesz, kogoś tam mieć, ale ja lubię współpracować i mieszać właśnie... inne perspektywy na jedną piosenkę, wiesz, o co mi chodzi? No, więc totalnie jestem otwarta na współpracę z innymi ludźmi. No, także na pewno pojawi się dużo.
0: A czy ty czujesz, że ten kawałek, który gramy w Radiu SK 2 dni, to będzie taki wielki hicior, jak komu miałabym powiedzieć? Czy też nie potrafisz na razie stwierdzić?
1: Ciężko powiedzieć.
0: Czy czujesz potencjał, że okej, jest szansa, że to się wydarzy?
1: Nie no, ja właśnie mówię, że ja trzymam mega mocno kciuki za ten numer. Co się wydarzy, to już trochę jest poza mną, bo to kwestia ludzi, nie? Czy oni czują ten feeling, który ja chcę przekazać tej piosence? Czy oni, czy ich cieszy ta piosenka też, nie? Bo komu miałabym powiedzieć? Ludzie bardzo dużo się z tym utożsamiają i bardzo tak czują jakieś tam swoje, wiesz, relacje w tej piosence i tak dalej. I wydaje mi się, że to jest coś takiego, co ludzi chwyta mocno. Jak się mogą z czymś utożsamić i jakby wręcz to jest o nich, no to słuchają tego, wiesz, bardzo. Chociaż nie zawsze tak jest w sumie, bo jak myślę o taksi, no to tam... Nie wiem, czy jest się z czym utożsamić, ale jest to po prostu hitowe. No nie wiem, trochę się zagmatwałam. No nieważne, ale w każdym razie trzymam kciuki za ten numer i jest szczęśliwa ta piosenka, to jest dla mnie najważniejsze. Poszło to w świat, więc...
0: Wakacyjna bardzo.
1: Tak.
0: Gdzie wy nagrywaliście ten teledysk, bo tam są jakieś przepięknie...
1: Tajlandii. Tak, kocham. Ja zakochałam się po prostu od pierwszego wejrzenia.
0: A powiedz, to było przy okazji wakacji? Czy ty tam służbowo poleciałaś typowo, żeby nagrać teledysk i wrócić? Czy przy okazji polecimy na wakacje, ale wrócimy też z teledyskiem?
1: Przy okazji, bo ja wiedziałam, że to będzie pięknie i będzie dużo pięknych kadrów, a właśnie w głowie już miałam tą piosenkę. Początkowo zastanawiałam się w ogóle... Czy nagrać teledysk do tańcz? Czy nagrać teledysk jednak do 2 dni? No ale jednak totalnie 2 dni, no bo to jest nasza historia, byłam tam jednak z chłopakiem, więc to wszystko. Chciałam złapać, wiesz, piękne nasze szczęśliwe momenty i ulokować to, powiedzmy, jak taki vlog czy coś na klipie, także dobry wybór. No. Kocham Tajlandię. Uwielbiam.
0: Mówiłaś w naszym studiu przy premierze kawałka Komu miałabym powiedzieć, że dedykujesz ten numer między innymi swojej siostrze. A czy ten nowy numer dedykujesz tylko i wyłącznie swojej drugiej połówce, czy ktoś jeszcze może się czuć wyróżniony?
1: Nie, no tylko swojej połówce. Ja w ogóle tylko o nim myślałam, jak powstawał ten numer, także nie przyszło mi do głowy... Ostatnio widziałam TikToka, że to nie jest o chłopaku. Ktoś tak napisał. A ja mówię, taki jaki cudowny, ale nie. W mojej głowie to tylko o moich chłopaków.
2: Ostatnio z nowością do studia Radia SK wpadła też Kasia Siemkiewicz, którą do tej pory kojarzyliśmy przede wszystkim z Kwiatu Jabłoni, w którym występowała z bratem. Teraz jednak postanowiła pójść własną drogą i po raz pierwszy nagrała kawałek solo. To numer Były Momenty.
0: W naszym studiu teraz Kasia Siemkiewicz, już nie z Kwiatu Jabłoni. Cześć, Kasia.
3: Ojejku.

0: To jest ciekawe uczucie, zastanawiałam się, jakie ono jest. Czasami się trochę boję, jestem niepewna, a czasami się bardzo cieszę i czuję, że to jakieś spełnienie jeszcze innych marzeń, jeszcze innych niż te, które spełniałam z kwiatem jabłoni, ale ostatnio doszłam do wniosku, że ja się czuję jak postać w grze komputerowej, która już była na dalekim gdzieś tam levelu z jakimś większym armorem i dobrymi, wiesz, umiejętnościami, po czym z tym samym armorem trafiam teraz do pierwszej planszy i trochę mi łatwiej przechodzić te rzeczy.
1: Aha, czyli od nowa przechodzisz grę, ale już pamiętasz, co tam się działo po kolei.
0: Tak.
1: To jest mniej więcej
0: nie znaczy,
1: to samo.
0: Że jakoś tam lepiej, tylko że w ogóle taka się czuję, a wiem, co mnie czeka, mniej się stresuję.
1: Albo inne misje po prostu wykonujesz.
0: Inne misje, poboczne misje wykonuję. Tak.
1: A powiedz mi, a ciężko było się przestawić ze śpiewania w duecie na śpiewanie solo?
0: Chyba nie ciężko, bo tak naprawdę wbrew pozorom śpiewanie w duecie w jakiś sposób ogranicza i jest trudniejsze, bo musisz się dostosować do tego, żeby na przykład pozbyć się jakiejś maniery, kończyć w tym samym momencie frazę, wyzbyć się vibrato i tak dalej, bo i jeszcze śpiewać w drugim głosie. Więc musisz dużo więcej włożyć w sumie pracy w śpiewanie z kimś, moim zdaniem, ja tak odczuwam.
1: Czyli teraz jest łatwiej?
0: Troszkę tak.
1: Wow! Już miałem zapytać, czy brakuje ci teraz brata, ale chyba
0: nie,
1: jednak
0: no,
1: nie.
0: Brakuje, oczywiście. Tak, ja Jacka mega lubię. I to jest tylko przerwa kwiatu jabłoni.
1: Czyli kwiat jabłoni wróci. To jest najważniejsza informacja, słuchajcie.
0: Kwiat jabłoni wróci.
1: Za chwilę premiera twojego nowego numeru. Były momenty. O jakie momenty chodzi?
0: Oczywiście o momenty bardzo piękne, przyjemne, które się dobrze wspomina, ale tutaj przy tej piosence, jak ją pisałam, to myślałam o momentach, które właśnie przez to, że są takie urokliwe i wyjątkowe, to one nam zaciemniają dosyć taki mroczny krajobraz nieudanego związku. I zarówno ja byłam w takich relacjach, jak i mam strasznie dużo przyjaciół, którzy siedzą potwornie długo w trudnych relacjach, z których ewidentnie powinni uciekać, a oni mówią, nie, no w sumie to lubimy jeść takie same obiady i to jest takie fajne. I moim zdaniem to jest właśnie o tym piosenka, znaczy moim zdaniem po prostu, to jest o tym piosenka, o momentach, które nam rozjaśniają obraz związku, który nie jest do końca udany.
1: A więcej muzycznych newsów znajdziecie oczywiście na sk.pl.
2: SK Białystok News.
3: Cześć, cześć, to jest magazyn Eski Białystok. No to lecimy, już prace siódme zagrają, aby wesprzeć pacjentów Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Przed nami charytatywny turniej o Puchar doktora Tusza. To wszystko na boisku w Klepaczach, a w turnieju wystąpi 12 drużyn reprezentujących firmy z regionu, które poprzez wpisowe wesprą całą inicjatywę. O wydarzeniu mówią organizatorzy Błażej Okuła i Piotr Juchnowicz.
4: Jest to taka nasza wewnętrzna idea. To nie było, że tak powiem, przez nikogo narzucone. Bardziej chodziło o to, żeby stworzyć coś dla kogoś. Zaczęło się od hat-tricka, który bardzo mocno też działa, propagując aktywność fizyczną sportową. My chcieliśmy zintegrować też firmy, żeby robić coś dobrego. Robić coś dobrego dla innych, bo każdy w firmie chce coś robić, ale nie zawsze ma pomysł. Więc my stwierdziliśmy, że połączymy wydarzenie sportowe z pomaganiem innym. Dlatego w tym roku będziemy wspierali Fundację Bajkowa Fabryka Nadziei i będziemy zbierali pieniądze, a w zasadzie już zebraliśmy od drużyn. Całe wpisowe idzie na oddział onkologii w Białostockim Szpitalu Dziecięcym i tam razem z Bajkową Fundacją będą robili całą strefę rekreacyjną. Chodzi o stworzenie po prostu przestrzeni dla pacjentów, którzy spędzają razem, czasami z rodzicami, czasami samemu, bardzo długie godziny w szpitalu i chodzi o to, żeby stworzyć im miejsce, w którym mogą odpocząć, zrelaksować się, trochę się pobawić i trochę poczuć się, że nie do końca są w szpitalu.
3: Żeby to zrobić, no to trzeba zagrać. Macie fajną arenę, macie trochę drużyn. Co będzie się działo w najbliższą niedzielę?
5: Tak naprawdę od 9. Mamy zgromadzonych 12 ekip podzielonych na dwie grupy po 6 zespołów. Każdy zagra z każdym. No i na koniec 4 najlepsze drużyny stworzą pary półfinałowe. Po tych parach półfinałowych oczywiście wyłonimy na koniec finalistę i sami jesteśmy ciekawi, która z drużyn poradzi sobie najlepiej, bo co roku zawsze jest jakiś czarny koń. No i zobaczymy, kto w tym roku również okaże się jedną z takich drużyn. Natomiast chciałbym tylko też wspomnieć, że oprócz tutaj stricte zmagań sportowych, to przygotowaliśmy też masę atrakcji dla dzieciaków podczas całego wydarzenia. Oprócz rozgrywek, gdzie grają firmy, czyli dorośli, dzieciaki będą mogły wziąć udział w biegu Szlakiem Tygrysa. Są tam 4 kategorie wiekowe, więc można oczywiście na ten bieg jeszcze się zapisać. Zapisy są i na wydarzeniu, 7 charytatywnym turnieju Puchar Dr. Tusza, jak i na naszym hatrikowym fanpage'u. Także jest to taki last minute, żeby jeszcze wziąć udział. Oczywiście po biegu można sobie

0: jakimś fajnym, ciekawym gadżetem i pamiątką po tym turnieju. Więc będzie się dużo działo, zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci. Przestrzeń jest idealnie przygotowana. Błażej osobiście z Robertem z naszej firmy z nożyczkami docinali kępki trawy, więc czekamy po prostu już teraz na gości.
1: Czy nawet jeżeli nasz tam właśnie znajomy nawet nie gra, to i tak idziemy zobaczyć. Będzie masa emocji, fajny turniej i tak dalej. Takie kiełbaski, grill, dużo rzeczy.
0: Dokładnie. Przygotowaliśmy to w takiej formie rodzinnego pikniku, ale też ze strefą grilla, z masą atrakcji dla dzieciaków, ale mówię, dorośli też nie będą się nudzić, bo te emocje sportowe, łatwo się nimi zarazić.
1: Te środki popłyną, to są wpisowe i zbiórka do puszek. Jak tak dokładnie to wygląda? Właśnie te firmy musiały już coś wpłacić, tak?
2: Tak, dokładnie wszystkie firmy tak naprawdę wpłacają w ramach umowy czy też darowizn wszystko na Bajkową Fundację Nadziei i w zasadzie tak to wygląda. No, my się cieszymy, że połączyła nas w pewien sposób piłka, bo dwie rzeczy robimy w jednym miejscu i pomagamy, ale też rywalizujemy sportowo, więc uważam, że to jest fajne takie połączenie i z korzyścią także dla firm, które oprócz tego, że chcą rywalizować na boisku, no to też fajnie rywalizują teraz w internecie, zapowiadając swój udział chociażby w turnieju, więc to jest taka fajna, dodatkowa, bym powiedział, rywalizacja dla ekip poza sportowo w internecie.
1: Czy one w ogóle właśnie poczuły tego ducha i kręcą filmiki, takie w ogóle bojowe, tak?
2: Nie, no zdecydowanie. No, są grupy, które, nie wiem, przybierają się za Messiego, Ronaldo Szczęsnego. Dużo się dzieje, wciągają brzuchy, pokazują, że są naprawdę dobrze przygotowani do tych zawodów, więc wierzymy, że tak będzie, a najważniejsze, żeby tak naprawdę nic nikomu się nie stało i każdy skończył zdrowo ten udział w turnieju.
1: No właśnie, bezpiecznie, zdrowo. A turniej ma taką szybką formułę. To jest właśnie pucharowy do finału, ale po 15, tak, minut? Jak to?
2: Tak, każda drużyna w grupie rozegra 5 meczy po 15 minut, czyli tego grania będzie... Tak, dla niektórych naprawdę będzie tego grania dużo. Pamiętam z lat ubiegłych, jak zawsze każdy wspominał i pytał, czy to na pewno jeszcze jeden mecz, czy może już koniec, no bo gdzieś tam tych sił brakowało i co ciekawe, no zawsze, i mam nadzieję, że w tym roku też tak będzie, ale pogoda nam sprzyja, no i mamy niesamowity ukrop, że tak powiem, więc jest mega gorąco i mega parno, więc chłopaki dają z siebie wszystko i na drugi dzień wielu z nich bierze zwolnienia L4.
1: Nawet typowo. Maskotką tego finału to jest taki rudy właśnie doktor, tak?
0: To jest nasz brand hero, czyli doktor Tusz, on też towarzyszy dzieciakom zarówno na biegu, przechadza się też na Hat-Trick Arenie i to jest taki element charakterystyczny zarówno dla naszej marki, jak i dla tego turnieju. Będą też inne bajkowe postacie, które akurat fundacja zorganizowała, będą osoby przebrane, będą się też przechadzały, dlatego że chcemy właśnie pokazać, że każde dziecko ma się dobrze czuć. Więc stąd też brand hero, stąd też nasz Rudy, który jest roztrzepany, ma nierówno założone okulary. Każdy jest fajny, więc taka idea nam też przyświeca.
1: To jest ciężkie takie połączyć biznes ze sportem?
0: To nie jest kwestia tego, że my zaczęliśmy myśleć od kwestii jakiegoś połączenia biznesu. To nie jest kwestia tego, że chcieliśmy w jakiś sposób koniecznie nawiązać współpracę. Wyszło to dość naturalnie, bo znaliśmy się wcześniej. Każdy chciał zrobić coś dobrego i to było na zasadzie bardziej pomyślenia, co by fajnie zjednoczyło zarówno nasze dwie firmy, jak i przyciągnęło kogoś innego do tego, żeby działać razem. Gdybyśmy zrobili tylko powiedzmy jakąś rzutkę, zakładam, że byłyby osoby, które mogłyby okej, ale dlaczego tak, dlaczego nie. Ale małe by było to zaangażowanie, mało by było takiego poczucia fajnie coś zrobiliśmy, ale się też zintegrowaliśmy. Stąd idea zrobienia turnieju sportowego. To było takie naturalne ze względu na udział Błażeja i APN Hat-Trick. No dla nich piłka dosłownie krąży we krwi, więc to jest ogromna taka pomoc z tym, że organizujemy to w formie wyzwania piłkarskiego. Emocje przy tym też są duże, więc chodziło o zrobienie też całej tej otoczki, która przyciągnie ludzi.
1: W czasie edycji komu już w ogóle właśnie pomogliście? Teraz szpital, ale były też...
0: Pomagaliśmy różnie, dlatego że były to zarówno w poprzednich edycjach APN Hat-Trick i dzieciaki, które chodziło o to, żeby zachęcić do tej aktywności fizycznej, sportowej. Były też dzieci, które trafiły do nas z Ukrainy, jak się tylko wojna zaczęła. To też był temat, który poruszył. Też chcieliśmy dołożyć jakąś swoją cegiełkę i jedną z nich właśnie właśnie było to, że organizowaliśmy turniej, na którym zbieraliśmy też z wpisowych pieniądze na to, żeby te dzieci mogły się zaktywizować, miały co robić, żeby się włączyły naturalnie, nie gdzieś tam były, siedziały sobie oddzielnie w domach. Zbieraliśmy na Fundację Dialog i na wsparcie między innymi Domu Powrotu, gdzie i remontowaliśmy część wspólną, remontowaliśmy też część rekreacyjną. W zeszłym roku zbieraliśmy na Dom Samotnej Matki w

0: harmonikach cel, który faktycznie jest dla kogoś. Nie jest to zawsze najpopularniejsza fundacja, nie jest to zawsze najpopularniejszy, że tak powiem, pomysł na tą pomoc. Bardziej chodzi o to, żeby zrobić coś dla kogoś. Mhm. Dlatego też idea polega na tym, że my angażujemy się na to w to 100%, firmy w 100% przekazują wpisowe na ten konkretny cel. Tak samo zbiórki z puszek, czy z, nie wiem, z grillowiska.
1: Bo tam jeszcze puszki będą właśnie.
0: Tak, to będzie cała forma grilla, będzie też charytatywna, też będzie można się dorzucić, dlatego mówię, każdy, kto przyjdzie, będzie mógł wesprzeć też ten szczytny cel, to w całości też pójdzie na fundację.
1: Ja myślę, że cała otoczka jest bardzo fajna. Jak ktoś nie był na ulicy Dębowej, jeden w Klepaczach, to może trochę być zaskoczony, bo tam jest naprawdę arena, Hat-Trick Arena, ma już dużo trybun. Powiedzmy, gdzie my gramy w ogóle, bo to miejsce jest takie urocze, no blisko Białego Stoku, bliziutko.
2: Tak, miejsce jest urocze, Klepacze, no tuż za Starosielcami, z drugiej strony Nowe Miasto, niedaleko Zielone Wzgórza. Tak jak tutaj powiedziałeś, no miejsce niesamowite. Słychać cały czas śpiewające ptaszki, no chociaż tego dnia może będzie troszeczkę tego mniej, bo kibice będą momentami nas zagłuszać, ale las piękny, boisko położone, tak jak powiedziałeś, w uroczym miejscu. No i tak naprawdę oprócz tego, że będzie ta rywalizacja sportowa, to myślę, że nasze głowy tego dnia zdecydowanie mogą w tym miejscu odpocząć, bo klimat jest super. Naturalna trawa, o którą staramy się dbać w sposób należyty, więc myślę, że my jesteśmy do tego dobrze przygotowani. Doktor tu już bardzo dużo nam wspomógł w tym temacie, więc razem stworzyliśmy, myślę, dobry duet i idziemy w dobrą stronę, żeby te zawody odbyły się po prostu jak najlepiej się da.
1: Do której turniej potrwa, jak zaczniemy, tak 9, powiedzmy?
2: Do 15 godziny przewidziane są zawody, natomiast no, będziemy czekać, aż wyjdzie ostatni, że tak powiem, uczestnik, chociażby z Dmuchańca, więc tak to wygląda, no ale stricte czas ramowy to do godziny 15.
1: Fajna otoczka jest, bo tam zawsze ci zwycięzcy, tam są takie fanfary, oni wygrywają, więc tak dużo muzy, taki fajny klimat, no.
2: Tak, no generalnie staramy się, żeby było rodzinnie, swojsko i tak naprawdę bezpiecznie, więc tak jak tutaj wspomniałeś o tym klimacie, też na koniec oczywiście drużyny najlepsze, które zostaną wyłonione podczas tego eventu, no to zostaną też dodatkowo przez nas uhonorowane pucharami, statuetkami i medalami, więc myślę, że dla niektórych będzie to po prostu fajny taki gift dodatkowy.
1: Wymieńmy chociaż kilka drużyn albo całą listę.
0: My też jako Doktor Tusz oczywiście wystawiamy swoją drużynę. Jako gospodarze doszliśmy do wniosku i to zawsze tak było, że my też chcemy się zaangażować zarówno w rozgrywki i chociaż każdego powitamy na wydarzeniu ciepło, to już tą dobroć zostawimy poza linią boiska, bo jak wejdziemy, to już tanio skóry nie sprzedamy. Razem z nami zagrają również Ościłowcy, to jest firma budowlana z Białegostoku, dodatkowo Rosti, Elektrum, Elem, a także
2: Promostal, Plum, Kan, Ceramiker, JSPS, Kuchnia Wikinga, a także Acrobatic Forge.
1: No proszę, szukamy swojego faworyta, szukamy komu tam mamy właśnie najbliżej, może gdzieś tam po sąsiedzku, może ktoś tam właśnie pracuje i kibicujmy, no i wpadajmy. Niedziela, tak, wstęp wolny.
2: Tak, my oczywiście zapraszamy wszystkich i żebyście koniecznie odwiedzili ten turniej i naszą arenę, bo jest tam naprawdę niesamowicie.
1: Fajna rzecz, szczytny cel, bardzo dziękuję, przedstawmy się.
0: Serdecznie zapraszamy, pozdrawiam serdecznie, Marcin Chimowicz, Doktor Tusz.
2: Tak jest, również pozdrawiam. Błażej Okuła, Hat-Trick Białystok.
3: SK Białystok.
1: Horten Arena w końcu zmieni swoje oblicze, znikną pomarańczowe barwy, a pojawią się żółto-czerwone, nawiązujące do Jagiellonii Białystok, a także do miasta. No, wielkie prace już ruszają, będzie również na stadionie nowa iluminacja. No, wszystko ma wyglądać naprawdę spektakularnie, mówią prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski, a także prezes Horten Areny Cezary Mielko. Posłuchajcie.
4: Zmienić kolorystykę tego stadionu, wyglądu z uwagi na to, że no, ta obecna, jakby jeżeli chodzi o pomarańcz, prawda, i kolor biały, no, nie nawiązuje do tradycji ani Jagiellonii, ani Białegostoku, no, a była autorską koncepcją projektanta stadionu. W tym momencie właśnie te prace będą trwały dosyć długo, bo w tym roku i w następnym roku dwie strony mają być przemalowane właśnie w tym roku, do ulicy Ciołkowskiego i do ulicy Wiosennej. No i właśnie chcemy dzisiaj zaprezentować tę koncepcję państwa projektantów, która jest moim zdaniem, naszym zdaniem, bo żeśmy się tutaj oglądali w podobnym gronie, bardzo interesująca.

0: No i Państwo i kibice sami to ocenią.
1: No rzeczywiście odpowiadamy na potrzebę mieszkańców, kibiców klubu. No i faktycznie korzystamy też, to już o czym pan prezydent powiedział, z tej chwili, kiedy następuje modernizacja słupów, remont powłok malarskich. Wykorzystujemy ten czas i rzeczywiście zleciliśmy architektom przygotowanie koncepcji właśnie pomalowania tych słupów, oczywiście zachowaniem barw i klubu, i miasta Białegostoku. No i myślę, że tak jak Państwo tutaj widzicie, dość ciekawa koncepcja wyszła też, która nadaje pewnej delikatności dla bryły stadionu. Jak będą przebiegać te prace, to rzeczywiście no, w tym roku chcemy pomalować tu osłony wiosenne i osłony Ciołkowskiego. Mamy nadzieję, że jakby no, ten koszt malowania, czy zmieścimy się w koszcie całego kontraktu prowadzenia tych robót, bo rzeczywiście te roboty są prowadzone już od 2025 roku, w tym roku 24 słupy, w kolejnym kolejne 24 słupy, więc to jest naprawdę idealna okazja, żeby rzeczywiście ten nasz stadion Horten Arena była jeszcze, czy Horten Arena był jeszcze piękniejszy. No mamy najpiękniejszą drużynę, która jutro wygra mecz, więc myślę, że też ważne, aby ta nasza perła była jeszcze coraz piękniejsza.
2: Białystok News.
3: No hej kochani, z tej strony Agata Kropiewnicka, a to jest magazyn reporterów Eski Białystok i już zaczynamy od bardzo ważnego tematu, mianowicie 13 podlaskich organizacji dostało dofinansowanie na promocję zdrowia i profilaktyki. Pula to ponad 665 tysięcy złotych, a o szczegółach opowiedzą marszałek Łukasz Prokorym, poseł Krzysztof Truskolaski, ksiądz Mateusz Kiczko z Radia Ortodoksja, a także Anna Skrzyczyńska i dr Piotr Skali ze Stowarzyszenia do Walki z Rakiem.
4: Podpisujemy umowy na dofinansowanie działań promocyjnych, edukacyjnych, profilaktycznych w ochronie zdrowia. Niezwykle ważna działalność, którą Państwo robicie poprzez swoje stacje radiowe, stowarzyszenia, ale też koła gospodyń wiejskich czy organizacje lokalne, bo docieracie do osób, które często nie mają internetu, nie oglądają naszych stron internetowych, do osób z problemami, z niepełnosprawnościami, ze swoją wiedzą i edukacyjną, i profilaktyczną. Jest to niezwykle ważny wkład w rozwój zdrowia w naszym regionie.
5: Bardzo się cieszę, że wraz z zarządem województwa mogę być dzisiaj na tej konferencji prasowej, aby Państwu przede wszystkim podziękować. Podziękować za wkład w ochronę, w profilaktykę, w ochronę zdrowia i w promocję zdrowia. To jest bardzo ważne, żebyśmy zapobiegali, aby później nie leczyć. Dziękuję Państwu za to, że promujecie zdrowy tryb życia i pokazujecie wszędzie, w swoich stowarzyszeniach, rozgłośniach radiowych czy w kołach gospodyń wiejskich, jak zdrowo żyć, jak zdrowo się odżywiać, jak prowadzić zdrowy tryb życia. Dziękuję za to i życzę powodzenia w kolejnych wyzwaniach.
6: W imieniu wszystkich beneficjentów chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować za to, że województwo podlaskie po raz kolejny wspiera naszą działalność. Województwo podlaskie dostrzega tą potrzebę. Ja myślę, że kwestia zdrowia i temat zdrowia to jest taki temat, który dotyczy wszystkich ludzi, niezależnie od wieku, niezależnie od tego, gdzie mieszkamy, jakie mamy problemy, to zdrowie jest dla nas ważne i cieszymy się, że województwo podlaskie wspiera te różne nasze działania. Tak jak pan poseł powiedział, zawsze lepiej jest zapobiegać, aniżeli leczyć i myślę, że te wszystkie nasze projekty, wszystkie nasze realizacje mają właśnie to na celu, żebyśmy zapobiegali chorobom, a dopiero później, żebyśmy je leczyli.
3: Odbierają Państwo dzisiaj dofinansowanie na promocję zdrowia i też działalność leczniczą. Na czym to polega w Państwa przypadku?
7: W naszym przypadku są to działania profilaktyczne, czyli czujne oko, znamiona, czyli profilaktyka nowotworów skóry. I jest to szeroko zakrojona kampania działań edukacyjnych i mamy również 200 badań dermatoskopowych, czyli 200 osób skorzysta z tego typu badań.
3: To jest taki temat na czasie, prawda? Bo zbliżają się wakacje, słońce, lato i cały czas wystawiamy tę skórę na słońce. Może właśnie jakieś takie zalecenia pod kątem tego, jak dbać o siebie w wakacje?
8: Tak, ilość zachorowań na nowotwory skóry, na czerniaka przede wszystkim, bo to jest najgroźniejszy nowotwór skóry, absolutnie rośnie. Nie ma nic lepszego dla pacjenta niż wczesne wykrycie nowotworu, stąd ten pomysł na nasze badania, ale również profilaktyka. Profilaktyka to jest unikanie przede wszystkim oparzeń słonecznych. To, co jest najlepsze, co możemy

0: możemy dla siebie zrobić, czyli nie wystawiać się na działanie promieni słonecznych w tych godzinach największego narażenia na słońce, na promieniowanie UV, noszenie jakichś tam zwiewnych ubrań, stosowanie filtrów, etc.
1: Właśnie, a jeśli już mamy jakieś takie znamie, to musimy je obserwować. Co powinno nas zaniepokoić?
0: Tak naprawdę, jeżeli nas cokolwiek niepokoi, zawsze warto udać się do lekarza. Są pewne cechy tych znamion, które powinny wzbudzać naszą większą czujność, czyli to, czy one są jednolite, czy mają różny kolor, czy mają poszarpany brzeg, czy jakiej są wielkości, te najbardziej niepokojące powyżej pół centymetra, ale też ewolucja tej zmiany, czyli zmiana w czasie.
1: Tak, i jeszcze Panią podpytam trochę o te badania, o których Pani wspominała, więc jak można z nich skorzystać?
2: Po podpisaniu umowy tak naprawdę ułożymy sobie pewien scenariusz i harmonogram, ponieważ no tak naprawdę 200 badań to nie jest bardzo dużo, już jakby doświadczenia nam pokazują, że zapotrzebowanie jest ogromne, natomiast no jakby skorzystaliśmy z dofinansowania na takim poziomie, na jaki był możliwy, więc przygotujemy takie spotkanie, na pewno informacja będzie zamieszczona i będziemy zapraszali, tak, ale to też, ja myślę, że badania dermatoskopowe to jedno, ale jakby profilaktyka, czyli ta działalność edukacyjna, ona jest bardzo ważna, bo ja myślę, że to od tego powinniśmy jednak zacząć edukować społeczeństwo na temat tego, jak zapobiegać.

będziemy zapraszali, tak? Ale to też, ja myślę, że badania dermatoskopowe to jedno, ale jakby profilaktyka, czyli ta działalność edukacyjna, ona jest bardzo ważna, bo ja myślę, że to od tego powinniśmy jednak zacząć edukować społeczeństwo na temat tego, jak zapobiegać.

0: chociaż tutaj, no wiadomo, na ten okres letni najbardziej jest, to jest ten moment, kiedy powinniśmy zacząć działać i myślę, że jeszcze w czerwcu rozpoczniemy tą kampanię i realizację projektu.
1: No właśnie, te zadanie edukacyjne, promocyjne, to jak to u Państwa wygląda? To są social media, czy jeszcze jakieś inne środki przekazu, jak to Państwo robią?
0: Social media, no nie, tutaj jednak stawiamy na ten kontakt bezpośredni, czyli włączamy edukatorów zdrowotnych i robimy takie spotkania, tak naprawdę to działa najfajniej, bo social media robią swoje, bo jeżeli chodzi o jakąś profilaktykę, czyli ABCD, znamion, to my to możemy sobie gdzieś tam przeczytać, ale jakby nie zawsze po to sięgamy, natomiast spotkanie takie, na które zapraszamy edukatora, czyli kogoś, kto nam powie o tym, jak zapobiegać, co robić, tak jak tutaj kolega powiedział, to działa najbardziej, tak? I w taki sposób będziemy to edukację przeprowadzać.
1: Dziękuję Państwu za rozmowę.
0: Dziękujemy.
1: No i kolejny temat w naszym magazynie. Wielkimi krokami zbliża się Up to Date Festival. Impreza miała mieć miejsce w Parku Lubomirskich, jednak została przeniesiona na Horten Arenę. Więcej o line-upie i działaniach towarzyszących festiwalowi opowiedzą organizatorzy.
2: Jeśli chodzi o lokalność, również to nasza identyfikacja wizualna w tym roku jest bardzo mocno oparta na, bardzo mocno zakorzeniona w lokalności, gdyż ilustracje, które Państwo możecie zobaczyć na naszych social mediach, a niedługo już od pojutrze na plakatach, które pojawią się w mieście, są to ilustracje ręcznie wykonane przez lokalnego artystę Michała Siwaka na podstawie zdjęć archiwalnych wykonanych przez naszego wieloletniego fotografa Krzysztofa Karpińskiego głównie, bo niektóre z nich są to też z bardzo głębokiego archiwum wyciągnięte zdjęcia, które są właśnie zamienione w ilustracje. Odbitki bądź wydruki będzie można też mieć możliwość pobrać w ramach festiwalu, już na terenie festiwalu. No i tak jak tutaj rozmawiamy, już festiwal jest bardzo mocno zakorzeniony lokalnie i działa bardzo, bardzo mocno tutaj na przestrzeni zarówno miasta, jak i województwa, to oprócz tego ma też ogrom działań, które są zarówno rozsiane po całej Polsce, jak i po całym świecie. I tutaj jeszcze kilka zdań o tym, co nas czeka poza, jak już skończy się 17. edycja festiwalu Up to Date w Białymstoku, opowie Jędrzej Dądziło.
3: Perspektywa zakończenia tegorocznej edycji to wydaje się być tak odległa, jeszcze będzie taki gęsty miesiąc, że obdzielilibyśmy pewnie 5 ekip, ale chciałbym jeszcze nawiązać do naszej lokalności, do tego, jak wygląda struktura naszej publiczności, bo o ile festiwal jest bardzo zakorzeniony lokalnie, to ciągle czujemy, że chcemy być jeszcze bardziej zapraszający wobec lokalnej publiczności, stąd właśnie te wysiłki związane z biletem białostockim, który kosztuje przeszło 2 razy mniej niż standardowy bilet wstępu na festiwal. Ponadto należy tutaj powiedzieć, że Up to Date jest absolutnie najtańszym festiwalem tego typu w Polsce i zawsze był. Także staraliśmy się zawsze skalować tą sprzedaż biletów w taki sposób, ceny tych biletów, żeby każdy mógł sobie na to pozwolić. Więc nawet jeżeli są te listy gości, a są przepastne momentami, to staramy się wykorzystać ten fakt do tego, żeby zmobilizować też publiczność do wspierania innych.

się, że jakieś około 80% frekwencji festiwalu jest to nieustannie rosnąca frekwencja spoza naszego regionu. Są ludzie, którzy przyjeżdżają do nas coraz częściej też za zachodniej granicy. W tej chwili obserwujemy bardzo duży wzrost po prostu zainteresowania głównie publiczności z Berlina, a stale możemy cieszyć się przynajmniej jednym autokarem przyjeżdżającym z Wilna i Kowna. Co roku ci ludzie stali się już po prostu przyjaciółmi festiwalu, którzy współpracują z nami, że

o te pieniądze jest bardzo trudno dostać. Niemniej mamy zaplanowaną całą kolejkę wydawnictw związanych właśnie z muzyką elektroniczną, którą wydajemy na całym świecie i współpracujemy z artystami z różnych kręgów. Oprócz tego chciałbym wspomnieć o tym, że Ministerstwo Kultury wsparło nas też w naszym wieloletnim cyklu Salonów Ambientu i dostaliśmy wsparcie na organizację 6 bardzo porządnie skrojonych Salonów Ambientu w Polsce, co nie oznacza, że wcześniej ich nie robiliśmy, bo robimy je regularnie od 10 lat ponad, ale teraz możemy wejść z tymi wydarzeniami na o wiele wyższy poziom. Myślę, że nowe elementy tych wydarzeń będą bardzo ekscytujące dla publiczności i dla obserwatorów festiwalu, bo też tych jest bardzo wiele, więc zapraszam już dzisiaj między innymi na wydarzenie chociażby w Wasilkowie w lipcu na rzecz Salon Ambientu, a w szczególności chciałbym zaprosić też na coś, co wydaje mi się, że jest fajnym gestem uznania w naszą stronę, bo Muzeum POLIN zaprosiło nas do współpracy i 6 czerwca zaraz po festiwalu będziemy prezentować tam wydarzenie, które razem współkuratorujemy i współorganizujemy. A zaraz po festiwalu, 3 dni po właściwie festiwal Up to Date, zabiera całe swoje manele i jedzie do Łodzi, gdzie stawia swoją scenę na festiwalu Labirynt, co będzie na pewno nie lada wyczynem i już dzisiaj zapraszamy wszystkich do tego, żeby planowali sobie z nami wesołą wycieczkę. Jest to zawsze bardzo podobna opowieść, bo jest mnóstwo wspólnych mianowników z działaniem zeszłorocznymi. W tym roku bodajże 46 występów, nie pamiętam dokładnie, czy przypomina? 46 występów, jeżeli chodzi o czwartek, to tutaj mamy zaplanowane 4 występy. Otwiera cały festiwal i to wydarzenie Into the FOMO Aleksandra Słysz, laureatka paszportu polityki. Następnie wystąpi Mohamed Reza Mordazawi, artysta, który używa żywych instrumentów do wprowadzania siebie i ludzi w trans. Jest to niesamowite przeżycie. Myślę, że to będzie jeden z czarnych koni festiwalu, bo to jest taki artysta troszkę spoza kręgu takiej klubowej elektroniki. Następnie stery przejmie Paul Jebanasam. Jest to artysta eksperymentalny związany z labelem Subtext, który jest jednym z czołowych labeli muzyki elektronicznej na świecie, a zakończy szwedzki artysta Strom, który też związany jest bardzo silnie z FOMO, jest też połową duetu o niewymawialnej nazwie SHXCXCH, coś tam, który też bywał na festiwalu Up to Date wielokrotnie i będziemy mogli cieszyć się premierowym występem z nowym materiałem na żywo. Salon Ambientu, szóstka osób artystycznych występujących, tak jak zawsze po 3 osoby na wieczór. Ja tu najbardziej bym zwrócił uwagę na dwa występy, mianowicie Malibu, Wzrastającej Gwiazdy, powiedziałbym już niedługo to będzie stadionowy ambient, bo to jest bardzo popularna artystka, która wykracza poza ten zasięg typowej muzyki elektronicznej, eksperymentalnej i bardzo duże wzięcie, bardzo dużo odzew, a ten booking mamy, więc cieszymy się, że udało nam się zawalczyć i wygrać walkę z agentem. No i drugi występ, na którym chciałbym zwrócić uwagę, to jest Richard Skelton Presents Imperial Valley. To jest specjalny taki projekt tego artysty, który jest na scenie od wielu, wielu lat i multidyscyplinarny artysta, nie tylko muzyczny. I ten projekt opowiada w taki bardzo dokumentalny i obrazowy sposób o migracjach za pracą w XX wieku w Stanach Zjednoczonych. Bardzo, bardzo wciągająca rzecz. Park Lubomirskich, tutaj chciałbym zwrócić uwagę przede wszystkim na 3

wznosząca ludzi na scenie muzyki elektronicznej. Aspekt też wspólnotowości jest bardzo ważny, chcemy go podkreślać. W piątek ekipa Ślina, klubu Ślina z Poznania, a także Vixapol, słynny projekt, który też na festiwalu niejednokrotnie gościł. Natomiast w sobotę białorusko-ukraińska ekipa Natur, prezentująca głębsze, powiedzmy, odmiany muzyki house, z grubsza mówiąc. A potem przejmą stery

Ania, a także Vixapol, słynny projekt, który też na festiwalu niejednokrotnie gościł. Natomiast w sobotę białorusko-ukraińska ekipa Natur, prezentująca głębsze, powiedzmy, odmiany muzyki house, z grubsza mówiąc, a potem przejmą stery, prezentująca głębsze, powiedzmy, odmiany muzyki house, z grubsza mówiąc, a potem przejmą stery,

0: Także myślę, że tam będzie bardzo euforycznie i bardzo energetycznie. Główna scena wypakowana gwiazdami muzyki elektronicznej, gwiazdami oczywiście, powiedziałbym, tej części muzyki, którą uważam za najbardziej wartościową. Nie są to gwiazdy, które przyciągają po 50 tysięcy osób na wielkich stadionach, ale nam nigdy o to nie chodziło, więc tutaj myślę, że jednym z najbardziej kolorowych występów będzie back to back takiego Latexa z NFOT, czyli bardzo sprawnego DJ-a, który ma wspaniałe umiejętności techniczne, potrafi zaskoczyć różnymi rzeczami, i bożyszcze tłumów taki Latex, który już nieraz udowodnił, że każdą imprezę rozrusza do czerwoności. No i scena FOMO, trzecia scena, troszkę na uboczu, troszkę za stawem, a tam najgłębsze rejony muzyki elektronicznej. Tutaj poleciłbym na przykład występ lokalnego artysty Mateusza Grzybowskiego, który też jest długo związany z wolontariatem festiwalowym i pracuje już z nami coraz częściej przy różnych projektach, i chociażby Mike'a Parkera, legendy techno ze Stanów Zjednoczonych. Artyści z całego świata, w zasadzie od Kolumbii przez całą Europę, Stany, Azja też się ktoś znajdzie na pewno.
1: SK Białystok News.
2: No hej bambiki, z tej strony Agata Kropiewnicka, a to jest magazyn reporterów Eski Białystok i już przechodzimy do naszego dzisiejszego tematu. Żłobek przy ulicy Kawaleryjskiej nie powstanie. Dlaczego i co dalej? O tym opowiedzą zastępcy prezydenta Białegostoku Tomasz Klim i Eliza Cybulko, a także Adam Krutula, dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego.
3: Decyzja trudna, dlatego że byliśmy zmuszeni do odstąpienia od umowy realizacji dwóch inwestycji, mimo że podjęliśmy naprawdę bardzo dużo działań mających na celu uratowanie tych inwestycji. No ale tak, pierwsza umowa, która została rozwiązana, to umowa na budowę fontanny multimedialnej w Parku Planty, a druga umowa to rozwiązana umowa na budowę żłobka przy ulicy Kawaleryjskiej. Informujemy o tym tak szeroko też szczególnie dlatego, że budowa żłobka to przede wszystkim mieszkańcy, najmłodsi mieszkańcy, dlatego chcemy głośno powiedzieć, co ich czeka i jaką formułę tutaj proponujemy, bo już w tym momencie właśnie wszystkie działania są podejmowane tak, żeby zabezpieczyć naszych najmłodszych mieszkańców, i stąd też tutaj obecność pani prezydent Cybulko i pana dyrektora Kuryluty. Przyczyną zakończenia współpracy z firmą Park M Poland ze Starego Sącza, która podjęła się budowy fontanny, jest generalnie, tak jak widzimy, bezczynność na placu budowy. Do tej pory została rozebrana tylko część budynku technicznego i niemiecka fontanny, pozostała część nie ruszyła w ogóle, w związku z czym nie widzimy możliwości zakończenia realizacji inwestycji w terminie, ani w ewentualnych terminach najbliższych, stąd też ta trudna decyzja. Oczywiście będziemy dochodzić kar umownych w związku z nierzetelną realizacją umowy. Będziemy oczywiście tutaj, bo fontannę dalej chcemy zbudować, i w najbliższym czasie ogłosimy nowe postępowanie przetargowe, które mam nadzieję wyłoni wykonawcę, który tą fontannę zrealizuje w pełnej krasie i zamierzeniu, tak, żeby w 2027 roku mieszkańcy mogli cieszyć się z tej fontanny. No i inwestycja druga, czyli żłobek przy ulicy Kawaleryjskiej. Tutaj skutki odstąpienia od tej umowy są, tak jak wspomniałem, trochę większe, dlatego że dotyczą również najmłodszych mieszkańców naszego miasta. Natomiast umowa, która została zawarta z firmą JTL w dniu 26 marca 2025 roku, no, z bólem serca, ale nie widzimy możliwości, żeby została zrealizowana, po pierwsze, w takim terminie, aby 1 września dzieci mogły do tego żłobka trafić, a po drugie w takim terminie, aby rozliczyć dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy, które na budowę tego żłobka pozyskaliśmy. W związku z czym tak naprawdę żłobek, o którym mówimy, miał być gotowy do 26 marca tego roku. No jak widzimy, wszyscy gotowy nie jest. Myśmy poczynili naprawdę bardzo dużo różnych kroków, żeby spróbować tą inwestycję uratować. Niestety wszelkie możliwości już się wyczerpały. Żłobek miał być gotowy, a prace, które zostały wykonane na ten moment, to jest około 40% zaawansowania. Są również zaległości na poziomie od 54% do nawet 92% w stosunku do planu, który powinien być, w realizacji robót dotyczących, które dotyczyły prac budowlanych, elektrycznych, sanitarnych i drogowych. Tak jak powiedziałem, ta sytuacja jest trudna z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego

0: Że mówimy tutaj o dzieciach, ale z drugiej strony ta inwestycja miała powstać dlatego, że była dofinansowywana ze środków Krajowego Planu Odbudowy w 95%, w związku z czym dofinansowanie przekraczające 17 milionów złotych, które na to mieliśmy, miało pokryć budowę tego żłobka, miało pokryć realizację tej inwestycji. Jak już dobrze wiemy, tak się nie stanie. Warunkiem bezzwrotnego otrzymania dotacji jest dostarczenie odbioru końcowego robót budowlanych do 31 lipca. Mamy 1 maja i 40% stanu zaawansowania budowy. Nie ma takiej technologii, która pozwalałaby wykończyć tą budowę w tym terminie. W związku z czym też będziemy oczywiście dochodzić od wykonawcy zwrotu utraconego dofinansowania oraz wszelkich kar umownych z tym związanych. Jeżeli chodzi o tematy dotyczące rekrutacji, to tutaj przekazuję oczywiście głos pani prezydent, która najlepiej powie, jak będzie wyglądała sytuacja naszych mieszkańców.
1: Ta decyzja odstąpienia od umowy budowy żłobka na Kawaleryjskiej wyznaczyła dla Departamentu Spraw Społecznych duże zadanie. Zadanie przede wszystkim, w którym chodzi o to, żeby każde dziecko było zaopiekowane. Dlatego w jak najłagodniejszy sposób zaproponujemy przejście procesu zmiany żłobka. Do filii żłobka numer 4 przy ulicy Kawaleryjskiej w pierwszej preferencji zgłosiło się 128 dzieci. W drugiej i trzeciej razem z pierwszą jest 189 takich wniosków. I każdemu z tych dzieci zaproponujemy miejsce w miejskim żłobku. Każdą sprawę będziemy rozpatrywać indywidualnie i dlatego już dzisiaj, przed chwilą, wysyłamy w tej chwili maile do każdego rodzica dziecka z moim podpisem, aby poinformować o tej sytuacji, która zaistniała. Rodziców, którzy mają jeszcze pytania, zapraszamy do kontaktu z Departamentem Spraw Społecznych pod numerem telefonu 85 669 65 50 lub też bezpośrednio do pani kierownik do spraw żłobków 85 869 65 59.
2: My jesteśmy przygotowani, już żeśmy zaczęli działać. Mianowicie od godziny 9, czyli od 40 minut, jest otwarty system naboru. Rodziców bardzo prosimy, tych zainteresowanych rodziców, o edytowanie swoich wniosków. Można zmienić preferencje wyboru żłobków. Nie trzeba kontaktować się z wybranym żłobkiem, nie trzeba chodzić do żłobka z wydrukowanym wnioskiem. To dyrekcja wybranego żłobka skontaktuje się z Państwem celem omówienia szczegółów i podpisania umowy. Tak będzie w ciągu najbliższych 2 tygodni, ponieważ od 4 maja, od poniedziałku, rusza ten duży proces rekrutacyjny. W momencie, kiedy dzieci odchodzą ze żłobków do przedszkoli, wtedy robią się wolne miejsca w żłobkach i wtedy ta kolejka rusza w większej skali. Więc w ciągu najbliższych 2 tygodni, do 15 maja, skontaktują się z Państwem żłobki, do których Państwo chcecie posłać swoje dzieci. My nie robimy tego administracyjnie w przypadku, jakby nie przydzielamy dzieci do poszczególnych żłobków, tylko bardzo prosimy rodziców, dajemy rodzicom wybór, żeby wybrali sobie żłobek, do którego chcą, żeby ich dziecko chodziło. Mowa oczywiście o rodzicach i opiekunach dzieci zapisanych do żłobka przy ulicy Kawaleryjskiej. Jeżeli do 15 maja z Państwem się żłobek nie skontaktuje, to wtedy będą się z Państwem kontaktować pracownicy Departamentu Spraw Społecznych i proponować miejsca w publicznych żłobkach, ponieważ będziemy mieli podgląd, jak wygląda sytuacja po tym pierwszym etapie rekrutacji i gdzie są wolne miejsca. To tak będzie wyglądało. W tej chwili olbrzymi apel do Państwa, zresztą ten list, o którym Pani Prezydent mówiła, tam jest taka swego rodzaju instrukcja obsługi też. To będzie też na stronie miasta. Natomiast w tej chwili apel, zajrzeć do systemu tego rekrutacyjnego, wybrać nowy żłobek pierwszej preferencji. Natomiast jeżeli Państwo mają wybrane żłobki drugiej i trzeciej preferencji, to też można to ruszyć, nie tracąc daty zapisania do rekordu. Czyli jeżeli ktoś rok temu wybrał żłobek X jako żłobek drugiej preferencji, w tej chwili, jeżeli to zmieni na pierwszy,

0: pierwszą, to data wpisania będzie ta sprzed roku. No tak to w dużym skrócie chyba jest. Także powtarzam, bardzo proszę zajrzeć do skrzynek mailowych, gdzie będzie ten list będący też instrukcją. Zajrzeć na stronę miasta, gdzie też będzie to powtórzone. I zapraszam do kontaktu z Departamentem Spraw Społecznych. Też numery telefonu będą podane na piśmie.
1: Jeżeli chodzi o umowę z Parkiem Poland, została ona rozwiązana 24 kwietnia. Jeżeli chodzi o umowę z firmą JTL Spółka z Łomży, w dniu wczorajszym. Wybór nowych wykonawców wymaga otworzenia na nowo postępowań przetargowych. Także najpierw musimy zakończyć wszystkie procesy związane z odstąpieniem od umów i wtedy jak najszybciej będziemy publikować nowe przetargi, tak aby inwestycje ruszyły. W pierwszej preferencji to jest 128 osób, które złożyło deklarację do tego konkretnego żłobka na Kawaleryjskiej. Różnica, czyli między 180 a 128, to jest druga preferencja. Czyli jakby rodzice zostaną poproszeni o to, żeby wybrać jeszcze jeden żłobek jako tą drugą preferencję, tak? Więc jakby tutaj ta część, w jaki sposób ona już jest tak naprawdę zaopiekowana, bo oni jako pierwszą preferencję wybrali zupełnie inne miejsce. Natomiast dla tych 128 osób, w części oni już mają drugą i trzecią preferencję, w części były to osoby, które tylko i wyłącznie jako jedyną placówkę wybrały tą, to będą też osoby szczególnie zaopiekowane, tak jak wszyscy inni, żeby w miarę bezboleśnie przejść cały ten proces. Także na pewno będziemy tutaj z panem dyrektorem Królutą i z panią prezydent Cybulko dbać o to, żeby nasi najmłodsi mieszkańcy byli zaopiekowani w taki sposób, jak trzeba. A to, o czym ciągle mówimy, że opieka w naszych żłobkach miasta Białegostoku jest najlepsza, to jest prawda, nieważne, który żłobek, tam dzieci zawsze są szczęśliwe.
0: Każdy dostanie propozycję miejsca w żłobku publicznym. W tej chwili prosimy Państwa, żeby Państwo wybrali, Państwa rodziców, żeby wybrali sobie miejsce na nowo jakby. I dwa tygodnie dyrektorki żłobków mają na nawiązanie kontaktu z tymi dziećmi, które do nich zostaną przyjęte. A tam inne dzieci też czekają, prawda? Natomiast potem, ponieważ mamy listę tych rodziców, my będziemy się już kontaktować i proponować miejsca w żłobkach publicznych. Ja mam nadzieję, że to się skończy na tych dwóch tygodniach, ale jeżeli się nie skończy, to każdy rodzic dostanie propozycję miejsca w żłobku publicznym. Powinno być wystarczająco, o tak, bo proszę pamiętać, że te cyfry, które my podajemy, to nie jest kolejka, to są osoby zapisane. Dopiero w momencie, kiedy dyrekcja żłobka się, albo my, będziemy się kontaktować z tymi ludźmi, wtedy się dowiemy, czy te osoby są nadal zainteresowane tym, żeby dziecko było w żłobku. Bo to jest ilość rekordów na razie. Natomiast co pół roku są te rekordy odnawiane, w ciągu pół roku się mogło... To jest tak jak zajęcie kolejki kiedyś. Jestem w kolejce, sobie czekam. Natomiast przychodzi co do czego się okazuje, że babcia się zajmuje dzieckiem, że ludzie zmienili miejsce zamieszkania, że... No, różne życiowe sprawy, prawda? Więc o konkretach będziemy mówić tak naprawdę w końcu maja. Wtedy będziemy wiedzieli dokładnie, jak to wygląda.
1: Na ten moment dlatego będziemy dochodzić roszczeń względem wykonawcy, bo nie ma już możliwości realizacji inwestycji przy pomocy środków z KPO 17 milionów. Dlatego też jakby podjęliśmy decyzję, to co mówiłem, to były te dwa najważniejsze elementy. Pierwszy element to jest dzieci. Myśmy po prostu musieli zagwarantować, żeby rodzice wiedzieli, co zrobią 1 września z dziećmi. Wiedzieliśmy już przy naszych naprawdę bardzo usilnych działaniach, żeby tę inwestycję zrealizować w terminie. Wiedzieliśmy już, zresztą rodzice też do nas dzwonili, pytali się, co ze żłobkiem, przecież widzimy, że on nie idzie, jak to wygląda i tak dalej. W związku z czym my jesteśmy przede wszystkim lojalni wobec naszych mieszkańców. W związku z czym to jest pierwszy element. Drugi element to rozliczenie środków z KPO. Jeżeli my widzimy, że nie ma fizycznie możliwości rozliczenia tych środków, nie możemy pozwolić na to, żeby budżet miasta próbować ciągnąć tą inwestycję, gdzie na koniec już wiemy, że nie jesteśmy w stanie rozliczyć tych środków. Więc wolimy ich nie wziąć w związku z tym, żeby nie płacić odsetek, bo pamiętajmy, że nie dochowując umowy o dofinansowanie, musielibyśmy zapłacić odsetki od tych kwot. W związku z czym przez to, że jakby z bólem serca podjęliśmy tą decyzję, nie doprowadzamy do sytuacji, w której miasto Białystok nie dość, że utraciłoby dofinansowanie, to jeszcze byłoby zobligowane do zapłacenia odsetek od tych kwot. Teraz przede wszystkim musimy rozliczyć tę inwestycję, bo odstąpienie

0: Umowy to jest jedno, ale my musimy zinwentaryzować całą budowę, przejąć plac budowy, zabezpieczyć plac budowy, rozliczyć podwykonawców, których nie rozliczyła firma JL, bo oni jednak jakąś pracę wykonali. Będziemy dochodzić roszczeń z tytułu kar umownych, utraconych korzyści i wszystkich elementów, które są prawnie dozwolone i będziemy analizować, co zrobić z tym dalej. W momencie, kiedy już przejdziemy te wszystkie etapy, niezwłocznie poinformujemy Białostoczan, co dalej z tą inwestycją, jak to będzie wyglądać. Na ten moment ten budynek w jakiejś części jest, będzie zabezpieczony. Zrobimy wszystko, żeby on dalej służył Białostoczan. Wydaje mi się, że najbliższe jest chyba absolwentów, czyli też ten nowy budynek, nowy żłobek, bo myśmy budowali dwa z dofinansowaniem KPO. Ten robiony na rogu ulicy Depowej Absolwentów jest niezagrożony, on jest już praktycznie na ukończeniu, niedługo tam już lustra do łazienek wejdą, także tamten żłobek jak najbardziej od 1 września, nowy, świeży, pachnący z nowym placem zabaw będzie czekał na nasze maluchy.
1: SK Białystok News.
2: Cześć, cześć, Julia Łata przy mikrofonie, witam i zapraszam na magazyn reporterów Radia SK Białystok. Nadciąga gala mieszanych sztuk walki 6 czerwca w Grajewie USWM 38, na której pojedynki w formułach K1 karate oraz MMA. Szykuje się międzynarodowy event, bo w oktagonie pojawią się fajterzy z zagranicy, a po raz pierwszy zobaczymy zawodnika z Wenezueli. Na Podlasie przyjadą również tradycyjnie zawodnicy z litewskich klubów. Będzie też walczył Anglik, a do tego cała masa fajterów z klubów z naszego regionu. Najwięcej wystawi białostocki Vale tu do Białystok. Na gali też goście specjalni jak Michał Wampir Pasternak. O tym, co nas czeka, o walkach wieczoru, a także innych starciach, które rozgrzeją podlaską publiczność, z Lechem Gorczakiem, promotorem MMA na Podlasiu, rozmawiał Paweł Jakubowski.
3: Lech Gorczak, czyli mieszane sztuki walki na Podlasiu, promotor MMA i proszę bardzo, wiosna i dobrze znany szyld USWM, tym razem już 38 nadciąga. Ciekawe pojedynki moim zdaniem, bardzo fajne plakaty u Was na Facebooku widzę. Cóż to za event się szykuje? No niezmiennie z fighterami z Podlasia. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie, a w szczególności kibiców sportu walki.
3: Tak jest.
4: Oczywiście jak na wiosnę pan redaktor powiedział, będzie się dużo działo, mianowicie czeka nas impreza USWM 38 w 16-lecie istnienia federacji. Po ostatnim oczywiście evencie, który odbył się z okazji 15-lecia federacji USWM, gala odbyła się w hotelu Gołębieski, skończyła się bardzo dużym sukcesem. Wszystko wyszło tak, jak chcieliśmy, można powiedzieć w 100%. Także zarówno zawodnicy, jak i my organizatorzy i również sponsorzy, którzy z nami są niemalże od początku, są naprawdę zadowoleni, zostali wynagrodzeni nagrodami z okazji tego jubileuszu. No ale jesień mamy za sobą i może przejdźmy do wydarzenia, które odbędzie się już 6 czerwca w hali Mosir w Grajewie. Tradycyjnie spotykamy się w tej wiosenno-letniej edycji i jak co roku przygotowaliśmy tutaj bardzo ciekawą kartę walk. Jest to impreza oczywiście masowa, międzynarodowa. Wystąpią zawodnicy z Litwy, z Ukrainy, zawodnik również z Wenezueli w ciężkiej wadze. Także będzie się działo. My koncentrujemy się tutaj jak zawsze na zawodnikach z Podlasia, którzy są z nami również od początku. Mam tu na myśli głównie klub Vale Tudo Białystok, bardzo Pawła Zalewskiego. I powiem, że w tym roku aż 6 zawodników z naszego regionu wystąpi na gali USWM 38. Mianowicie jeśli chodzi o klub Vale Tudo Białystok, jak wcześniej powiedziałem, to wystąpią w MMA w walkach półprofesjonalnych Alan Roszkowski, Maciej Garkowski, Mateusz Sztukowski. Są to zawodnicy bardzo utytułowani w Polsce w ramach amatorskiej ligi MMA, ale już w przypadku Mateusza Garkowskiego i Alana Roszkowskiego są to zawodnicy, którzy stoczyli już półprofesjonalnych kilka walk, oczywiście z powodzeniem. Mateusz Garkowski i Alan Roszkowski na ostatniej gali właśnie w hotelu Gołębiewskim wygrali swoje walki i teraz można powiedzieć na dzień, że tak powiem, przed

galą, są w bardzo dobrej dyspozycji, bardzo dobrze przygotowani, bo tak jak Paweł Zaleski powiedział, widzi ich już w następnym sezonie w walkach profesjonalnych. Także to są, można powiedzieć, jedne z ostatnich walk już półprofesjonalnych i ten cały plan trenera Pawła Zaleskiego, tak jak zawsze, będzie szlifował zawodników zawodowych, jak wcześniej Kamil Czyżewski, Adam Wiking Biegański, również Piotr Kalenik, Bartek Zaczeniuk. Są to już zawodnicy znani, natomiast teraz tak zwany młody narybek nabywa ostatnie szlify i tym ostatnim szlifem będą właśnie występy na USWM 38. Dodatkowo wystąpią też zawodnicy z innych klubów podlaskich, Mateusz Romanowski z Berserkers Team Suwałki, również z klubu z Bielska Podlaskiego w Formule K1 wystąpi Antoni Zakrojszczyk, znany zawodnik z naszych gal, na naszych galach stoczył dwie półprofesjonalne walki w K1, dwie wygrał, no i teraz trzeci jego start, miejmy wiarę i nadzieję, że też

Znany zawodnik z naszych gal, na naszych galach stoczył dwie półprofesjonalne walki w K1, dwie wygrał, no i teraz trzeci jego start, miejmy wiarę i nadzieję, że też

zagranicznych zawodników, no to wiadomo, że mamy tutaj od początku dobre, że tak powiem, układy i współpracę ze sportowcami z Litwy. Mianowicie w trzech walkach wystąpią też litewscy zawodnicy z klubu z Kaunas i z Jurbarkas. Zresztą cały czas tutaj współpracujemy od wielu lat z szefem litewskiej federacji MMA, Lithuanian MMA Federation, Mindaugasem Smirnovasem, znane nazwisko na Litwie i nie tylko, brat oczywiście Smirnovasa. Ten Stutis Smirnovas to zawodnik też Pride'u jeszcze, legendarnej japońskiej federacji, także tu można powiedzieć, ze Smirnovasami cały czas współpracujemy, przyjeżdżają do nas, my czasami do nich, także zawsze to dodaje kolorytu dla naszych gal. No i oczywiście główna walka wieczoru, to jest bardzo ważna dla nas, ponieważ promujemy naprawdę utalentowanego zawodnika, można powiedzieć włosko-polskiej krwi, czyli Giovanio Karol Tronci, który tutaj mieszka na Mazurach. Giovanio Karol Tronci stoczył na naszych galach dwie walki zawodowe, dwie walki wygrał. Jest to zawodnik bardzo perspektywiczny, który ma duży progres do trenowania i do stawiania sobie coraz wyższych celów. No i tutaj właśnie Giovanio Karol Tronci zawalczy z naprawdę dobrym zawodnikiem z Polski, ciężkim, Łukaszem Tarasewiczem. Łukasz Tarasewicz ma 4 walki wygrane i myślę, że to będzie taką wisienką na torcie. Gala również nabierze dodatkowego kolorytu, egzotycznego można powiedzieć trochę, bo pierwszy raz w historii Unii Sportów Walki M, w szczególności tutaj na terenach podlaskich, wystąpi zawodnik z Wenezueli. Będzie to ciężki, kategoria 93 kg, to David Collins. Rekord może nie jest oszałamiający, 2 walki wygrane, 3 przegrane, ale zawodnik ten pochodzący właśnie z Wenezueli dostarczy na pewno tutaj dużo emocji. Poziom mieszanych sztuk walki w Ameryce Południowej jest bardzo wysoki, pomijając już Brazylię, czy to będzie Kolumbia,

0: ściągnąć tutaj do Polski. Natomiast jeśli chodzi o wszystkie formuły, jakie zawitają na naszej gali USWM38, to będzie naprawdę dosyć kolorowo, bo zaczynamy od karate Kyokushin, później boks w małych rękawicach, następnie będzie walka w K1 właśnie wcześniej wspomnianego przeze mnie zakrojszczyka Antoniego. No i po to, żeby później zobaczyć 7 walk w semi-pro MMA. No i kończymy na co-main evencie i main evencie, to już będą walki profesjonalnego MMA. Także każdy z kibiców, którzy zawitają u nas na gali, na pewno znajdzie coś dla siebie.
1: Fajnie, czyli wchodzi właśnie nowa krew, dużo fajnych nazwisk, Wenezuela, Anglik. To jeszcze troszeczkę do tej walki wieczoru wróćmy. Karol Tronci i kontra Łukasz Tarasewicz. 93 kg, dawno nie było ciężkiego starcia. Ciekawie to wygląda w walce wieczoru.
0: No tak, akurat właśnie ostatnio nie było takich walk na dwóch ostatnich galach USWM-u, ale też sobie przypominam galę w Michałowie 2 lata temu, gdzie były aż 3 ciężkie pojedynki profesjonalne w 93. No i teraz po tej przerwie znowu Karol Tronci, Giovanni Karol Tronci wraca tutaj, można powiedzieć, do naszego oktagonu i jest nam miło, że tą trzecią walkę dla naszej federacji stoczy. Także przeciwnik godny, Łukasz Tarasewicz, 4 walki już zawodowe, także będzie się działo.
1: Daniel Ołów, tak jeszcze zapytam, też prosperujący zawodnik, regularnie u Was występował, więc ciekawie to wygląda.
0: Tak, Daniel Ołów już też 3-krotnie walczył na naszych galach, z kolei Stójkowicz daje on bardzo dobre walki w boksie, w małych rękawicach, także matchmaker i też tutaj z moją pomocą postaraliśmy się, żeby te walki wyglądały jak najlepiej i ten przekrój, zaczynając od karate Kyokushin, poprzez boks i K1 i na MMA kończąc, także na pewno będzie to dobra gala.
1: Wraca się do Grajewa, chyba też warto się cieszyć, tam zawsze były dobre pojedynki. 36 była w Grajewie, no do zapamiętania sporo walki, taki znany teren, wiadomo, no Podlasie jest wasze, więc fajnie chyba.
0: No tak, jak to się mówi, Grajewo na granicy Podlasia i Warmii i Mazur, ale nam jest z tego tytułu lepiej, ponieważ mamy też kontakt przez te gale grajewskie z Ełkiem, gdzie jest też zagłębie zawodników, z Piszem, też z Olsztynem. Od początku naszej działalności współpracujemy z klubem Arachion Olsztyn. Zawodnicy z tego klubu też będą na tej gali. Także trzymamy to, co mamy. Podlasie, Warmia, Mazury, jedność musi być i zawsze tak jest na naszych galach.
1: Południe, Bielsk Podlaski też tam dociągamy.
0: Tak, oczywiście. Tak. Bielsk Podlaski, Wojciech Roszkowski tutaj, który prowadzi, robi dobrą robotę w MMA i w K1. Też tutaj przywiezie zawodnika Antoniego Zakrojszczyka, który no, jak na 18-latka, to jest potężnie zbudowany, pomimo, że mało waży, ale jest to zawodnik perspektywiczny, który bije seniorów i miejmy wiarę i nadzieję, że tym razem też wyjdzie zwycięsko, a jego zawodnikiem, przeciwnikiem będzie zawodnik z Litwy, także Litwini też tutaj nigdy łatwo skóry nie sprzedają. Te litewskie MMA i K1 jest na coraz wyższym poziomie i tak samo jak zawodnicy z Polski docierają do UFC, tak samo już jest chyba bodajże 4 Litwinów w UFC, także cały czas oni robią progres i naprawdę te MMA litewskie i K1 w szczególności to są na najwyższym europejskim poziomie.
1: USWM, no pod tą marką właśnie wiele się kryje, tyle gal, Lechu, 38 edycja, ciągłość zachowana, no kapitalnie, kawał dobrego sportu, kawał wypromowanych zawodników, tak można powiedzieć o waszej federacji, no coś pięknego na Podlasiu.
0: Tak, zaczęliśmy w 2009 roku. Pierwsza walka w MMA na gali Dariusza Snarskiego. Ja zorganizowałem tą galę razem z kolegą. Tak się zaczęło. Szok, bo publiczność, wiadomo, przyzwyczajona do boksu, a tu facet dostaje w parterze jakieś kopniaki, nie kop leżącego. Takie też teksty były, ale powoli, z roku na rok ludzie się przyzwyczaili. Działamy 16 lat i tak jak powiedział pan redaktor, cały czas posuwamy się krok po kroczku do przodu. Największy

0: sukces właśnie też w Grajewie, gala z TVP Sport, ponad 207 tysięcy ludzi oglądało na żywo, walka wieczoru, mistrz KSW Kornik, czyli Artur Kornik-Sowiński versus Kamil Bomba-Łebkowski, ta walka zapewniła dla nas bardzo dużą oglądalność, przepustkę można powiedzieć na salony. No i teraz staramy się trzymać poziom na naszych galach i myślę, że szykujemy się do jesieni. Ta gala USWM 38 jest pod nazwą Nowa Droga, czyli mamy tu swój cel, mamy już, jesteśmy po rozmowach ze Światową Federacją, także myślę, że następna gala już będzie pod innym szyldem i to tylko wzmocni naszą federację.
1: Tak, śledźmy USWM, ciekawe rzeczy się dzieją, ciągle progres, ciągle do przodu. Bilety będzie można kupić przed halą jeszcze, tak?
0: Tak, bilety jak zwykle są do kupienia w punkcie w Grajewie w hali Mosir. Również tutaj w Białymstoku można nabyć te bilety w sklepie sportowym Wojownik na Świętego Rocha. No i oczywiście Blikiem, także zapraszam do kupna, a gościem specjalnym tej gali będzie Michał Wampir Pasternak. Dziękuję bardzo Państwu, pozdrawiam wszystkich miłośników sportu walki.
2: W tym wydaniu magazynu reporterów Radia SK Białystok to wszystko. Dziękuję za uwagę i do szybkiego usłyszenia. Julia Łata.
3: SK Białystok News.
4: No hej kochani, to jest magazyn reporterów SK Białystok, a z tej strony Agata Kropiewnicka. I przechodzimy do naszego dzisiejszego pierwszego tematu. Jak bardzo zielony jest Białystok? Statystycznie nie aż tak. Według ubiegłorocznego rankingu lasy w naszym mieście zajmują 18% powierzchni i pod tym względem znajdujemy się na 9. miejscu w ogólnopolskim rankingu. O tym, jak zazielenić polskie miasta, rozmawiali krajowi i zagraniczni eksperci podczas panelu na Politechnice Białostockiej.
5: Dzień dobry, Marta Weber-Siwirska, prezes Polskiego Stowarzyszenia Dachy Zielone. To jest praca wolontaryjna zawodowo, pracownik naukowy Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Katedra Architektury Krajobrazu.
4: Na Politechnice Białostockiej mamy konferencję poświęconą zazielenianiu polskich miast. Chodzi o to, żeby było więcej drzew, trawników, krzewów, no ogólnie tego wszystkiego, co sprawia, że nasze miasta są zielone, piękne i dobrze się w nich żyje. I właśnie chciałabym zapytać w kontekście Białegostoku, jak Białystok wypada na tle Polski, jeśli chodzi o te tereny zielone w mieście?
5: Szczerze mówiąc, statystyk nie znam, natomiast przejeżdżając przez miasto jestem zachwycona. Ta zieleń jest wszechobecna, nawet tutaj naprzeciwko Uniwersytetu Politechniki. Wjeżdżaliśmy dzisiaj i byliśmy zachwyceni, że macie naprzeciwko prawdziwy las. Nie po prostu drzewa, tylko prawdziwy las. Macie Państwo też fantastyczne przykłady zazieleniania budynków, bo my tutaj też się na tym skupiamy, bo współczesne miasta cierpią na tą tak zwaną betonozę. Owszem, można rozszczelniać powierzchnię, tylko tych powierzchni też jest jakaś ograniczona ilość. Natomiast jeżeli pomyślimy o dachach, które stanowią potężny procent powierzchni miasta, to są powierzchnie zazwyczaj płaskie lub niekoniecznie, lub nachylone. Natomiast to jest, proszę zobaczyć, co się dzieje w ostatnich latach, te powodzie, krótkotrwałe, ulewne deszcze, które powodują lokalne zalewanie i ogromne szkody. Gdyby te powierzchnie dachowe były zazielenione, to co słyszeliśmy w pierwszym referacie, ten odpływ byłby po pierwsze albo ograniczony nawet do zera w niektórych przypadkach przy małych deszczach, natomiast przy tych nawalnych byłby opóźniony, więc ten system kanalizacji nie byłby tak przeładowany, jak jest w momencie, kiedy ta cała woda w jednym czasie spływa. I to jest ważne, to jest właśnie to, co powinniśmy robić. Jednocześnie pragnę podkreślić, że nikt z osób, które zajmują się dachami zielonymi, nie uważa, że są one lepsze od tych rosnących na gruncie rodzimym. Grunt rodzimy zawsze będzie lepszy, ale to jest lekarstwo na chore miasta, a nie substytut.
4: Tak, to bardzo ciekawe, co pani powiedziała, że właśnie te drzewa w mieście to nie tylko kwestia estetyki, ale też w jakimś stopniu bezpieczeństwa, prawda? Skoro one mogą absorbować tę wodę i minimalizować skutki powodzi, to rzeczywiście myślę, że warto się nad tym zastanowić. A jakie jeszcze funkcje zieleń, drzewa, właśnie trawniki, krzewy pełnią w miastach?
5: Poza tą retencją, o której mówimy, no to przede wszystkim to jest produkcja tlenu, obniżanie temperatury powietrza, co wpływa na mikroklimat i na nasze dobre samopoczucie. Jeżeli znowu przeskoczę na budynki,

0: to tutaj zazielenianie takich budynków wpływa też na komfort mieszkańców tych budynków zazielenionych. Od redukcji hałasu, bo tu naprawdę to możemy nawet o 20 decybeli obniżyć ten hałas odczuwalny wewnątrz budynku, co ma znaczenie zwłaszcza dla mieszkańców przy trasach kolejowych czy ulicach o dużym natężeniu ruchu, ale też ta zieleń działa jak taki termofor, bo w lecie nie dopuszcza do przegrzania, natomiast zimą kumuluje ciepło wewnątrz budynku i te różnice w środku budynku nawet do 5 stopni mogą dochodzić, zwłaszcza jeżeli mówimy o falach upałów letnich. Ale to nie jest wszystko, bo na przykład ta tak popularna fotowoltaika, która dobrze, że jest, bo jest to odnawialne źródło energii, ale proszę zobaczyć, że te panele są ciemne, więc podnoszą temperaturę, zwiększają ten efekt miejskiej wyspy ciepła. Zieleń, rośliny nagrzewają się, mogą się nagrzać do 40, no słyszałam, że do 60 stopni, ale proszę sobie wyobrazić, że dotyka pani na łące takiego gorącego, nagrzanego trawnika. I teraz ile osób doświadczyło takich 40 stopni, kiedy biorąc prysznic, woda o temperaturze 40 stopni już nie dla każdego jest komfortowa. Już odczuwamy to jako za ciepło, więc ile razy nam się udało dotknąć roślinę, która nam się wydawała za ciepła. Obniżenie temperatury pod panelami prowadzi do wydłużenia ich wydajności i żywotności, więc też się przyczynia do trwałości tych paneli, co się znowu przekłada na konkretne finanse nasze. W naszych portfelach na ograniczaniu klimatyzacji czy ogrzewania zimą. Także tych korzyści jest naprawdę bardzo dużo.
1: Tak, to prawda. Rzeczywiście to jest ciekawe, że właśnie to nawet może nam pomóc zaoszczędzić na tym, jak pani powiedziała, na ogrzewaniu czy na klimatyzacji. Na tej konferencji poznamy właśnie dużo takich praktycznych wskazówek, jak tę zieleń wprowadzić do miasta, co ona nam daje, jakie są korzyści. Czy jest taki plan, żeby właśnie to, czego dowiemy się tutaj na tej konferencji, jakoś wprowadzić w mieście? Czy będzie właśnie współpraca między uczelnią a władzami miasta, żeby jakoś implementować te bardzo ciekawe i korzystne zalecenia, o których Państwo tutaj rozmawiają?
0: Taki jest właśnie cel konferencji, dlatego my szeroko zapraszaliśmy, wysyłaliśmy zaproszenia do różnych urzędów, zwłaszcza tutaj lokalnie. I odzew jest, może nie wszystkie gminy są reprezentowane, natomiast zarówno na miejscu tutaj są przedstawiciele różnych miast, nie tylko Białegostoku, ale są też i z odleglejszych rejonów, bo wiemy, że i z Wieliczki osoby się rejestrowały, z Oświęcimia, czyli mówimy o Małopolsce, ale też z Dolnego Śląska. No zawsze z Warszawy jest dosyć duża reprezentacja. Część z tych osób jest na miejscu, większość jest online, ale to właśnie jest celem konferencji, żeby nawiązać ten dialog i współpracę na wielosektorową, żeby doprowadzić coś do konkretnego, racjonalnego celu możliwego do wykonania.
1: Tak, i właśnie tego życzę sobie i naszym słuchaczom i Państwu gratuluję tej konferencji, bo rzeczywiście to są bardzo ciekawe aspekty, o których pewnie tak na co dzień nie myślimy, a to się może przełożyć na konkretne korzyści w naszym życiu. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: No i kolejny temat w naszym magazynie. Nie w Parku Lubomirskich, a na Horten Arenie będzie tegoroczny Up to Date Festival. Przed nami 3 dni koncertów i kilkudziesięciu polskich i zagranicznych artystów. Największa w regionie impreza techno zacznie się w czwartek, 28 maja.
2: Udało nam się w tym roku zdobyć dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Mówimy o tym, podkreślamy ten fakt, ponieważ jest to pierwszy raz od 14 lat, kiedy Ministerstwo wsparło nas w programie Muzyka, czyli w głównym programie, w którym co roku aplikujemy, składając przynajmniej 2 wnioski. I jest to, mam nadzieję, że jest to pokłosie zwrócenia uwagi przez grupę inicjatyw festiwali i organizacji, która zawiązała się w zeszłym roku po ogłoszeniu wyników zeszłorocznego konkursu. Widać, że jest duża zmiana w kierunku różnorodności wobec inicjatyw, które są wyłaniane w tym programie. Żeby też nie było, trzeba oddać honor ministerstwu. Byliśmy wspierani po drodze między innymi projektami, które wspomagały organizacje takie jak nasza w pandemii. Ja dzisiaj jestem tutaj po to, by opowiedzieć o, z mojej perspektywy, jednej z najfajniejszych rzeczy, czyli programie festiwalu, o tym, co zaplanowaliśmy. 17. edycja, rok przed osiągnięciem pełnoletności, to już nas bardzo mocno zobowiązuje i z racji tego, że ostatnie lata upłynęły nam pod znakiem trochę tułaczki po różnych lokalizacjach, szukania ostatecznej formuły festiwalu, której pewnie nigdy nie znajdziemy. Otwieramy festiwal w tej pięknej przestrzeni elektrowni Galerii Arsenał, za której możliwość użytkowania bardzo dziękujemy galerii. Dziękujemy też za serdeczne przyjęcie tutaj i wsparcie we wszystkich działaniach, bo jest to przestrzeń, która pięknie wpisuje się w to, co my serwujemy, czyli muzykę, która no mega koreluje ze sztuką współczesną, jest też czymś, co przesuwa granica i festiwal z tego słynie, że prezentuje świeżą muzykę, która niekoniecznie jest spotykana na co dzień i to są takie smaczki z całego świata, które nie tylko koneserów mogą zadowolić. Także w czwartek 28 maja rozpoczynamy o godzinie 21 wydarzeniem Into the FOMO, które jest już takim cyklem związanym właśnie z projektem FOMO, który niegdyś był klubem w Białymstoku, teraz jest migrującym projektem, który też ma swoje odzwierciedlenie w programie festiwalu Up to Date i tutaj poszukująca elektronika w bardziej głębokich rejestrach muzycznych. Ale piątek i sobota tutaj to będzie też seria uniesień muzycznych spod znaku ambientu, czyli centralne salony ambientu, rozpoczynające się o godzinie 18.30, kończące się o godzinie 22.00.
3: Jestem bardzo szczęśliwy, że po raz kolejny województwo podlaskie może być partnerem tego wspaniałego festiwalu. Jestem zawsze pod olbrzymim wrażeniem, jak Jędrzej co roku nas zaprasza na różne wycieczki po Białymstoku, znajduje nowe miejsca. Pamiętam rok 24, kiedy poznaliśmy fast, także mamy kamienie jak Stonehenge. Jest to dla nas też bardzo jako województwo ważne wydarzenie, ponieważ zależy nam na tym, aby jak najwięcej turystów do naszego województwa przyjeżdżało. Ta majówka pokazała, że to był bardzo dobry czas dla naszych hotelarzy, dla naszych miejsc atrakcyjnych. Jestem przekonany, że ten festiwal jest również jednym z wielu magnesów, które przyciągnie turystów w miesiącu maju. Jestem przekonany, że wielu z nich będzie korzystało z naszego bonu turystycznego. Wielu też oprócz tego, że będzie brał udział w festiwalu, pojedzie czy to do Białowieży, czy do Augustowa, czy w inne piękne miejsca naszego regionu, więc również za tą część promocji naszego województwa. Bardzo Państwu dziękuję i trzymam kciuki za tą edycję, a też za tę już edycję pełnoletności.
4: Festiwal Up to Date to jedna z najbardziej ikonicznych imprez kulturalnych odbywających się nie tylko w naszym mieście, ale w całym regionie. Galeria Arsenał, elektrownia też myślę, że wyznacznik i miejsce bardzo rozpoznawalne na mapie naszego miasta, więc dwa świetne punkty, dwie świetne miejscówki, w których w tym roku festiwal Up to Date będzie miał miejsce. Myślę, że nie tylko białostoczanie. Warto, żeby przybyli na festiwal i zobaczyli chociażby jak wygląda elektrownia od środka, ale także ci, którzy przy różnych okazjach odwiedzają Białystok i województwo podlaskie. Warto, żeby zahaczyli o festiwal Up to Date. Tym bardziej, że myślę, że biorąc pod uwagę to, że ta edycja jest też ze wsparciem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, to możemy się spodziewać różnych fajnych, ciekawych wykonawców, którzy tutaj do nas dotrą.
1: Wasza współpraca z Galerią Arsenał jest wieloletnia. Tu już będziemy spotykać się w tej przestrzeni po raz drugi właśnie zarówno w czwartek otwierający festiwal oraz w piątek i w sobotę na centralnych salonach ambientu. Z mojej strony chciałabym też dodać dla osób zainteresowanych tymi wydarzeniami, że bilety bardzo się już kurczą i na wydarzenia centralne salony ambientu w piątek i sobotę zostały pojedyncze. To też dzięki temu, że właśnie czuję, że możemy tutaj, spotkać się w Galerii Arsenał, która zwiększa popularność tego wydarzenia też dla nas.
5: Czas szybko leci, spotykamy się wspólnie w ramach Up to Date'u już trzeci raz w tym roku. Pierwsza nasza współpraca miała miejsce w 2024 roku i jest to o tyle istotne, że wydaje mi się, tak jak powiedział Jędrzej, że bardzo dobrze zarówno Up to Date Festival, jak i Galeria Arsenał w Białymstoku wpisuje się tutaj w szeroko pojętą kulturalną tkankę miejską z jednej strony, a z drugiej strony reprezentujemy właściwie światowy też poziom, przynajmniej momentami, a na pewno najwyższy, więc świetnie to rezonuje i ta współpraca jest dla nas od wielu lat bardzo ważna. Jak Państwo zapewne wiecie, jesteśmy Galerią Sztuki Współczesnej, organizujemy przede wszystkim wystawy, to jest około 14 wystaw, zarówno tutaj w naszych dwóch lokalizacjach, ale też w Polsce i za granicą. Realizujemy też bardzo rozbudowany program edukacyjny, wydawniczy, posiadamy też jedną z najbardziej interesujących kolekcji sztuki współczesnej w Polsce, a być może nawet w Europie Środkowo-Wschodniej. Pewnie zadajecie sobie Państwo pytanie, dlaczego współpracujemy w obszarze muzyki elektronicznej. Widzimy w tym bardzo głęboki sens. Wydaje nam się, że taka współpraca sztuk wizualnych właśnie z polem muzyki elektronicznej już się dzieje i ma się bardzo dobrze. Widać to po festiwalach zarówno w Europie, jak i na świecie. Widać to po pracach, które powstają w obszarze wizualnym, a bardzo dużo czerpią z muzyki elektronicznej. Dlatego na pewno nie jest to miejsce przypadkowe pod tej klasy festiwal. Także dziękujemy za współpracę. Myślę,

jak i na świecie. Widać to po pracach, które powstają w obszarze wizualnym, a bardzo dużo czerpią z muzyki elektronicznej, dlatego na pewno nie jest to miejsce przypadkowe pod tej klasy festiwal. Także dziękujemy za współpracę.

0: kontynuację.
1: Festiwal Up to Date to nie tylko muzyka, ale też działania prospołeczne. My od wielu lat jesteśmy zaangażowani w akcje, które mają na celu aktywizację społeczności, która czasem jest poza radarem innych wydarzeń kulturalnych lub trudno jest jej z tego skorzystać. Również festiwal angażuje się w akcje, które mają na celu otwarcie rozmowy na temat zdrowia psychicznego.
2: Festiwal Up to Date to nie tylko muzyka, to nie tylko to jedno wydarzenie w ciągu roku, ale też praca całoroczna. I z festiwalu wyrosła taka fundacja Don't Worry Be Yourself, w ramach której działamy też w ramach festiwalu, ale też jako taką właśnie pracę całoroczną. I w fundacji Don't Worry Be Yourself skupiamy się głównie na zdrowiu psychicznym i tutaj takim naszym dużym projektem są podcasty, które można znaleźć na YouTube, na wszystkich platformach streamingowych, podcasty Don't Worry Be Yourself, kim naprawdę jesteś. I poza tym zrealizowaliśmy w mieście mural na Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym. To była też duża współpraca z samym szpitalem, jak i też z psychologami. Powstały też bajki do tego, które można sobie również znaleźć, posłuchać. Organizujemy też konferencję Do We Really Care i tam też poruszamy tematy związane też, na przykład ostatnia edycja poruszała tematy wypalenia zawodowego, też zmian różnych, które zachodzą w życiu. No i też mocno łączymy się z seniorami. To jest właśnie ta grupa, o której też Paulina wspominała, że niekoniecznie jest na radarach wydarzeń kulturalnych tego typu, takich jak nasza. I z seniorami wiąże się akcja zbiórki na rodzinne domy dziecka, w których właśnie dziadkowie zajmują się dziećmi. I w tym roku w ramach tej zbiórki zebraliśmy środki na to, żeby dzieciaki mogły pojechać sobie na wakacje. To jest taka sytuacja win-win, no bo dzieci sobie jadą odpoczywać, ale też dziadkowie mają chwilę wytchnienia, żeby też sobie odpocząć. Jeśli chodzi o te działania w ramach festiwalu, no to takim flagowym działaniem jest wyślij pocztówkę do babci. Jest to akcja, która za rok skończy 10 lat. W ramach tej akcji uczestnicy festiwalu mogą wysłać za darmo pocztówkę do swoich dziadków, do babci. No i te pocztówki później dostajemy zdjęcia z całej Polski. To jest super w ogóle uczucie. Widzimy te wszystkie komody, telewizory i tak dalej. Nad nimi pocztówkę, pozdro techno. Super sprawa. Dla młodych ludzi jest to troszkę nietypowe doświadczenie, no bo nie mając za dużo styczności z takim analogowym światem, więc tutaj też ta wysyłka jest ważna i też tworzymy takie mosty, że jest to szansa na to, żeby nawiązać kontakt właśnie z bliskimi seniorami. W ramach tej akcji, tak jak mówiłem, za rok 10 lat będzie powstawał film dokumentalny o tytule Babcia też człowiek. I to na razie postawimy kropkę.
3: SK Białystok News.
4: Cześć, cześć, to jest magazyn Eski Białystok. No to lecimy, już Parasol 7 zagrają, aby wesprzeć pacjentów Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Przed nami charytatywny turniej o Puchar doktora Tusza. To wszystko na boisku w Klepaczach, a w turnieju wystąpi 12 drużyn reprezentujących firmy z regionu, które poprzez wpisowe wesprą całą inicjatywę. O wydarzeniu mówią organizatorzy Błażej Okuła i Piotr Juchnowicz.
5: Jest to taka nasza wewnętrzna idea. To nie było, że tak powiem, przez nikogo narzucone. Bardziej chodziło o to, żeby stworzyć coś dla kogoś. Zaczęło się od Hattrika, który bardzo mocno też działa, propagując aktywność fizyczną, sportową. My chcieliśmy zintegrować też firmy, żeby robić coś dobrego. Robić coś dobrego dla innych, bo każdy w firmie chce coś robić, ale nie zawsze ma pomysł. Więc my stwierdziliśmy, że połączymy wydarzenie sportowe z pomaganiem innym. Dlatego w tym roku będziemy wspierali fundację Bajkowa Fabryka Nadziei i będziemy zbierali pieniądze, a w zasadzie już zebraliśmy od drużyn. Całe wpisowe idzie na oddział onkologii w Białostockim Szpitalu Dziecięcym i tam razem z Bajkową Fundacją będą robili całą strefę rekreacyjną. Chodzi o stworzenie po prostu przestrzeni dla pacjentów, którzy spędzają razem, czasami z rodzicami, czasami samemu, bardzo długie godziny w szpitalu i chodzi o to, żeby stworzyć im miejsce, w którym mogą odpocząć, zrelaksować się, trochę się pobawić i trochę poczuć się, że nie do końca są w szpitalu.
4: Żeby to zrobić, no to trzeba zagrać. Macie fajną arenę, macie trochę drużyn. Co będzie się działo w najbliższą niedzielę?
6: Tak naprawdę od 9. Mamy zgromadzonych 12 ekip podzielonych na dwie grupy po 6 zespołów. Każdy zagra z każdym. No i na koniec 4 najlepsze drużyny stworzą pary półfinałowe. Po tych parach półfinałowych oczywiście wyłonimy na koniec finalistę i sami jesteśmy ciekawi, która z drużyn poradzi sobie najlepiej, bo co roku zawsze jest jakiś czarny koń. No i zobaczymy, kto w tym roku również okaże się jedną z takich drużyn. Natomiast chciałbym tylko też wspomnieć, że oprócz tutaj stricte zmagań sportowych, to przygotowaliśmy też masę atrakcji dla dzieciaków podczas całego wydarzenia. Oprócz rozgrywek, gdzie grają firmy, czyli dorośli, dzieciaki będą mogły wziąć udział w biegu szlakiem tygrysa. Są tam 4 kategorie wiekowe, więc można oczywiście na ten bieg jeszcze się zapisać. Zapisy są i na wydarzeniu 7. charytatywnym turnieju Puchar Doktor Tusza, jak i na naszym hatrikowym fanpage'u. Także jest to taki last minute, żeby jeszcze wziąć udział. Oczywiście po biegu można sobie coś zjeść, nie wiem, wypić kawę, usiąść na kocyku, czy też po prostu razem wspólnie z rodzinami skorzystać.

0: Muchańców chociażby.
1: No właśnie o to chodzi, że poza tymi rozgrywkami sportowymi, stwierdzę już od dłuższego czasu, zawsze dzielimy to na dwie części, bo wiemy, że są zawodnicy, ale są też rodziny zawodników, których licznie, serdecznie zapraszamy, ale też ludzie z zewnątrz, dlatego że nie tylko pracownicy danych firm, ale każdy może dołączyć do naszego wydarzenia. Poza zawodami będzie cała strefa piknikowa i animacje. W tym roku poza Dmuchańcem, o którym wspomniał Błażej, będą też animacje, będą gry, będzie strefa gier XXL, będzie malowanie twarzy, będą brokatowe tatuaże, dużo dodatkowych takich elementów, ale także nasze nieśmiertelne koło fortuny, na którym każdy może coś wygrać, każdy będzie z jakimś fajnym, ciekawym gadżetem i pamiątką po tym turnieju. Więc będzie się dużo działo, zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci. Przestrzeń jest idealnie przygotowana. Błażej osobiście z Robertem z naszej firmy z nożyczkami docinali kępki trawy, więc czekamy po prostu już teraz na gości.
2: Czy nawet jeżeli nasz tam właśnie znajomy nawet nie gra, to i tak idziemy zobaczyć. Będzie masa emocji, fajny turniej i tak dalej. Te kiełbaski, grill, dużo rzeczy.
1: Dokładnie. Przygotowaliśmy to w takiej formie rodzinnego pikniku, ale też ze strefą grilla, z masą atrakcji dla dzieciaków, ale mówię, dorośli też nie będą się nudzić, bo te emocje sportowe, łatwo się nimi zarazić.
2: Te środki popłyną, to są wpisowe i zbiórka do puszek. Jak tak dokładnie to wygląda? Właśnie te firmy musiały już coś wpłacić, tak?
0: Tak, dokładnie wszystkie firmy tak naprawdę wpłacają w ramach umowy czy też darowizn wszystko na bajkową Fundację Nadziei i w zasadzie tak to wygląda. No, my się cieszymy, że połączyła nas w pewien sposób piłka, bo dwie rzeczy robimy w jednym miejscu i pomagamy, ale też rywalizujemy sportowo, więc uważam, że to jest fajne takie połączenie i z korzyścią także dla firm, które oprócz tego, że chcą rywalizować na boisku, no to też fajnie rywalizują teraz w internecie, zapowiadając swój udział chociażby w turnieju, więc to jest taka fajna, dodatkowa, bym powiedział, rywalizacja dla ekip poza sportowo w internecie.
2: Czy one w ogóle właśnie poczuły tego ducha i kręcą filmiki, takie w ogóle bojowe, tak?
0: Nie, no zdecydowanie. No, są grupy, które, nie wiem, przybierają się za Messiego, Ronaldo Szczęsnego. Dużo się dzieje, wciągają brzuchy, pokazują, że są naprawdę dobrze przygotowani do tych zawodów, więc wierzymy, że tak będzie, a najważniejsze, żeby tak naprawdę nic nikomu się nie stało i każdy skończył zdrowo ten udział w turnieju.
2: No właśnie, bezpiecznie, zdrowo. A turniej ma taką szybką formułę. To jest właśnie pucharowy do finału, ale po 15, tak, minut, jak to?
0: Tak, każda drużyna w grupie rozegra 5 meczy, po 15 minut, czyli tego grania będzie... Tak, dla niektórych naprawdę będzie tego grania dużo. Pamiętam z lat ubiegłych, jak zawsze każdy wspominał i pytał, czy to na pewno jeszcze jeden mecz, czy może już koniec, no bo gdzieś tam tych sił brakowało i co ciekawe, no zawsze, i mam nadzieję, że w tym roku też tak będzie, ale pogoda nam sprzyja, no i mamy niesamowity ukrop, że tak powiem, więc jest mega gorąco i mega parno, więc chłopaki dają z siebie wszystko i na drugi dzień wielu z nich bierze zwolnienia L4.
2: Nawet typowo. Maskotką tego finału to jest taki rudy właśnie doktor, tak?
1: To jest nasz brand hero, czyli doktor Tusz. On też towarzyszy dzieciakom zarówno na biegu, przechadza się też na Hat-Trick Arenie i to jest taki element charakterystyczny zarówno dla naszej marki, jak i dla tego turnieju. Będą też inne bajkowe postacie, które akurat fundacja zorganizowała. Będą osoby przebrane, będą się też przechadzały, dlatego że chcemy właśnie pokazać, że każde dziecko ma się dobrze czuć. Więc stąd też brand hero, stąd też nasz rudy, który jest roztrzepany, ma nierówno założone okulary. Każdy jest fajny, więc taka idea nam też przyświeca.
2: To jest ciężkie takie połączyć biznes ze sportem?
1: To nie jest kwestia tego, że my zaczęliśmy myśleć od kwestii jakiegoś połączenia biznesu. To nie jest kwestia tego, że chcieliśmy w jakiś sposób koniecznie nawiązać współpracę. Wyszło to dość naturalnie, bo znaliśmy się wcześniej. Każdy chciał zrobić coś dobrego i to było na zasadzie bardziej pomyślenia, co by fajnie zjednoczyło zarówno nasze dwie firmy, jak i przyciągnęło kogoś innego do tego, żeby działać razem. Gdybyśmy zrobili tylko powiedzmy jakąś rzutkę, zakładam, że byłyby osoby, które mogłyby okej, ale dlaczego tak, dlaczego nie. Ale małe by było to zaangażowanie, mało by było takiego poczucia fajnie, fajnie coś zrobiliśmy, ale się też zintegrowaliśmy. Stąd idea zrobienia turnieju sportowego. To było takie naturalne ze względu na udział Błażeja i APN Hat-Trick. No dla nich piłka dosłownie krąży we krwi, więc to jest ogromna taka pomoc z tym, że organizujemy to w formie wyzwania piłkarskiego. Emocje przy tym też są duże, więc chodziło o zrobienie też całej tej otoczki, która przyciągnie ludzi.
2: Te 6 edycji, komu już w ogóle właśnie pomogliście? Teraz szpital, ale były też...
1: Pomagaliśmy różnie, dlatego że były to zarówno w poprzednich

0: edycjach APN Hattrick i Dzieciaki, które chodziło o to, żeby zachęcić do tej aktywności fizycznej, sportowej. Były też dzieci, które trafiły do nas z Ukrainy, jak się tylko wojna zaczęła. To też był temat, który poruszył. Też chcieliśmy dołożyć jakąś swoją cegiełkę i jedną z nich właśnie było to, że organizowaliśmy turniej, na którym zbieraliśmy też z wpisowych pieniądze na to, żeby te dzieci mogły się zaktywizować, miały co robić, żeby się włączyły naturalnie, nie gdzieś tam były, siedziały sobie oddzielnie w domach. Zbieraliśmy na Fundację Dialog i na wsparcie między innymi Domu Powrotu, gdzie i remontowaliśmy część wspólną, remontowaliśmy też część rekreacyjną. W zeszłym roku zbieraliśmy na Dom Samotnej Matki w Mońkach. Cel, który faktycznie jest dla kogoś, nie jest to zawsze najpopularniejsza fundacja, nie jest to zawsze najpopularniejsze, że tak powiem, pomysł na tą pomoc. Bardziej chodzi o to, żeby zrobić coś dla kogoś. Mhm. Dlatego też idea polega na tym, że my angażujemy się na to w to 100%, firmy w 100% przekazują wpisowe na ten konkretny cel. Tak samo zbiórki z puszek czy z, nie wiem, z grillowiska.
1: Bo tam jeszcze puszki będą właśnie.
0: Tak, to będzie cała forma grilla, będzie też charytatywna. Też będzie można się dorzucić, dlatego mówię, każdy, kto przyjdzie, będzie mógł wesprzeć też ten szczytny cel, to w całości też pójdzie na fundację.
1: Ja myślę, że cała otoczka jest bardzo fajna. Jak ktoś nie był na ulicy Dębowej, jeden w Klepaczach, to może trochę być zaskoczony, bo tam jest naprawdę arena, Hattrick Arena, ma już dużo trybun. Powiedzmy, gdzie my gramy w ogóle, bo to miejsce jest takie urocze, no blisko Białego Stoku, bliziutko.
2: Tak, miejsce jest urocze, Klepacze, no tuż za Starosielcami, z drugiej strony Nowe Miasto, niedaleko Zielone Wzgórza. Tak jak tutaj powiedziałeś, no miejsce niesamowite. Słychać cały czas śpiewające ptaszki, no chociaż tego dnia może będzie troszeczkę tego mniej, bo kibice będą momentami nas zagłuszać, ale las piękny, boisko położone, tak jak powiedziałeś, w uroczym miejscu. No i tak naprawdę oprócz tego, że będzie ta rywalizacja sportowa, to myślę, że nasze głowy tego dnia zdecydowanie mogą w tym miejscu odpocząć, bo klimat jest super. Naturalna trawa, o którą staramy się dbać w sposób należyty, więc myślę, że my jesteśmy do tego dobrze przygotowani. Doktor tu już bardzo dużo nam wspomógł w tym temacie, więc razem stworzyliśmy, myślę, dobry duet i idziemy w dobrą stronę, żeby te zawody odbyły się po prostu jak najlepiej się da.
1: Do której turniej potrwa, jak zaczniemy, tak 9, powiedzmy?
2: Do 15 godziny przewidziane są zawody, natomiast no, będziemy czekać, aż wyjdzie ostatni, że tak powiem, uczestnik, chociażby z Dmuchańca, więc tak to wygląda, no ale stricte czas ramowy to do godziny 15.
1: Fajna otoczka jest, bo tam zawsze ci zwycięzcy, tam są takie fanfary, oni wygrywają, więc tak dużo muzy, taki fajny klimat, no.
2: Tak, no generalnie staramy się, żeby było rodzinnie, swojsko i tak naprawdę bezpiecznie, więc tak jak tutaj wspomniałeś o tym klimacie, też na koniec oczywiście drużyny najlepsze, które zostaną wyłonione podczas tego eventu, no to zostaną też dodatkowo przez nas uhonorowane pucharami, statuetkami i medalami, więc myślę, że dla niektórych będzie to po prostu fajny taki gift dodatkowy.
1: Wymieńmy chociaż kilka drużyn albo całą listę.
0: My też jako Doktor Tusz oczywiście wystawiamy swoją drużynę. Jako gospodarze doszliśmy do wniosku i to zawsze tak było, że my też chcemy się zaangażować zarówno w rozgrywki i chociaż każdego powitamy na wydarzeniu ciepło, to już tą dobroć zostawimy poza linią boiska, bo jak wejdziemy, to już tanio skóry nie sprzedamy. Razem z nami zagrają również Ościłowcy, to jest firma budowlana z Białegostoku, dodatkowo Rosti, Elektrum, Elem, a także
2: Promostal, Plum, Kan, Ceramiker, JSPS, Kuchnia Wikinga, a także Acrobatic Force.
1: No proszę, szukamy swojego faworyta, szukamy komu tam mamy właśnie najbliżej, może gdzieś tam po sąsiedzku, może ktoś tam właśnie pracuje i kibicujmy, no i wpadajmy. Niedziela, tak, wstęp wolny.
2: Tak, my oczywiście zapraszamy wszystkich i żebyście koniecznie odwiedzili ten turniej i naszą arenę, bo jest tam naprawdę niesamowicie.
1: Fajna rzecz, szczytny cel, bardzo dziękuję, przedstawmy się.
0: Serdecznie zapraszamy, pozdrawiam serdecznie, Marcin.

0: odwiedzili ten turniej i naszą arenę, bo jest tam naprawdę niesamowicie.
1: Fajna rzecz, szczytny cel. Bardzo dziękuję, przedstawmy się.
2: Serdecznie zapraszamy. Pozdrawiam serdecznie. Marcin

do tradycji ani Jagiellonii, ani Białegostoku, a była autorską koncepcją projektanta stadionu. W tym momencie właśnie te prace będą trwały dosyć długo, bo w tym roku i w następnym roku dwie strony mają być przemalowane właśnie w tym roku, do ulicy Ciołkowskiego i do ulicy Wiosennej.

0: wykorzystujemy ten czas i rzeczywiście zleciliśmy architektom przygotowanie koncepcji właśnie pomalowania tych słupów, oczywiście z zachowaniem barw i klubu, i miasta Białegostoku. No i myślę, że tak jak Państwo tutaj widzicie, dość ciekawa koncepcja wyszła też, która nadaje pewnej delikatności dla bryły stadionu. Jak będą przebiegać te prace, to rzeczywiście no, w tym roku chcemy pomalować tu od strony Wiosenny i od strony Ciołkowskiego. Mamy nadzieję, że jakby no, ten koszt malowania, czy zmieścimy się w koszcie całego kontraktu prowadzenia tych robót, bo rzeczywiście te roboty są prowadzone już od 2025 roku, w tym roku 24 słupy, w kolejnym kolejne 24 słupy, więc to jest naprawdę idealna okazja, żeby rzeczywiście ten nasz stadion Horten Arena była jeszcze, czy Horten Arena był jeszcze piękniejszy. No mamy najpiękniejszą drużynę, która jutro wygra mecz, więc myślę, że też ważne, aby ta nasza perła była jeszcze coraz piękniejsza.
1: News. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Mata łączy siły z Fryderykiem Chopinem. Raper wydał nowy album Mata 2040. To potrójna płyta, która składa się z 33 kawałków. Pierwszym utworem na tym krążku jest prolog z udziałem Fryderyka Chopina właśnie, bo Mata wykorzystał w nim fragment Etiudy Rewolucyjnej. Na krążku można też znaleźć duet rapera z królową polskiej sceny Marylą Rodowicz. Na tej płycie pojawiły się też takie numery jak Juret de Mar czy Nienawidzę być w klubie, które doskonale znacie z Radia SK. Przypomnijmy, Mata ostatnio zagrał 2 koncerty na PGE Narodowym w Warszawie. Nagrania z tego wydarzenia znajdziecie na eskowym Instagramie. A czegoś takiego jeszcze nie było. FIFA zapowiada wielkie muzyczne show podczas finału piłkarskich Mistrzostw Świata. W przerwie mundialu mają się odbyć koncerty gwiazd. I to ma trochę przypominać halftime show z finału Ligi Futbolu Amerykańskiego. Poznaliśmy już artystów. Na scenie pojawi się Madonna, koreański zespół BTS, a także Shakira, która jest autorką hymnu tegorocznego mundialu. Numer nazywa się Die Die i mogliście już go premierowo usłyszeć na antenie Eski. Reżyserem całego widowiska będzie Chris Martin z zespołu Coldplay. Dochód z tego koncertu trafi na cele charytatywne, wesprze edukacyjną fundację FIFA. Ze względu na koncert, regulaminowa przerwa w finale mundialu ma zostać wydłużona. A teraz wracamy do rozmowy Maxa Kluziewicza z SK.pl z Lanbery. Artystka spróbowała napisać swój artykuł na swój temat, na SK.pl właśnie. Jak jej wyszło, to się przekonacie za moment, ale przy okazji Lanbery zdradziła też, jak wyglądała współpraca z królową polskiej sceny, Marylą Rodowicz. Artystki nagrały razem nową wersję hitu Małgośka.
2: To nagranie tego duetu było też sposobem na polubienie tej piosenki przez ciebie, bo wiem, że bardzo często osoby o takich imionach jak Agnieszka, Małgośka nie znoszą tych piosenek przez to, że od dzieciństwa słyszą: o, Małgośka, no to jak ta piosenka Rodowicz, o, Agnieszka, zupełnie jak piosenka Łez.
3: Nie miałam takich negatywnych skojarzeń. Po prostu ta piosenka dla mnie była... Ja się trochę zawsze mówię przed tym, jak ją śpiewam na koncertach, że mam wrażenie, że ona jest wdrukowana w nasze DNA i ja jej w ogóle nie rozpatruję w kategoriach, że ona jest o moim imieniu. Mm-hmm. Tylko po prostu jest to klasyka polskiej piosenki i fajnie było przenieść tę klasykę w takiej łagodniejszej formie, takiej trochę nostalgicznej, trochę melancholijnej w ten 2025, bo to premiera była w zeszłym roku.

To klasyka polskiej piosenki i fajnie było przenieść tę klasykę w takiej łagodniejszej formie, takiej trochę nostalgicznej, trochę melancholijnej w ten 2025, bo to premiera była w zeszłym roku.

0: I chcę słuchać tych historii. Akurat Maryla jest taką osobą, która lubi opowiadać i, jak to mówi, ma pamięć słonia i pamięta wszystko ze szczegółami, więc skarbnica wiedzy i pięknych wspomnień.
1: Przejdźmy w takim razie do pisania tego artykułu. O czym napiszemy?
0: A jakie masz pierwsze skojarzenie ze mną? Jak tak sobie myślisz o Lambery, to jakbyś miał jeden przymiotnik, który ci od razu gdzieś tam...
1: No myślę, że ja to powiedziałem już we wstępie, to nie jest jedno słowo, natomiast chodząca encyklopedia muzyczna. Dzisiaj nawet o tym rozmawialiśmy w redakcji. Ty jesteś taką osobą, z którą można by było mieć cykl i co tydzień komentować wszystko to, co się działo przez ostatni tydzień.
0: No to proszę państwa, Coachella. No jedziemy, jedziemy.
1: Ale faktycznie, no z tobą tak jest, że można było tego skomentować i występ, nie wiem, czy Addison Rae, czy premiera tej płyty, to tamto. Ja wiem, że ty żyjesz muzyką i że faktycznie jesteś na bieżąco.
0: Żyję, ale też ostatnio zauważyłam, że nie lubię tych wszystkich rzeczy z dupy, w sensie takim, wiesz, takie robienie na siłę kontrowersji, tak jak na przykład na Coachelli teraz z Sabriną, to co się stało, nie wiem, czy kojarzysz.
1: Chodzi ci o to jodłowanie, które
0: nie było jodłowaniem i oczywiście, wiesz, wszyscy się zlecieli i chcieli ją tam po prostu z widłami pogonić. Słuchajcie, no to jest show, ona w ogóle tam odwaliła Broadway na tej Coachelli, mam wrażenie. Ja nie jestem jakąś wybitną fanką Sabriny, ale doceniam mnóstwo starań, które włożyła w to show. Popełniła faux pas, popełniła błąd w ferworze tego wszystkiego. Wiecie, jak macie słuchawki na uszach, nie do końca być może ona słyszała, co tam się działo. Zareagowała tak, jak to ona, w sposób sarkastyczny, więc to jest totalnie Sabrina. A potem grzecznie przeprosiła. I to powinien być end of story, ale nie, bo trzeba mielić, trzeba po prostu robić zasięgi, trzeba komentować.
1: Z kolei uderzyć w Justina w porównaniu do
0: o
1: Sabriny.
0: Boże,
1: no takie, tak jak mówisz, no nie kończąca się historia, no niestety, jest jak jest.
0: Ale dla mnie to nie ma nic wspólnego z tym, że nie ma nic wspólnego z prawdą, tylko to jest nakręcanie sensacji tylko po to, żeby się mieliło i żeby się klikało. A dla mnie treści tam w tym nie ma, bo nie ma w ogóle o co się tutaj przyczepić. Każdy z nich jest innym artystą. Justin chciał się wyrazić w ten sposób. Ja tutaj
1: też
0: nie bronię.
1: Odciąć od tego, co było. No
0: tak.
1: Bo to wszystko, czego ludzie dzisiaj oczekują od niego, on robił mając lat 15, 16, 17, 18,
0: też.
1: 19.
0: Też. Ja rozumiem też ten koncept, że jestem z nim po prostu na tym koncercie i zrobimy sobie YouTube party. Spoko. Wiadomo, że też chciałabym zobaczyć duże show w jego wykonaniu, tylko że on chyba nie
1: chce już tego robić.
0: On nie ma siły. Ja patrzę na niego i ja mam wrażenie, że on ma takie, wiesz, no średnio żywe oczy.
1: Że ja poczułem akurat szczęście podczas tego występu, patrząc na niego.
0: Nie masz wrażenie, że szczęście, ale na zasadzie uśmiechasz się, ale masz nadal smutne oczy?
1: Wiesz co, ja właśnie tego... Właśnie podczas Coachelli zauważyłem w nim podobnie Justina.
0: Okej.
1: To ja mam trochę inne spostrzeżenia, że faktycznie te ostatnie lata na pewno dały mu w kość i miałem wrażenie podczas tych ostatnich teraz koncertowych, że on za wszelką cenę chciał dawać ludziom to, czego ludzie od niego oczekiwali,
0: tak.
1: A faktycznie po tej przerwie, no kilkuletniej, no bo nie było go na scenie od 2022 roku, przy okazji tej Coachelli pokazał, znowu jestem Justinem Bieberem, tylko tworzę dzisiaj to, co chcę tworzyć. No bo umówmy się,
0: i ma trochę inną aurę. Wiesz, o co chodzi?
1: R&B. Tak, to na pewno.
0: I myślę, że to, o tą w cudzysłowie oczywiście aurę mi chodzi, że tam nie będzie tryskania taką, wiesz, takim entuzjazmem na maksa, tylko po prostu to jest człowiek, który ma swoje demony, z którymi po prostu przyszedł do swoich fanów, ale chce z nim być wciąż, nie? No
1: i tak to... jakieś tylko zrozumienia.
0: Tak to odbieram, no. Dobra, to zróbmy sobie troszeczkę back to the future, powrót do przyszłości, przeszłości bardziej. I pogadajmy sobie trochę o tych moich współpracach.
1: Dobrze.
0: To znaczy o tych pięknych czasach 2018, 19, 20, 21, kiedy ta praca z innymi artystami była bardzo, bardzo intensywna. I dużo jej było, dużo było tych spotkań i przede wszystkim było to nasze trio, czyli ja, Patryk Kumur i Dominik Puczkowski.
1: Ale wy jeszcze nie działaliście jako Hotel Torino?
0: Nie. Ta nazwa w ogóle wtedy powstawała. Ona się tam w ich głowach, w głowach Patryka i Dominika, ona się kształtowała. Było jeszcze parę innych pomysłów na nazwy, ale ostatecznie bardzo, bardzo dobrze wybrali, bo myślę, że to jest nośne i też...
1: I wiele osób myśli, że Hotel Torino to jest jakieś magiczne miejsce, w którym powstają te piosenki.
0: Akurat
1: Turyn jest nawet nazwa...
0: Akurat Turyn jest magiczny, z tego co słyszałam, ale to tak bardziej z perspektywy wiedźmy. Nieważne.
1: Hotel Torino.

0: Pozdrawiam oczywiście chłopaków.
1: Pozdrawiamy jak najbardziej.
0: Jak zatytułowałabyś taki artykuł o sobie?
1: Piosenki, które...
0: Bez mnie nie byłoby waszych ulubionych gwiazd.
1: Nie, nie, no co to, absolutnie. Początki, tym bardziej, że to była, wiesz, praca zespołowa. Ja zawsze to podkreślam, że ja tam sama nie przyniosłam wszystkiego i powiedziałam, dobra, to jest ta piosenka, tylko to była piękna burza mózgów, właśnie z chłopakami głównie.
0: Wy stworzyliście takie podwaliny pod te dzisiaj popularne kampy trochę, można
1: oj
0: powiedzieć.
1: Tak, to akurat byliśmy pionierami.
0: Influencerami.
1: Byliśmy.
0: A wiesz, że ja się trochę zastanawiałem, odbijając się od twojej reakcji, czy fakt, że trochę odeszłaś od tworzenia dla innych, nie jest powiązany z tym, że dzisiaj też twoi koledzy po fachu zaczęli tworzyć dla influencerów coraz częściej? I że ty stwierdziłaś, że to nie jest do końca mój świat, więc ja się wymiksowuję, robię swoje, a wy róbcie co chcecie?
1: Nie, nie, oni głównie tworzą dla artystów, natomiast no nie wiem, ja szczerze byłoby mi trochę głupio, nawet w stosunku do osób, które spotkałam na swojej drodze podczas bycia trenerką w Voice, gdybym zaczęła robić piosenki osobom, które nie potrafią śpiewać.
0: A co sądzisz w takim razie o takim fenomenie, tutaj zahaczając też o wspomnianą Coachellę, jak Addison Rae? No bo to jest płyta bardzo doceniona, chociażby przez Pitchfork.
1: Mhm, doceniona. Ja w ogóle doceniam ją zupełnie za co innego, ale to jest taka moja rzecz, bo doceniam ją za to, że lansuje bardzo zdrowy body image.
0: Tak, to prawda.
1: Zdrowy w sensie takim, że nie wpadła jeszcze w pułapkę wyniszczania swojego organizmu i bardzo kibicuję, żeby to się nie wydarzyło, także im więcej Addison w przestrzeni, tym bardziej. Ona, wiadomo, że nie ma wybitnego wokalu, ale ona sobie tam śpiewa, ona sobie tam tworzy i ja jej akurat wierzę w to, co tam ona stworzyła, w ten cały universe.
0: No ona ma bardzo ciekawe referencje też.
1: Bardzo, no Britney. To jest jej główna
0: ale
1: referencja.
0: Ale ostatnio Kylie Minogue, przecież to wejście na Coachellę, inspirowane wejście
1: tak,
0: Kylie na Gala
1: Brits. Ona wie, z czego czerpać.
0: Tak.
1: To jest to. Także ja bardzo, bardzo propsuję. Po prostu ona mi, jeśli chodzi o tą muzyczną stronę, bardzo przywołuje mi takie czasy, którymi ja też się inspiruję. Wczesne lata 2000 i końcówka 90. też, trochę William Orbit, trochę takie jakieś, wiesz, klimaty, a jednocześnie to jest tak świeże i tak teraźniejsze, że no bardzo doceniam.
0: Ale w ogóle
1: czy jestem fanką? Nie, ale doceniam.
0: Ale w ogóle wydaje mi się, że jeżeli spojrzelibyśmy na te tendencje i inspirowanie się latami 2000, to faktycznie ty byłaś jedną z pierwszych, kiedy wydałaś.
1: Dziękuję ci bardzo, dziękuję ci bardzo za to.
0: Mam wrażenie, że ta piosenka nie była wtedy odpowiednio doceniona.
1: Bardzo ci dziękuję i właśnie po to tu przyszłam, bo rzeczywiście w 2019 roku wydałam singiel Mówiłeś, bezpański singiel, bo on nie znalazł się na żadnym płycie. Mam wrażenie, że w mojej głowie się po prostu od niego tak odcięłam, że, ale nie dlatego, że go nie lubiłam, tylko że właśnie, kurde, tak mi było szkoda tego, że nie został on zrozumiany, bo nawet w teledysku ja chciałam tak bardzo się odwołać do, nie wiem, 2002.
0: Wrotki, rolki.
1: Nie, co ty, ja bym się w...
0: Nie? To mi się tak skojarzyło, pamiętam kolorystykę, taki fiolet, coś takiego.
1: Tam był kombinezon, w którym byłam i w panterkę, i w takie płomienie, więc i w tribale jakieś. A to wtedy to tak, nie wiem, jakoś tak patrzyli na to na zasadzie, Jezu, co ona robi, nie? W ogóle o co jej chodzi, dlaczego to brzmi jak Christina Milian? Tam widziałam też takie komentarze. No bo się po prostu inspirowaliśmy tą i teraz ciekawostka, z kim zrobiłam ten numer? Z Mikołajem Trybulcem.
0: No pięknie.
1: No, więc piękna też historia, bo wtedy tak naprawdę bardzo intensywnie wróciliśmy do jakiegoś tworzenia razem z Mikim, więc ja dobrze wspominam bardzo ten czas.
0: Nie, to był super numer. No. Naprawdę, ja go bardzo lubię. Nie wiem, skąd mi się wzięły te wrotki w teledysku. Naprawdę, jakieś takie mam skojarzenie.
1: Może tam była jakaś deskorolka.
0: A może ktoś... Właśnie, coś mi się kojarzy, kurde.
1: Ale biegnij to tam, ja tam w ogóle z kijem baseballowym po...
0: Ja muszę sobie zaraz odpalić ten teledysk.
1: Odpalmy sobie to
0: odpalę go, to potem sobie go włączymy i
1: Justice
0: wspomnimy.
1: For, mówiłeś.
0: Tak. Period. Zgadzam się z tym. Wszyscy odpalamy. Mówiłeś na YouTubie. W tym czasie odpalamy CMS-a i jaki dajemy tytuł temu artykułowi.
1: Dobra, to
0: zrobiliśmy za trzy podejścia.
1: Landery i jej cudze muzyczne dzieci.
0: I dzieci, które oddała.
1: Dzieci, które... Nie, nie róbmy tego.
0: Cudze.
1: Muzyczne dzieci.

0: Mhm. I jeszcze jakieś takie zdanie.
1: Takie, żeby było.
0: No tak, tak, wiesz, bo to... Zazwyczaj mamy tytuły.
1: Jak ja chciałam być dziennikarką, to jeszcze nie było w ogóle pojęcia clickbait, więc wiesz, ja jestem kiepska w takich
0: rzeczy. A nabierasz się na clickbaity?
1: Ja mam ich dość. Naprawdę, bo dla mnie to jest taka, to już doszło do takiego ekstremum, że wiadomo, że już wiadomo, jak jest skonstruowany nagłówek i wiadomo, o co chodzi, żeby wywołać w nas pewne emocje. I ja po prostu jestem trochę zmęczona tym. Mhm. W sensie takim, że jako odbiorca to jestem zmęczona, więc bardzo bym chciała, żeby nagłówki były o tym, o czym są artykuły i to by było super. Taka odtrutka trochę na dzisiejsze czasy.
0: Możemy odtruwać.
1: Dawaj.
0: Jesteś autorką.
1: Lanberry i jako autorka... Nie, ale muzyczne dzieci jest okej.
0: Okay. Mówisz prost. Nie wiem, na przykład to z tych piosenek jestem najbardziej dumna, może coś takiego?
1: Dawaj, jaki cytacik taki, że to z tych piosenek jestem najbardziej dumna.
0: To z jakich piosenek jesteś najbardziej dumna?
1: Na najwyższym poziomie.
0: Oczywiście.
1: Na najwyższym.
0: Tylko taką serwujemy.
1: Eurowizyjnym poziomie, bo zaczniemy od Eurowizji, mhm. A od Eurowizji Junior, bo to była piękna przygoda. Mhm. To była piękna przygoda z piosenką Roxy, Anyone I Want To Be, i piosenką Superhero. Mhm. Chociaż Superhero nie jest ulubioną moją piosenką, którą współtworzyłam dla Wiki, bo ulubioną moją piosenką, którą współtworzyłam dla Wiki, to jest piosenka Flames.
0: Mhm, z debiutanckiej płyty.
1: Tak, i to jest, zawsze to podkreślam, że to jest moja ulubiona piosenka, jak na tamten czas, naprawdę, i jak na szybkość, z którą powstała, to
0: A czy w takim razie Anyone I Want To Be było pierwszą piosenką, którą napisałaś dla kogoś?
1: Nie. Nie, już się zdarzyło parę piosenek przed, ale chyba...
0: Faktycznie, bo jeszcze wcześniej była Honorata Skarbek,
1: Saszan w ogóle, coś było. Było parę osób, ale też zastanawiam się, czy Zuza Jabłońska była przed tą Eurowizją, czy po.
0: Wydaje mi się, że
1: powiedz
0: po.
1: Mi to
0: wydaje mi się, że po.
2: Cała rozmowa Maxa Kluziewicza z SK.pl z Lanberry czeka na YouTubie Radia SK. News. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Po dwóch koncertach na Narodowym będzie kolejna okazja, by usłyszeć go na żywo. Mata wystąpi na festiwalu Rapstacja. To wielka hip-hopowa impreza, która startuje 8 lipca w Sławie w województwie lubuskim. Na scenie pojawią się największe gwiazdy polskiego rapu, m.in. PZ, Oki, Gibbs, BDS2115, Żabson, Kizo White, Malik Montana czy właśnie Mata. Ale będą też przedstawiciele starszego rapowego pokolenia, to m.in. Tede, Grubson, OSTR, Sokół czy Kękę. Impreza potrwa od 8 do 11 lipca. Uważnie słuchajcie Eski, bo będziemy mieli dla Was zaproszenia. Jak wiecie, najlepsza imprezka tylko z Radiem Eska, dlatego na rozpoczęcie każdego weekendu mamy dla Was wyjątkową propozycję. Powróciło nasze kultowe pasmo Eska Live Remix. W każdy piątek po godzinie 20 gramy najlepiej zmiksowane hity na czasie, a po 22 naszą antenę przejmują najlepsi producenci świata. M.in. Robin Schulz, Lost Frequencies, Afrojack czy Armin Van Buren, który tylko w Radiu SK gra swoje kultowe show Estate of Trance. Tego artystę już niedługo zobaczymy w Polsce na żywo. Artysta zagra na Warsaw Music Festivalu. Ta impreza 13, 17 i 20 czerwca w Radiu SK będziemy mieli dla Was zaproszenia. Wszystko jedno, wszystko źle. To nowy polski hit, który podbija w ostatnich tygodniach antenę Radia SK, a stoi za nim zespół Lore, który niedawno wydał nową płytę. Dziewczyny wpadły ostatnio do eskowego studia, rozmawiał z nimi Kamil Kowalski.
3: Skąd pomysł w ogóle na nazwę tej płyty Pelemele? Która dziewczyna na to wpadła? Która z Was?
4: No właśnie w sumie finalny pomysł podrzuciłam ja. Właśnie, ale dużo debatowałyśmy nad tym, co to powinno być.
3: I co to znaczy to Pelemele?
4: No właśnie, Pelemele.
3: Prele morele.
4: Zaczęło się od tego, że w sumie nasza płyta powstała w takim troszkę rozgardiaszu ogólnym.
1: W pośpiechu.
4: Tak, w pośpiechu. I właśnie zobaczyłyśmy, że Pelemele oznacza stricte nazwa to właśnie w pośpiechu i w nieładzie tak zwanym. Więc bardzo nam się to skojarzyło ze stylem pisania tej płyty i z tym, jak to wszystko powstawało w naszej gadziarni, w naszym studiu.
3: To ona powstawia, to ta płyta powstała w graciarni?
4: W gadziarni.
3: Gadziarni?
1: Gadziarni. Tak, to nie jest
4: tak,
1: żadna gadziarka.
4: To jest nasza nazwa oficjalna tylko pomiędzy nami.
5: Bo tu jest były, tam gady trzymano,
4: tak.
5: Tam gdzie my nagrywamy.
6: To był sklep zoologiczny. Tak. Nie tak, że ktoś tam przetrzymywał.
4: I dalej niestety troszkę zostało z tego sklepu zoologicznego tam.
3: Czyli wyobraźmy sobie, dziewczyny z zespołu Lore nagrywały Pelemele, czyli swoją płytę w gadziarni,
4: tak.
3: W byłym zoo, gdzie jeszcze zostało, czy już nie zostały żadne gady?

0: Już nie ma, już gadziny. tylko my zostały.
1: Esencja gadu.
2: To będzie na górze.
3: Cztery sympatyczne.
0: Nie, to jest nazwa własna, to jest nazwa prywatna tak zwana, ale wracając do Pelemele, to właśnie są to tak zwane złote myśli, które w Krakowie nazywano Pelemele i tak chciałyśmy powrócić do tych 2000 lat i nam się skojarzyło, że w sumie ta nazwa jest taka chwytliwa i kojarzy nam
1: lepsza
0: się bardzo
1: niż złote myśli.
0: Tak, lepsza niż złote myśli i kojarzy nam się bardzo z tymi podstawówkowymi czasami wspaniałymi, więc stwierdziłyśmy,
1: jak ktoś nie wie, to była taka tradycja właśnie w szkołach podstawowych w latach 2000, że się po prostu znajdowało się jakiś taki stary zeszyt, pusty oczywiście, w tym zeszycie się wpisywało jakieś pytania z numerkami i potem się to rozdawało swoim kolegom, koleżankom i każdy musiał się tam wpisywać i odpowiadać na te pytania. No i w ten sposób się poznawało ludzi i szczerze, ja uważam, brakuje tego. Naprawdę tego brakuje. Julia Skiba jest naszym takim żywym Pelemele. Ona robi, zadaje
0: quizy.
4: Przywracamy Pelemele na koncertach.
0: Tak.
4: Będziemy miały zeszyt i mamy nadzieję poznać te osoby, które przychodzą na nasze koncerty.
0: I ich sekrety.
4: Tego.
3: Czyli na koncertach będzie zeszyt.
4: Będzie,
3: i w tym zeszycie wasi fani będą mogli zapisywać swoje
0: zdjęcia. Jeszcze
3: myśli.
0: Jak.
3: Niesamowite.
1: Ich ulubione kolory, ulubioną aktorkę.
3: Będzie musiał być gruby zeszyt po prostu.
1: No właśnie, nie wiem, czy my to przemyślałyśmy
4: tak,
1: w ogóle?
3: I potem to będzie materiał, rozumiem, na kolejną płytę z tych wszystkich złotych myśli, które będą zbierane od waszych fanów w tym zeszycie.
1: No ile można mieć własnych historii, nie?
3: Dokładnie. A propos historii, czy te historie, które są zawarte na tej płycie, to są wasze historie prawdziwe, czy lekko pokolorowane? Przekolorowane.
4: Prawdziwe.
3: Żeby było ciekawiej.
4: Niektóre są do wyobrażenia, w sensie, bo niektóre te piosenki nie są jakby o faktycznych rzeczach, które nam się przydarzyły. Myślę tutaj na przykład o Naoścież, które jest bardziej takie wyobrażone. No ale są to bardzo nasze piosenki.
1: Czy znaczy, może nie zawsze są to nasze historie, ale nie, no są zawsze jakieś takie elementy
4: powiązane z
1: nasze. Tak,
3: na przykład Mario. No.
4: Mario to jest Mario, zlepek. No? Mario to jest zlepek różnych, różnorakich Mariów.
1: Mieszkanie małe jak pudełko zapałek, mieszkanie Julii Skiby, no. Którym była pisana ta piosenka.
2: Nie żadnego chłopa, tylko moje.
3: A tytułowy Mario? Amant?
1: Nie, Mario Kart.
3: Łowca serc?
1: Mario Kart. Po prostu nie było...
0: Ale tata Julii Skiby nazywa się Mariusz.
4: Ale to nie o nim.
1: No tak, ale Mario.
3: Bo każdy, znaczy moja pierwsza myśl, moje pierwsze skojarzenie to jest jakiś gościu, który po prostu...
1: Nie jesteśmy aż tak bezpośrednie. Są różne aluzje, ale nie aż takie.
3: Złamał serduszko komuś.
1: Ale, no, Mario,
4: ale to nie jest piosenka o tym, że ktoś złamał serduszko. Właśnie dużo osób tak...
1: Nie, no trochę kurde jest.
4: No. Dla mnie nie, ale
2: dla mnie to też jest takie rozstanie, takie miłej atmosfery. Znaczy nie może nie aż miłej atmosfery.
4: Dla mnie ono jest bardzo miłe. Bardzo takie obustronne.
3: Mhm. Dobra, teksty. Jak inspirowała, a propos tekstu, bo to Paulina, ty piszesz teksty, tak? To ty piszesz teksty. Paulina, jak wygląda u ciebie proces tworzenia tekstów?
4: Dostaję muzykę od Julii Skiby, dostaję linię melodyczną.
3: Dobra, to za chwilę do tego przejdziemy. W takim razie opowiadaj.
4: I wtedy muszę napisać tam tekst, aby pasował do sylab,
0: sobie
4: aby się rymował. Rozpisuję sobie na kartce, gdzie i co i jak i piszę. I to tyle właściwie.
3: Kiedy nachodzą cię złote myśli? O poranku, wieczorem, czy nawet jak śpisz, budzisz się, bo miałaś idealny sen, który można byłoby przelać na papier albo na dyktafon?
4: Myśli mnie nachodzą cały czas, ale złote raczej rzadko. Często w nocy, ja lubię raczej wieczorem pisać bardziej niż w ciągu dnia, bo jakiś taki mam mózg bardziej aktywny w godzinach nocnych.
3: A mówisz potem, załóżmy, Jagodzie, jak to ma być zaśpiewane, jak to ma być zaakcentowane, w którym momencie mówisz jej, o czym jest ta historia, żeby ją przeżywała, tak jak śpiewała?
4: Raczej potem, jak już jesteśmy w studiu, to ewentualnie jeżeli jest cokolwiek, co ma być tam inaczej zaśpiewane, to wtedy jakby reagujemy na to, ale wydaje mi się, że ty bardzo dobrze wiesz, jak coś śpiewać.
1: No zazwyczaj to jest raczej proste.
3: A czy czasami dziewczyny wtrącają jakieś słowa do twoich tekstów, albo mówią, a może byśmy tutaj to zmieniły, lepiej by zabrzmiało, czy jak jednak ty powiesz, tak ma być, koniec, sprawa zamknięta.
4: Bardzo bym chciała, żeby to robiła.

0: Warszawy. To jest moje największe marzenie, ale
1: myślę, że przy tej płycie może się więcej zdarzało, ale to raczej nie z takich powodów, w jakich może się wydawać, czyli że nie wiem, że uważamy, że coś jest, nie wiem, słabe. Tylko raczej chyba...
2: Z powodów technicznych,
1: tak. I na tym zostawię to.
3: Dobrze, Julia, ty odpowiadasz za linię melodyczną.
1: Tak.
3: Powiedz, jak wygląda ten proces tworzenia u ciebie? O tekstach już wiemy, a teraz jeżeli chodzi o melodię, czyli tak naprawdę duszę piosenki.
2: Nie wiem właśnie, jak to... No przychodzi Paulina do mojego mieszkania małego, jak pudełko zapałek. Siadamy, no ja gram jakieś akordy i śpiewam coś. I zazwyczaj mam włączony teledysk jakiś. I to właśnie mi daje taki guideline, co chcę zrobić. Czy melodia, którą piszę, pasowałaby do teledysku, który oglądam?
3: Ale teledysk piosenki z lat 70., 80., 90., czy jakikolwiek?
2: Jak chcę napisać, to taki włączam. Napisać, nie wiem.
3: Moulin Rouge.
2: No to włączam teledysk, sprawdzam, czy to działa.
3: Działa?
2: No czasami, no rzadko, ale tak, 10%.
3: Działa. Płyta, która powstała, Pele Mele, wasza czwarta, ile na niej znajduje się numerów?
1: 11.
3: 11, czyli 11 razy zadziałało.
1: 8.
3: A czy takich melodii, czy

0: to, co stworzycie, zawsze staje się.
1: Nie, to takich demo, to mamy, to ja mam z 500 na
2: to. Tak, nie, no tak, tak,
3: ale
2: tak,
3: to, okay, to, co jest w szufladzie, tam jest z jakiegoś powodu, więc zostaje.
2: Tak, raczej wszystko, czym się zaczynamy zajmować, no to dociągamy. Rzadko się zdarza. Oczywiście zdarza się, że coś wyrzucamy, ale rzadko. Tak. Mhm.
0: Dobrze. Inspiracją były późne lata 2000?
2: Tak.
0: Tak? Dobrze mówię.
2: Nasze dzieciństwo.
0: Czyli rozumiem, że dyskoteki szkolne. Mhm. Balony w sali gimnastycznej. Mhm. I ktoś zawsze tam stał przy ścianie.
3: Tak, tak, to byłam ja.
0: Naprawdę? Tak. Nie chciałaś z nikim tańczyć?
3: Nikt nie
0: chciał. Choć cię błagali o to?
3: Nie.
0: Ja no, z tobą nie zatańczę.
3: Dziękuję bardzo, ja nie lubię tańczyć.
0: Obiecuję, jak przyjdę na wasz koncert, zatańczę.
3: Skandaliczne.
0: A kto wie, może nawet kiedyś taniec z gwiazdami.
3: A to o był taki plot twist.
2: Wow. Ale może powiedz, Paulinka, co powiedziałaś, jaki pomysł miałaś wczoraj o tańcu z niegwiazdami.
3: Wymyśliłam wczoraj, że dużo bardziej ciekawy byłby taniec z niegwiazdami, czyli po prostu przypadkowe osoby są parowane z profesjonalnymi tancerzami i po prostu oglądamy randomowe osoby, a nie celebrytów tańczących. I uważam, że to byłoby dużo bardziej interesujące, bo zwykle celebryci mają już jakiś taki... Zależy, kogo biorą, mm-hmm, ale zwykle już...
2: No właśnie, jak biorą aktora, to...
3: Taki, jakąś taką prezencję sceniczną, z kamerami są obyci, a tutaj byśmy mieli taki twist. To tylko taki pomysł daję, ale oczywiście za darmo można tańczyć z niegwiazdami i ja proponuję to.
0: Genialny, można powiedzieć, genialny. Rumba, tango gorszące, tango gorące, cha-cha i tak dalej, quickstep, to wszystko oczywiście w... zespole Lore i na drugiej płycie, i na czwartej płycie, która właśnie powstała w 2026 roku, Pele Mele, można te gatunki, te tańce zatańczyć pewnie, nie?
2: O kurde, jakby ktoś się postarał, to tańczył, nie?
0: Wygibasy, wyłamańce. A co myślicie właśnie o tego typu talent show? Już nie mówię o tańcu z gwiazdami, ale Voice, załóżmy, Must Be The Music, czy Szansa na Sukces. Czy według was to są właśnie takie programy, które otwierają furtkę i naprawdę w 100% sprawdzają się z tym, że jeżeli ktoś wygrał, to akurat on musi być gwiazdą?
4: No temat rzeka.
0: No. No. Zastanawiałyście się kiedyś nad tym?
2: Wielokrotnie. Jest nam bardzo bliski Jasiek Piwowarczyk, który właśnie wygrał i ta furtka mu się została otworzona w poprzedniej edycji. Więc w sumie mamy taki żywy przykład osoby, która była gdzieś tam aktywna od dekad i teraz dopiero ma swój czas, więc ja uważam, że to zawsze może się różnie kończyć i są przypadki, które są na to przygotowane i mają jakąś tam przemyślaną drogę w momencie, kiedy już startują w takich programach, ale bywa różnie, jak wiemy, o takich programach.
4: No, bo to albo może coś otworzyć, ale też jednak przypina jakąś łatkę, której można się później raczej nie pozbyć, no więc to może być problem. Wiadomo, są też jakieś takie kwestie,

0: dużo różnych rzeczy zależy, jaki to jest właśnie, który z tych programów.
1: Zastanawiałyście się kiedyś nad tym, żeby tak właśnie iść i spróbować?
2: Byłyśmy. Tak? Be the Music, ale no. Chyba nie przeszłyśmy.
0: Nie, dostałyśmy 4 razy tak, ale na szczęście nas nie
2: wyemitowali. Nie wyemitowali nas, dlatego że...
0: Byłyśmy nudne.
2: Za nudne. Byłyśmy nudne i pewnie mówiliśmy coś dziwnego, byłyśmy bardzo małe, miałyśmy jakieś 16 lat, 15.
1: Dobra.
2: Tak, więc myślę, że nasz...
0: To był 2015 rok.
2: Nasze wywiady telewizyjne były straszne, nudne i nieciekawe i nietelewizyjne.
1: Ale to jest niesamowite po prostu, że zmierzyłyście się z tym. Dostałyście 4 razy tak, słuchajcie, i potem nie został ten odcinek albo wasz fragment z wami wyemitowany, ale mimo wszystko spełniłyście swoje marzenie. Teraz wydałyście w 2026 czwartą płytę Pelemele, no i macie coraz więcej fanów, no i przecież koncertujecie, bo koncerty to jest również wasza domena.
0: Przede wszystkim w sumie. To jest taka rzecz, za którą jesteśmy wdzięczne każdego dnia, bo wiemy, jak wyglądają sytuacje innych artystów.
1: A czy pamiętacie, bo to Off Festival, Open Air, to są imprezy te najważniejsze, między innymi w Polsce właśnie, u nas, ale nie tylko, przecież nawet i ludzie z Europy całej przyjeżdżają i nawet z jeszcze bardziej dalszych zakątków świata, żeby posłuchać takiej muzyki, jaką wy między innymi tworzycie. Czy na takich imprezach, inaczej,

0: Czy wy pamiętacie w ogóle swój pierwszy koncert?
1: Tak.
0: To jest takie, wiecie, stanęliście na dużej scenie i powiedzieliście: wow, to się naprawdę dzieje. Tylko ciekawe jeszcze, czy będą znali śpiewać.
1: No niekoniecznie dużej scenie. Była to chińska knajpa. Nasz pierwszy koncert.
2: Tak, tak, nasze pierwsze granie to było w chińskiej knajpie, ale taki pierwszy może właśnie dla publiczności, która... Gdzie było nagłośnienie, tak, i faktycznie śpiewałyśmy do mikrofonu. Znaczy, no ja śpiewałam do mikrofonu. To był support świetlików w Rotundzie w Krakowie, więc... Tak, no mocny przeskok z chińskiej.
3: Łukasz Zduńczyk, witajcie. Sezon na studenckiej imprezy w pełni. W całym kraju wystartował

0: No ja śpiewałam do mikrofonu. To był support świetlików w Rotundzie w Krakowie, więc...
1: Drugi koniec, to był przeskok.
0: Tak, no mocny przeskok z chińskich News.
2: Łukasz Zduńczyk, witajcie. Sezon na studenckie imprezy w pełni. W całym kraju wystartował.

0: Że nie trzeba być studentem, żeby się na nich bawić. Są takie juwenalia, które przerodziły się w wielki festiwal muzyczny. To Kortowiada w Olsztynie. Przed nami już 65. odsłona tego wydarzenia. Line-up wypchany gwiazdami. 28 maja nad Jeziorem Kortowskim wystąpią m.in. bracia Kacperczyk, Young Iggy, Wilki czy Afromental. 29 maja z kolei Tymek, Jan Rapowanie, Problem czy legendarna grupa Various Monks z Kasią Stankiewicz. Ostatniego dnia imprezy, czyli 30. na scenie Kizo, Kuban, Żabson, Michał Szczygieł, no i królowa polskiej sceny Maryla Rodowicz. Artystów jest znacznie więcej, wszystkie szczegóły znajdziecie w internecie, a Radio SK na Kortowiadzie będzie się bawiło razem z Wami. Warto nas słuchać, bo mamy dla Was naprawdę sporo zaproszeń. Festiwalowe lato zaczyna się w Radio SK. Załatwiamy Wam też wejściówki na koncert Kalida w Polsce. Artysta, którego znacie m.in. z hitu All I Know, 14 października dokładnie wystąpi na warszawskim Torwarze. Warto też uważnie słuchać Eski, bilety u nas będą. A teraz naszą antenę ponownie przejmuje zespół Lore. Dziewczyny ostatnio wydały nową płytę, z której pochodzi m.in. hit Wszystko jedno, wszystko źle, który znacie z Eski. W rozmowie z Kamilem Kowalskim artystki zdradziły, czy potrafią gwiazdożyć. Kamil zapytał, co ciekawego zazwyczaj mają napisane w rajderze, czyli na takiej liście wymagań do organizatora koncertu.
1: W sumie to nie. To znaczy mamy oczywiście jakieś takie, no nie powiedziałabym, że jakieś bardzo ciekawe.
2: Woda, kanapki, batony, cukierki.
3: Mamy historię związaną z rajderem. Tak, nasz menadżer, jeden z byłych naszych menadżerów.
1: Właśnie, przepraszam, chciałam tylko powiedzieć, czasem te rajdery to nie są zachcianki artystów, tylko menedżerów. My akurat z ręką na sercu mogę powiedzieć, nigdy nie miałyśmy dziwnej zachcianki w rajderze. Nigdy.
3: Ani żadnej właściwie.
1: Nie, no mamy jakieś...
3: Woda.
1: Ja proszę.
2: Czyli
1: o tym,
2: menedżer miał, ale mówił tak, dziewczyny chcą,
3: ale
2: dziewczyny
3: nie,
2: chcą.
3: Ale nie, miałyśmy taką sytuację, że grałyśmy wtedy jeszcze sporo, grałyśmy po mieszkaniach i po... W sensie nie sporo, ale grałyśmy jakieś takie wydarzenia w stylu, ktoś nas zapraszał do swojego domu. I nasz menadżer wysyłał rajder, a miał tam jakiś napój, który trzeba było sprowadzać. W sensie jakby ludzie, którzy nas zaprosili do tego mieszkania, sprowadzali ten napój z Krakowa i my przyjechałyśmy pociągiem. Nie, ale to było pod Poznaniem, więc oni musieli to sprowadzić. My przyjechałyśmy z tego Krakowa, więc równie dobrze my mogłyśmy to przywieźć, gdybyśmy to chciały mieć. Ale tak naprawdę żadna...
1: A tego menadżera tam nie było.
3: Żadna
1: też
3: z nas nie piła tego napoju, tego menadżera tam nie było i po prostu były te napoje. I oni byli tacy szczęśliwi.
2: Co to był za napój?
3: To był Club Mate. Ja bardzo lubię teraz, ale wtedy ja nie piłam tego w ogóle i oni...
2: I to tylko w Krakowie można kupić?
3: Wtedy chyba tak. Aha. I oni po prostu to przynieśli i byli jak, patrzcie, mamy wasz rajder, a my byliśmy jak...
1: Co to jest?
3: Pierwszy raz widzę taki napój, ale dziękujemy bardzo.
2: To jest ten słynny gumisiowy sok.
3: Musieliśmy to sprowadzać, ale się udało. Także to nie my.
2: A propos zaczynania, moi drodzy, moje drogie dziewczyny z zespołu Lore, powiedzcie mi, czy to były wasze pierwsze zarobione pieniądze wtedy, właśnie na muzyce, w tej chińskiej knajpie?
1: Nie zarobiłyśmy w ogóle z tego.
2: Nie?
1: Nie.
2: Nawet miski ryżu?
1: Nawet miski ryżu.
3: Opowiedz o przelewie z YouTube'a.
1: To
3: były pierwsze chyba.
1: Dostałyśmy kiedyś przelew za właśnie z YouTube'a, za monetyzację naszych teledysków. No to kupiłyśmy sobie tak po drożdżówce, nie? W szkole. Bo jak już trzeba było to rozdzielić jeszcze na 4 osoby.
3: Bo tak po 3 złote wyszło mniej.
1: No, tak.
2: Dobra, ale to jako zespół Lore, a tak prywatnie, osobiście, pamięta każda z was swój pierwszy zarobiony hajs?
1: Oprócz komunii, oprócz komunii, ja pamiętam, że zbierałam borówki. Mam domek, znaczy mam. Moja rodzina ma domek na wsi, no i tam na wakacje jeździliśmy, no to w wakacje po prostu, jak nie było co robić, szło się na borówki.
2: Super.
1: I akurat z tych borówek zapłaciłam później swoją część na pierwszy teledysk nasz.
3: A my chyba w ogóle...

0: wybierać, no bo rodzice, jak no dziewczyna chcesz robić teledysk, to sobie musisz za niego zapłacić. My na przykład z Julią statystowałyśmy w serialu Szkoła. W odcinku 178 widać nas tam.
1: Jak wieszacie kurtkę w szatni, czy nie?
2: Jak kamerują coś i ty bierzesz, Julia Skiba bierze jabłko z ziemi i jeje.
3: O. Moje prywatny dodatek do tej sceny, nikt nie kaza, to nie było sprzedanie.
1: Ale rola życia. Wtedy.
2: Można je tam zobaczyć.
1: A u ciebie jeszcze Julia?
4: Ja pamiętam
1: Julia numer dwa.
4: Takie trochę traumatyczne granie w domu starców z moim wujkiem. I pamiętam, że chyba to mogły być moje jakieś takie pierwsze grosze, co dostałam. Ale było to bardzo, bardzo fajne, ale pamiętam, że tam po prostu brzydko pachniało i ja byłam mała i jakoś to

0: Niedobrze to zapamiętałam, ale inicjatywa oczywiście jak najbardziej poprawna i szczytna i szczera, ale pamiętam to niestety nie najlepiej.
1: Oczywiście. Rozumiem, że zarabiałyście również właśnie prywatnie swoje pierwsze pieniądze. I pytanie, czy te zarobione pieniądze od razu... No tak, tutaj akurat było zbierane na teledysk, rozumiem. W waszym przypadku nie wiem, dziewczyny, ale teraz załóżmy. Jesteście nauczone pracy, jesteście kobiety pracujące, jak to się mówi, żadnej pracy się nie boicie. A czy jesteście oszczędne? Czy raczej rozrzutne? Jak to kobiety?
2: Powiedziałabym, że jest to tak trochę u nas pół na pół.
3: Ja chyba jestem raczej po oszczędnej stronie, chociaż mój tryb życia chyba na to nie wskazuje, styl życia, ale no tak, nie, ja raczej oszczędzam niż wydaję.
1: I rozumiem, że jakby w zespole to również mówisz, a bo dziewczyny poczekajcie, może jeszcze
2: tak,
1: zbierajmy trochę hajsu.
2: Znaczy właściwie to...
1: Kupmy
2: to,
1: zamiast tego to...
2: Jest pierwszą osobą do ucinania kosztów.
1: Aha, tak.
0: Ja może jestem drugą. Ja pamiętam czasy w Londynie, początki nasze studiowania w Londynie. To było takie prawdziwe oszczędzanie. Najprawdziwsze, gdzie po prostu... Ja nie rozumiałam w ogóle konceptu, że można tą samą rzecz kupić za 5 razy drożej. Jakby to była dla mnie totalna nowość. No i to też był pierwszy moment takiej pracy, że faktycznie nasz czas jest stricte zamieniany w jakieś oszczędności, które pozwalają nam przeżyć, więc to były takie momenty pierwszego prawdziwego oszczędzania. A teraz jest na szczęście troszkę lepiej, więc różnie to bywa. Chyba zależy od humoru tak zwanego.
1: A wy dziewczyny? Rozumiem, że jesteście akurat tymi osobami w zespole, które śmiało wydają pieniądze, jeżeli
2: znaczy,
1: coś jest potrzebne.
2: Śmiele.
1: Nie patrzą na
3: swoje
1: to.
3: Tak, cudzych nie.
2: Śmiele.
3: Jak chodzi o pieniądze zespołu, to ja raczej, no ja też jestem. Zrezygnowałyśmy z kierowcy, bo ja powiedziałam, mogę jeździć. Zrezygnowałyśmy z basisty, bo powiedziałam, że mogę grać. Więc akurat oszczędności robię dla zespołu, ale dla siebie nie.
1: Dobrze, Paulina, już zdradziłaś, że w takim razie masz prawo jazdy. Wy też dziewczyny macie?
2: Wszystkie?
1: O, to chwalimy się.
3: Ja nie używam.
1: Dobra, wygodnisia. Julia Skiba nie używa, a Jagoda?
2: Używam. Ja miałam auto, zanim miałam prawo jazdy.
1: Za którym razem zdałaś prawko?
2: Za trzecim.
1: Dobra, jakie było twoje pierwsze auto w takim razie?
2: Nadal je mam. Jest to świetne auto Daihatsu Trevis. To jest japońskie mini, pomarańczowe.
1: Proszę bardzo.
2: Wow, kocham je.
1: W chińskiej knajpie pierwszy koncert, teraz japońskie auto pierwsze.
2: Tak.
1: Rozumiem, a twoje wymarzone auto?
2: Nie mam żadnego, w sensie... Ja się nie znam na autach, ale wiecie co?
1: To może inaczej, ulubiony kolor auta.
2: Wiem, które, ta dziewczyna z aut niebieska.
3: Wymarzone auto.
2: Tylko co to jest za auto?
3: Niebieska dziewczyna z filmu auta.
1: A, to nie wiem.
2: To jest jakieś Porsche chyba. Tylko jakie Porsche?
3: Ale
1: szybkie.
2: Ale
1: niebieskie.
2: Ja bym chciała. Mi się marzy po prostu auto. Ja dlatego w ogóle kupiłam to auto, bo okazało się, że to był strasznie zły pomysł, bo to jest jakieś takie rzadkie auto dosyć, więc jakby części do niego są no, strasznie drogie i mało w ogóle dostępne. Ale było pomarańczowe, więc mi się po prostu marzy jakieś takie auto, wiecie, albo niebieskie, albo różowe. Jakieś takie po prostu taki ciekawy kolorek, nie?
1: Takie
2: a tu, jakie to będzie auto, to już.
1: Takie oczodające.
2: To już mniej ważne dla mnie. Tak. Chociaż też no to bywa niebezpieczne.
1: No tak,
2: ale
1: ważne, żeby na drodze być wyrazistym, a nie przeźroczystym. Paulina, ty jesteś, rozumiem, kierowcą w zespole.
3: Zazwyczaj.
1: Tak, prawko zdane za.
3: Czwartym razem.
1: Dobra, okej. Okay. A twój pierwszy samochód?
3: Nadal też go mam. To jest Citroen Berlingo. Ma 18 lat i...
1: Tam wejdą głośniki zawsze, jakiś sprzęt, instrumenty.
3: Wszystko, ja tam czasami mieszkam. Jest to samochód niesamowity i już się rozsypuje powoli, więc będziemy się niedługo... Prawie się z nim żegnałam w zeszłym miesiącu.
1: A to silnik odmawia posłuszeństwa, czy go rdza zaczyna już trawić?
3: Wszystko już go trawi. On jest trawiony, ale ja już myślałam, że się z nim żegnam, ale powymieniałam jeszcze parę rzeczy, więc czekam po prostu, aż on już naprawdę powie, kiedy powiem sobie dość.
1: U Jagody w wymarzonym samochodzie jest ciężko z częściami. U ciebie za to chyba pewnie jest o wiele łatwiej. Jak idziesz do mechanika, to on mówi, panie, nie ma problemu, jutro będzie gotowy.
3: Do mechanika to mówi, co znowu?
1: To pani podbił jeszcze przegląd w ogóle.
3: No właśnie, ostatnio się zdziwiłam,

0: Bo miałam bardzo dużo do wymiany, a przegląd podbity 2 miesiące temu.
1: A wymarzony samochód, w którym będziesz podbijać przegląd, albo już nie trzeba
0: będzie. Ja chcę bardzo zrobić prawo jazdy na tira,

0: biletem.
1: Ekstra, jak będzie miała prawo jazdy na tiry, to nie będziecie musiały znowu szukać kierowcy, bo ona będzie woziła i scenę,
0: cały
1: wszystko, tak, dokładnie.
0: Wszystko zawiodło.
1: Dziewczyny, normalnie macie bardzo zaradne pomysły.
0: Mamy.
1: Jedziemy dalej, Julia.
0: Ja zdałam prawo jazdy za 5. razem.
1: 3, 4, 5.
0: Tak, ledwo, ale w Krakowie się podobno bardzo trudno zdaje. I słuchajcie, nie mam samochodu i boję się jeździć. Ja byłam z kierowcą takim ledwo jeżdżącym.
1: Dobra, czyli Jagoda, Paulina, a musiałyby naprawdę źle się bardzo czuć, żebyś siadła za kółkiem.
2: To się nie, tak, to się jeszcze nie wydarzyło.
1: Okej. Okay. Julia Błachuta, czyli
2: Julia numer 2. Historia, tak. Ja też chyba 5. raz, ale pamiętam, że raz się spóźniłam, bo poszłam do toalety i oni mnie wywołali i to już było za późno, więc to jest po prostu jakaś trauma moja z tym prawo jazdy i w mord nie polecam. Nowochucka po prostu, huta w Krakowie, najgorsze zdawanie, najgorsze po prostu wspomnienia. Ale aktualnie jeżdżę takim Mini Cooperem, tylko nie pamiętam nawet jakim, szczerze.
0: Ale jest świetny.
1: Kolor,
0: jest
1: chodzi nam o kolor.
2: Właśnie, kolor brązowy, brązowy, ładny w środku skórka, więc bardzo ładny.
1: Klimatyzacja działa.
2: Klimatyzacja działa, o dziwo, tak. Ale w sumie jeździłam, miałam różne fazy, bo jeździłam właśnie w sumie przed prawo, ja przed zdaniem troszeczkę. Potem się bałam jeździć, przez to, że mieszkałyśmy w Londynie i nic nie jeździłam, a teraz już jestem driverem znowu. Tak, trzeba się przełamać troszkę. Faktycznie miałam taki moment rozsądku, ale on już zaginął.
1: Porozmawiajmy o waszej płycie Pelemele. Wracamy do niej. Singiel Jet Lag, zapowiadający również ten krążek. Jet Lag. Przeżywałyście bardzo często, albo przeżywacie, bo lubicie podróżować, takie zmiany szybkie, czasowe?
3: Od razu powiem.
1: Latanie samolotami?
3: Nigdy.
0: Tak, Jagoda Kudlińska jest ewenementem na skalę światową, zaśnie wszędzie po 5 sekundach.
3: W każdej dowolnej pozycji, w jakiej ona się ułoży, ona po prostu śpi.
0: Tak, ale byłyśmy właśnie razem w Azji i obserwowałyśmy tą różnicę, to ja 5 dni nie śpię i to jest dla mnie jakaś męka i tortury.
3: Ja 1 dnia wychodzę już na miasto i jestem good to go.
2: Jesteś stworzona do kariery po prostu.
1: Lubi latać dziewczyna.
3: No!
0: Mogłaby mieć international tour i lecieć co jeden dzień do innego miasta.
3: To prawda, mogłabym żyć każdego dnia.
1: Lubicie podróżować?
3: W sumie to zależy, jakie podróże, w jakim celu.
0: Podróżować w sensie...
1: latać samolotami, załóżmy, zwiedzać inne kraje, poznawać kulturę, smaki.
3: W ogóle zwiedzać. Miałyśmy sobie zrobić z tego tradycję, już nam w tym roku się trochę nie udało, ale właśnie 2 lata temu poleciałyśmy razem do Tajlandii, rok temu byłyśmy na Filipinach, no i teraz też coś miałyśmy. Bardzo dobrze, że tego nie zrobiłyśmy, patrząc na to, co się dzieje na lotniskach. Dokładnie, właśnie na lotniskach, bo zazwyczaj w Emiratach są przesiadki, więc miałybyśmy teraz problem, aby wrócić tutaj i zjawić się tutaj dzisiaj, ale to był najlepszy czas mojego życia za każdym razem, jak to tam byłyśmy. I to głównie dla jedzenia.
1: Czyli Tajlandia?
3: Tajlandia to było moje top, tak.
1: Jeszcze gdzieś razem byłyście?
3: No właśnie Filipiny.
0: Razem w Albanii też.
3: We Włoszech ostatnio byłyśmy. W Albanii / Korfu, Grecja. W Singapurze byłyśmy przejazdem.
0: To gdzieś tam jeździmy razem.
3: No i w Europie byłyśmy w sumie. No i mieszkałyśmy razem w Londynie.
1: Tak. W Europie prawie wszędzie.
0: Pograłyśmy czasami też
3: w Portugalii.
4: To był zespół LOR w rozmowie z Kamilem Kowalskim. Na hit Wszystko jedno, wszystko źle możecie głosować na sk.pl w propozycjach do gorącej 20. Łukasz Zdończyk, witajcie. Najlepsi producenci świata przejmują antenę Radia SK. Powróciło nasze kultowe pasmo SK.

0: Life Remix. W każdy piątek możecie słuchać u nas wyjątkowych setów DJ-skich. Najpierw mamy dla was najlepiej zmiksowane hity na czasie, a potem antenę przejmują m.in. Robin Schulz, Lost Frequencies czy Armin Van Buuren. Tylko w Radiu SK możecie usłyszeć kultowe Estate of Trance od tego producenta, a już niedługo tego pana zobaczymy na żywo. Armin Van Buuren zagra na Warsaw Music Festivalu. Ta impreza już w czerwcu na stadionie Legii Warszawa. Na scenie pojawi się legendarny zespół The Black Eyed Peas. W line-upie też niezły zestaw polskich artystów. To m.in. bracia Kacperczyk, Trips czy Calvi i Remi. Warsaw Music Festival potrwa 13, 17 i 20 czerwca. SK będzie się tam bawiła razem z wami. Słuchajcie nas uważnie, bo będziemy mieli dla was bilety na tę imprezę. A wcześniej, bo już w przyszły weekend, SK odpala koncertowe lato. Powraca nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour. W ostatni weekend maja bawimy się razem w ramach Dni Obornik Śląskich. W sobotę na scenie Miu, czyli współautor numeru 1 gorącej setki radia SK Dopóki się nie znudzisz, razem z Zalią, na scenie pojawi się też Agnieszka Chylińska. W niedzielę z kolei na scenie będzie Bryska. Szczegóły mamy dla was na sk.pl. Obserwujcie też nasze media społecznościowe. A ten numer właśnie przeżywa drugą młodość. Waszym ulubionym hitem ostatniego tygodnia jest Beauty and the Beat, czyli wspólny numer Justina Biebera i Nicki Minaj. To nowy numer 1 gorącej 20 radia SK. Ale kawałek sam w sobie nowy nie jest. Został wydany prawie 15 lat temu w 2002 roku. Ale teraz powrócił. To wszystko dzięki występowi Justina Biebera na festiwalu Coachella w USA. Od tamtego momentu ten kawałek ponownie obiegł cały świat za pomocą mediów społecznościowych, a jeszcze wracając do gorącej dwudziestki, na miejscu drugim spadający ze szczytu hymn męskiego grania od Zali, Vito Bambino i Igora Herbuta. Przypominam, tegoroczna trasa męskiego grania rusza w Żywcu w ostatni weekend czerwca. Na miejscu trzecim gorącej dwudziestki Dracula w remiksie, za którym stoi Tame Impala i Jenny. Całe notowanie gorącej dwudziestki Radia SK czeka na was na sk.pl. Nowe notowanie gra Michu Sobkowski w każdy piątek po 18:00. Całkiem nieźle na naszej antenie radzi sobie też numer Dwa Dni, za którym stoi Bledka. Pochodzi on z debiutanckiej mini płyty Bledki. A więc mamy następcę hitu Komu miałabym powiedzieć. Teraz Bledka otwiera nowy rozdział w swojej karierze i wraca do śpiewania, bo niedawno miała problemy z głosem.
1: Jak poprzednim razem byłaś w naszym studiu właśnie w dniu premiery Komu miałabym powiedzieć, mówiłaś, że twój głos wraca do zdrowia, że jeszcze potrzebujesz chwili na rehabilitację, ale że jest coraz lepiej. A jak to w tym momencie wygląda? Czy on już jest w pełni sił do tego stopnia, że ty możesz startować sezon koncertowy?
2: Kurde, właśnie to jest taki teraz etap, że cały czas jestem w tych treningach. Teraz jeszcze fizjoterapia, mam jeszcze logopedkę, osteopatkę, wszystko bardzo z każdej strony zaopiekowana, no bo jestem cały czas w procesie, nie? Ale jednocześnie, no, szykuje się już bardzo dużo koncertów, także, no, szykuje się jak mogę.
1: Musi być gotowy ten głos.
2: Tak, ale trochę mnie to stresuje, bo on nie jest jeszcze taki w 100%, wiesz? Cały czas też się uczę, bo chodzi o to, że teraz, żeby nie wrócić do starych nawyków, żeby, wiesz, z powrotem sobie nie zrobić jakiejś krzywdy, więc muszę się od początku nauczyć, jak operować tym głosem, żeby zdrowo, dobrze śpiewać, wiesz, jak najlepiej mogę. Więc, no, to jest cały czas proces. Cały czas.
1: Po przesłuchaniu tej epki, to ja słyszę, że głos już jest w pełni sił, że już jest wyćwiczony.
2: Ale
1: że
2: nie,
1: jest...
2: wiesz co, te numery zostały nagrane wcześniej, przed. Tak. Ten jedyny numer, który został nagrany na nowo, z nowym, powiedzmy, głosem, to jest numer Dwa Dni, który jest...
1: Premierowo gramy w Radiu SK.
2: Bo on został, słuchaj, wokal został przesterowany i musiałam wszystko nagrywać jeszcze raz. I to jest jedyny taki numer. Reszta cała jest jeszcze przed.
1: Ale się udało, więc mimo, że już nagrałaś po tej rehabilitacji, to jednak ten głos zadziałał, czyli jednak nie masz się czym stresować.
2: No to wiesz, w studiu inaczej też, bo grasz, wiesz, możesz sobie przerywać w ogóle, ale nie, no jest różnica, mam wrażenie, jak, może ktoś to dostrzega, może nie, ale ja czuję, ja słyszę to, że jest różnica, taki ten głos jest bardziej otwarty, można powiedzieć, że bardziej taki skoordynowany, nie, a reszta jest taka, na przykład w utworze Jesteś Tam, jest mega dużo chrypy, to jest w ogóle utwór, który najgorzej mi było śpiewać, bo byłam w tak chyba po 3 dniach już nagrywania w studio i mój głos, no, już ledwo zipiał. Ja dosłownie mówiłam w ten sposób i ja nie byłam w stanie, wiesz, dograć tego do końca, a jednak chciałam bardzo ten feeling, który mieliśmy wtedy przekazać. No i tam był chyba najgorszy głos ever, a jednocześnie i tak brzmi to spoko, więc... Ale śpiewało mi się strasznie. Pamiętam, że się dusiłam wręcz, jak to śpiewałam. Musiałam cały czas przerywać.
1: No. Ale widzisz, najważniejsze, że się udało, a to jest dobry znak przed sezonem koncertowym.
2: Tak.
1: Zapowiadając swoją nową epkę Eter, napisałaś, że są na niej twoje najbardziej emocjonalne utwory.
2: Tak.
1: Czy możemy traktować tę epkę jako taki twój pamiętnik?
2: Totalnie tak. Każdy z tych utworów to jest właśnie fragment, etap jakiś, który przechodziłam w moim życiu. Jakiś fragment właśnie historii. Także każdy jest o czymś innym.

0: i no, moje życie po prostu. Także można powiedzieć, że taki pamiętnik, albo bardziej właśnie, że taka podróż po moich emocjach, takich potężnych, które odczuwałam, także tak.
1: I to jest daleka podróż wstecz, bo to jest w ogóle niesamowite, że na tym albumie jest taka perełka dla fanów, kawałek, który ty napisałaś jako pierwszy numer w swojej karierze.
0: Tak, tak, tak. Nagrałam też właśnie jako pierwszy, mówię, w kanciapie u mojego przyjaciela po prostu, na jakimś, wiesz, słabym mega mikrofonie z latencją w słuchawkach, w takiej kanciapie, gdzie wszyscy używali tego pokoju jako palarnię i składzik po prostu. No, ale super wspomnienie mam. Znaczy, teraz mam super wspomnienia, bo wtedy jak to pisałam, to takie dziwne emocje mną.
1: Ile on lat czekał, zanim ty go wydałaś?
0: On w ogóle miał początkowo nigdy nie wyjść. No, jakoś tak schowałam go do szuflady i początkowo totalnie był ukryty, ale moja przyjaciółka dużo mi i moja mama w sumie powiedziały, że to jest ważna emocja wtedy dla mnie.
1: Aha, bo ty w ten kawałek nie wierzyłaś, myślałaś, że jest słaby, tak? Dobrze rozumiem?
0: Właśnie,
1: czy nie byłaś pewna? Czekałaś po prostu na odpowiedni moment?
0: Chyba myślałam, że jest zbyt taki intymny, żeby się nim tak podzielić, a potem nagle... Wiesz, każda z tych piosenek okazała się, że jest mega intymna i to wszystko łączy taka całość, nie? Więc... zapomniałam, co chciałam powiedzieć więcej, ale to nie ważne.
1: Kolejną perełką jest też numer dla twojej babci.
0: Tak, tak. No właśnie mówię, że to co jedna piosenka to są gigantyczne emocje, każda jest różna i inna. Jedna jest smutna, druga jest taka, gdzie czuć dużo żalu albo pełno nadziei, ostatecznie dużo miłości i dużo szczęścia, więc no jest taki niezły roller coaster.
1: No właśnie, nawet na tej epce znalazła się, nie wiem ja nawet jak to powiedzieć, manifestacja, afirmacja,
0: manifestacja.
1: Nie było drugiej połówki, ty zaśpiewałaś o tym, że nie ma drugiej połówki i nagle jest.
0: Tak, tak, to był taki...
1: Jak to się stało?
0: Otworzyłam się po prostu. To był taki numer, w którym jakby przypieczętowałam to, że okej, teraz już jestem gotowa, teraz już, wiesz, rozwinęłam się wewnętrznie na tyle, że jestem otwarta na inną osobę w swoim życiu i proszę mi ją pokazać.
1: I właśnie o tym jest numer Dwa Dni, o tym, że ta osoba się pojawiła.
0: Tak, tak, totalnie. Kocham ten numer. W ogóle cała ta historia, nie? Po prostu tak zawiła, żeby ostatecznie było takie katarzis, takie szczęścia.
1: A napisałaś też w mediach społecznościowych, że chcesz dać poznać się bliżej swoim fanom. Czy mamy to traktować jako zapowiedź czegoś większego?
0: No na pewno, ogólnie szykuje się coś przepotężnego, ale nie mogę tym w ogóle mówić, normalnie coś zabronił.
1: Chciałem coś z ciebie wyciągnąć, ale chyba się nie uda.
0: Serio, bym mega chciała, ale nie mogę. Także mega szkoda, ale no nieważne, skupiamy się teraz na epce, więc to jest wstęp, przedsmak właśnie, bo to co się szykuje... No nie mogę, kurde, powiedzieć. Przepraszam, ale no... Nieważne, będzie fajnie.
1: Wiesz, że się tak oczyściłaś, jak skoro opowiedziałaś fanom o swoich emocjach i też przy okazji sobie opowiedziałaś, że to z siebie wyrzuciłaś. Jaki to miało na ciebie wpływ, nagranie tej epki?
0: Każdy z tych utworów właśnie taki terapeutyczny, że po prostu ja mam coś takiego w sobie, że łatwiej mi jest czasami nagrać piosenkę o czymś, niż w ogóle o tym powiedzieć. I mam wrażenie, że każda z tych piosenek była takim przypieczętowaniem właśnie danego etapu. I faktycznie jest to oczyszczające. I takie, że rozumiem, czemu się tak czułam. I fajnie widzieć też w ogóle, jaką drogę mentalnie przeszłam od tamtych momentów.
1: Były różne emocje, zaczęło się smutno, ale ostatecznie numer Dwa Dni, który gramy na antenie Radia SK, jest mega pozytywny, czyli wszystko się dobrze skończyło i jest radość na końcu.
0: Jest. Wiadomo, że w życiu bywa różnie, ale no teraz się czuję tak jak w tej wiosce, więc jest akurat super.
1: Ale jeszcze muszę wrócić jeszcze do twojej kariery sprzed kilku lat. Wszystko zaczęło się od współpracy z Kizo, a teraz poszłaś robić karierę solo. Czy ty planujesz w ogóle wrócić do nagrywania kawałków z kimś, czy na razie jednak solo? Stawiasz na solową karierę?
0: Nie, no, ja...
1: Chciałabyś coś jednak.
0: No, coś szykuję, coś, nie mogę nic mówić, ale ogólnie nie zamykam się totalnie. Akurat, wiesz, te utwory były tak dla mnie intymne i ten, że no nie wyobrażałam sobie, wiesz, kogoś tam mieć, ale ja lubię współpracować i mieszać właśnie... inne perspektywy na jedną piosenkę, wiesz, o co mi chodzi? No, więc totalnie jestem otwarta na współpracę z innymi ludźmi. Także na pewno pojawi się dużo.
1: A czy ty czujesz, że ten kawałek, który gramy w Radiu SK dwa dni, to będzie taki wielki hicior, jak koło miałabym powiedzieć? Czy też nie potrafisz na razie stwierdzić?
0: Ciężko powiedzieć.
1: Czy tu jest potencjał, że okej, jest szansa, że to się wydarzy?
0: Nie, no, ja właśnie mówię, że ja

0: właśnie mam mega mocno kciuki za ten numer. Co się wydarzy, to już trochę jest poza mną, bo to kwestia ludzi, nie? Czy oni czują ten feeling, który ja chcę przekazać tej piosence? Czy oni, czy ich cieszy ta piosenka też, nie? Bo komu miałabym powiedzieć, ludzie bardzo dużo się z tym utożsamiają i bardzo tak czują jakieś tam swoje, wiesz, relacje w tej piosence i tak dalej. I wydaje mi się, że to jest coś takiego, co ludzi chwyta mocno, jak się mogą z czymś utożsamić i jakby wręcz to jest o nich, no to słuchają tego, wiesz, bardzo. Chociaż nie zawsze tak jest w sumie, bo jak myślę o Taxi, no to tam nie wiem, czy jest się z czym utożsamić, ale jest to po prostu hitowe. No nie wiem, trochę się zaogmatwałam. No nie ważne, ale w każdym razie trzymam kciuki za ten numer i jest szczęśliwa ta piosenka, to jest dla mnie najważniejsze. Poszło to w świat, więc...
1: Wakacyjna bardzo.
0: Tak.
1: Gdzie wy nagrywaliście ten teledysk, bo tam są jakieś przepięknie...
0: Tajlandii.
1: Tajland.
0: Tak, kocham. Ja zakochałam się po prostu od pierwszego wejrzenia.
1: A powiedz, to było przy okazji wakacji? Czy ty tam służbowo poleciałaś typowo, żeby nagrać teledysk i wrócić? Czy przy okazji polecimy na wakacje, ale wrócimy też z teledyskiem?
0: Przy okazji, bo ja wiedziałam, że to będzie pięknie i będzie dużo pięknych kadrów, a właśnie w głowie już miałam tą piosenkę. Początkowo zastanawiałam się w ogóle... Czy nagrać teledysk do tańcz? Czy nagrać teledysk jednak do dwa dni? No ale jednak totalnie dwa dni, no bo to jest nasza historia, bo mamy tam jednak z chłopakiem, więc to wszystko. Chciałam złapać, wiesz, piękne nasze szczęśliwe momenty i ulokować to, powiedzmy, jak taki vlog czy coś na klipie, także dobry wybór. No, kocham Tajlandię. Uwielbiam.
1: Mówiłaś w naszym studiu przy premierze kawałka Komu miałabym powiedzieć, że dedykujesz ten numer między innymi swojej siostrze. A czy ten nowy numer dedykujesz tylko i wyłącznie swojej drugiej połówce, czy ktoś jeszcze może się czuć wyróżniony?
0: Nie, no tylko swojej połówce. Ja w ogóle tylko o nim myślałam, jak powstawał ten numer, także nie przyszło mi do głowy... Ostatnio widziałam TikToka, że to nie jest o chłopaku. Ktoś tak napisał. Ja mówię, taki jaki cudem. Ale nie. W mojej głowie to tylko o moich chłopaków.
2: Ostatnio z nowością do studia Radia SK wpadła też Kasia Sienkiewicz, którą do tej pory kojarzyliśmy przede wszystkim z Kwiatu Jabłoni, w którym występowała z bratem. Teraz jednak postanowiła pójść własną drogą i po raz pierwszy nagrała kawałek solo. To numer Były Momenty.
1: W naszym studiu teraz Kasia Sienkiewicz, już nie z Kwiatu Jabłoni. Cześć, Kasia.
3: Ojejku, ciekawe, nigdy tak o sobie nie usłyszałam.
1: Po raz pierwszy. Tak. Powiedz mi, jak ty się teraz czujesz? Czy ty się czujesz teraz nieswojo? Jakbyś po raz pierwszy kilka lat temu wychodziła na scenę? Czy to jest takie uczucie?
3: To jest ciekawe uczucie. Zastanawiałam się, jakie ono jest. Czasami się trochę boję. Jestem niepewna, a czasami się bardzo cieszę i czuję, że to jakieś spełnienie jeszcze innych marzeń. Jeszcze innych niż te, które spełniałam z Kwiatem Jabłoni. Ale ostatnio doszłam do wniosku, że ja się czuję jak postać w grze komputerowej, która już była na dalekim gdzieś tam levelu z jakimś większym armorem i dobrymi, wiesz, umiejętnościami, po czym z tym samym armorem trafiam teraz do pierwszej planszy i trochę mi łatwiej przechodzić te rzeczy.
1: Aha, czyli od nowa przechodzisz grę, ale już pamiętasz, co tam się działo po kolei.
3: Tak.
1: To jest mniej więcej
3: nie znaczy,
1: to samo.
3: Że jakoś tam lepiej, tylko że w ogóle taka się czuję, a wiem, co mnie czeka, mniej się stresuję.
1: Albo inne misje po prostu wykonujesz.
3: Inne misje, misje wykonuję. Tak.
1: A powiedz mi, a ciężko było się przestawić ze śpiewania w duecie na śpiewanie solo?
3: Chyba nie ciężko, bo tak naprawdę wbrew pozorom śpiewanie w duecie w jakiś sposób ogranicza i jest trudniejsze, bo musisz się dostosować do tego, żeby na przykład pozbyć się jakiejś maniery, kończyć w tym samym momencie frazę, wyzbyć się vibrato i tak dalej, bo i jeszcze śpiewać w drugim głosie. Więc musisz dużo więcej włożyć w sumie pracy w śpiewanie z kimś, moim zdaniem, ja tak odczuwam.
1: Czyli teraz jest łatwiej?
3: Troszkę tak.
1: Wow! Już miałem zapytać, czy brakuje ci teraz brata, ale chyba
3: nie,
1: jednak
3: no,
1: nie.
3: Brakuje oczywiście, tak. Ja Jacka mega lubię. I to jest tylko przerwa Kwiatu Jabłoni.
1: Czyli Kwiat Jabłoni wróci. To jest najważniejsza informacja, słuchajcie.
3: Kwiat Jabłoni wróci.
1: Za chwilę premiera twojego nowego numeru Były Momenty.

0: fajne. I moim zdaniem to jest właśnie o tym piosenka, znaczy moim zdaniem, po prostu to jest o tym piosenka, o momentach, które nam rozjaśniają obraz związku, który nie jest do końca udany.
1: A więcej muzycznych newsów znajdziecie oczywiście na sk.pl.
2: Muzyką się żyje.
3: Ledwo wróciła, a już Alicja Szemplińska wyjechała z Polski. Artystka nie zatrzymuje się po udanym występie na Eurowizji, poleciała do Londynu, by pracować nad nowymi piosenkami. Będzie z tego album A jaki? To Alicja zdradziła nam jeszcze chwilę przed Eurowizją.
4: Na pewno dla mnie przełomowy. Będzie w całości w języku angielskim, wydany przez wytwórnię z Wielkiej Brytanii, więc ogromne rzeczy się dzieją. Takie rzeczy, o których ja nawet nie marzyłam jako dziecko. Skończyłam szkołę aktorską, piszę piosenki, robię muzę, z której jestem dumna. Spełniam swoje marzenia.
5: Jesteś szczęśliwa.
4: Jestem szczęśliwa.
3: Alicja rzeczywiście może być szczęśliwa i dumna. Tydzień temu zajęła 12 miejsce na Eurowizji, wykonując piosenkę Pray, której początkowo niektórzy nie wróżyli nawet awansu do finału. O najbliższych planach artystki możecie przeczytać na sk.pl. Najlepsi producenci świata przejmują antenę Radia SK. Powróciło nasze kultowe pasmo SK Live Remix. W każdy piątek możecie u nas słuchać wyjątkowych setów DJ-skich. Najpierw mamy dla Was najlepiej zmiksowane hity na czasie, a potem antenę przejmuje m.in. Robin Schulz, Lost Frequencies czy Armin van Buuren. To tylko w Radiu SK możecie usłyszeć kultowe Estate of Trance od właśnie tego producenta. A już niedługo zobaczymy go na żywo. Armin van Buuren zagra na Warsaw Music Festivalu. Ta impreza już w czerwcu na stadionie Legii Warszawa. Na scenie pojawi się też legendarny zespół The Black Eyed Peas. W line-upie jest niezły zestaw polskich artystów, bo wystąpią tam m.in. bracia Kacperczyk, Trips czy Calvi i Remi. Warsaw Music Festival potrwa 13, 17 i 20 czerwca. SK będzie tam razem z Wami. Słuchajcie nas uważnie, bo będziemy mieli dla Was bilety na tę imprezę. A wcześniej, bo już w przyszły weekend, SK odpala koncertowe lato. Powraca nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour. W ostatni weekend maja pierwszy przystanek. A to wszystko w ramach Dni Obornik Śląskich. W sobotę na scenie Miu, czyli współautor wielkiego hitu Dopóki się nie znudzisz i Agnieszka Chylińska. A w niedzielę m.in. Bryska. Przypominam, że wstęp na tę imprezę jest darmowy. Tak się składa, że darmowe są też hity na czasie, które Wam gramy. Jest niedziela, 2,5 minuty po godzinie 9. Zaczynamy. Kinga Baryga, witam i zapraszam serdecznie. No i w tej godzinie, właśnie w tej godzinie 9, pogram Wam. Między innymi będzie Męskie Granie Orkiestra i numer Nareszcie.

0: Nelly Furtado. Tak wam gramy w Radio SK. 17, przepraszam, już 18 minut po godzinie 9. A tymczasem obserwujemy to, co dzieje się w internecie. I uwaga, uwaga, cel osiągnięty. Ale on nadal jedzie dalej. Mowa o Łatwogangu, który w piątek wyruszył z Zakopanego do Gdańska na rowerze. Jedzie już 41 godzin bez snu. Pokonał 525 kilometrów. I udało się osiągnąć cel i zebrać 12 milionów złotych dla Maksia. Ale Piotrek się nie poddaje, jedzie dalej i dalej zbiera pieniądze. Już jest kolejne dziecko potrzebujące. Zbiera teraz dla Adasia. Aktualnie minął Toruń. My cały czas oczywiście podglądamy, jak mu idzie. Będziemy też na bieżąco was o tym informować. Ale udało nam się wczoraj Piotrka złapać na trasie. Tak mniej więcej w połowie drogi w województwie łódzkim. No i posłuchajcie, co nam tutaj powiedział.
1: Co daje ci to wsparcie, które dostajesz tutaj od ludzi, od wszystkich?
2: Jest to na pewno, przyznam się, bardzo wzruszające, jest to bardzo miłe, jest to niesamowite, kiedy widzę ludzi, że jakby chcą brać w tym udział, że jakby wspierają. No jest to po prostu bardzo miłe, aż czasami mi głupio, że ludzie jakieś mówią miłe rzeczy do mnie.
0: Skromny, a taki z wielkim sercem. Cały czas obserwujemy, będziemy was informować na bieżąco, wy też możecie na tego streama na YouTubie zaglądać.

0: Tego pana nie trzeba nikomu przedstawiać.
1: Ale
0: jednak przypomnę, jakby ktoś zapomniał. Pitbull, Hotel Room Service. Tak wam gramy 35 minut po godzinie 9. To jest Radio SK, to są hity na czasie. Swoją drogą czytam właśnie o pewnych badaniach, które mówią, że ten sezon plenerowy, to bardzo dobrze, że on się rozpoczął, i ten sezon koncertowy, bo chodzenie na koncerty i wystawy sprawia, że będziemy starzeć się wolniej. Bo jak się okazuje, ci, którzy wybierają różne formy aktywności, zyskają najwięcej. Spokojnie, bo my mamy sporo propozycji koncertowych. Na przykład po godzinie 10 będę wam rozdawała bilety, karnety imienne na Kortowiadę w Olsztynie. Ale to nie wszystko, bo rozpoczyna się także SK Music Tour, więc będzie się działo. Będziemy starzeć się wolniej. A do tego, jak dorzucimy jeszcze hity na czasie, no bo muzyka też ma ogromny wpływ na to, że możemy poczuć się po prostu młodziej. Radio SK. Ja wracam do was już za chwilę, a razem ze mną między innymi Karol G.
2: Reklama. Hej, szukasz wakacji, które naprawdę robią wow? Mazury, słońce, rejsy po jeziorach i nocleg w prawdziwym zamku. Wpadaj do hotelu Zamek Ryn. Tu historia żyje na maksa. Wskakujesz w strój rycerski, bawisz się na klimatycznych biesiadach rycerskich, a nocą spektakularny teatr ognia rozświetla zamek. Do tego baseny, saunarium, świetne jedzenie i letni vibe, którego nie zapomnisz. Zbieraj ekipę i przeżyj wakacje jak z innej epoki. Hotel Zamek Ryn. Tu zaczyna się legenda. Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
3: Dzieciaki w te wakacje żegnają grawitację. Witają zaś przygody i super atrakcje. Czy jesteście gotowi zgotować im wyzwanie w strefie wysokich lotów? Zapraszamy na wakacyjne warsztaty edukacyjno-sportowe Morza i Oceany. W programie Super Zabawa, tworzenie własnej makiety oceanu, zajęcia sportowe i wspólne wycieczki. Więcej na strefawysokichlotów.pl.
4: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja. Kup dwa bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
5: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
6: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
7: Podziękuj mamie w najpiękniejszy sposób. Wyślij kwiaty. www.pocztakwiatowa.pl. Wyślij kwiaty dla mamy.
8: Najciekawsze koncepcje tworzone przez renomowanych projektantów. Piękno, które zachwyca. Studio meblowe Olta Concept Store zaprasza na prezentację nowej kolekcji. Urządź swój dom korzystając z najświeższych trendów i profesjonalnej pomocy w aranżacji. Ciesz się swoim domem w nowej odsłonie. Olta Concept Store. Apartamenty przy Operze, ulica Kijowska 7. Sprawdź na oltaconceptstore.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
11: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
12: I po reklamie.

0: Wiktor Waligura, Dryskul, 4 pory roku, tak wam gramy 7 minut przed godziną 10, a po 10. No właśnie, co powiecie na koncert braci Kacperczyk, Problem, Żabsona, Young Iggy, Tymka, Kizo? Jeśli jesteście zainteresowani, któryś z tych artystów was zainteresował, no to śmiało słuchajcie radia po godzinie 10, bo ja będę miała dla was karnety imienne na Kortowiady w Olsztynie. Już teraz możecie pisać na Messengerze Radia SK, dlaczego te bilety powinny trafić właśnie do was i kogo byście zabrali. Dajcie znać, piszcie wiadomości tekstowe, wysyłajcie głosówki. Czekam, a po 10 do kogoś z was się odezwę i komuś z was wręczę właśnie takie karnety imienne. A już teraz zbliżamy się do godziny 10. Po godzinie 10 najnowsze informacje ze świata muzyki, a później kolejne hity na czasie, więc zostańcie ze mną.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: albo w aplikacji
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Kochasz adrenalinę? Poczuj ją na nowo w SatKarting. Nowego karty, profesjonalny pomiar czasu i zupełnie nowa, jeszcze szybsza konfiguracja toru. Nowość, tor dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat i elektryczne go-karty stworzone specjalnie dla najmłodszych. Organizujemy eventy, urodziny i emocje, które na długo pozostaną w Twojej pamięci. SatKarting. Otwarty 7 dni w tygodniu, ulica Sulika 3, Białystok. Zapraszamy. www.satkarting.pl. Rozpal emocje z SatKarting. Wykręć najlepszy czas. Staw czoła wyzwaniu na naszym torze.
4: A teraz zapraszam na prognozę przygody od Mini.
5: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
6: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Autofus Group Choroszcz. Porosły Kolonia 1K.
7: Brakuje Ci miejsca w domu albo firmie? Poznaj Homebox w Białymstoku. Nowoczesne magazyny self-storage. Bezpieczne, wygodne i dostępne całą dobę. Dokładnie wtedy, kiedy potrzebujesz. Wybierz przestrzeń dopasowaną do siebie i przechowuj wszystko bez stresu. Homebox. Nowy dom dla Twoich rzeczy. Sprawdź na homebox.bialystok.pl.
8: Doktorze, syn znowu kaszle.
9: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
8: Co mogę zrobić?
9: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
10: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
11: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
12: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
15: I po reklamie.
16: SK Białystok. Na czasie.
17: No to jak tam mija niedziela, Paweł Jakubowski. No pogoda fajna, można sobie gdzieś tam pokorzystać, ruszyć na jakiś rower, pospacerować. A jak nie, no to wpadajcie na przykład na targi minerałów Skarby Ziemi. To na hali Przyświerkowej tu przez weekend masa minerałów z kamieni, a także biżuterii, do tego warsztaty. Szykujcie się na UpToDate Festival. On za tydzień. O, będzie na pewno się działo. Impreza zawita na Horten Arenę, a także do Galerii Arsenał. W Białymstoku zagra kilkudziesięciu artystów. Wszystko rusza już tak naprawdę w czwartek 28 maja. Elektronika wypełni miasto jak nic.
18: Muzyką się żyje.
19: Po raz pierwszy zostałem ocenzurowany. Tak na scenie PGE Narodowego powiedział Taco Hemingway. Wczoraj i w piątek raper wystąpił na największej arenie w Polsce. Fani mogli usłyszeć kawałki z nowej płyty, m.in. Zakochałem się pod apteką, który

0: z piosenki Zakochałem się pod apteką nazwę leku przeciwbólowego. Inspektorat uznał, że to nielegalna reklama. Tak o Hemingway stwierdził, tu cytat, w tym roku po raz pierwszy zostałem ocenzurowany. Raper powiedział, że chce mieć dobry wpływ na młodych ludzi, dlatego udzielił kilku rad. Posłuchajcie jakich.
1: No na pierwsze, czytajcie książki. Zróbcie hałas na książek. To jest bardzo trudne na samym początku. Dzieci spodziewamy rozwijać mózg. Nie jesteś swoim ciałem, jesteś czymś więcej niż twoje ciało. Uważajcie na to, co w to ciało wkładacie. Mówię tu o różnych trunkach i tak dalej. Alkohol super niebezpieczny. Bardzo uważajcie na alkohol.
0: Tako polecił też usunąć media społecznościowe, bo mają zły wpływ na mózg. Przyznał, że sam to zrobił i to była najlepsza decyzja w jego życiu. Na koncertach Tako Hemingwaya na PGE Narodowym bawili się słuchacze Radia SK, którzy zgarnęli u nas bilety. I to nie koniec biletowanych niespodzianek. SK załatwia też bilety na największy festiwal studencki w Polsce. Przez cały weekend mamy dla Was zaproszenia na Kortowiadę. Ta impreza już od czwartku do soboty nad Jeziorem Kortowskim w Olsztynie. Zagra m.in. tak jak już Wam wspominałam, Kizo, Żabson, ale będzie też Michał Szczygieł, Enej, Kuban i królowa polskiej sceny, czyli Maryla Rodowicz. W Radiu SK mamy zaproszenia dla całej Waszej ekipy. Napiszcie nam, dlaczego powinny trafić właśnie do Was i kogo zabralibyście ze sobą. Czekamy na Wasze wiadomości na Messengerze Radia SK. Dua Lipa zrobiła fanom prezent, wydała film i cały album z koncertowymi wersjami jej hitów. Artystka uwieczniła swoje koncerty w Meksyku. Dotarła tam w ramach trasy koncertowej po wydaniu płyty Radical Optimism. O, tutaj Tako Hemingway nam się chciał wcisnąć, ale my mamy tutaj hity na czasie. Kiedy wy powoli budzicie się do życia, my wam gramy. Na dobry początek Alex Warren, a już za chwilę ktoś z was zgarnie imienne karnety na Kortowiadę. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

SK Białystok.

0: Ale to jest dobry numer. Gips i win. Tak wam gramy w Radio SK 15,5 minuty po godzinie 10. Jest niedziela, dzień dobry. Witamy wszystkich tych, którzy dopiero budzą się do życia, którzy właśnie odpalili radio. Mamy nadzieję, że hity na czasie umilą wam to niedzielne przedpołudnie. A już za chwilę, już za moment będę miała dla was imienne karnety na Kortowiadę w Olsztynie, na której wystąpi m.in. Żabson. Będzie też Problem, będzie Tymek. M.in. będzie również Maryla Rodowicz, ale także zespół Enej. Tych artystów jest bardzo dużo, line-up jest bardzo mocny, więc to jest ostatni moment, żebyście napisali, dlaczego chcielibyście właśnie wybrać się na Kortowiadę i z kim. Czekam na wasze wiadomości na Messengerze Radia SK i gram dalej. Ed Sheeran i Safaje już teraz.
1: SK.

0: 25 minut po godzinie 10. To jest Radio SK, to są hity na czasie. To jest też Sanach i kultowy szampan od tej artystki. A już za chwilę czas na nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: No i jako, że wszystkie hity zaczynają się w Esce, to gramy wam nowość. Nowość od australijskiego DJ-a Sonny Fodera i Libianka, kameruńska piosenkarka. Połączyli siły i stworzyli wspólny numer. Bardzo przyjemny, bardzo dobrze się go słucha. Myślę, że wam również przypadnie do gustu. Let me be in your arms. Pozwól mi być w twoich ramionach. No dobrze, to pozwólmy. Niech ten numer nas przytuli.

0: Imagine Dragons i Radioactive. Tak, wam gramy 32 minuty po godzinie 10. To są hity na czasie, to jest Radio SK, a ja mam już tutaj na linii naszego słuchacza Arka. Cześć Arku!
1: Cześć, cześć.
0: Właśnie, bo ty napisałeś tutaj na Messengerze, że powinieneś zgarnąć te bilety, te karnety na Kortowiadę. Dlaczego?
1: Bardzo bym chciał. Dlatego. Wiąże się to fajna historia, ponieważ kilkanaście lat temu właśnie na Kortowiadzie poznałem swoją żonę.
0: O.
1: Mam świetne wspomnienia z tym festiwalem. Czas mija, mamy teraz dwójkę małych dzieci, udało nam się ogarnąć opiekę babci nad dziećmi. No i fajnie byłoby się cofnąć do tych czasów.
0: No to...
1: Chciałbym zebrać żonę ze sobą.
0: Dobrze, Arku, to słuchaj, mówisz i masz karnety, imienne karnety na Kortowiadę dla ciebie.

0: ciebie i twojej ekipy są twoje.
1: Dzięki bardzo.
0: Dobrze, to jakby tak, jeśli na przykład słuchają nas teraz jakieś osoby, studenci, którzy na taką kortowiadę się wybierają i chcieliby tam poznać miłość życia, to jaką masz dla nich radę?
1: Spróbujcie, nie wahajcie się, to się może udać.
0: Tak jest i trzymamy za wszystkich kciuki, a wam życzymy dużo, dużo szczęścia. Trzymaj się, hej.
1: Cześć.
0: No i co? Się gra, się ma. Wielkie gratulacje dla Arka, my gramy dalej hity na czasie. Już za chwilę wracam do was, a razem ze mną Tate McRae, ale będzie też Alesso i Nate Smith.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane. Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
2: Tylko w Radio SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
2: Autopromocja.
4: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Castorama!
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
1: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu arbuz teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
5: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
6: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
7: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
6: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Autofus Group Choroszcz, Porosły Kolonia 1K.
8: Najciekawsze koncepcje tworzone przez renomowanych projektantów. Piękno, które zachwyca. Studio meblowe Olta Concept Store zaprasza na prezentację nowej kolekcji. Urządź swój dom korzystając z najświeższych trendów i profesjonalnej pomocy w aranżacji. Ciesz się swoim domem w nowej odsłonie. Olta Concept Store. Apartamenty przy Operze, ulica Kijowska 7. Sprawdź na oltaconceptstore.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Renault. Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda, dzięki której oszczędność paliwa sięga do 40%. Zadbaj o optymalizację kosztów swojej firmy.

0: ulica Kijowska 7. Sprawdź na oltaconceptstore.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Kolu. Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda, dzięki której oszczędność paliwa sięga do 40%. Zadbaj o optymalizację kosztów swojej firmy.

0: Raz sprawdź specjalną ofertę dla biznesu. Renault Austral Full Hybrid E-Tech w ofercie limitowanej. Już od 923 zł netto miesięcznie w najmie dla Twojej firmy. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
1: Motozbyt, autoryzowany partner Renault Narodowych Sił Zbrojnych 19B. Postaw na doświadczenie i firmę lokalną. Zapraszamy.
2: I po reklamie.

0: 5,5 minuty zostało do godziny 11. Wielkimi krokami zbliżamy się do południa, do niedzielnego południa, ale jeszcze chwilę i będą nam grały kolejne hity na czasie. Po godzinie 11 najnowsze informacje z kraju, nie z kraju, ze świata, a ze świata muzyki, a do tego kolejne najlepsze hity na czasie. Będzie Bledka, ale będzie też Swedish House Mafia, więc zostańcie z nami.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Informuję o rekrutacji lekarzy. Poszukiwany jest lekarz ze specjalizacją z protetyki stomatologicznej, lekarz ze specjalizacją ze stomatologii dziecięcej, lekarze na staż podyplomowy po studiach, a także kandydaci na rezydenturę z zakresu stomatologii zachowawczej z endodoncją oraz chirurgii stomatologicznej. Dental Blue. Pułaskiego 35.
1: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
2: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
3: Szukasz solidnych okien, drzwi i bram? Postaw na prestiż. Kompleksowa obsługa stolarki otworowej i sprawdzone rozwiązania do Twojego domu. Prestiż to autoryzowany partner Hyrman. Prestiż, nasz wkład w Twój wymarzony dom. Porosły kolonia. www.oknaprestiż.eu.
4: Witam sąsiada. Dom zbudowany. Teraz czas na ogrodzenie?
5: Tak, wkrótce wylewamy fundamenty.
4: Jaki kolor ogrodzenia?
5: Śnieżna biel, Alpino. Nowość w Connect. Dobrałem też przęsła i bramę. Mają szeroki asortyment. Dostawa w przyszłym tygodniu. Connect. Kluczowy ogólnopolski producent pustaków ogrodzeniowych i kostki brukowej. Szeroka gama kolorów, dostępność towaru i terminowa dostawa. Od marca w nowej lokalizacji. Baranowicka 149. Otwarte także w soboty. Buduj z Connect!
6: Ammat, producent z 20-letnim doświadczeniem, oferuje materace lateksowe, termoelastyczne, kieszeniowe, bonelowe, przekładki i stelaże pod materace, grabówka modrzewiowa 54, www.ammat.pl. Ammat. Wygodnych snów.
7: Uwaga kierowcy! Masz Toyotę, Hondę, Opla lub Dacie po gwarancji? Wybierz serwis, który naprawdę zna Twój samochód. ASO Autocras zaprasza do swojego serwisu w Białymstoku. Nowoczesna diagnostyka, doświadczeni mechanicy i części od sprawdzonych dostawców. Jakość serwisu ASO w konkurencyjnych cenach. Dlatego zaufało nam już tak wielu kierowców. ASO Autocras. Orzechowa 42, Białystok. Zarezerwuj termin. 85 654 38 26.
8: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
9: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
8: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
9: A w środku?
8: Ogromny bagażnik, 604 litry.
9: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
8: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko Ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
10: Top Motors zaprasza. Choroszcz, Kolonia Porosły 1F. Więcej na topmotorskia.pl.
11: Kia. Movement that inspires.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
14: I po reklamie.
15: Muzyką się żyje.
16: Polish Hip Hop Festival jednak nie zmienia lokalizacji. Rapowe święto jak co roku powróci na plażę nad Wisłą w Płocku. Jakiś czas temu organizatorzy poinformowali, że impreza będzie miała nową lokalizację, czyli Stadion Wisły Płock. Teraz jednak, bo po wielu głosach niezadowolenia ze strony fanów, nastąpiła zmiana tej decyzji. Jak czytamy w oświadczeniu, od momentu ogłoszenia nowej lokalizacji dostaliśmy od Was ogrom wiadomości. Widzimy, jak ważną częścią historii festiwalu jest dla Was plaża nad Wisłą i jak mocno identyfikujecie z nią ten festiwal. A więc Polish Hip Hop Festival

ale teraz powrócił. To wszystko dzięki występowi Justina Biebera na festiwalu Coachella w Stanach. Od tamtego momentu ten kawałek ponownie obiegł cały świat za pomocą mediów społecznościowych. A wracając do gorącej dwudziestki Radia SK, na miejscu drugim spadający ze szczytu hymn męskiego grania od Zali, Vito Bambino i Igora Herbuta, a na trzecim Dracula. Całe notowanie gorącej dwudziestki czeka na Was na sk.pl. Głosujcie na Wasze ulubione numery i słuchajcie Eski w każdy piątek po 18:00. Zapraszam w imieniu Micha Sobkowskiego. Gips otwiera nowy rozdział w karierze i zmienia styl. Już w piątek raper wydał nowy album pod tytułem Nurt. Jak sama nazwa wskazuje, ta płyta ma dosłownie zmienić nurt jego kariery. Zapowiada bardziej popowe brzmienia. Dostaliśmy już zapowiedź tego krążka. To kawałek Ostatni dzień lata, w którym Gips nie rapuje, a śpiewa. Razem z nim na wokalu pojawia się Igo. Ten kawałek możecie już premierowo usłyszeć w Radiu SK, bo przecież wszystkie hity zaczynają się w SC. A my gramy dalej. Niezależnie od tego, czy dzisiaj odpoczywacie w domu, czy w ogrodzie, czy w pracy, a może w podróży, Radio SK gra najlepsze hity na czasie. Kinga Baryga, witam i zapraszam na dobry początek Swedish House Mafia.

17,5 minuty po godzinie 11. Gramy wam w Radiu SK. To są hity na czasie. Ten chłopak pokazuje, że nie ma rzeczy niemożliwych. Ja tutaj podglądam sobie cały czas stream Łatwoganga, który właśnie jedzie teraz, macha w jedną, w drugą stronę. On cały czas znajduje się w województwie kujawsko-pomorskim. Przejechał już, moi drodzy, jeszcze sobie tutaj aktualizujemy informacje. Przejechał już zostało mu 164 kilometry. Tyle mu zostało. Jedzie już 44 godzinę. Trzymamy kciuki, Piotrku, trzymamy. Udało się zebrać już 12 milionów na maksa.

0: Benson Boone, Mystical Magical. Tak wam gramy w Radio SK, 33 minuty po godzinie 11. Zbliżamy się do południa. A co to oznacza? Że już za chwilę zasiądziecie do stołów i zjecie przepyszny obiad. Niedzielny, typowy polski obiad to przecież rosół, schabowy albo mielony, ziemniaczki i mizeria. Już pojawiły się pierwsze młode ziemniaki, więc to może być naprawdę bardzo wiosenny obiad. Ale do tego obiadu ja bym dołożyła jeszcze jedną ważną rzecz. Otóż wiralowe, ugotowane truskawki, które stały się hitem w Stanach Zjednoczonych. No, w Polsce mówimy na to, że to jest po prostu kompot. Znamy go od lat, nasze babcie go robiły, robią go nasze mamy, my go robimy. No, ale amerykańskie social media odkryły coś, co u nas jest znane od pokoleń. No to zachwyciły się gotowanymi truskawkami, czyli oni pokazują to jako owoce podgrzane z cukrem, dodają czasami cytrynę, wanilię lub wodę i mówią, że to jest najlepsze. I nie tyle sam wywar z tych truskawek, tylko te rozgotowane truskawki. No i co? I okazuje się, że babcia znów miała rację. To, co babcine najlepsze. Radio
1: SK. Autopromocja. Ach, to były czasy. Miałaś wyjść z mamą tylko po bułki, a wróciłyście z
2: dmuchanym flamingiem?
1: Albo to. Okazało się, że zostawione przez rodzicielkę w kieszeni kluczyki źle znoszą wirowanie w pralce. Historii bez liku? Opisz na sk.pl przygodę ze swoją mamą. A potem wrzuć na luz po 15 i zgarnij dla waszej dwójki pobyt w hotelu w Zakopanem i 500 na nowe buty.
3: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.
4: Autopromocja.
5: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Zastanawiasz się, jaką szkołę wybrać? Zostań

0: i monterem zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Złóż dokumenty do zespołu szkół zawodowych nr 5 w Białymstoku do dnia 23 czerwca. Zdobądź fach i gwarancję zatrudnienia w firmie Danwood S.A. Zadzwoń 85 653 24 55.
1: Dosyć siedzenia, dosyć patrzenia, dość marudzenia, że nic się nie zmienia. Przestań grzać fotel, żyć bez polotu. Wskakuj do strefy wysokich lotów. W fantastycznym parku rozrywki dla małych i dużych czekają trampoliny, poduszki powietrzne, tory przeszkód, labirynty, zjeżdżalnie, dwuchańce, pokoje, gier i inne atrakcje. Więcej na strefawysokichlotów.pl.
2: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
3: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
4: ZUS, podatki, czynsz, konto.
5: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
4: Ty nie?
5: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
4: Płacą ci? Dużo?
5: 4000 się uzbierało.
4: No żartujesz.
6: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
7: Brakuje ci miejsca w domu albo firmie? Poznaj Homebox w Białymstoku. Nowoczesne magazyny self-storage. Bezpieczne, wygodne i dostępne całą dobę. Dokładnie wtedy, kiedy potrzebujesz. Wybierz przestrzeń dopasowaną do siebie i przechowuj wszystko bez stresu. Homebox. Nowy dom dla twoich rzeczy. Sprawdź na homebox.białystok.pl.
8: Najciekawsze koncepcje tworzone przez renomowanych projektantów. Piękno, które zachwyca. Studio meblowe Olta Concept Store zaprasza na prezentację nowej kolekcji. Urządź swój dom korzystając z najświeższych trendów i profesjonalnej pomocy w aranżacji. Ciesz się swoim domem w nowej odsłonie. Olta Concept Store. Apartamenty przy Operze, ulica Kijowska 7. Sprawdź na oltaconceptstore.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.

0: najświeższych trendów i profesjonalnej pomocy w aranżacji. Ciesz się swoim domem w nowej odsłonie. Olta Concept Store. Apartamenty przy Operze, ulica Kijowska 7. Sprawdź na oltaconceptstore.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.

0: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl. Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: I po reklamie.

0: A 29 maja w Białymstoku ponownie bawią się studenci, tym razem na uniwersaliach. To na kampusie przy ulicy Ciołkowskiego, a na scenie pojawią się m.in. Young E.G., Guzior czy modelki. Na imprezę wchodzicie z Afriką.
1: Muzyką się żyje.
2: Taco Hemingway dwukrotnie przejął Stadion Narodowy. Wczoraj i w piątek fani mogli usłyszeć jego największe hity w karierze. To m.in. Deszcz na betonie czy Następna stacja. Co ciekawe, na potrzeby koncertu raper wymyślił nową zwrotkę do tego kawałka. Numer opowiada o podróży warszawskim metrem, więc Taco postanowił, że odświeży tekst, bo od premiery minęło już kilka lat, a w tym czasie pojawiło się kilka nowych stacji. Więc Taco dorzucił kilka wersów o nowych przystankach. Na koncertach Taco Hemingwaya pojawiły się też numery z nowej płyty. To na przykład Zakochałem się pod apteką, który znacie z Radia SK. Na scenie razem z Taco pojawiła się współautorka tego numeru, czyli Liwka. Na koncert wpadł też BDS 2115. A wy wpadajcie na SK-owego Instagrama, tam mamy nagrania z tego koncertu. Już jutro Warszawa stanie się stolicą polskiej muzyki. Przed nami ceremonia rozdania Fryderyków, czyli Fryderyk Festival 2026. Na gali muzyki rozrywkowej poznamy laureatów polskich nagród muzycznych. Wśród nominowanych jest wielu artystów, których znacie z Eski. Na Fryderyki w kategorii Album Roku Pop ma szansę m.in. Igo, Wiktor Dydła czy Zalia. Wśród nominowanych do hip-hopowego albumu roku jest z kolei Kuban, PZ czy Quebona Fide. Ciekawie wygląda też lista nominowanych w kategorii Single Roku Pop. Szansę na statuetkę ma m.in. Kuban, Zalia i Faust za hit Kyoto, Daria Zawiałow i Artur Rojek za numer Dziwna, a także Sanach z Krzyśkiem Zalewskim za kawałek Evi Valarte. Gale rozdania Fryderyków będzie można obejrzeć w telewizji. Po dwóch stadionowych koncertach Mata ogłasza, gdzie wystąpi tego lata. Jednym z przystanków będzie Rapstacja, czyli festiwal w Sławie, który w drugi weekend lipca zgromadzi całą śmietankę polskiego hip-hopu. No ale 10. jubileuszowa edycja zobowiązuje. Oprócz Maty na pewno zagrają tam także m.in. PZ, BDS, White 2115, Fukaj, Gips, Oki, Kuban czy Kizo. Słuchajcie uważnie, Eski, niebawem będziemy mieć dla Was zaproszenia właśnie na Rapstację. A co powiecie na wspólną zabawę Nie mów tak, nie mów nie? Kto chętny? Można się już zgłaszać na Messengerze Eski. Zaraz wyjaśnię Wam, o co w tej zabawie chodzi. A już teraz gram hity na czasie. Na dobry początek godziny 12. Zara Larsson, Kinga Baryga.

Uwaga, na czym ta zabawa polega? A polega na tym, że wy zgłaszacie się do nas na Messengerze Radia SK, ja do kogoś z was dzwonię i zadaję wam 6 pytań. Na te 6 pytań odpowiadacie, nie używając słowa ani tak, ani nie. Ważne też, żeby odpowiedzi się nie powtarzały. Jeśli uda wam się przejść przez tę zabawę, to zgarniacie ode mnie gadżety Radia SK. Czy są tutaj jacyś zainteresowani? Jeśli tak, to zapraszam, pobawmy się wspólnie, a już teraz gramy. Kolejne hity na czasie. Damiano Dawid, to już teraz.

0: Rihanna, 37 minut po godzinie 12 w Radiu SK. To są hity na czasie, jest niedziela, a my już teraz bawimy się w Nie mów tak, nie mów nie. I razem ze mną jest Basia. Basiu, dlaczego
1: Cześć.
0: Ty zdecydowałaś
1: Witam.
0: Się do nas tutaj odezwać? Bo to jest dość przekonujący mnie argument.
1: No ja ci powiem, że jedziemy do Uherce Mineralne na wycieczkę na drezynę. No i niestety, cała trójka wszyscy za tyłu siedzi, ma słuchawki na uszach, telefony w rękach. Kierowca obok skupiony, więc cóż, pozostało mi tylko radio słuchać was i tyle.
0: Bardzo dobry wybór, Basiu, bo nie dość, że słuchasz najlepszych hitów na czasie, no to jeszcze możemy się wspólnie pobawić i możesz zgarnąć eskowe gadżety. To ja przypomnę jeszcze raz szybko zasady. Zasady są następujące. Ja zadaję ci 6 pytań, na te 6 pytań odpowiadasz, nie używając słowa ani tak, ani nie. Ważne też, żeby odpowiedzi się nie powtarzały. Jeśli ci się uda, no to oczywiście mam dla ciebie gadżety. Jesteś gotowa?
1: Okej. Jasne.
0: To zaczynajmy. Samolot jest szybszy od pociągu?
1: Możliwe.
0: Leciałaś kiedyś samolotem?
1: Chyba.
0: A podróżowałaś pociągiem?
1: Oj, często.
0: Podróżowałaś kiedykolwiek samochodem?
1: Oczywiście.
0: Naprawdę?
1: Nie do końca.
0: A po nie się tam pojawiło, Basia, dawaj jeszcze raz. Naprawdę?
1: No. Możliwe.
0: A na motorze?
1: Chciałabym.
0: Dobrze, Basiu, co prawda troszkę tam się nam noga potknęła, ale to nic, zaliczamy. Oczywiście gadżety Radia SK trafiają do ciebie. Życzę wam całej twojej rodzinie bezpiecznej jazdy. Trzymajcie się, pa, pa.
1: Dziękuję serdecznie, pozdrawiam serdecznie.
0: Pozdrawiamy.
1: Ciebie też.
0: Cześć, hej.
1: Na razie, pa, pa, hej, pa.
2: Autopromocja. A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
3: Odpalamy. Odlot ściśle tajny.
4: Pobierz apkę Radia SK
3: i zgłoś się za darmo.
2: Autopromocja. Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
7: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
8: No wiem.
7: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
8: Ej, to już przesada.
7: No co, tego poziomu nie da się przebić.
9: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
10: A cappuccino też za 7?
11: Też.
10: A flat white?
11: Też.
10: A
11: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafé kosztuje tylko 7 zł.

0: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
1: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
0: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
2: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
3: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
4: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
5: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
6: Sprawdź na minicom.pl lub w salonie Mini Autofus Group Choroszcz, Porosły Kolonia 1K.
7: Halo dzieciaki i rodzice! Już 31 maja Wielki Dzień Dziecka na Horten Arenie. Turniej piłkarski, dmuchańce, piana party, strefa VR i robotów, pokazy, animacji i masę atrakcji na cały dzień. Zapamiętaj, Dzień Dziecka na Horten Arenie 31 maja od 10 do 16. Wstęp całkowicie darmowy. Nie może was zabraknąć.
8: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bandy. Bank kolagenu, efekt glass skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bandy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bandy. Przetestowane przez czas.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
11: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
12: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
13: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: I po reklamie.

0: Usłyszeliście to, Teddy Swims, tak wam gramy w Radio SK chwilę przed godziną 13, a po 13 już za starami Łukasz Duńczyk. Ja dziękuję za dzisiaj, Kinga Baryga, do usłyszenia.
1: A ja mam nieważne, dobra.
0: Proszę,
1: proszę, powiem. Mówię, że mam nowe hobby, oglądanie streamu Łatwoganga.
0: A, to ja też.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu arbuz teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie 2 sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
7: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
8: Castorama!
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
8: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i Bio Portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
11: Brakuje Ci miejsca w domu albo firmie? Poznaj Homebox w Białymstoku. Nowoczesne magazyny self-storage. Bezpieczne, wygodne i dostępne całą dobę. Dokładnie wtedy, kiedy potrzebujesz. Wybierz przestrzeń dopasowaną do siebie i przechowuj wszystko bez stresu. Homebox. Nowy dom dla Twoich rzeczy. Sprawdź na homebox.białystok.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali, aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z Eleven Sports na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
14: Play. I po reklamie.

0: się żyje.
1: Po raz pierwszy zostałem ocenzurowany. Tak na scenie PGE Narodowego powiedział Taco Hemingway. Wczoraj w piątek raper wystąpił na największej arenie w Polsce. Fani mogli usłyszeć kawałki z nowej płyty, m.in. Zakochałem się pod apteką, który znacie z Radia SK. Pojawiły się też starsze numery, jak chociażby Następna stacja czy Deszcz na betonie. Jeśli przegapiliście ten koncert, polecam zajrzeć na Instagrama Radia SK. Mamy nagrania i to sporo. Podczas koncertu Taco Hemingway odniósł się

0: to, co w to ciało wkładacie, mówię tu o różnych trunkach i tak dalej, alkohol super niebezpieczny. Bardzo uważajcie na alkohol.
1: Tak, Hemingway polecił też usunąć media społecznościowe, bo, jak stwierdził, mają bardzo zły wpływ na mózg. Przyznał, że sam to zrobił i to była najlepsza decyzja w jego życiu. Na koncertach Tako Hemingwaya na PGE Narodowym bawili się słuchacze Radia SK, którzy zgarnęli u nas bilety, tylko u nas.

media społecznościowe, bo, jak stwierdził, mają bardzo zły wpływ na mózg. Przyznał, że sam to zrobił i to była najlepsza decyzja w jego życiu. Na koncertach Taco Hemingwaya na PGE Narodowym bawili się słuchacze Radia SK, którzy zgarnęli u nas bilety, tylko u nas.

0: Music Festiwalu. Ta impreza już w czerwcu na stadionie Legii Warszawa. Na scenie pojawi się też legendarny zespół The Black Eyed Peas. Ale w line-upie jest też całkiem niezły zestaw polskich artystów, m.in. bracia Kacperczyk, Trips czy Calvi i Remi, autorzy legendarnego Explosion. Warsaw Music Festival potrwa 13, 17 i 20 czerwca. Radio SK będzie tam z wami. Słuchajcie nas uważnie, bo tylko u nas będziecie mogli zgarnąć bilety na tę imprezę. Także słuchajcie, opłaca się słuchać Radia SK, bo nie tylko na Warsaw Music Festival zaproszenie mamy, ale uwaga, dzisiaj rozdajemy wam bilety na Kortowiadę i na pewno komuś z was cztery sprezentuję, także zostańcie koniecznie ze mną, a poza tym dużo dobrych hitów na czasie. Jeden z waszych ulubionych już teraz, nowy hymn męskiego grania. To jest SK, 2 minuty po godzinie 13. Łukasz Zduńczyk, witajcie.
1: Ja

0: To jest numer po prostu skrojony pod niedzielne popołudnie. Słyszycie, jaki tu jest chill? Czy to nie brzmi jak na przykład opalanie się na tarasie, na balkonie na przykład? Albo jak rodzinny spacer po parku? No oczywiście, że tak. Bauza w Radiu SK, Łukasz Zduńczyk, ja was witam w strefie wolnej od słowa poniedziałek. No a wczoraj wydarzył się bardzo wzruszający moment. Wielu osobom coś tam wpadło do oka. Robert Lewandowski rozegrał ostatni mecz w barwach FC Barcelony. Barca na wyjeździe grała z Walencją. Co prawda przegrała 1-3, ale to w ogóle nie jest ważne. Najważniejsze jest to, słuchajcie, że Robert Lewandowski w tym ostatnim meczu w barwach Barcelony strzelił gola. Posłuchajmy, jak to brzmiało, komentator Canal Plus.
1: Ferran Lewandowski! Piłka w siatce! Bramka zaliczona! Robert Lewandowski!
0: I właśnie tak, Robert Lewandowski pożegnał się z FC Barceloną. To był jego ostatni występ. Bardzo wzruszający moment. Lewy strzelił 120 bramkę dla tego klubu. Jest 14 najlepszym strzelcem w historii Barcelony. To jest prawdziwa legenda. Ale słuchajcie, skoro Robert Lewandowski już to ostatnie spotkanie rozegrał, a nowego klubu jeszcze nie ma, to dzisiaj ma wolne popołudnie. Mam nadzieję, że Ania Lewandowska pozwoli mu zjeść jakiegoś fast fooda, potem niech doi je pizzą. Zasłużył na to i dzisiaj można. I jedno jest pewne, słuchajcie. Będziemy wnukom opowiadać, za moich czasów Lewy grał w Barcelonie. Zobaczycie, że tak będzie. A w Radiu SK Kuba i Kuba.

0: numer 1 gorącej setki Radio SK 2023. A teraz czas na kawałek, którego kariera dopiero się zaczyna.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Codziennie łowimy dla was takie kawałki, które będą hitami, które podbiją listy hitów, a ten numer może być hitem lata, bo jest bardzo wakacyjny. Gibbs wydał nowy numer. To artysta, który jest raperem, ale teraz pokazuje z siebie z zupełnie innej perspektywy. Nową naturę. Właśnie zaczyna nowy rozdział w swojej karierze, bo z rapu przechodzi troszeczkę w kierunku popu i nagrał wspólny numer z Ego. Gibbs tym razem nie rapuje, a śpiewa i bardzo dobrze mu to wychodzi. Gibbsa znacie przede wszystkim z kawałka Beat, dobry bas, autostrada, lewy pas, a teraz pomaga nam się zrelaksować. Numer dobry do wylegiwania się na kanapie w salonie, z pełnym brzuchem po obiedzie. Myślę, że tak, ale na plażę też się sprawdzi. Ostatni dzień lata, już teraz w Radiu SK.

0: na antenie Radia SK, a ja wam teraz zdradzę, słuchajcie, kulisy pracy w radiu, bo u nas na komputerze emisyjnym prezenterzy czasami zostawiają dźwięki, które wypuszczali w czasie swoich audycji. No i wczoraj wieczorem program prowadził Paweł Bogaj z Eskowego Poranka i zostawił mi tu taki dźwięk. Jankes opowiada żart. Ja stwierdziłem, że ja ten dźwięk muszę wam puścić, bo to będzie niezły suchar, który może poprawić humor w niedzielne popołudnie. Przygotujcie sobie butelkę wody, bo to będzie naprawdę niezły suchar. Uwaga, Jankes opowiada żart.
1: Co robi nauczyciel na grillu? No. Niezapowiedzianą karkówkę.
2: I co?
0: Dobre. Jeśli macie coś lepszego, to śmiało w każdej chwili możecie podrzucić w głosówce na Messengerze Radia SK. A ja za chwilę zagram Sombra.
3: Ach, to były czasy. Miałaś wyjść z mamą tylko po bułki, a wróciłyście z...
4: dmuchanym flamingiem?
3: Albo to.
4: Okazało się, że zostawione przez rodzicielkę w kieszeni kluczyki źle znoszą wirowanie w pralce. Historii bez liku? Opisz na sk.pl przygodę ze swoją mamą. A potem wrzuć na luz po 15 i zgarnij dla waszej dwójki pobyt w hotelu w Zakopanem i 5 stóp na nowe buty.
5: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Szukasz solidnych okien, drzwi i bram? Postaw na Prestiż. Kompleksowa obsługa stolarki otworowej i sprawdzone rozwiązania do twojego domu. Prestiż to autoryzowany partner Hyrman. Prestiż, nasz wkład w twój wymarzony dom. Porosły kolonia. www.oknaprestiż.eu.
9: Gabinet stomatologiczny Dental Blue przy ulicy Pułaskiego 35 informuje o rekrutacji lekarzy. Poszukiwany jest lekarz ze specjalizacją z protetyki stomatologicznej, lekarz ze specjalizacją ze stomatologii dziecięcej, lekarze na staż podyplomowy po studiach, a także kandydaci na rezydenturę z zakresu stomatologii zachowawczej z endodoncją oraz chirurgii stomatologicznej. Dental Blue, Pułaskiego 35.
10: Uśmiech w banan, skok do góry. W urodziny lecą chmury. Tyle metrów do latania i okazji do fikania. Zorganizuj swojemu dziecku odlotowe urodziny w strefie wysokich lotów. W naszym parku rozrywki czekają setki atrakcji. My zajmujemy się organizacją, a ty masz zero pracy, moc radości, luz i relaks po całości. Strefa wysokich lotów.pl.
11: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
12: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
13: Witam sąsiada. Dom zbudowany. Teraz czas na ogrodzenie?
14: Tak, wkrótce wylewamy fundamenty.
13: Jaki kolor ogrodzenia?
14: Śnieżna biel, Alpino. Nowość w Connect. Dobrałem też przęsła i bramę. Mają szeroki asortyment. Dostawa w przyszłym tygodniu. Connect. Kluczowy ogólnopolski producent pustaków ogrodzeniowych i kostki brukowej. Szeroka gama kolorów, dostępność towaru i terminowa dostawa. Od marca w nowej lokalizacji. Baranowicka 149. Otwarte także w soboty. Buduj z Connect!
15: Uwaga kierowcy! Masz Toyotę, Hondę, Opla lub Dacie po gwarancji? Wybierz serwis, który naprawdę zna twój samochód. ASO Autocras zaprasza do swojego serwisu w Białymstoku. Nowoczesna diagnostyka, doświadczeni mechanicy i części od sprawdzonych dostawców. Jakość serwisu ASO w konkurencyjnych cenach. Dlatego zaufało nam już tak wielu kierowców. ASO Autocras. Orzechowa 42, Białystok. Zarezerwuj termin. 85 654 38 26.
16: Najciekawsze koncepcje tworzone przez renomowanych projektantów. Piękno, które zachwyca. Studio meblowe Olta Concept Store zaprasza na prezentację nowej kolekcji. Urządź swój dom korzystając z najświeższych trendów i profesjonalnej pomocy w aranżacji. Ciesz się swoim domem w nowej odsłonie. Olta Concept Store. Apartamenty przy Operze, ulica Kijowska 7. Sprawdź na oltaconceptstore.pl.
17: Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda, dzięki której oszczędność paliwa sięga do 40%. Zadbaj o optymalizację kosztów swojej firmy. Odwiedź salon Renault oraz sprawdź specjalną ofertę dla biznesu. Renault Austral Full Hybrid E-Tech w ofercie limitowanej. Już od 923 zł netto miesięcznie w najmie dla twojej firmy. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
18: Motozbyt, autoryzowany partner Renault Narodowych Sił Zbrojnych 19B. Postaw na doświadczenie i firmę lokalną. Zapraszamy.
2: to będzie ostatnia reklama.
6: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
7: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają.

0: kilka miesięcy.
1: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
2: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: I po reklamie.
5: SK.
6: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: Jest wszystko dobrze, bo jest luźne niedzielne popołudnie, a do dnia na P jeszcze bardzo długa droga. Lor w Radiu SK, gramy niedzielne hity na czasie i będzie jeszcze lepiej, bo ja za chwilę gram wam suchara od Sebastiana. Zagrałem żart Jankesa i poprosiłem was, żebyście ten żart przebili, no i Sebastianowi chyba się udało. Śmiało bierzcie tego suchara jak swój, możecie przekazywać dalej znajomym. Uwaga!
1: Dlaczego płuca mają drobne? Uwaga! Bo żebra.
0: Sucho się zrobiło, ale dobre to jest, dobre. Zostańcie z Radiem SK. Na razie sucharom dajemy spokój. Kończymy z sucharami, za chwilę najnowsze newsy. A po newsach będę miał dla was coś lepszego niż suchar. Będzie biletowa niespodzianka na antenie Radia SK.
2: Radio SK. Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: i rodziców. Zgłoś was na sk.pl.
1: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard PeoPay Kids.
2: Autopromocja.
3: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Art Bad, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na miejskim stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
2: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
3: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
4: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
3: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Autofus Group Choroszcz. Porosły Kolonia 1K.
5: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
6: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
5: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
6: A w środku?
5: Ogromny bagażnik, 604 litry.
6: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
5: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach. Top Motors zaprasza. Choroszcz, Kolonia Porosły 1F. Więcej na topmotorskia.pl.
7: Kia. Movement that inspires.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
10: I po reklamie.
11: SK Białystok. Na czasie.
12: Lecimy i patrzymy jeszcze, jakie imprezy czekają nas w maju. Paweł Jakubowski. No, naciągają przede wszystkim Uniwersalia. One w najbliższy weekend. To wszystko na kampusie Politechniki. Tutaj będzie się działo, a na scenie pojawią się m.in. Rynkowcy, Pomyłka, modelki, a na koniec DJ Castano. A w najbliższy weekend również w Białymstoku Kings Arena. Szykują się niesamowite walki w oktagonie. W walce wieczoru Marcin Kisiel-Kisielewski zmierzy się z byłym mistrzem Babylon MMA Danielem Skibowski-Biński. A tu jeszcze naprawdę wiele ciekawych pojedynków. To wszystko na hali lodowiska 30 maja.
13: Jest 14, zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Sprawcy fałszywych zgłoszeń nie pozostaną bezkarni. To zapewnienia po naradzie w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, a to w sprawie incydentu w rodzinnym mieszkaniu prezydenta. Policja wyjaśnia, kto stoi za fałszywym zgłoszeniem.
14: Mam nadzieję, że w niedługim okresie, w ciągu, myślę, że kilkunastu godzin, poinformujemy Państwa o naszych efektach.
13: Mówi komendant główny policji Marek Boronia. Służby weszły do mieszkania po tym, jak zostały poinformowane najpierw o pożarze, a potem o zatrzymaniu krążenia. W środku nikogo nie było. Francja idzie śladem Polski. Do tego kraju nie wiedzie już izraelski minister bezpieczeństwa narodowego. To pokłosie zachowania polityka wobec zatrzymanych przez Izrael aktywistów. Polityk szydził z nich.

I festiwal, który już w czwartek startuje w Olsztynie. Na scenie Kizo, Tymek, Żabson i wielu, wielu innych. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Dajcie znać, z kim i dlaczego chcecie się tam wybrać. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

0: Numer, który dodaje motywacji, żeby wstać z kanapy i pójść na spacer po obiedzie. Wet Fingers z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. To są właśnie niedzielne hity na czasie. I przekażcie znajomym, SK rozdaje zaproszenia na Kortowiadę. Ten wielki festiwal studencki już w czwartek startuje i będą tam największe gwiazdy polskiej muzy. Będzie Kuban, Kizo, nawet królowa Maryla Rodowicz się tam pojawi, Young Iggy, Tymek, Żabson i wielu, wielu innych, i wy tam możecie być. No i padają naprawdę mocne argumenty. Ewa?
1: Na Kortowiadę wybiorę się ze swoją, uwaga, szefową. Jej. I ukochanymi współpracownikami, no bo przecież od pracy też trzeba kiedyś odpocząć, prawda?
0: Pytanie, czy to jest dobra decyzja, bo szefowa zobaczy, jaka ty jesteś naprawdę, albo z drugiej strony, ty dopiero wtedy zobaczysz, do czego szefowa jest zdolna, prawda? Bo nasi szefowie to zazwyczaj tacy poważni ludzie, prawda? Dystyngowani, tak mało się śmieją, udają poważnych, a na imprezie mogą być zupełnie inni. Nie wiem, czy to jest dobra decyzja. Ja się jeszcze zastanowię. I wy też nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK, z kim i dlaczego chętnie poszlibyście na Kortowiadę, na wielki festiwal studencki w Olsztynie. Bilety cały czas czekają, a ja gram dalej. Alex Warren już teraz.

za smarki z Markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka, nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus,

odpalę Call of Duty. Tęsknię za Quattro Formaggi z Diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: To jest hit, który znamy wszyscy. Katy Perry w Radiu SK, ale z nami nie ma nudy. Teraz czas na coś świeżego.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: SK to jest centrum najlepszych nowości. Codziennie coś dobrego dla was mamy. I jak ktoś taki wydaje nowy numer, no to my wiemy, że to będzie dobre, bo to jest gwarancja jakości. Kygo wypuścił nowy kawałek. To jest po prostu maszyna do robienia hitów. Ma ich niezliczone ilości i teraz połączył siły z Danem Tymińskim. To jest amerykański artysta, ale co ciekawe, ma polskie korzenie. Także to będzie częściowo polski numer, a Dana Tymińskiego z głosu kojarzycie z hitu Hey Brother od Avicii'ego. Posłuchajcie, co zrobił razem z Kygo. To jest numer idealny do niedzielnego odpoczynku, jest taka fajna gitara. Numer tak przyjemny jak jedzenie loda w cieniu drzewa w upalne popołudnie. O, Heaven on Your Mind.

0: Kaśka Sochacka w Radiu SK. Gramy niedzielne hity na czasie i uwaga, ratujemy przyjaźnie. Razem ze mną teraz Tomek. Cześć Tomek.
1: Cześć, cześć.
0: Słuchajcie, nie będziemy teraz wchodzić w szczegóły. Tomek, krótko mówiąc, ze swoim kumplem się troszeczkę pokłócił i trzeba te relacje ratować. Powiedz mi tylko, dlaczego ty chcesz się z tym kumplem pogodzić?

0: Mi się powodzi, bo potrzebuję pomocy w domu. Naprawię szafek, dowierczenie i kurczę. Ktoś mi jest ambitny, do tego potrzebny. No, a ja nie mam do tego rąk.
1: Czyli trzeba szafki poskładać. Tomek nie potrafi, więc trzeba kogoś do tego ogarnąć. A że z kumplem jest pokłócony, to jest ciężka sytuacja, prawda?
0: Ale zgadzasz.
1: Jak z kumplem się pogodzisz, to nie dość, że ci pomoże, to i od razu będziesz w lepszym humorze. Myślę, że SK coś w tym temacie może zrobić, bo właśnie teraz na antenie Radia SK zgarniasz 4 zaproszenia na kortowiadę.
0: Super, dzięki.
1: Słuchaj, myślę, że kumpel raz dwa da się przekonać, raz dwa się pogodzicie i jeszcze kogoś ze sobą zabierzecie, bo te zaproszenia są aż 4, więc będziecie się dobrze bawić. I co myślisz, że jak za chwilę do niego zadzwonisz i powiesz: słuchaj, mam dla ciebie bilety na kortowiadę, na wielki festiwal studencki w Olsztynie, to myślisz, że od razu zapomni o wszystkim?
0: No mam nadzieję, pobawimy się super i załatwcie sprawę w domu.
1: I od razu ci pomoże, nikt o niczym pamiętał nie będzie, gwarantuję. A tam nieźli artyści będą, słuchaj, będzie Kizo, Kuban, nawet Maryla Rodowicz będzie, Żabson, Wilki i wielu, wielu innych. Dobrej zabawy, panowie, wam życzę.
0: Dzięki, super.
1: Trzymaj się, Tomek, hej.
0: No pa.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
4: Tylko w Radiu SK.
5: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
3: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
4: Autopromocja.
6: Reklama. Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Hej, szukasz wakacji, które naprawdę robią wow? Mazury, słońce, rejsy po jeziorach i nocleg w prawdziwym zamku. Wpadaj do hotelu Zamek Ryn. Tu historia żyje na maksa. Wskakujesz w strój rycerski, bawisz się na klimatycznych biesiadach rycerskich, a nocą spektakularny teatr ognia rozświetla zamek. Do tego baseny, saunarium, świetne jedzenie i letni vibe, którego nie zapomnisz. Zbieraj ekipę i przeżyj wakacje jak z innej epoki. Hotel Zamek Ryn. Tu zaczyna się legenda.
8: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
9: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja. Kup 2 bilety, a 3 odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
10: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
11: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
12: Zastanawiasz się, jaką szkołę wybrać? Zostań monterem zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Złóż dokumenty do zespołu szkół zawodowych numer 5 w Białymstoku do dnia 23 czerwca. Zdobądź fach i gwarancję zatrudnienia w firmie Danwood SA. Zadzwoń 85 653 24 55.
13: Podziękuj mamie w najpiękniejszy sposób. Wyślij kwiaty. www.pocztakwiatowa.pl. Wyślij kwiaty dla mamy.
14: Brakuje ci miejsca w domu albo firmie? Poznaj Homebox w Białymstoku. Nowoczesne magazyny self-storage. Bezpieczne, wygodne i dostępne całą dobę. Dokładnie wtedy, kiedy potrzebujesz. Wybierz przestrzeń dopasowaną do siebie i przechowuj wszystko bez stresu. Homebox. Nowy dom dla twoich rzeczy. Sprawdź na homebox.bialystok.pl.
15: Najciekawsze koncepcje tworzone przez renomowanych projektantów. Piękno, które zachwyca. Studio meblowe Olta Concept Store zaprasza na prezentację nowej kolekcji. Urządź swój dom korzystając z najświeższych trendów i profesjonalnej pomocy w aranżacji. Ciesz się swoim domem w nowej odsłonie. Olta Concept Store. Apartamenty przy Operze, ulica Kijowska 7. Sprawdź na oltaconceptstore.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę.

0: Wolność ta w końcu przyszła.
1: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
2: I po reklamie.

0: Another w Radiu SK. To są właśnie niedzielne hity na czasie. Tak sobie ładujemy baterię. Za 5 minut będzie godzina 15. Gramy hity na czasie, no i razem oglądamy live'a Łatwoganga. Że dzieją się rzeczy niesamowite w polskim internecie. Już udało się zebrać 12 milionów złotych dla chorego Maxia. Teraz cel to 3,5 miliona dla Adasia. I to też za chwilę się uda zrobić, bo na liczniku zbiórki już 2 371 000. Przypomnę, youtuber Łatwogang jedzie rowerem z Zakopanego do Gdańska nieprzerwanie od 46 godzin. Przejechał już 470 kilometrów, a do celu 100 kilometrów z małym haczykiem. To gość jest naprawdę niesamowity. Ile on ma siły. A my możemy sobie tylko wyobrazić, jak bardzo bolą go niektóre części ciała, które są potrzebne do jazdy na rowerze, prawda? Trzymamy kciuki za coś takiego, co ten Łatwogang zrobił, powinien być zwolniony ze wszelkich zakwasów. Będę śledził tego live'a, będę co chwilę zerkał i jak tylko Łatwogang będzie się zbliżał do celu, to oczywiście w Radiu SK wam o tym powiem, a za chwilę najnowsze newsy. Radio
1: SK. Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Jak dobrze znam moją mamę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
7: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
8: Kochasz adrenalinę? Poczuj ją na nowo w SatKarting. Nowego karty, profesjonalny pomiar czasu i zupełnie nowa, jeszcze szybsza konfiguracja toru. Nowość, tor dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat i elektryczne go-karty stworzone specjalnie dla najmłodszych. Organizujemy eventy, urodziny i emocje, które...

0: wyzwaniu na naszym torze.
1: Ammat, producent z 20-letnim doświadczeniem, oferuje materace lateksowe, termoelastyczne, kieszeniowe, bonelowe, przekładki i stelaże pod materace, grabówka modrzewiowa 54, www.ammat.pl. Ammat. Wygodnych snów.
2: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
3: To będzie ostatnia reklama. Renault Austral Full Hybrid e-Tech. Samoładująca się hybryda, dzięki której oszczędność paliwa sięga do 40%. Zadbaj o optymalizację kosztów swojej firmy. Odwiedź salon Renault oraz sprawdź specjalną ofertę dla biznesu. Renault Austral Full Hybrid e-Tech w ofercie limitowanej. Już od 923 zł netto miesięcznie w najmie dla Twojej firmy. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Motozbyt, autoryzowany partner Renault Narodowych Sił Zbrojnych 19B. Postaw na doświadczenie i firmę lokalną. Zapraszamy.
5: I po reklamie.
6: Jest 15, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. A na początek nowe informacje po ogromnym pożarze parku Trampolin w Gorzowie. Na miejscu pracują strażacy i policjanci. Spłynęła hala o powierzchni 3000 metrów kwadratowych. Rozbierana jest tam teraz jedna ze ścian, która zagraża stacji transformatorowej.
7: Ta rozbiórka jest konieczna do tego, żeby móc uruchomić zasilanie w dalszej części obiektów, bo pod tą stację podłączone jest kilka obiektów.
6: Mówi nam Jacek Wójcicki, prezydent Gorzowa. Kierowcy utrudnienia możecie napotkać na ekspresowej szóstce w zachodniopomorskim. Między węzłami Ustronie Morskiej Kołobrzeg samochód uderzył w bariery na jezdni w stronę Szczecina. Zablokowane są prawy pas i pas awaryjny. To była wielka feta w Poznaniu. Lech obronił piłkarską.

Eska.

Lauryn, ona to nas umie naładować energią. To jest Radio SK, to są w niedzielne hity na czasie, a naukowcy alarmują. Uwaga, coś dziwnego dzieje się z polskimi bocianami, które podobno coraz częściej osiedlają się na wysypiskach śmieci, bo tam są resztki jedzenia, czyli łatwe do zdobycia posiłek. No ale ej, no, nas ludzi akurat to nie powinno dziwić, prawda? Bo każdemu czasami się nie chce gotować i ma ochotę na śmieciowe żarcie.

0: Hit zawsze na czasie, Dani w Radiu SK. Robert Lewandowski wczoraj zagrał ostatni mecz w barwach Barcelony, ale słuchajcie, jest bardzo dobra informacja. Szczęsny zostaje. Wczoraj w rozmowie z hiszpańskimi mediami uciął wszelkie spekulacje. Na pytanie, czy zostanie na kolejny sezon, odpowiedział tak. Czyli wszystko jest jasne, Szczęsny będzie dalej grał w Barcelonie. Ja tylko przypomnę, że podczas ostatniego sezonu Szczęsny tylko siedział na ławce, obserwował, jak kumple grają w piłkę, a kasa na konto leciała. Więc chyba wiemy, dlaczego nie zrywa kontraktu.
1: Ach, to były czasy. Miałaś wyjść z mamą tylko po bułki, a wróciłyście z...
2: dmuchanym flamingiem?
1: Albo to.
2: Okazało się, że zostawione przez rodzicielkę w kieszeni kluczyki źle znoszą wirowanie w pralce.
3: Historii bez liku? Opisz na sk.pl przygodę ze swoją mamą.
4: A potem wrzuć na luz po 15 i zgarnij dla waszej dwójki pobyt w hotelu w Zakopanem i 500 na nowe buty.
5: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.
6: Autopromocja.
7: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: ZUS, podatki, czynsz, konto.
2: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
1: Ty nie?
2: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
1: Płacą ci? Dużo?
2: 4000 się uzbierało.
1: No żartujesz.
3: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
4: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
5: Kaufland jest fresh. Kauflandzie.
6: Od poniedziałku truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A soczyste nektarynki koszyk 500 gramów 7,99. Tak, soczyste nektarynki koszyk 500 gramów 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
7: Jak tak, to Allegro.
8: Dzieciaki w te wakacje żegnają grawitację. Witają zaś przygody i super atrakcje. Czy jesteście gotowi zgotować im wyzwanie w strefie wysokich lotów? Zapraszamy na wakacyjne warsztaty edukacyjno-sportowe Morza i Oceany. W programie Super Zabawa, tworzenie własnej makiety oceanu, zajęcia sportowe i wspólne wycieczki. Więcej na strefawysokichlotów.pl.
9: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
10: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
11: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł. Teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
12: Play.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
15: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
16: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
17: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
18: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
19: I po reklamie.

Marisa w Radiu SK. A teraz wyobraźcie sobie, że wasza druga połówka jest tak romantyczna, że budzi was o poranku i mówi: kochanie, szykuj strój kąpielowy, w piątek jedziemy na lotnisko, zabieram cię w podróż w nieznane. SK coś takiego robi, zabieramy was na odlot ściśle tajny. Wiadomo, że tam, gdzie lecimy, jest ciepło, nie potrzebujecie paszportu i płaci się w euro i zabieramy was na weekend za granicę, ale nie zdradzamy wam gdzie. Wystarczy, że nas w aplikacji

0: aplikacji Radia SK przekonacie, że potraficie odlecieć. Mati nas ostatnio przekonał.
1: Słuchaj, powiedz nam jeszcze, czego się po was można spodziewać?
2: Najgorsze jest to, że chyba wszystkiego.
3: Drogi Mateuszu, Izabelo, lecicie z nami na odlot ściśletajny!
2: Rewelacja.
0: Miejsce w naszym samolocie jeszcze jest. Jutro rano rozdajemy kolejne bilety.

0: promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosel wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
1: Reklama.

0: TV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
2: Gabinet stomatologiczny Dental Blue.

0: Też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
1: Gabinet stomatologiczny Dental Blue

0: z endodoncją oraz chirurgii stomatologicznej. Dental Blue. Pułaskiego 35.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
4: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
6: Szukasz solidnych okien, drzwi i bram? Postaw na Prestiż. Kompleksowa obsługa stolarki otworowej i sprawdzone rozwiązania do Twojego domu. Prestiż to autoryzowany partner Hyrman. Prestiż, nasz wkład w Twój wymarzony dom. Porosły kolonia. www.oknaprestiż.eu.
7: Witam sąsiada. Dom zbudowany. Teraz czas na ogrodzenie?
8: Tak, wkrótce wylewamy fundamenty.
7: Jaki kolor ogrodzenia?
8: Śnieżna biel, Alpino. Nowość w Connect. Dobrałem też przęsła i bramę. Mają szeroki asortyment. Dostawa w przyszłym tygodniu. Connect. Kluczowy ogólnopolski producent pustaków ogrodzeniowych i kostki brokowej. Szeroka gama kolorów, dostępność towaru i terminowa dostawa. Od marca w nowej lokalizacji. Baranowicka 149. Otwarte także w soboty. Buduj z Connect!
9: Uwaga kierowcy! Masz Toyotę, Hondę, Opla lub Dacie po gwarancji? Wybierz serwis, który naprawdę zna Twój samochód. ASO Autokras zaprasza do swojego serwisu w Białymstoku. Nowoczesna diagnostyka, doświadczeni mechanicy i części od sprawdzonych dostawców. Jakość serwisu ASO w konkurencyjnych cenach. Dlatego zaufało nam już tak wielu kierowców. ASO Autokras. Orzechowa 42, Białystok. Zarezerwuj termin. 85 654 38 26.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
12: I po reklamie.
13: SH Białystok. Na czasie.
14: No to jak tam mija niedziela, Paweł Jakobowski. No pogoda fajna, można sobie gdzieś tam pokorzystać, ruszyć na jakiś rower, pospacerować. A jak nie, no to wpadajcie na przykład na targi minerałów Skarby Ziemi. To na hali przy Świerkowej tu przez weekend. Masa minerałów z kamieni, a także biżuterii, do tego warsztaty. Szykujcie się na UpToDate Festival. On za tydzień, o, będzie na pewno się działo. Impreza zawita na Horten Arenę, a także do Galerii Arsenał. W Białymstoku zagra kilkudziesięciu artystów. Wszystko rusza już tak naprawdę w czwartek 28 maja. Elektronika wypełni miasto jak nic.
15: Jest 16, zaczynamy SK News. Marcin Brocki, zapraszam. Ukrainiec, który wjechał samochodem nad Morskie Oko, opuścił już Polskę i wrócił na Ukrainę. Policja zawnioskowała też o zakaz wjazdu dla mężczyzny zarówno do Polski, jak i do pozostałych krajów strefy Schengen na 5 lat. Teraz ważna informacja z dróg. Zablokowana jest krajowa 10 w Kujawsko-Pomorskiem. W Głogowie koło Torunia zderzyły się dwie osobówki. Ranna w wypadku została jedna osoba. Wyznaczono tam objazdy. Do Gdańska już niecałe 100 kilometrów trwa zbiórka Łatwoganga, który tym razem jedzie rowerem z Zakopanego nad morze. W trakcie transmisji zebrał już ponad 15 milionów złotych na leczenie Maxa i Adasia.
16: Zdajemy się, wszystko zbieramy obecnie na Adasia, pędzimy, zbieramy i jeszcze raz bardzo dziękuję w imieniu Maxa i w swoim, że udało się zebrać te 12 milionów.
15: Na do Gdańska youtuber Madoj.

domu. Serio mówię, warto. Zostańcie z Esko, Łukasz Zduńczyk, polecam się. I to są same dobre hity. Już teraz numer, którego od kilku tygodni słucha cały świat. Justin Bieber i Nicki Minaj.

Jaram nie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię trochę

i nie ma niedzielnego drzemania na kanapie. Thomas Gray w Radiu SK, gramy hity na czasie. Zanim kupimy jajka, trzeba się 3 razy zastanowić, słuchajcie, to jest ważna rada dla nas wszystkich. Pewna chińska rodzina kupiła w lokalnym supermarkecie 90 jajek, zostawili je w domu i pojechali na wakacje, a jak wrócili z tych wakacji, to czekała na nich niespodzianka. Po mieszkaniu biegało 70 kurczaków, które się z tych jajek wykluły. Czyli słuchajcie, od teraz, przed każdym wyjazdem na wakacje, 3 razy sprawdzamy, czy na pewno wyłączyliśmy żelazko i czy na pewno żadne jajko samo nie zostało. Radio SK. You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice and I keep hitting that 7. Como dice mi abuela, hay un tiempo pa todo y ahora es el tiempo, es el dueño de este momento.

0: Ren, czyli Indiana w Radiu SK. A teraz zajmiemy się tym, na czym SK zna się najlepiej.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Wybieramy dla was najlepsze nowości. I teraz naszą antenę przejmuje gość z niesamowitym głosem i który potrafi fajnie grać na gitarze. To Mark Embor prosto z Ameryki. Znacie go z tego hitu. Teraz Mark będzie śpiewał o swoim rodzinnym mieście, czyli o Nowym Jorku. Mark Embor, New York Confident, już teraz na antenie Radia SK. Confident, tu nie chodzi o to, że donosi, tylko o tym, że jest pewny siebie.

0: Dono Mari Lucenzo w Radiu SK. Wielki mecz polskiej piłkarki. Słuchajcie, została gwiazdą w wielkim finale Ligi Mistrzyń. Ewa Pajor strzeliła wczoraj 2 gole dla FC Barcelony i Barca zgarnęła trofeum. Ja wam mówię, jakby Jan Urban powołał Ewę Pajor do męskiej reprezentacji, to byśmy awansowali na ten mundial. Radio
1: SK. Autopromocja. A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
2: Odpalamy! Odlot ściśle tajny! Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo! Autopromocja.
3: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: agenta lub pod 227-4. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
2: Nie, ja wybrałem Agrosolf. Realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
3: Brakuje ci miejsca w domu albo firmie? Poznaj Homebox w Białymstoku. Nowoczesne magazyny self-storage. Bezpieczne, wygodne i dostępne całą dobę. Dokładnie wtedy, kiedy potrzebujesz. Wybierz przestrzeń dopasowaną do siebie i przechowuj wszystko bez stresu. Homebox. Nowy dom dla twoich rzeczy. Sprawdź na homebox.białystok.pl.
4: Halo dzieciaki i rodzice. Już 31 maja Wielki Dzień Dziecka na Horten Arenie. Turniej piłkarski, dmuchańce, piana party, strefa VR i robotów, pokazy animacji i masę atrakcji na cały dzień. Zapamiętaj, Dzień Dziecka na Horten Arenie 31 maja od 10 do 16. Wstęp całkowicie darmowy. Nie może Was zabraknąć.
5: Najciekawsze koncepcje tworzone przez renomowanych projektantów. Piękno, które zachwyca. Studio meblowe Olta Concept Store zaprasza na prezentację nowej kolekcji. Urządź swój dom korzystając z najświeższych trendów i profesjonalnej pomocy w aranżacji. Ciesz się swoim domem w nowej odsłonie. Olta Concept Store. Apartamenty przy Operze, ulica Kijowska 7. Sprawdź na oltaconceptstore.pl.
6: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bandy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bandy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bandy. Przetestowane przez czas.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
9: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
8: Ci, co ją znają, reagują.
10: Ach!
9: A ci, co pierwszy raz widzą,
10: och!
11: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: I po reklamie.

Ailinium i Ellie Goulding w Radio SK. Numer idealny do niedzielnego odpoczynku. A ten gość nie odpoczywa. On jedzie już od prawie 50 godzin. Jedzie przez Polskę rowerem z Zakopanego do Gdańska i do celu już niecałe 80 km. Łatwo Gang, znany youtuber, prowadzi transmisję na żywo i zbiera pieniądze dla chorych dzieci. Udało już się zebrać 12 milionów dla Maxia, a teraz trzeba zebrać 3,5 miliona dla Adasia. I to się prawie uda, bo na liczniku zbiórki 2 miliony 879 tysięcy. I słuchajcie, znane firmy się prześcigają, kto da więcej. Aktualnie na prowadzeniu znany catering dietetyczny 868 tysięcy. Także drodzy przedsiębiorcy, my was nie podpuszczamy, ale nie przebijecie tej kwoty. Każdy może się dorzucić, link do zbiórki jest w opisie transmisji, a w Radiu SK za chwilę najnowsze newsy.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Hot grill.
2: Grilla caliente.
3: Grilla calda.
4: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
5: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.

0: Game over.
1: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
2: Blik. Wiesz co, jesteś naprawdę super.
3: No wiem.
2: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
3: Ej, to już przesada.
2: No co, tego poziomu nie da się przebić.
4: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
6: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
7: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
8: A właśnie, że pasuje.
9: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
10: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
11: Podziękuj mamie w najpiękniejszy sposób. Wyślij kwiaty. www.pocztakwiatowa.pl. Wyślij kwiaty dla mamy.
12: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
13: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
12: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
13: A w środku?
12: Ogromny bagażnik, 604 litry.
13: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
12: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
14: Top Motors zaprasza. Choroszcz, Kolonia Porosły 1F. Więcej na topmotorskia.pl.
15: Kia. Movement that inspires.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
18: I po reklamie.
19: Jest 17, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. PiS żąda dymisji szefa MSWiA. Kompromitujecie się, odpowiada premier. Polityczna burza po siłowym wejściu służb do rodzinnego mieszkania prezydenta w Gdańsku. Doszło do tego po fałszywym zawiadomieniu o pożarze. Przemysław Czarnek w nagraniu w sieci odniósł się do rządowej narady o tym zdarzeniu.
15: Otóż jedyne, co możecie zrobić pozytywnego na tej naradzie rządu, to powiedzieć Kierwińskiemu, że jest to jego ostatnie spotkanie w ramach rządu. Do dymisji natychmiast.
19: A sprawców fałszywego zgłoszenia ustala policja. Teraz Ukraina. W ostatnim ataku na Kijów ucierpiał klasztor prowadzony przez polskich zakonników. Chodzi o klasztor dominikański, działającą przy nim uczelnię teologiczną. Eksplozje powybijały szyby i wyrwały drzwi. Nikomu nic się nie stało. A w piłkarskiej ekstraklasie wszystko już jasne, a dziś poznamy rozstrzygnięcia w pierwszej lidze. W niej wiemy już, że bezpośredni awans wywalczyły Wisła Kraków i Śląsk Wrocław. Awans wywalczy jeszcze jedna drużyna, którą wyłonią baraże. W nich na razie pewni udziału są Wieczysta Kraków i Chrobry Głogów. Wszystkie spotkania ostatniej kolejki rozpoczęły się pół godziny temu.
13: Czyli co, za kilka godzin piłkarze zaczynają wakacje, a my korzystamy z wolnego niedzielnego popołudnia. Spieszyć się nie trzeba. To jest idealny moment, żeby wyskoczyć z rodzinką na spacer w oczywiście ładnych ubraniach niedzielnych, prawda? Teraz można. SK dokłada hity na czasie. Za chwilę będzie hit od Britney Spears, Męskie granie też się pojawi. I ja się pojawiam. Łukasz Zduńczyk, cześć. Tak w ogóle to dajcie znać, co tam u was miłego się dzieje w to niedzielne popołudnie. Może właśnie spacer i jakieś lody rodzinne? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK, a teraz PZ się z nami buja.

0: Britney Spears, Babe. To jest Radio SK i to są hity na czasie. Przed chwilą was zapytałem, co tam u was miłego w to niedzielne popołudnie. Już żałuję, że zapytałem. Magda?
1: No ja nie mam miłego popołudnia. Właśnie wracamy z niedzielnego obiadku u rodziców. Zatrzymała nas policja. 9 punktów i 800 zł mandatu.
0: Magda, zrobiłaś bardzo dobry uczynek, bo w tym czasie policja mogłaby zatrzymać innego kierowcę, prawda? A poza tym, jak wzorowy obywatel, wsparłaś budżet państwa. Co ciekawe, zapłaciłaś większy mandat niż ten Ukrainiec, co wjechał samochodem nad morskie oko. Jeśli nie wiecie, o co chodzi, polecam szczegóły na sk.pl.

0: Alok the Chainsmokers i May Stevens. To niedzielne hity na czasie w Radiu SK. Mówi się, że kto nie ma w głowie, ten ma w nogach. To Ania mówi, że kto nie ma w głowie, ten każe córce jechać samochodem kilkaset kilometrów.
1: Cześć Radio SK, pozdrawiamy z trasy S8. Właśnie jedziemy 260 kilometrów, żeby zawieźć moim rodzicom walizkę, której zapomnieli z domu. Ha. Pozdrawiamy rodziców. Ha.
0: Ania, teraz się możesz zemścić na rodzicach za te wszystkie lata, pokonać ich własną bronią i powiedzieć, dobrze, że głowy nie zapomnieliście, a o telefonie to jakoś zawsze pamiętacie.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Legenda. Legenda. Powróciła.
4: W Radio SK. W każdy piątek od 20. Remix. Mixują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hype i inni.
5: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
6: What's up Radio SK? It's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
5: SK Remix już w piątek po 20:00.
4: I przez cały czas w naszej eskowej apce.
2: Autopromocja.
7: Reklama. Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
8: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy. Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
9: Może Ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
10: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
11: Masz furę, rozbiłeś furę, z AC Link 4.

0: agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoassistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja. Kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
3: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
4: Bo w naszym

0: aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
1: Jest 7 miejsc.
0: I rower, i mój kocyk. No i Buba.
2: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
3: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
6: I po reklamie.

Robimy wakacyjną atmosferę. Kuba i Kuba w Radiu SK. Zostańcie z Eską za chwilę najnowsze newsy. No i będą dobre wieści z Paryża. Naszym tenisistkom dobrze poszło na start French Open. No i sprawdzimy też, jak idzie Łatwo Gangowi. Przypomnę, youtuber jedzie z Zakopanego do Gdańska i zbiera pieniądze dla chorych dzieci.

0: Promocja.
1: Ach, to były czasy. Miałaś wyjść z mamą tylko po bułki, a wróciłyście z
2: dmuchanym flamingiem?
1: Albo to. Okazało się, że zostawione przez rodzicielkę w kieszeni kluczyki źle znoszą wirowanie w pralce. Historii bez liku? Opisz na sk.pl przygodę ze swoją mamą. A potem wrzuć na luz po 15 i zgarnij dla waszej dwójki pobyt w hotelu w Zakopanem i 5 stów na nowe buty.
3: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5.

0: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
1: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
2: A cappuccino też za 7?
3: Też.
2: A flat white?
3: Też.
2: A...
3: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: Chcecie wygrywać więcej?
5: Tak!
4: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
5: Ale to kręci!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
9: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
10: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
9: Jest 7 miejsc.
10: I rower, i mój kocyk. No i buba.
11: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
12: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
13: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
16: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
17: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
18: A właśnie, że pasuje.
19: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
20: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
21: I po reklamie.
22: SK Białystok. Na czasie.
23: No to lecimy w niedzielę. Paweł Jakobowski. Wielkimi krokami zbliża się Up to Date Festival. Największy w regionie dawka muzyki elektronicznej popłynie na Horten Arenie i w Galerii Arsenał już w najbliższy weekend. W programie kilkudziesięciu artystów z kraju i zagranicy, którzy zaserwują Wam właśnie takie klimaty. Start już w czwartek, a 29 maja w Białymstoku ponownie bawią się studenci, tym razem na Uniwersaliach. To na kampusie przy ulicy Ciołkowskiego, a na scenie Paweł się m.in. Young E.G., Guzior czy Modelki. Na imprezę wchodzicie z Afryką.
24: Zbliża się 18. Zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Zaczynamy od ważnych informacji dla kierowców. Nadal zablokowana jest krajowa 10 koło Torunia. W Głogowie w zderzeniu dwóch osobówek zginęła jedna osoba, a 6, w tym 5

0: Reklama.
1: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
2: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
3: No wiem.
2: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
3: Ej, to już przesada.
2: No co, tego poziomu nie da się przebić.
4: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.

0: wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: stworzone specjalnie dla najmłodszych. Organizujemy eventy, urodziny i emocje, które na długo pozostaną w Twojej pamięci. Sad Karting. Otwarty 7 dni w tygodniu, ulica Sulika 3, Białystok. Zapraszamy. www.sadkarting.pl. Rozpal emocje z Sad Karting. Wykręć najlepszy czas. Staw czoła wyzwaniu na naszym torze.
1: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Witam sąsiada. Dom zbudowany. Teraz czas na ogrodzenie?
3: Tak, wkrótce wylewamy fundamenty.
2: Jaki kolor ogrodzenia?
3: Śnieżna biel, Alpino. Nowość w Connect. Dobrałem też przęsła i bramę. Mają szeroki asortyment. Dostawa w przyszłym tygodniu. Connect. Kluczowy ogólnopolski producent pustaków ogrodzeniowych i kostki brukowej. Szeroka gama kolorów, dostępność towaru i terminowa dostawa. Od marca w nowej lokalizacji. Baranowicka 149. Otwarte także w soboty. Buduj z Connect!
4: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike. Wybór staje się prosty.
7: I po reklamie.

0: Aha! Reklama.
1: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
3: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody! Blik.
4: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
5: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.

0: agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
5: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
7: A właśnie, że pasuje.
8: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
9: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
10: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
11: Doktorze, syn znowu kaszle.
12: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
11: Co mogę zrobić?
12: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
13: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Hot grill.
16: Parilla caliente.
17: Grilla calda.
18: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
19: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
20: I po reklamie.

0: Reklama.
1: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
2: Gabinet stomatologiczny Dental Blue przy ulicy Pułaskiego 35 informuje o rekrutacji lekarzy. Poszukiwany jest lekarz ze specjalizacją z protetyki stomatologicznej, lekarz ze specjalizacją ze stomatologii dziecięcej, lekarze na staż podyplomowy po studiach, a także kandydaci na rezydenturę z zakresu stomatologii zachowawczej z endodoncją oraz chirurgii stomatologicznej. Dental Blue, Pułaskiego 35.
3: Najciekawsze koncepcje tworzone przez renomowanych projektantów. Piękno, które zachwyca. Studio meblowe Olta Concept Store zaprasza na prezentację nowej kolekcji. Urządź swój dom korzystając z najświeższych trendów i profesjonalnej pomocy w aranżacji. Ciesz się swoim domem w nowej odsłonie. Olta Concept Store. Apartamenty przy Operze, ulica Kijowska 7. Sprawdź na oltaconceptstore.pl.
4: Black Eyed Peas, bracia Kacperczyk, Trips, Alien Mighties i inni na Warsaw Music Festival. 17 czerwca, Stadion Legii Warszawa.
5: Bo to nie jest mam talent, nie jesteśmy w programie. Mała, tu się nie kłamie, tu się czuję lub wie.
4: Kup bilety na wszystkie dni dostępne na stronie warsawmusicfestival.com.

0: wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Hej, szukasz wakacji, które naprawdę robią wow? Mazury, słońce, rejsy po jeziorach i nocleg w prawdziwym zamku. Wpadaj do hotelu Zamek Ryn. Tu historia żyje na maksa. Wskakujesz w strój rycerski, bawisz się na klimatycznych biesiadach rycerskich, a nocą spektakularny teatr ognia rozświetla zamek. Do tego baseny, saunarium, świetne jedzenie i letni vibe, którego nie

0: Polska, Białystok. Reklama.
1: Dosyć siedzenia, dosyć patrzenia, dość marudzenia, że nic się nie zmienia. Przestań grzać fotel, żyć bez polotu. Wskakuj do strefy wysokich lotów. W fantastycznym parku rozrywki dla małych i dużych czekają trampoliny, poduszki powietrzne, tory przeszkód, labirynty, zjeżdżalnie, dwuchańce, pokoje, gier i inne atrakcje. Więcej na strefawysokichlotów.pl.
2: Renault Austral Full Hybrid e-Tech. Samoładująca się hybryda, dzięki której oszczędność paliwa sięga do 40%. Zadbaj o optymalizację kosztów swojej firmy. Odwiedź salon Renault oraz sprawdź specjalną ofertę dla biznesu. Renault Austral Full Hybrid e-Tech w ofercie limitowanej. Już od 923 zł netto miesięcznie w najmie dla twojej firmy. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Motozbyt, autoryzowany partner Renault Narodowych Sił Zbrojnych 19B. Postaw na doświadczenie i firmę lokalną. Zapraszamy.
4: Uwaga kierowcy! Masz Toyotę, Hondę, Opla lub Dacie po gwarancji? Wybierz serwis, który naprawdę zna twój samochód. Aso Auto Kras zaprasza do swojego serwisu w Białymstoku. Nowoczesna diagnostyka, doświadczeni mechanicy i części od sprawdzonych dostawców. Jakość serwisu Aso w konkurencyjnych cenach. Dlatego zaufało nam już tak wielu kierowców. Aso Auto Kras, Orzechowa 42, Białystok. Zarezerwuj termin 85 654 38 26.
5: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na miejskim stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
8: I po reklamie.
9: SK Białystok. Na czasie.
10: Lecimy i patrzymy jeszcze, jakie imprezy.

0: Czekają nas w maju Paweł Jakubowski, no nadciągają przede wszystkim uniwersalia, one w najbliższy weekend, to wszystko na kampusie Politechniki tutaj będzie się działo, a na scenie pojawią się m.in. Rynkowcy, Pomyłka, modelki, a na koniec DJ Castano. A w najbliższy weekend również w Białymstoku Kings Arena. Szykują się niesamowite walki w oktagonie. W walce wieczoru Marcin Kisiel-Kisielewski zmierzy się z byłym mistrzem Babylon MMA Danielem Skibą-Skibińskim. A tu jeszcze naprawdę wiele ciekawych pojedynków. To wszystko na hali lodowiska 30 maja.
1: Hity na czasie.

Radio SK.

News. Łukasz Zdończyk, witajcie. Najlepsi producenci świata przejmują antenę Radia SK. Powróciło nasze kultowe pasmo SK Live Remix. W każdy piątek możecie słuchać u nas wyjątkowych setów DJ-skich. Najpierw mamy dla was najlepiej zmiksowane hity na czasie, a potem antenę przejmują m.in. Robin Schulz, Lost Frequencies czy

0: Armin van Buuren. Tylko w Radiu SK możecie usłyszeć kultowe Estate of Trance od tego producenta, a już niedługo tego pana zobaczymy na żywo. Armin van Buuren zagra na Warsaw Music Festivalu. Ta impreza już w czerwcu na stadionie Legii Warszawa. Na scenie pojawi się legendarny zespół The Black Eyed Peas. W line-upie też niezły zestaw polskich artystów. To m.in. bracia Kacperczyk, Trips czy Calvi i Remi. Warsaw Music Festival potrwa 13, 17 i 20 czerwca. SK będzie się tam bawiła razem z wami. Słuchajcie nas uważnie, bo będziemy mieli dla was bilety na tę imprezę. A wcześniej, bo już w przyszły weekend, SK odpala koncertowe lato. Powraca nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour. W ostatni weekend maja bawimy się razem w ramach Dni Obornik Śląskich. W sobotę na scenie Miu, czyli współautor numeru 1 gorącej setki Radia SK, dopóki się nie znudzisz, razem z Zalią, na scenie pojawi się też Agnieszka Chylińska. W niedzielę z kolei na scenie będzie Bryska. Szczegóły mamy dla was na sk.pl, obserwujcie też nasze media społecznościowe. A ten numer właśnie przeżywa drugą młodość. Waszym ulubionym hitem ostatniego tygodnia jest Beauty and the Beat, czyli wspólny numer Justina Biebera i Nicki Minaj. To nowy numer 1 gorącej dwudziestki Radia SK, ale kawałek sam w sobie nowy nie jest. Został wydany prawie 15 lat temu w 2002 roku, ale teraz powrócił. To wszystko dzięki występowi Justina Biebera na festiwalu Coachella w USA. Od tamtego momentu ten kawałek ponownie obiegł cały świat za pomocą mediów społecznościowych, a jeszcze wracając do gorącej dwudziestki, na miejscu drugim spadający ze szczytu hymn męskiego grania od Zali, Vito Bambino i Igora Herbuta. Przypominam, tegoroczna trasa męskiego grania rusza w Żywcu w ostatni weekend czerwca. Na miejscu trzecim gorącej dwudziestki Dracula w remiksie, za którym stoi Tame Impala i Jenny. Całe notowanie gorącej dwudziestki Radia SK czeka na was na sk.pl. Nowe notowanie gra Michu Sobkowski w każdy piątek po 18. Całkiem nieźle na naszej antenie radzi sobie też numer 2 dni, za którym stoi Bledka. Pochodzi on z debiutanckiej mini płyty Bledki. A więc mamy następcę hitu Komu miałabym powiedzieć. Teraz Bledka otwiera nowy rozdział w swojej karierze i wraca do śpiewania, bo niedawno miała problemy z głosem.
1: Jak poprzednim razem byłaś w naszym studiu właśnie w dniu premiery Komu miałabym powiedzieć, mówiłaś, że twój głos wraca do zdrowia, że jeszcze potrzebujesz chwili na rehabilitację, ale że jest coraz lepiej. A jak to w tym momencie wygląda? Czy on już jest w pełni sił do tego stopnia, że ty możesz startować sezon koncertowy?
2: Kurde, właśnie to jest taki teraz etap, że cały czas jestem w tych treningach. Teraz jeszcze fizjoterapia, mam jeszcze logopedkę, osteopatkę, wszystko z każdej strony zaopiekowana, no bo jestem cały czas w procesie, nie? Ale jednocześnie, no, szykuje się już bardzo dużo koncertów, także, no, szykuje się jak mogę.
1: Musisz być gotowy ten głos.
2: Tak, ale trochę mnie to stresuje, bo on nie jest jeszcze taki w 100%, wiesz? Cały czas też się uczę, bo chodzi o to, że teraz, żeby nie wrócić do starych nawyków, żeby, wiesz, z powrotem sobie nie zrobić jakiejś krzywdy, więc muszę się od początku nauczyć, jak operować tym głosem, żeby zdrowo, dobrze śpiewać, wiesz, jak najlepiej mogę. Więc, no, to jest cały czas proces. Cały czas.
1: Po przesłuchaniu tej epki, to ja słyszę, że głos już jest w pełni sił, że już jest wyćwiczony.
2: Ale
1: że jest...
2: nie, wiesz co, te numery zostały nagrane wcześniej, przed. Tak, tak. Ten jedyny numer, który został nagrany na nowo z nowym, powiedzmy, głosem, to jest numer 2 dni, który jest...
1: Premierowo gramy w Radiu SK.
2: Bo on został, słuchaj, wokal został przesterowany i musiałam wszystko nagrywać jeszcze raz. O, i to jest jedyny taki numer. Reszta cała jest jeszcze przed.
1: Ale się udało, więc mimo, że już nagrałaś po tej rehabilitacji, to jednak ten głos zadziałał, czyli jednak nie masz się czym stresować.
2: Ale to, wiesz, w studiu inaczej też, bo grasz, wiesz, możesz sobie przerywać w ogóle, ale nie, no jest różnica, mam wrażenie, jak, może ktoś to dostrzega, może nie, ale ja czuję, ja słyszę to, że jest różnica, taki ten głos jest bardziej otwarty, można powiedzieć, że bardziej taki skoordynowany, nie, a reszta jest taka, na przykład w utworze Jesteś tam, jest mega dużo chrypy, to jest w ogóle utwór, który najgorzej mi było śpiewać, bo byłam w tak chyba po 3 dniach już nagrywania w studio i mój głos, no, już ledwo zipiał. Ja dosłownie mówiłam w ten sposób i ja nie byłam w stanie, wiesz, dograć tego do końca, a jednak chciałam bardzo ten feeling, który mieliśmy wtedy przekazać. No i tam był chyba najgorszy głos ever, a jednocześnie i tak brzmi to spoko, więc... Ale śpiewało mi się strasznie. Pamiętam, że się dusiłam wręcz, jak to śpiewałam. Musiałam cały czas przerywać.
1: No. Ale widzisz, najważniejsze, że się udało, a to jest dobry znak przed sezonem koncertowym.
2: Tak.
1: Zapowiadając swoją nową epkę Eter, napisałaś, że są na niej twoje najbardziej emocjonalne utwory.
2: Tak.
1: Czy możemy traktować tę epkę jako taki twój pamiętnik?
2: Totalnie tak. Każdy z tych utworów to jest właśnie fragment, etap jakiś, który przechodziłam w moim życiu, jakiś fragment właśnie historii. Także każdy jest o czymś innym. No, moje życie po prostu. Także można powiedzieć, że taki pamiętnik, albo bardziej właśnie, że taka podróż po moich emocjach, takich potężnych, które odczuwałam, także tak.
1: I to jest daleka podróż wstecz, bo to jest w ogóle niesamowite, że na tym albumie jest taka perełka dla fanów, kawałek, który ty napisałaś jako pierwszy numer w swojej karierze.
2: Tak, tak, tak. Nagrałam też właśnie jako pierwszy, mówię, w kanciapie u mojego przyjaciela po prostu. Na jakimś, wiesz, słabym mega mikrofonie z latencją w słuchawkach, w takiej kanciapie, gdzie wszyscy używali tego pokoju jako palarni i składzi po prostu. No, ale super wspomnienia mam. Znaczy, teraz mam super wspomnienia, bo wtedy jak to pisałam, to takie dziwne emocje mną.
1: Ile on lat czekał, zanim ty go wydałaś?
2: On w ogóle miał początkowo nigdy nie wyjść. No, jakoś tak schowałam go do szuflady i początkowo totalnie był ukryty, ale moja przyjaciółka dużo mi i moja mama w sumie powiedziały, że to jest ważna emocja wtedy dla mnie.
1: Aha, bo ty w ten kawałek nie wierzyłaś, myślałaś, że jest słaby, tak? Dobrze rozumiem?
2: Właśnie,
1: czy nie byłaś pewna? Czekałaś po prostu na odpowiedni moment?
2: Chyba myślałam, że jest zbyt taki intymny, żeby się nim tak podzielić, a potem nagle... wiesz, każda z tych piosenek okazała się, że jest mega intymna i to wszystko łączy taka całość, nie? Więc... Mhm. Zapomniałam, co chciałam powiedzieć więcej, ale
1: ponieważ... Kolejną perełką jest też numer dla twojej babci.
2: Tak, tak. No właśnie mówię, że to co jedna piosenka, to są gigantyczne emocje, każda jest różna i inna. Jedna jest smutna, druga jest taka, gdzie czuć dużo żalu albo pełno nadziei, ostatecznie dużo miłości i dużo szczęścia, więc no jest taki niezły roller coaster.
1: No właśnie, nawet na tej epce znalazła się, nie wiem ja nawet jak to powiedzieć, manifestacja, afirmacja,
2: tak,
1: że nie było drugiej połówki. Ty zaśpiewałaś o tym, że nie ma drugiej połówki i nagle jest.
2: Tak, tak, to był taki...
1: jak to się stało?
2: Otworzyłam się po prostu. To był taki numer, w którym jakby przypieczętowałam to, że okej, teraz już jestem gotowa, teraz już, wiesz, rozwinęłam się wewnętrznie na tyle, że jestem otwarta na inną osobę w swoim życiu i proszę mi ją pokazać.
1: I właśnie o tym jest numer Dwa Dni, o tym, że ta osoba się pojawiła.
2: Tak, tak, totalnie. Kocham ten numer. W ogóle cała ta historia, nie? Jest po prostu tak zawiła, żeby ostatecznie było takie katarzis, takie szczęścia.
1: A napisałaś też w mediach społecznościowych, że chcesz dać poznać się bliżej swoim fanom. Czy mamy to traktować jako zapowiedź czegoś większego?
2: No na pewno, ogólnie szykuje się coś... potężnego, ale nie mogę tym w ogóle mówić. Normalnie mi coś zabronił.
1: Chciałem coś ci wyciągnąć, ale chyba się nie uda.
2: Serio, bym mega chciała, ale nie mogę. Także mega szkoda, ale no nieważne, skupiamy się teraz na epce, więc to jest ten przedsmak właśnie, bo to, co się szykuje, no nie mogę, kurde, powiedzieć. Przepraszam, ale no... Nieważne, będzie fajnie.
1: Czujesz, że się tak oczyściłaś, jak skoro opowiedziałaś fanom o swoich emocjach i też przy okazji sobie opowiedziałaś, że to z siebie wyrzuciłaś. Jaki to miało na ciebie wpływ, nagranie tej epki?
2: Każdy z tych utworów właśnie taki terapeutyczny, że po prostu ja mam coś takiego w sobie, że łatwiej mi jest czasami nagrać piosenkę o czymś, niż w ogóle o tym powiedzieć. I mam wrażenie, że każda z tych piosenek była takim przypieczętowaniem właśnie danego etapu. I faktycznie... jest to oczyszczające i takie, że rozumiem, czemu się tak czułam i fajnie widzieć też w ogóle, jaką drogę mentalnie przeszłam od tamtych momentów.
1: Były różne emocje, zaczęło się smutno, ale ostatecznie numer Dwa Dni, który gramy na antenie Radia SK, jest mega pozytywny, czyli wszystko się dobrze skończyło i jest radość na końcu.
2: Jest. Wiadomo, że w życiu bywa różnie, ale no teraz się czuję tak jak w tej wiosence, więc jest akurat super.
1: Ale jeszcze muszę wrócić jeszcze do twojej kariery sprzed kilku lat. Wszystko zaczęło się od współpracy z Kizo, a teraz poszłaś robić karierę solo. Czy ty planujesz w ogóle wrócić do nagrywania kawałków z kimś, czy na razie jednak solo? Stawiasz na solową karierę?
2: Nie, no ja...
1: Chciałabyś coś jednak.
2: No, coś tam, nie mogę nic mówić, ale ogólnie nie zamykam się totalnie. Akurat wiesz, te utwory były tak dla mnie intymne i ten, że no nie wyobrażam sobie, wiesz, kogoś tam mieć, ale ja lubię współpracować i mieszać właśnie inne perspektywy na jedną piosenkę, wiesz, o co mi chodzi? No, więc totalnie jestem otwarta na współpracę z innymi ludźmi. Także na pewno pojawi się dużo.
1: A czy ty czujesz, że ten kawałek, który gramy w Radiu SK dwa dni, to będzie taki wielki hicior, jak Komu miałabym powiedzieć? Czy też nie potrafisz na razie stwierdzić?
2: Ciężko powiedzieć. Taki,
1: czy tu jest potencjał, że okej, jest szansa, że to się wydarzy?
2: Nie no, ja właśnie mówię, że ja trzymam mega mocno kciuki za ten numer. Co się wydarzy, to już trochę jest poza mną, no to kwestia ludzi, nie? Czy oni czują ten feeling, który ja chcę przekazać tej piosence? Czy oni, czy ich cieszy ta piosenka też, nie?

0: Powiedzieć, ludzie bardzo dużo się z tym utożsamiają i bardzo tak czują jakieś tam swoje wiesz, relacje w tej piosence i tak dalej i wydaje mi się, że to jest coś takiego, co ludzi chwyta mocno, jak się mogą z czymś utożsamić i jakby wręcz to jest o nich, no to słuchają tego, wiesz, bardzo, chociaż nie zawsze tak jest w sumie, bo jak myślę o Taxi, no to tam nie wiem, czy jest się z czym utożsamić, ale jest to po prostu hitowe, no nie wiem, trochę się zaogmatwałam, no nie ma, ale w każdym razie trzymam kciuki za ten numer i jest szczęśliwa ta piosenka, to jest dla mnie najważniejsze. Poszło to w świat, więc...
1: Wakacyjna bardzo.
0: Tak,
1: gdzie wy
0: tak.
1: nagrywaliście ten teledysk, bo tam są jakieś przepięki.
0: Tajlandii. Tak, kocham. Uwielbiam, zakochałam się po prostu od pierwszego wejrzenia.
1: A powiedz, to było przy okazji wakacji? Czy ty tam służbowo poleciałaś typowo, żeby nagrać teledysk i wrócić? Czy przy okazji polecimy na wakacje, ale wrócimy też z teledyskiem?
0: Przy okazji, bo ja wiedziałam, że to będzie pięknie i będzie dużo pięknych kadrów, a właśnie w głowie już miałam tą piosenkę. Początkowo zastanawiałam się w ogóle... Czy nagrać teledysk do Tańcz? Czy nagrać teledysk jednak do Dwa Dni? No ale jednak totalnie Dwa Dni, no bo to jest nasza historia, byłam tam jednak z chłopakiem, więc to wszystko, chciałam złapać, wiesz, piękne nasze szczęśliwe momenty i ulokować to, powiedzmy, jak taki vlog czy coś na klipie, także dobry wybór. No, kocham Tajlandię. Uwielbiam.
1: Mówiłaś w naszym studiu przy premierze kawałka Komu miałabym powiedzieć, że dedykujesz ten numer między innymi swojej siostrze. A czy ten nowy numer dedykujesz tylko i wyłącznie swojej drugiej połówce, czy ktoś jeszcze może się czuć wyróżniony?
0: Nie, no tylko swojej połówce. Ja w ogóle tylko o nim myślałam, jak powstawał ten numer, także nie przyszło mi do głowy... Ostatnio widziałam TikToka, że to nie jest o chłopaku. Ktoś tak napisał. Ja mówię, taki jaki cuder. Ale nie. W mojej głowie to tylko o moich chłopaku.
2: Ostatnio z nowością do studia Radia SK wpadła też Kasia Siemkiewicz, którą do tej pory kojarzyliśmy przede wszystkim z Kwiatu Jabłoni, w którym występowała z bratem. Teraz jednak postanowiła pójść własną drogą i po raz pierwszy nagrała kawałek solo. To numer Były Momenty. W naszym studiu teraz Kasia Siemkiewicz, już nie z Kwiatu Jabłoni. Cześć Kasia.
3: Ojejku, ciekawe, nigdy tak o sobie nie usłyszałam.
2: Po raz pierwszy. Powiedz mi, jak ty się teraz czujesz? Czy ty się czujesz teraz nieswojo? Jakbyś po raz pierwszy kilka lat temu wychodziła na scenę? Czy to jest takie uczucie?
3: To jest ciekawe uczucie. Zastanawiałam się, jakie ono jest. Czasami się trochę boję. Jestem niepewna, a czasami się bardzo cieszę i czuję, że to jakieś spełnienie jeszcze innych marzeń. Jeszcze innych niż te, które spełniałam z Kwiatem Jabłoni. Ale ostatnio doszłam do wniosku, że ja się czuję jak postać w grze komputerowej, która już była na dalekim gdzieś tam levelu z jakimś większym armorem i dobrymi, wiesz, umiejętnościami, po czym z tym samym armorem trafiam teraz do pierwszej planszy i trochę mi łatwiej przechodzić te rzeczy.
2: Aha, czyli od nowa przechodzisz grę, ale już pamiętasz, co tam się działo po kolei.
3: Tak.
2: To jest mniej więcej
3: nie znaczy,
2: to samo.
3: Że jakoś tam lepiej, tylko że w ogóle taka się czuję, a wiem, co mnie czeka, mniej się stresuję.
2: Albo inne misje po prostu wykonujesz.
3: Inne misje, misje wykonuję. Tak.
2: A powiedz mi, a ciężko było się przestawić ze śpiewania w duecie na śpiewanie solo?
3: Chyba nie ciężko, bo tak naprawdę wbrew pozorom śpiewanie w duecie w jakiś sposób ogranicza i jest trudniejsze, bo musisz się dostosować do tego, żeby na przykład pozbyć się jakiejś maniery, kończyć w tym samym momencie frazę, wyzbyć się vibrato i tak dalej, bo i jeszcze śpiewać w drugim głosie. Więc musisz dużo więcej włożyć w sumie pracy w śpiewanie z kimś, moim zdaniem, ja tak odczuwam.
2: Czyli teraz jest łatwiej?
3: Troszkę tak.
2: Wow! Już miałem zapytać, czy brakuje ci teraz brata, ale chyba
3: nie,
2: jednak
3: no,
2: nie.
3: Brakuje oczywiście, tak. Ja Jacka mega lubię. I to jest tylko przerwa Kwiatu Jabłoni.
2: Czyli Kwiat Jabłoni wróci. To jest najważniejsza informacja, słuchajcie.
3: Kwiat Jabłoni wróci.
2: Za chwilę premiera twojego nowego numeru Były Momenty. O jakie momenty chodzi?
3: Oczywiście o momenty bardzo piękne, przyjemne, które się dobrze wspomina, ale tutaj przy tej piosence, jak ją pisałam, to myślałam o momentach, które właśnie przez to, że są takie urokliwe i wyjątkowe, to one nam zaciemniają dosyć taki mroczny krajobraz nieudanego związku. I zarówno ja byłam w takich relacjach, jak i mam strasznie dużo przyjaciół, którzy siedzą potwornie długo w trudnych relacjach, z których ewidentnie powinni uciekać, a oni mówią, nie, no w sumie to lubimy jeść takie same obiady i to jest takie fajne. I moim zdaniem to jest właśnie o tym piosenka, znaczy moim zdaniem po prostu, to jest o tym piosenka, o momentach, które nam rozjaśniają obraz związku, który nie jest do końca udany.
2: A więcej muzycznych newsów znajdziecie oczywiście na sk.pl. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Sezon na studenckiej imprezy w pełni. W całym kraju wystartowały juwenalia. Ale dobra informacja jest taka, że nie trzeba być studentem, żeby się na nich bawić. Są takie juwenalia, które przerodziły się w wielki festiwal muzyczny. To Kortowiada w Olsztynie. Przed nami już 65. odsłona tego wydarzenia. Line-up

0: Wypchane gwiazdami. 28 maja nad Jeziorem Kortowskim wystąpią m.in. bracia Kacperczyk, Young Iggy, Wilki czy Afromental. 29 maja z kolei Tymek, Jan Rapowanie, Problem czy legendarna grupa Various Monks z Kasią Stankiewicz. Ostatniego dnia imprezy, czyli 30, na scenie Kizo, Kuban, Żabson, Michał Szczygieł, no i królowa polskiej sceny Maryla Rodowicz. Artystów jest znacznie więcej, wszystkie szczegóły znajdziecie w internecie, a Radio SK na Kortowiadzie będzie się bawiło razem z Wami. Warto nas słuchać, bo mamy dla Was naprawdę sporo zaproszeń. Festiwalowe lato zaczyna się w Radiu SK. Załatwiamy Wam też wejściówki na koncert Kalida w Polsce. Artysta, którego znacie m.in. z hitu All I Know, 14 października dokładnie wystąpi na warszawskim Torwarze. Warto też uważnie słuchać Eski, bilety u nas będą. A teraz naszą antenę ponownie przejmuje zespół Lore. Dziewczyny ostatnio wydały nową płytę, z której pochodzi m.in. hit Wszystko jedno, wszystko źle, który znacie z Eski. W rozmowie z Kamilem Kowalskim artystki zdradziły, czy potrafią gwiazdożyć. Kamil zapytał, co ciekawego zazwyczaj mają napisane w rajderze, czyli na takiej liście wymagań do organizatora koncertu.
1: W sumie to nie, to znaczy mamy oczywiście jakieś takie, no nie powiedziałabym, że jakieś bardzo ciekawe.
2: Woda, rzeczy, kanapki, batony, cukierki.
3: Mamy historię związaną z rajderem, tak, nasz menadżer, jeden z byłych naszych menadżerów.
1: Właśnie, przepraszam, chciałam tylko powiedzieć, czasem te rajdery to nie są zachcianki artystów, tylko menadżerów. My akurat z ręką na sercu mogę powiedzieć, nigdy nie miałyśmy dziwnej zachcianki w rajderze. Nigdy.
3: Ani żadnej właściwie.
1: Nie, no mamy jakieś, woda. Ja proszę.
2: Czyli menadżer miał, ale mówił tak, dziewczyny chcą.
3: Ale nie, dosłownie miałyśmy taką sytuację, że grałyśmy wtedy jeszcze sporo grałyśmy po mieszkaniach i po, w sensie nie sporo, ale grałyśmy jakieś takie

0: sensie jakby ludzie, którzy nas zaprosili do tego mieszkania, sprowadzali ten napój z Krakowa i my przyjechaliśmy
1: pod Krakowiem.
0: Nie, ale nie. To było pod Poznaniem, więc oni musieli to sprowadzić. My przyjechałyśmy z tego Krakowa, więc równie dobrze my mogłyśmy to przywieźć, gdybyśmy to chciały mieć, ale tak naprawdę żadna...
2: A tego menadżera tam nie było.
0: Żadna z nas nie piła tego napoju, tego menadżera tam nie było i po prostu były te napoje i oni byli tacy szczęśliwi.
1: Co to był za napój?
0: To był Clubmate, ja bardzo lubię teraz, ale wtedy ja nie piłam tego w ogóle i oni...
1: I to tylko w Krakowie można kupić?
0: Wtedy chyba tak. Aha. I oni po prostu to przynieśli i byli jak, patrzcie, mamy wasz rider, a my byliśmy jak...
2: Co to jest?
0: Pierwszy raz widzę taki napój, wow. Ale dziękujemy bardzo.
1: To jest ten słynny gumisiowy sok.
0: Musieliśmy to sprowadzać, ale się udało. Także to nie my.
1: A propos zaczynania, moi drodzy, moje drogie dziewczyny z zespołu LOR, powiedzcie mi, czy to były wasze pierwsze zarobione pieniądze wtedy, właśnie na muzyce, w tej chińskiej knajpie?
2: Nie zarobiłyśmy w ogóle z tego.
1: Nie?
2: Nie.
1: Nawet miski ryżu?
2: Nawet miski ryżu.
0: Opowiedz o przelewie z YouTube'a kiedyś.
2: O, tak.
0: To było pierwsze chyba.
2: Dostałyśmy kiedyś przelew za, właśnie z YouTube'a, za monetyzację naszych teledysków. No to kupiłyśmy sobie tak po drożdżówce, nie? W szkole. Bo jak już trzeba było to rozdzielić jeszcze na cztery osoby.
0: Bo tak po 3 złote wyszło mniej.
2: No, tak.
1: Dobra, ale to jako zespół LOR, a tak prywatnie, osobiście, pamięta każda z was swój pierwszy zarobiony hajs?
2: Oprócz komunii, ja pamiętam, że zbierałam borówki. Moja rodzina ma domek na wsi, no i tam na wakacje jeździliśmy, no to w wakacje po prostu, jak nie było co robić, szło się na borówki.
1: Super.
2: I akurat z tych borówek zapłaciłam później swoją część na pierwszy teledysk nasz.
0: My chyba w ogóle, chyba jak...

0: atrakcyjna cena dla nas. I te 500 złotych karty z nas musiała sobie uzbierać, no bo rodzice byli, jak no dziewczyno, chcesz robić teledysk, to sobie musisz za niego zapłacić. My na przykład z Julią statystowałyśmy w serialu Szkoła. W odcinku 178 widać nas tam.
1: Jak wieszacie kurtkę w szatni, czy nie?
2: Jak kamerują coś i ty bierzesz, Julia Skiba bierze jabłko z ziemi i jeje.
1: O.
0: Moje prywatny dodatek do tej sceny, nikt nie kazał tym głosem.
1: Ale rola życia. Wtedy.
2: Można je tam zobaczyć.
1: A u ciebie jeszcze, Julia?
3: Ja pamiętam
1: Julia
3: numer 2. Takie trochę traumatyczne granie w domu starców z moim wujkiem. I pamiętam, że chyba to mogłem być moje jakieś takie pierwsze grosze, co dostałam. Ale było to bardzo, bardzo fajne, ale pamiętam, że tam po prostu brzydko pachniało i ja byłam mała i jakoś to niedobrze to zapamiętałam. Ale inicjatywa oczywiście jak najbardziej poprawna i szczytna i szczera, ale pamiętam to niestety nie najlepiej.
1: Oczywiście. Rozumiem, że zarabiałyście również właśnie prywatnie swoje pierwsze pieniądze. I pytanie, czy te zarobione pieniądze od razu, no tak, tutaj akurat było zbierane na teledysk, rozumiem. W waszym przypadku nie wiem, dziewczyny, ale teraz załóżmy. Jesteście nauczone pracy, jesteście kobiety pracujące, jak to się mówi, żadnej pracy się nie boicie. A czy jesteście oszczędne? Czy raczej rozrzutne? Jak to kobiety?
3: Powiedziałabym, że jest to tak trochę u nas pół na pół.
0: Ja chyba jestem raczej po oszczędnej stronie, chociaż mój tryb życia chyba na to nie wskazuje, styl życia, ale no tak, nie, ja raczej oszczędzam niż wydaję.
1: I rozumiem, że jakby w zespole to również mówisz, bo dziewczyny poczekajcie, może jeszcze zbierajmy
3: tak,
1: trochę hajsu.
3: Znaczy właściwie to...
1: Kupmy
3: to,
1: zamiast tego to...
3: Jest pierwszą osobą do ucinania kosztów.
1: Aha.
3: Tak. Ja może jestem drugą. Ja pamiętam czasy w Londynie, początki nasze studiowania w Londynie. To było takie prawdziwe oszczędzanie. Najprawdziwsze, gdzie po prostu... Ja nie rozumiałam w ogóle konceptu, że można tą samą rzecz kupić za 5 razy drożej. Jakby to była dla mnie totalna nowość. No i to też był pierwszy moment takiej pracy, że faktycznie nasz czas jest stricte zamieniany w jakieś oszczędności, które pozwalają nam przeżyć, więc to były takie momenty pierwszego prawdziwego oszczędzania. A teraz jest na szczęście troszkę lepiej, więc różnie to bywa. Chyba zależy od humoru tak zwanego.
1: A wy dziewczyny? Rozumiem, że jesteście akurat tymi osobami w zespole, które śmiało wydają pieniądze, jeżeli znaczy, coś jest potrzebne.
3: Śmielej.
1: Nie patrzą na
0: swoje
1: to.
0: Tak, cudzych nie.
3: Śmielej.
0: Jak chodzi o pieniądze zespołu, to ja raczej, no ja też jestem. Zrezygnowałyśmy z kierowcy, bo ja powiedziałam, mogę jeździć. Zrezygnowałyśmy z basisty, bo powiedziałam, że mogę grać. Więc akurat oszczędności robię dla zespołu, ale dla siebie nie.
1: Dobrze, Paulina, już zdradziłaś, że w takim razie masz prawo jazdy. Wy też, dziewczyny, macie?
3: Wszystkie?
1: O, to chwalimy się.
0: Ja nie używam.
1: Dobra, wygodnisia. Julia Skiba nie używa, a Jagoda?
3: Używam. Ja miałam auto, zanim miałam prawo jazdy.
1: Za którym razem zdałaś prawko?
3: Boże. Za trzecim.
1: Dobra, jakie było twoje pierwsze auto w takim razie?
3: Nadal je mam. Jest to świetne auto Daihatsu Trevis. To jest japońskie mini pomarańczowe.
1: Proszę
3: bardzo. Wow, kocham je.
1: W chińskiej knajpie pierwszy koncert, teraz japońskie auto pierwsze.
3: Tak.
1: Rozumiem. A twoje wymarzone auto?
3: Nie mam żadnego. W sensie... Ja się nie znam na autach, ale wiecie co?
1: To może inaczej. Ulubiony kolor auta.
3: Wiem, które. Ta dziewczyna z aut niebieska.
0: Wymarzone auto.
3: Tylko co to jest za auto?
0: Niebieska dziewczyna z filmu Auta.
3: Z filmu Auta.
1: A, to nie wiem.
3: To jest jakieś Porsche chyba. Tylko jakie Porsche?
0: Ale
1: szybkie.
3: Ale ja bym chciała. Mi się marzy po prostu auto. Dlatego w ogóle kupiłam to auto, bo okazało się, że to był strasznie zły pomysł, bo to jest jakieś takie rzadkie auto dosyć, więc jakby części do niego są no, strasznie drogie i mało w ogóle dostępne. Ale było pomarańczowe, więc mi się po prostu marzy jakieś takie auto, wiecie, albo niebieskie, albo różowe. Jakieś takie po prostu taki ciekawy kolorek, nie?
1: Takie
3: jakie to będzie auto, to już.
1: Takie oczodające.
3: To już mniej ważne dla mnie, tak. Chociaż też no to bywa niebezpieczne.
1: No tak,
3: ale
1: ważne, żeby na drodze być wyrazistym, a nie przeźroczystym. Paulina, ty jesteś, rozumiem, kierowcą w zespole.
0: Zazwyczaj.
1: Tak, prawko zdane za?
0: czwartym razem.
1: Dobra, okej. Okay. A twój pierwszy samochód?
0: Nadal też go mam. To jest Citroen Berlingo. Ma 18 lat i...
1: Tam wejdą głośniki zawsze, jakieś sprzęty, instrumenty.
0: Wszystko, ja tam czasami mieszkam. Jest to samochód niesamowity i już się rozsypuje powoli, więc będziemy się niedługo... prawie się z nim żegnałam w zeszłym miesiącu.
1: A to silnik odmawia posłuszeństwa, czy go rdza zaczyna już trawić?
0: Wszystko już go trawi. On jest strawiony, ale ja już myślałam, że się z nim żegnam, ale powymieniałam jeszcze parę rzeczy, więc czekam po prostu, aż on już naprawdę powie... Kiedy powiem sobie dość.
1: U Jagody w wymarzonym samochodzie jest ciężko z częściami. U ciebie za to chyba pewnie jest o wiele łatwiej. Jak jedziesz do mechanika, to mówi: panie, nie ma problemu, jutro będzie gotowy.
0: Do mechanika to mówi: co znowu?
1: To pani podbił jeszcze przegląd w ogóle.
0: No właśnie, ostatnio się zdziwiłam, bo miałam bardzo dużo do wymiany, a przegląd podbity 2 miesiące temu.
1: A wymarzony samochód, w którym będziesz podbijać przegląd, albo już nie trzeba będzie nawet.
0: Ja chcę bardzo zrobić

0: jazdy na tira, ale no ogólnie bardzo mi się podoba samochód, który sobie kupiła Mary z Polski, takiego Jeepa ma zielonego, ale też głównie mi chodzi o ten kolor. No ja lubię duże auta.
1: Duże auto.
0: Ja lubię taki Range Rover, ale to jest poza moją, poza moim budżetem. No.
2: Ekstra, jak będzie miała prawo jazdy na tiry, to nie będziecie musiały znowu szukać kierowcy, bo ona będzie woziła i scenę, wszystko, tak, dokładnie.
0: Wszystko zawiodło.
2: Dziewczyny, normalnie macie bardzo zaradne pomysły.
0: Mamy.
2: Jedziemy dalej, Julia.
1: Ja zdałam prawo jazdy za 5. razem.
2: 3, 4, 5.
1: Tak, ledwo, ale w Krakowie się podobno bardzo trudno zdaje. I słuchajcie, nie mam samochodu i boję się jeździć. Ja byłam z kierowcą takim ledwo jeżdżącym.
2: Dobra, czyli Jagoda, Paulina, a musiałyby naprawdę źle się bardzo czuć, żebyś siadła za kółkiem.
1: Tak. To się nie, tak, to się jeszcze nie wydarzyło.
2: Okej. Okay. Julia Błachuta, czyli
3: ostatnia
2: Julia numer
3: historia,
2: dwa.
3: Tak. Ja też chyba 5. raz, ale pamiętam, że raz się spóźniłam, bo poszłam do toalety i oni mnie wywołali i to już było za późno, więc to jest po prostu jakaś trauma moja z tym prawo jazdy i mord nie polecam. Nowochódzka po prostu, huta w Krakowie, najgorsze zdawanie, najgorsze po prostu wspomnienia. Ale aktualnie jeżdżę takim Mini Cooperem, tylko nie pamiętam nawet jakim, szczerze.
0: Ale jest świetny.
2: Kolor,
0: jest
2: chodzi nam o kolor.
3: Właśnie, kolor brązowy, brązowy, ładny w środku skórka, więc bardzo ładny.
2: Klimatyzacja działa.
3: Klimatyzacja działa, o dziwo, tak. Ale w sumie jeździłam, miałam różne fazy, bo jeździłam właśnie w sumie przed prawo, ja przed zdaniem troszeczkę. Potem się bałam jeździć. Przez to, że mieszkałyśmy w Londynie i nic nie jeździłam, a teraz już jestem driverem znowu.
1: Trzeba się przełamać.
3: Tak, trzeba się przełamać troszkę. Faktycznie miałam taki moment rozsądku, ale on już zaginął.
2: Porozmawiajmy o waszej płycie Pele Mele. Wracamy do niej w singiel Jet Lag, zapowiadający również ten krążek. Jet Lag. Przeżywałyście bardzo często, albo przeżywacie, bo lubicie podróżować, takie zmiany szybkie, czasowe?
1: Od razu powiem...
2: Latanie samolotami?
1: Nigdy, ja mam talent, nigdy. Tak, Jagoda Kudlińska jest ewenementem na skalę światową, zaśnie wszędzie po 5 sekundach.
0: W każdej dowolnej pozycji, w jakiej ona się ułoży, ona po prostu śpi.
1: Tak, ale byłyśmy właśnie razem w Azji i obserwowałyśmy tą różnicę, to ja 5 dni nie śpię i to jest dla mnie jakaś zmęka i tortury.
0: Ja 1. dnia wychodzę już sobie na miasto i jestem good to go.
3: Jesteś stworzona do kariery po prostu.
2: Lubi latać dziewczyna.
1: No! Mogłaby mieć international tour i lecieć co jeden dzień do innego miejsca.
0: To prawda, mogłabym żyć każdego dnia.
2: Lubicie podróżować?
1: W sumie to zależy, jakie podróże, w jakim celu.
0: Podróżować w sensie...
2: latać samolotami, załóżmy, zwiedzać inne kraje, poznawać kulturę, smaki.
1: W ogóle
0: zwiedzać.
1: Znaczy, no miałyśmy sobie zrobić z tego tradycję, już nam w tym roku się trochę nie udało, ale właśnie 2 lata temu poleciałyśmy razem do Tajlandii, rok temu byłyśmy na Filipinach, no i teraz też coś miałyśmy. Bardzo dobrze, że tego nie zrobiłyśmy, patrząc na to, co się dzieje na lotniskach. Dokładnie, właśnie na lotniskach, bo zazwyczaj w Emiratach są przesiadki.

0: leciałyśmy razem do Tajlandii, rok temu byłyśmy na Filipinach, no i teraz też coś miałyśmy. Bardzo dobrze, że tego nie zrobiłyśmy, patrząc na to, co się dzieje na lotniskach. Dokładnie, właśnie na lotniskach, bo zazwyczaj zazwyczaj w Emiratach są przesiadki. Więc miałam się tutaj dzisiaj. Ale to jest w ogóle, to był najlepszy czas mojego życia za każdym razem, jak my tam byłyśmy. I to ogólnie dla jedzenia.
1: Czyli Tajlandia?
0: Tajlandia to było moje top, tak.
1: Jeszcze gdzieś razem byłyście?
0: No właśnie Filipiny.
2: W Albanii też.
0: We Włoszech ostatnio byłyśmy. W Albanii / Korfu, Grecja. W Singapurze byłyśmy przejazdem.
2: To gdzieś tam jeździmy razem.
0: No i w Europie byłyśmy w sumie. No i mieszkaliśmy razem w Londynie. Tak.
1: W Europie prawie wszędzie.
2: Pograłyśmy czasami też prawie.
0: W Portugalii.
3: To był zespół LOR w rozmowie z Kamilem Kowalskim. Na hit Wszystko jedno, wszystko źle możecie głosować na sk.pl w propozycjach do gorącej dwudziestki. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Po dwóch koncertach na Narodowym będzie kolejna okazja, by usłyszeć go na żywo. Mata wystąpi na festiwalu Rapstacja. To wielka hip-hopowa impreza, która startuje 8 lipca w Sławie w województwie lubuskim. Na scenie pojawią się największe gwiazdy polskiego rapu, m.in. PZ, Oki, Gibbs, BDS2115, Żabson, Kizo White, Malik Montana czy właśnie Mata. Ale będą też przedstawiciele starszego rapowego pokolenia, to m.in. Tedek, Rubson, OSTR, Sokół czy Kenke. Impreza potrwa od 8 do 11 lipca. Uważnie słuchajcie Eski, bo będziemy mieli dla Was zaproszenia. Jak wiecie, najlepsza imprezka tylko z Radiem Eska, dlatego na rozpoczęcie każdego weekendu mamy dla Was wyjątkową propozycję. Powróciło nasze kultowe pasmo Eska Live Remix. W każdy piątek po godzinie 20 gramy najlepiej zmiksowane hity na czasie. A po 22 naszą antenę przejmują najlepsi producenci świata. M.in. Robin Schulz, Lost Frequencies, Afrojack czy Armin Van Buren, który tylko w Radiu SK gra swoje kultowe show Estate of Trance. Tego artystę już niedługo zobaczymy w Polsce na żywo. Artysta zagra na Warsaw Music Festivalu. Ta impreza 13, 17 i 20 czerwca w Radiu SK będziemy mieli dla Was zaproszenia. Wszystko jedno, wszystko źle. To nowy polski hit, który podbija w ostatnich tygodniach antenę Radia SK, a stoi za nim zespół LOR, który niedawno wydał nową płytę. Dziewczyny wpadły ostatnio do eskowego studia, rozmawiał z nimi Kamil Kowalski.
1: Skąd pomysł w ogóle na nazwę tej płyty Pelemele? Która dziewczyna na to wpadła? Która z Was?
0: No właśnie w sumie finalny pomysł podrzuciłam ja. Ale dużo debatowałyśmy nad tym, co to powinno być.
1: I co to znaczy to Pelemele?
0: No właśnie, Pelemele.
1: Prele morele.
0: Zaczęło się od tego, że w sumie nasza płyta powstała w takim troszkę rozgardiaszu ogólnym.
2: W pośpiechu.
0: Tak, w pośpiechu. I właśnie zobaczyłyśmy, że Pelemele oznacza stricte nazwa to właśnie w pośpiechu i w nieładzie tak zwanym. Więc bardzo nam się to skojarzyło ze stylem pisania tej płyty i z tym, jak to wszystko powstawało w naszej gadziarni, w naszym studiu.
1: To ona powstawia, to ta płyta powstała w graciarni?
0: W gadziarni.
1: Gadziarni?
0: Gadziarni.
2: Tak, to nie jest tak, żadna gadziarka.
0: To jest nasza nazwa oficjalna tylko pomiędzy nami.
2: Bo tu jest były, tam gady trzymano, tak. Tam, gdzie my nagrywamy.
4: To był sklep zoologiczny. Tak. Nie tak, że ktoś tam przetrzymywał.
0: I dalej niestety troszkę zostało z tego sklepu zoologicznego tam.
1: Czyli wyobraźmy sobie, dziewczyny z zespołu LOR nagrywały Pelemele, czyli swoją płytę w gadziarni,
0: tak.
1: W byłym zoo, gdzie jeszcze zostało, czy już nie zostały żadne gady?
0: Już nie ma, już gadziny. tylko my zostały.
2: Lekka esencja gadu.
4: To będzie na głowie.
1: Cztery sympatyczne.
0: Nie, to jest nazwa własna, to jest nazwa prywatna tak zwana, ale wracając do Pelemele, to właśnie są to tak zwane złote myśli, które w Krakowie nazywano Pelemele i tak chciałyśmy powrócić do tych 2000 lat i nam się skojarzyło, że w sumie ta nazwa jest taka chwytliwa i kojarzy nam
2: lepsza
0: się bardzo
2: z złote myśli.
0: Tak, lepsza niż złote myśli i kojarzy nam się bardzo z tymi podstawówkowymi czasami wspaniałymi, więc stwierdziłyśmy,
4: jak ktoś
0: to
4: nie
0: jest
4: wie,
0: to
4: jest taka, to była taka tradycja właśnie w szkołach podstawowych w latach 2000, że się po prostu znajdowało się jakiś taki stary zeszyt, pusty oczywiście, w tym zeszycie się wpisywało jakieś pytania z numerkami i potem się to rozdawało swoim kolegom, koleżankom i każdy musiał się tam wpisywać i odpowiadać na te pytania. No i w ten sposób się poznawało ludzi i szczerze, ja uważam, brakuje tego. Naprawdę tego brakuje. Julia Skiba jest naszym takim żywym pelemele. Ona robi, zadaje quizy.
2: Przywracamy pelemele na koncertach. Tak. Będziemy miały zeszyt i mamy nadzieję poznać te osoby, które przychodzą na nasze koncerty.
4: I ich sekrety.
1: Czyli na koncertach będzie zeszyt.
2: Będzie,
1: i w tym zeszycie wasi fani będą mogli zapisywać swoje zdjęcia.
4: Jeszcze
1: myśli.
4: Jak.
1: Niesamowite.
4: Ich ulubione kolory, ulubione

0: aktorkę.
1: To będzie musiał być gruby zeszyt po prostu.
0: No właśnie, nie wiem, czy my to przemyślałyśmy
2: tak,
0: w ogóle?
1: I potem to będzie materiał, rozumiem, na kolejną płytę z tych wszystkich złotych tak, myśli, które będą zbierane od waszych fanów w tym zeszycie.
0: No ile można mieć własnych historii, nie? Dokładnie.
1: A propos historii, czy te historie, które są zawarte na tej płycie, to są wasze historie prawdziwe, czy lekko pokolorowane, przekolorowane?
2: Prawdziwe.
1: Żeby było ciekawie.
2: Niektóre są do wyobrażenia, w sensie, bo niektóre te piosenki nie są jakby o faktycznych rzeczach, które nam się przydarzyły. Myślę tutaj na przykład o Naoścież, które jest bardziej takie wyobrażone. No ale są to bardzo nasze piosenki. Myślę,
0: znaczy może nie zawsze są to nasze historie, ale nie no, są zawsze jakieś takie elementy
2: powiązane
0: nasze.
1: Tak, na przykład Mario.
2: Mario to jest Mario, zlepek, no? Mario to jest zlepek różnych, różnorakich Mariów.
0: Mieszkanie małe jak pudełko zapałek, mieszkanie Julii Skiby, no, którym była pisana ta piosenka.
3: Nie żadnego chłopaka, nie, tylko moje.
1: A tytułowy Mario, Amant?
2: Nie,
0: nie, Mario Kart.
1: Serc,
0: Mario Kart. Po prostu nie było...
4: Ale tata Julii Skiby, tata Julii Skiby nazywa się Mariusz.
3: Ale to nie jest...
2: Ale to nie o nim. Nie,
0: no tak, ale Mario.
1: Bo każdy, znaczy moja pierwsza myśl, moje pierwsze skojarzenie to jest jakiś gościu, który po prostu...
0: Nie jesteśmy aż tak bezpośrednie. Są różne aluzje, ale nie aż takie.
1: Złamał serduszko komuś.
0: Ale, no, Mario,
2: ale to nawet nie jest piosenka o tym, że ktoś złamał serduszko. Właśnie dużo osób tak...
0: Nie no, trochę kurde jest. No.
2: Dla mnie nie, ale
3: dla mnie to też jest takie rozstanie, takie w miłej atmosferze. Znaczy nie, może nie aż w miłej atmosferze.
2: Dla mnie ono jest bardzo miłe. Bardzo takie obustronne. Mhm.
1: Dobra, teksty. Jak inspirowała... a propos tekstów, bo to Paulina, ty piszesz teksty, tak? To ty piszesz teksty. Paulina, jak wygląda u ciebie proces tworzenia tekstów?
2: Dostaję muzykę od Julii Skiby, dostaję linię melodyczną.
1: Dobra, to za chwilę do tego przejdziemy. W takim razie opowiadaj.
2: I wtedy muszę napisać tam tekst, aby pasował do sylab, aby się rymował. Rozpisuję sobie na kartce, gdzie i co i jak i piszę. I to tyle właściwie.
1: Kiedy nachodzą cię złote myśli? O poranku, wieczorem, czy nawet jak śpisz, budzisz się, bo miałaś idealny sen, który można byłoby przelać na papier albo na dyktafon?
2: Myśli mnie nachodzą cały czas, ale złote raczej rzadko. Często w nocy, ja lubię raczej wieczorem pisać bardziej niż w ciągu dnia, bo jakiś taki mam mózg bardziej aktywny w godzinach nocnych.
1: A mówisz potem, załóżmy, Jagodzie, jak to ma być zaśpiewane, jak to ma być zaakcentowane, w którym momencie mówisz jej, o czym jest ta historia, żeby ją przeżywała, tak jak śpiewa?
2: Raczej potem, jak już jesteśmy w studiu, to ewentualnie jeżeli jest cokolwiek, co ma być tam inaczej zaśpiewane, to wtedy jakby reagujemy na to, ale wydaje mi się, że ty bardzo dobrze wiesz, jak co śpiewać.
0: No zazwyczaj to jest raczej proste.
1: A czy czasami dziewczyny wtrącają jakieś słowa do twoich tekstów, albo mówią, a może byśmy tutaj to zmieniły, lepiej by zabrzmiało, czy jak jednak ty powiesz, tak ma być, koniec, sprawa zamknięta.
2: Bardzo bym chciała, tak, żeby to robiły. To jest moje największe marzenie, ale
0: myślę, że przy tej płycie może się więcej zdarzało, ale to raczej nie z takich powodów, jakich może się wydawać, czyli że nie wiem, że uważamy, że coś jest, nie wiem, słabe. Tylko raczej chyba...
3: Z powodów technicznych.
0: Z powodów technicznych, tak. I na tym zostawię to.
1: Dobrze. Julia, ty odpowiadasz za linię melodyczną.
2: Tak.
1: Powiedz, jak wygląda ten proces tworzenia u ciebie? O tekstach już wiemy, a teraz jeżeli chodzi o melodię, czyli tak naprawdę duszę piosenki.
3: Nie wiem właśnie, jak to... No przychodzi Paulina do mojego mieszkania małego, jak pudełko zapałek. Siadamy, no ja gram jakieś akordy. I śpiewam coś. I zazwyczaj mam włączony teledysk jakiś. I to właśnie mi daje taki guideline, co chcę zrobić. Czy melodia, którą piszę, pasowałaby do teledysku, który oglądam?
1: Ale teledysk piosenki z lat 70., 80., 90., czy jakikolwiek?
3: Jak chcę napisać, to taki włączam. Napisać, nie wiem.
1: Moulin Rouge.
3: No to włączam teledysk, sprawdzam, czy to działa.
1: Działa?
3: No czasami, no rzadko, ale tak, 10%.
1: Działa. Płyta, która powstała, Pelemele, wasza czwarta, ile na niej znajduje się numerów?
0: 11.
1: 11, czyli 11 razy zadziałało.
0: 8.
1: A

0: Czy takich melodii, czy takich tekstów, materiałów, które chciałybyście jeszcze kiedyś pokazać światu, jest dużo? Macie ich schowanych mnóstwo w szufladzie?
1: Nie mamy nic schowanego w
0: szufladzie. O, proszę bardzo.
1: To znaczy...
0: Czyli to, co stworzycie, zawsze staje się...
2: Nie, to takich demo, to mamy, to ja mam z 500 na
1: tak. Tak, nie, no tak, tak,
3: ale
1: tak,
3: to, okay. To, co jest w szufladzie, tam jest z jakiegoś powodu, więc zostaje.
1: Tak, raczej wszystko, czym się zaczynamy zajmować, no to... Dociągamy. Rzadko się zdarza. Oczywiście zdarza się, że coś wyrzucamy, ale rzadko. Tak. Mhm.
0: Dobrze. Inspiracją były późne lata 2000?
1: Tak.
0: Tak? Dobrze mówię.
1: Nasze dzieciństwo.
0: Czyli rozumiem, że dyskoteki szkolne. Mhm. Balony w sali gimnastycznej. Mhm. I ktoś zawsze tam stał przy ścianie.
3: Tak, to byłam ja.
0: Naprawdę? Tak. Nie chciałaś z nikim tańczyć?
3: Nikt nie
0: chciał. Choć cię błagali o to?
3: Nie.
0: Ja no, z tobą nie... zatańczę.
3: Dziękuję bardzo, ja nie lubię tańczyć.
0: Obiecuję, jak przyjdę na wasz koncert, zatańczę.
3: Skandaliczne wydarzenie.
0: A kto wie, może nawet kiedyś taniec z gwiazdami.
3: A to był taki plot twist.
1: Ale może powiedz, Paulinka, co powiedziałaś, jaki pomysł miałaś wczoraj o tańcu z niegwiazdami.
3: Wymyśliłam wczoraj, że dużo bardziej ciekawy byłby taniec z niegwiazdami, czyli po prostu przypadkowe osoby są parowane z profesjonalnymi tancerzami i po prostu oglądamy randomowe osoby, a nie celebrytów tańczących. I uważam, że to byłoby dużo bardziej interesujące, bo zwykle celebryci mają już jakiś taki... Zależy, kogo biorą, ale zwykle już...
1: No właśnie, jak biorą aktora, to...
3: Taki, jakąś taką prezencję sceniczną, z kamerami są obyci, a tutaj byśmy mieli taki twist. To tylko taki pomysł daję, ale oczywiście za darmo można tańczyć z niegwiazdami i ja proponuję to.
0: Genialny, można powiedzieć, genialny. Rumba, tango gorszące, tango gorące, cha-cha i tak dalej, quickstep, to wszystko oczywiście w... zespole Lore i na drugiej płycie, na czwartej płycie, która właśnie powstała w 2026 roku, Pele Mele, można te gatunki, te tańce zatańczyć pewnie, nie?
1: O kurde, jakby ktoś się postarał, to tańczył, nie?
0: Wygibasy, wyłamańce. A co myślicie właśnie o tego typu talent show? Już nie mówię o tańcu z gwiazdami, ale Voice, załóżmy, Must Be The Music, czy szansa na sukces? Czy według was to są właśnie takie programy, które otwierają furtkę i naprawdę w 100% sprawdzają się z tym, że jeżeli ktoś wygrał, to akurat on musi być gwiazdą?
1: No temat rzeka.
0: No. Zastanawiałyście się kiedyś nad tym?
1: Wielokrotnie. Jest nam bardzo bliski Jasiek Piwowarczyk, który właśnie wygrał i ta furtka mu się została otworzona w poprzedniej edycji. Więc w sumie mamy taki żywy przykład osoby, która była gdzieś tam aktywna od dekad i teraz dopiero ma swój czas, więc ja uważam, że to zawsze może się różnie kończyć i są przypadki, które są na to przygotowane i mają jakąś tam przemyślaną drogę w momencie, kiedy już startują w takich programach, ale bywa różnie, jak wiemy, o takich programach.
4: No, bo to albo może coś otworzyć, ale też jednak przypina jakąś łatkę, której można się później raczej nie pozbyć, no więc to może być problem. Wiadomo, są też jakieś takie kwestie.

0: dużo, dużo różnych rzeczy. Zależy, jaki to jest właśnie, który z tych programów.
1: Zastanawiałyście się kiedyś nad tym, żeby tak właśnie iść i spróbować?
2: Byłyśmy.
0: Byłyśmy.
2: Tak? Z Bidem Music, ale no. Chyba nie przeszłyśmy.
0: Nie, nie, dostałyśmy 4 razy tak, ale na szczęście nas nie
2: wyemitowali. Nie wyemitowali nas, dlatego że...
0: Byłyśmy nudne.
2: Za nudne. Byłyśmy nudne i pewnie mówiliśmy coś dziwnego. Byłyśmy bardzo małe, miałyśmy jakieś 16 lat, 15.
1: Dobra.
2: Tak, więc myślę, że nasz...
0: To był 2015 rok.
2: Nasze wywiady telewizyjne były straszne, nudne i nieciekawe i nietelewizyjne.
1: Ale to jest niesamowite po prostu, że zmierzyłyście się z tym. Dostałyście 4 razy tak, słuchajcie, i potem nie został ten odcinek albo wasz fragment z wami wyemitowany, ale mimo wszystko spełniłyście swoje marzenie. Teraz wydałyście w 2026 czwartą płytę Pelemele, no i macie coraz więcej fanów, no i przecież koncertujecie, bo koncerty to jest również wasza domena.
0: Przede wszystkim w sumie. To jest taka rzecz, którą, za którą jesteśmy wdzięczne każdego dnia, bo wiemy, jak wyglądają sytuacje innych artystów.
1: A czy pamiętacie, bo to OFF Festival, Open Air, to są imprezy te najważniejsze, między innymi w Polsce właśnie, u nas, ale nie tylko, przecież nawet i ludzie z Europy całej przyjeżdżają i nawet z jeszcze bardziej dalszych zakątków świata, żeby posłuchać takiej muzyki, jaką wy między innymi tworzycie. Czy na takich imprezach, na inaczej, czy wy pamiętacie w ogóle swój pierwszy koncert?
0: Tak,
1: to jest takie,
0: tak.
1: Wiecie, stanęliście na dużej scenie i powiedzieliście, wow, to się naprawdę dzieje, tylko ciekawe jeszcze, czy będą z nami śpiewać.
3: No niekoniecznie dużej scenie. Była to chińska knajpa. Nasz pierwszy koncert.
0: Tak, tak, nasze pierwsze granie to było w chińskiej knajpie, ale taki pierwszy może właśnie dla publiczności,
2: gdzie
0: która...
2: Było nagłośnienie.
0: Gdzie było nagłośnienie, tak, i faktycznie śpiewałyśmy do mikrofonu. Znaczy, no ja śpiewałam do mikrofonu. To był support świetlików w Rotundzie w Krakowie, więc...
2: Drugi koncert, to był wszystko.
0: Tak, no, mocny przeskok z News.
4: Łukasz Zduńczyk, witajcie. Mata łączy siły z Fryderykiem Chopinem. Raper wydał nowy album Mata 2040. To potrójna płyta, która składa się z 33 kawałków. Pierwszym utworem na tym krążku jest prolog z udziałem Fryderyka Chopina właśnie, bo Mata wykorzystał w nim fragment Etiudy Rewolucyjnej. Na krążku można też znaleźć duet rapera z królową polskiej sceny Marylą Rodowicz. Na tej płycie pojawiły się też takie numery jak Joret de Mar czy Nienawidzę być w klubie, które doskonale znacie z Radia SK. Przypomnijmy, Mata ostatnio zagrał 2 koncerty na PGE Narodowym w Warszawie. Nagrania z tego wydarzenia znajdziecie na eskowym Instagramie. A czegoś takiego jeszcze nie było. FIFA zapowiada wielkie muzyczne show podczas finału piłkarskich Mistrzostw Świata. W przerwie mundialu mają się odbyć koncerty gwiazd. I to ma trochę przypominać halftime show z finału Ligi Futbolu Amerykańskiego. Poznaliśmy już artystów. Na scenie pojawi się Madonna, koreański zespół BTS, a także Shakira, która jest autorką hymnu tegorocznego mundialu. Numer nazywa się Die Die i mogliście już go premierowo usłyszeć na antenie Eski. Reżyserem całego wideo będzie Chris Martin z zespołu Coldplay. Dochód z tego koncertu trafi na cele charytatywne, wesprze edukacyjną fundację FIFA. Ze względu na koncert, regulaminowa przerwa w finale mundialu ma zostać wydłużona. A teraz wracamy do rozmowy Maxa Kluziewicza z SK.pl z Lanbery. Artystka spróbowała napisać swój artykuł na swój temat, na SK.pl właśnie. Jak jej wyszło, to się przekonacie za moment, ale przy okazji Lanbery zdradziła też, jak wyglądała współpraca z królową polskiej sceny, Marylą Rodowicz. Artystki nagrały razem nową wersję hitu Małgorzata.
5: To nagranie tego duetu było też sposobem na polubienie tej piosenki przez ciebie, bo wiem, że bardzo często osoby o takich imionach jak Agnieszka, Małgośka nie znoszą tych piosenek, przez to, że od dzieciństwa słyszą: o, Małgośka, no to jak ta piosenka Rodowicz, o, Agnieszka, jak piosenka Łez.
6: Nie miałam takich negatywnych skojarzeń. Po prostu ta piosenka dla mnie była... Ja się trochę zawsze mówię przed tym, jak ją śpiewam na koncertach, że mam wrażenie, że ona jest wdrukowana w nasze DNA i ja jej w ogóle nie rozpatruję w kategoriach, że ona jest o moim imieniu. Tylko po prostu jest to klasyka polskiej piosenki i fajnie było przenieść tę klasykę w takiej łagodniejszej formie, takiej trochę nostalgicznej, trochę melancholijnej w ten 2025, bo to premiera była w zeszłym roku. Tak. Więc absolutnie nie potwierdzam tych plotek. Nie zrobię tutaj sensacji niestety. Ja też jestem taką gąbką trochę na takich sesjach, bo jeśli mam do czynienia z artystką tego formatu, to ja bardzo dużo mam pytań i chcę słuchać tych historii. Akurat Maryla jest taką osobą, która lubi opowiadać i, jak to mówi, ma pamięć słonia i pamięta wszystko ze szczegółami, więc skarbnica wiedzy i pięknych wspomnień.
5: Przejdźmy w takim razie do pisania tego artykułu. o czym napiszemy.
6: A jakie masz pierwsze skojarzenie ze mną? Jak tak sobie myślisz o Lambery, to jakbyś miał jeden przymiotnik, który ci od razu gdzieś tam...
5: No myślę, że ja to powiedziałem już we wstępie, to nie jest jedno słowo, natomiast chodząca encyklopedia muzyczna. Dzisiaj nawet o tym rozmawialiśmy w redakcji. Ty jesteś taką osobą, z którą można by było mieć cykl i co tydzień komentować wszystko to, co się działo przez ostatni tydzień.
6: No to proszę państwa, Coachella. No jedziemy, jedziemy.
5: Ale faktycznie, no z tobą tak jest, że można było tego skomentować i występ, nie wiem, czy Addison Rae, czy premiera tej płyty, to tamto. Ja wiem, że ty żyjesz muzyką i że faktycznie jesteś na bieżąco.
6: Żyję, ale też ostatnio zauważyłam, że nie lubię tych wszystkich rzeczy z dupy, w sensie takim, wiesz, takie robienie na siłę kontrowersji, tak jak na przykład na Coachelli teraz z Sabriną, to co się stało, nie wiem, czy kojarzysz.
5: Chodzi ci o to jodłowanie, które
6: tak,
5: jodłowanie.
6: Które nie było jodłowaniem i oczywiście, wiesz, wszyscy się zlecieli i chcieli ją tam po prostu z widłami pogonić. Słuchajcie, no to jest show, ona w ogóle tam odwaliła Broadway na tej Coachelli, mam wrażenie. Ja nie jestem jakąś wybitną fanką Sabriny, ale doceniam mnóstwo starań, które włożyła w to show. Popełniła faux pas, popełniła

0: No, błąd w ferworze tego wszystkiego. Wiecie, jak macie słuchawki na uszach, nie do końca być może ona słyszała, co tam się działo. Zareagowała tak jak to ona, w sposób sarkastyczny, więc to jest totalnie Sabrina. A potem grzecznie przeprosiła. I to powinien być end of story, ale nie, bo trzeba mielić, trzeba po prostu robić zasięgi, trzeba komentować.
1: Z kolei uderzać w Justina w porównaniu do Sabriny.
0: O Boże,
1: no takie, tak jak mówisz, no niekończąca się historia. No niestety, jest jak jest.
0: Ale dla mnie to nie ma nic wspólnego z tym, że nie ma nic wspólnego z prawdą, tylko to jest nakręcanie sensacji tylko po to, żeby się mieliło i żeby się klikało. A dla mnie treści tam w tym nie ma, bo nie ma w ogóle o co się tutaj przyczepić. Każdy z nich jest innym artystą. Justin chciał się wyrazić w ten sposób. Ja tutaj
2: też
0: nie bronię.
2: Odciąć od tego, co było. No
0: tak.
2: Bo to wszystko, czego ludzie dzisiaj oczekują od niego, on robił mając lat 15, 16, 17, 18,
0: też.
2: 19.
0: Też. Ja rozumiem też ten koncept, że jestem z nim po prostu na tym koncercie i zrobimy sobie YouTube party. Spoko. Wiadomo, że też chciałabym zobaczyć duże show w jego wykonaniu, tylko że on chyba nie ma...
2: Nie chce już tego robić.
0: On nie ma siły. Ja patrzę na niego i ja mam wrażenie,

0: W zasadzie uśmiechasz się, ale masz nadal smutne oczy.
1: To wiesz co, że ja właśnie tego... Właśnie podczas Coachelli zauważyłem w nim podobnie Justina.
0: Okej,
1: okay. To ja mam trochę inne spostrzeżenia, że faktycznie te ostatnie lata na pewno dały mu w kość i miałem wrażenie podczas tych ostatnich tras koncertowych, że on za wszelką cenę chciał dawać ludziom to, czego ludzie od niego oczekiwali,
0: tak.
1: A faktycznie po tej przerwie, no kilkuletniej, no bo nie było go na scenie od 2022 roku, przy okazji tej Coachelli pokazał, znowu jestem Justinem Bieberem, tylko tworzę dzisiaj to, co chcę tworzyć. No bo mówmy się,
0: i ma trochę inną aurę. Wiesz, o co chodzi?
1: R&B. Tak, tak, to na pewno.
0: I myślę, że to, o tą w cudzysłowie oczywiście aurę mi chodzi, że tam nie będzie tryskania taką, wiesz, takim entuzjazmem na maksa, tylko po prostu to jest człowiek, który ma swoje demony, z którymi po prostu przyszedł do swoich fanów, ale chce z nim być wciąż, nie?
1: No i tak to... jakieś tylko zrozumienia.
0: Tak to odbieram, no. Dobra, to zróbmy sobie troszeczkę back to the future, powrót do przyszłości, przeszłości bardziej. I pogadajmy sobie trochę o tych moich współpracach.
1: Dobrze.
0: To znaczy o tych pięknych czasach 2018, 19, 20, 21, kiedy ta praca z innymi artystami była bardzo, bardzo intensywna. I dużo jej było, dużo było tych spotkań i przede wszystkim było to nasze trio, czyli ja, Patryk Kumur i Dominik Puczkowski.
1: Ale wy jeszcze nie działaliście jako Hotel Torino?
0: Nie, nie, nie. Ta nazwa w ogóle wtedy powstawała. Ona się tam w ich głowach, w głowach Patryka i Dominika, ona się kształtowała. Było jeszcze parę innych pomysłów na nazwy. Ale ostatecznie bardzo, bardzo dobrze wybrali, bo myślę, że to jest nośne i też...
1: I wiele osób myśli, że Hotel Torino to jest jakieś magiczne miejsce, w którym powstają te piosenki.
0: Akurat
1: Turyn jest nawet nazwa...
0: akurat Turyn jest magiczny, z tego co słyszałam, ale to tak bardziej z perspektywy wiedźmy. Nieważne.
1: Hotel Torino. Pozdrawiamy oczywiście chłopaków.
0: Pozdrawiamy jak najbardziej.
1: Jak zatytułowałabyś taki artykuł o sobie?
0: Piosenki, które...
1: Beze mnie nie byłoby waszych ulubionych gwiazd.
0: Nie. Nie, no co to, absolutnie. Początki. Tym bardziej, że to była, wiesz, praca zespołowa. Ja zawsze to podkreślam, że tam sama nie przyniosłam wszystkiego i powiedziałam, dobra, to jest ta piosenka. Tylko to była piękna burza mózgów, właśnie z chłopakami głównie.
1: Wy stworzyliście takie podwaliny pod te dzisiaj popularne kampy trochę, można powiedzieć.
0: Tak, to akurat byliśmy pionierami.
1: Influencerami. A wiesz, że ja się trochę zastanawiałem, odbijając się od twojej reakcji, czy fakt, że trochę odeszłaś od tworzenia dla innych, nie jest powiązany z tym, że dzisiaj też twoi koledzy po fachu zaczęli tworzyć dla influencerów coraz częściej? I że ty stwierdziłaś, że to nie jest do końca mój świat, więc ja się wymiksowuję, robię swoje, a wy róbcie, co chcecie?
0: Nie, oni głównie tworzą dla artystów, natomiast no nie wiem, ja szczerze, byłoby mi trochę głupio, nawet w stosunku do osób, które spotkałam na swojej drodze podczas bycia trenerką w Voice, gdybym zaczęła robić piosenki osobom, które nie potrafią śpiewać.
1: A co sądzisz w takim razie o takim fenomenie, tutaj zahaczając też o wspomnianą Coachellę, jak Addison Rae? No bo to jest płyta bardzo doceniona, chociażby przez Pitchfork.
0: Doceniona. Ja w ogóle doceniam ją zupełnie za co innego, ale to jest taka moja rzecz, bo doceniam ją za to, że lansuje bardzo zdrowy body image.
1: Tak, to prawda.
0: Zdrowy w sensie takim, że nie wpadła jeszcze w pułapkę wyniszczania swojego organizmu i bardzo kibicuję, żeby to się nie wydarzyło, także im więcej Addison w przestrzeni, tym bardziej. Ona, wiadomo, że nie ma wybitnego wokalu, ale ona sobie tam śpiewa, ona sobie tam tworzy i ja jej akurat wierzę w to, co tam ona stworzyła, w ten cały universe.
1: No ona ma bardzo ciekawe referencje też.
0: Bardzo, no Britney. To jest jej główna
1: ale
0: referencja.
1: Ale ostatnio Kylie Minogue, przecież to wejście na Coachellę, inspirowane wejściem Kylie na Gala Brits.
0: Ona wie z czego czerpać.
1: Tak.
0: To jest to. Także ja bardzo, bardzo pracuję. Poza tym ona mi, jeśli chodzi o tą muzyczną stronę, bardzo przywołuje mi takie czasy, którymi ja też się inspiruję. Wczesne lata 2000 i końcówka 90. też, trochę William Orbit, trochę takie jakieś, wiesz, klimaty, a jednocześnie to jest tak świeże i tak teraźniejsze, że no bardzo doceniam.
1: Ale w ogóle
0: czy jestem fanką? Nie, ale doceniam.
1: Ale w ogóle wydaje mi się, że jeżeli spojrzelibyśmy na te tendencje i inspirowanie się latami 2000, to faktycznie ty byłaś jedną z pierwszych, kiedy wydałeś.
0: Dziękuję ci bardzo, dziękuję
1: naprawdę
0: ci bardzo za to.
1: I mam wrażenie, że ta piosenka nie była wtedy odpowiedzialna.

0: Niedoceniona.
1: Bardzo Ci dziękuję i właśnie po to tu przyszłam, bo rzeczywiście w 2019 roku wydałam singiel, mówiłeś, bezpański singiel, bo on nie znalazł się na żadnym płycie. Mam wrażenie, że w mojej głowie się po prostu od niego tak odcięłam, że, ale nie dlatego, że go nie lubiłam, tylko że właśnie, kurde, tak mi było szkoda tego, że nie został on zrozumiany, bo nawet w teledysku ja chciałam tak bardzo się odwołać do, nie wiem, 2002.
0: To były wrotki, rolki.
1: Nie, co to, ja bym się
0: Nie? Że mi się tak skojarzyło, pamiętam kolorystykę, taki fiolet, coś takiego tam.
1: Tam był kombinezon, w którym byłam i w panterkę, i w takie płomienie, więc i w tribale jakieś. A to no wtedy to tak, nie wiem, jakoś tak patrzyli na to na zasadzie, Jezu, co ona robi, nie? W ogóle o co jej chodzi, dlaczego to brzmi jak Christina Milian? Tam widziałam też takie komentarze. No bo się po prostu inspirowaliśmy tą. I teraz ciekawostka, z kim zrobiłam ten numer? Mikołajem Trybułcem.
0: No pięknie.
1: No, więc piękna też historia, bo wtedy tak naprawdę bardzo intensywnie wróciliśmy do jakiegoś tworzenia razem z Mikim, więc ja dobrze wspominam bardzo ten czas.
0: Nie, to był super numer. No. Naprawdę, ja go bardzo lubiłem. Nie wiem, skąd mi się wzięły te wrotki w teledysku. Naprawdę, jakieś takie mam skojarzenie.
1: Może tam była jakaś deskorolka.
0: A może ktoś... Właśnie, coś mi się kojarzy, kurde.
1: Ale biegnij to tam, teledysku. Ja tam w ogóle z kijem baseballowym po...
0: Ja muszę sobie zaraz odpalić ten teledysk.
1: Odpalmy sobie to,
0: odpalę go, to potem sobie go włączymy i
1: Justice
0: wspomnimy.
1: Justice for, mówiłeś.
0: Tak, period. Zgadzam się z tym. Wszyscy odpalamy. Mówiłeś na YouTubie. W tym czasie odpalamy CMS-a i jaki dajemy tytuł temu artykułowi.
1: Dobra, to
0: zrobiliśmy za trzy podejścia.
1: Landery i jej cudze muzyczne dzieci.
0: I dzieci, które oddała.
1: Dzieci, które... nie róbmy tego.
0: Jej cudze.
1: Muzyczne dzieci.
0: I jeszcze jakieś takie zdanie.
1: Takie, żeby
0: było... No tak, tak, wiesz, bo to... Zazwyczaj mamy tytuły.
1: Jak ja chciałam być dziennikarką, to jeszcze nie było w ogóle pojęcia clickbait, więc wiesz, ja jestem kiepska w takich
0: rzeczy. A nabierasz na clickbaity?
1: Ja mam ich dość, naprawdę, bo dla mnie to jest taka, to już doszło do takiego ekstremum, że wiadomo, że już wiadomo, jak jest skonstruowany nagłówek i wiadomo, o co chodzi, żeby wywołać w nas pewne emocje. I ja po prostu jestem trochę zmęczona tym, w sensie takim, że jako odbiorca to jestem zmęczona, więc... Bardzo bym chciała, żeby nagłówki były o tym, o czym są artykuły. I to by było super. Taka odtrutka trochę na dzisiejsze czasy.
0: Możemy odtruwać.
1: Dawaj.
0: Jesteś autorką.
1: Landery i jako autorka... Nie, ale muzyczne cudze dzieci jest okej.
0: Mówisz wprost. Nie wiem, na przykład to z tych piosenek jestem najbardziej dumna, może coś takiego?
1: Dawaj, jaki cytacik taki, że to z tych piosenek jestem najbardziej dumna.
0: To z jakich piosenek jesteś najbardziej dumna?
1: Na najwyższym poziomie.
0: Oczywiście.
1: Na najwyższym.
0: Tylko taką obserwujemy.
1: Eurowizyjnym poziomie, bo zaczniemy od Eurowizji, a od Eurowizji Junior, bo to była piękna przygoda. To była piękna przygoda z piosenką Roxy, Anyone I Want To Be, i piosenką Superhero. Chociaż Superhero nie jest ulubioną moją piosenką, którą współtworzyłam dla Wiki, bo ulubioną moją piosenką, którą współtworzyłam dla Wiki, to jest piosenka Flames.
0: Z irlandzkiej płyty.
1: Tak, i to jest, zawsze to podkreślam, że to jest moja ulubiona piosenka, jak na tamten czas, naprawdę, i jak na szybkość, z którą powstała, to
0: A czy w takim razie Anyone I Want To Be było pierwszą piosenką, którą napisałaś dla kogoś?
1: Nie. Nie, już się zdarzyło parę piosenek przed, ale chyba...
0: Faktycznie, bo jeszcze wcześniej była Honorata Skarbek.
1: Honorata Skarbek, Saszan w ogóle, chyba coś było. Było parę osób, ale też zastanawiam się, czy Zuza Jabłońska była przed tą Eurowizją, czy po.
0: Wydaje mi się, że
1: powiedz
0: po.
1: Mi to w twarz.
0: Wydaje mi się, że po.
2: Cała rozmowa Maxa Kluziewicza z SK.pl z Landbery czeka na YouTubie Radia SK.
3: SK Białystok News.
4: Cześć, to jest magazyn Eski Białystok. No to lecimy. Już Parasol 7 zagrają, aby wesprzeć pacjentów Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Przed nami charytatywny turniej o Puchar doktora Tusza. To wszystko na boisku w Klepaczach, a w turnieju wystąpi 12 drużyn reprezentujących firmy z regionu, które poprzez wpisowe wesprą całą inicjatywę. O wydarzeniu mówią organizatorzy Błażej Okuła i Piotr Juchnowicz.
5: Jest to taka nasza wewnętrzna idea. To nie było, że tak powiem, przez nikogo narzucone. Bardziej chodziło o to, żeby stworzyć coś dla kogoś. Zaczęło się od hat-tricka, który bardzo mocno też działa, propagując aktywność fizyczną, sportową.

My chcieliśmy zintegrować też firmy, żeby robić coś dobrego. Robić coś dobrego dla innych, bo każdy w firmie chce coś robić, ale nie zawsze ma pomysł. Więc my stwierdziliśmy, że połączymy wydarzenie sportowe z pomaganiem innym. Dlatego w tym roku będziemy wspierali fundację Bajkowa Fabryka Nadziei i będziemy zbierali pieniądze, a w zasadzie już zebraliśmy od drużyn. Całe wpisowe idzie na oddział onkologii w Białostockim Szpitalu Dziecięcym i tam razem z Bajkową Fundacją będą robili całą strefę rekreacyjną. Chodzi o stworzenie po prostu przestrzeni dla pacjentów, którzy spędzają razem, czasami z rodzicami, czasami samemu, bardzo długie godziny w szpitalu i chodzi o to, żeby stworzyć im miejsce, w którym mogą odpocząć, zrelaksować się, trochę się pobawić i trochę poczuć się, że nie

dla pacjentów, którzy spędzają razem, czasami z rodzicami, czasami samemu, bardzo długie godziny w szpitalu i chodzi o to, żeby stworzyć im miejsce, w którym mogą odpocząć, zrelaksować się, trochę się pobawić i trochę poczuć się, że nie

0: cztery najlepsze drużyny stworzą pary półfinałowe. Po tych parach półfinałowych oczywiście wyłonimy na koniec finalistę i sami jesteśmy ciekawi, która z drużyn poradzi sobie najlepiej, bo co roku zawsze jest jakiś czarny koń, no i zobaczymy, kto w tym roku również okaże się jedną z takich drużyn. Natomiast chciałbym tylko też wspomnieć, że oprócz tutaj stricte zmagań sportowych, to przygotowaliśmy też masę atrakcji dla dzieciaków podczas całego wydarzenia. Oprócz rozgrywek, gdzie grają firmy, czyli dorośli, dzieciaki będą mogły wziąć udział w biegu szlakiem tygrysa. Są tam cztery kategorie wiekowe, więc można oczywiście na ten bieg jeszcze się zapisać. Zapisy są i na wydarzeniu, siódmym charytatywnym turnieju Puchar Doktor Tusza, jak i na naszym hatrikowym fanpage'u. Także jest to taki last minute, żeby jeszcze wziąć udział. Oczywiście po biegu można sobie coś zjeść, nie wiem, wypić kawę, usiąść na kocyku, czy też po prostu razem wspólnie z rodzinami skorzystać z dmuchańców chociażby.
1: No właśnie o to chodzi, że poza tymi rozgrywkami sportowymi, już od dłuższego czasu, zawsze dzielimy to na dwie części, bo wiemy, że są zawodnicy, ale są też rodziny zawodników, których licznie, serdecznie zapraszamy, ale też ludzie z zewnątrz, dlatego że nie tylko pracownicy danych firm, ale każdy może dołączyć do naszego wydarzenia. Poza zawodami będzie cała strefa piknikowa i animacje. W tym roku poza dmuchańcem, o którym wspomniał Błażej, będą też animacje, będą gry, będzie strefa gier XXL, będzie malowanie twarzy, będą brokatowe tatuaże, dużo dodatkowych takich elementów, ale także nasze nieśmiertelne koło fortuny, na którym każdy może coś wygrać, każdy będzie z jakimś fajnym, ciekawym gadżetem i pamiątką po tym turnieju. Więc będzie się dużo działo, zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci. Przestrzeń jest idealnie przygotowana. Błażej osobiście z Robertem z naszej firmy z nożyczkami docinali kępki trawy, więc czekamy po prostu już teraz na gości.
2: Czy nawet jeżeli nasz tam właśnie znajomy nawet nie gra, to i tak idziemy zobaczyć. Będzie masa emocji, fajny turniej i tak dalej. Takie kiełbaski, grill, dużo rzeczy.
1: Dokładnie. Przygotowaliśmy to w takiej formie rodzinnego pikniku, ale też ze strefą grilla, z masą atrakcji dla dzieciaków, ale mówię, dorośli też nie będą się nudzić, bo te emocje sportowe, łatwo się nimi zarazić.
2: Te środki popłyną, to są wpisowe i zbiórka do puszek. Jak tak dokładnie to wygląda? Właśnie te firmy musiały już coś płacić, tak?
0: Tak, dokładnie wszystkie firmy tak naprawdę wpłacają w ramach umowy czy też darowizn wszystko na bajkową Fundację Nadziei i w zasadzie tak to wygląda. No, my się cieszymy, że połączyła nas w pewien sposób piłka, bo dwie rzeczy robimy w jednym miejscu i pomagamy, ale też rywalizujemy sportowo, więc uważam, że to jest fajne takie połączenie i z korzyścią także dla firm, które oprócz tego, że chcą rywalizować na boisku, no to też fajnie rywalizują teraz w internecie, zapowiadając swój udział chociażby w turnieju, więc to jest taka fajna, dodatkowa, bym powiedział, rywalizacja dla ekip poza sportowo w internecie.
2: Czy one w ogóle właśnie poczuły tego ducha i kręcą filmiki, takie w ogóle bojowe, tak?
0: Nie, no zdecydowanie. No, są grupy, które, nie wiem, przybierają się za Messiego, Ronaldo, Szczęsnego. Dużo się dzieje, wciągają brzuchy, pokazują, że są naprawdę dobrze przygotowani do tych zawodów, więc wierzymy, że tak będzie, a najważniejsze, żeby tak naprawdę nic nikomu się nie stało i każdy skończył zdrowo ten udział w turnieju.
2: No właśnie, bezpiecznie, zdrowo. A turniej ma taką szybką formułę. To jest właśnie pucharowy do finału, ale po 15, tak, minut? Jak to?
0: Tak, każda drużyna w grupie rozegra 5 meczy po 15 minut, czyli tego grania będzie... Tak, dla niektórych naprawdę będzie tego grania dużo. Pamiętam z lat ubiegłych, jak zawsze każdy wspominał i pytał, czy to na pewno jeszcze jeden mecz, czy może już koniec, no bo gdzieś tam tych sił brakowało i co ciekawe, no zawsze, i mam nadzieję, że w tym roku też tak będzie, ale pogoda nam sprzyja, no i mamy niesamowity ukrop, że tak powiem, więc jest mega gorąco i mega parno, więc chłopaki dają z siebie wszystko i na drugi dzień wielu z nich bierze zwolnienia L4.
2: Nawet typowo. Maskotką tego finału to jest taki rudy właśnie doktor, tak?
1: To jest nasz brand hero, czyli Doktor Tusz, on też towarzyszy dzieciakom zarówno na biegu, przechadza się też na Hat-Trick Arenie i to jest taki element charakterystyczny zarówno dla naszej marki, jak i dla tego turnieju. Będą też inne bajkowe postacie, które akurat fundacja zorganizowała, będą osoby przebrane, będą się też przechadzały, dlatego że chcemy właśnie pokazać, że każde dziecko ma się dobrze czuć. Więc stąd też brand hero, stąd też nasz Rudy, który jest roztrzepany, ma nierówno założone okulary. Każdy jest fajny, więc taka idea nam też przyświeca.
2: To jest ciężkie takie połączyć biznes ze sportem?
1: To nie jest kwestia tego, że my zaczęliśmy myśleć od kwestii jakiegoś połączenia biznesu. To nie jest kwestia tego, że chcieliśmy w jakiś sposób koniecznie nawiązać współpracę. Wyszło to dość naturalnie.

Naturalnie, bo znaliśmy tak się powinno. Wcześniej. Każdy chciał zrobić coś dobrego i to było na zasadzie bardziej pomyślenia, co by fajnie zjednoczyło zarówno nasze dwie firmy, jak i przyciągnęło kogoś innego do tego, żeby działać razem. Gdybyśmy zrobili tylko, powiedzmy, jakąś rzutkę, zakładam, że byłyby osoby, które mogłyby okej, ale dlaczego tak, dlaczego nie. Ale małe by

0: fajnie zjednoczyło zarówno nasze dwie firmy, jak i przyciągnęło kogoś innego do tego, żeby działać razem. Gdybyśmy zrobili tylko, powiedzmy, jakąś rzutkę, zakładam, że byłyby osoby, które mogłyby ok, ale dlaczego tak, dlaczego nie. Ale małe byłyby. Stąd idea zrobienia turnieju sportowego. To było takie naturalne ze względu na udział Błażeja i APN Hattrick. No dla nich piłka dosłownie krąży we krwi, więc to jest ogromna taka pomoc z tym, że organizuje to w formie wyzwania piłkarskiego. Emocje przy tym też są duże, więc chodziło o zrobienie też całej tej otoczki, która przyciągnie ludzi.
1: W czasie edycji komu już w ogóle właśnie pomogliście? Teraz szpital, ale były też...
0: Pomagaliśmy różnie, dlatego że były to zarówno w poprzednich edycjach APN Hattrick i dzieciaki, które chodziło o to, żeby zachęcić do tej aktywności fizycznej, sportowej. Były też dzieci, które trafiły do nas z Ukrainy, jak się tylko wojna zaczęła. To też był temat, który poruszył też chcieliśmy dołożyć jakąś swoją cegiełkę i jedną z nich właśnie było to, że organizowaliśmy turniej, na którym zbieraliśmy też z wpisowych pieniądze na to, żeby te dzieci mogły się zaktywizować, miały co robić, żeby się włączyły naturalnie, nie gdzieś tam były, siedziały sobie oddzielnie w domach. Zbieraliśmy na Fundację Dialog i na wsparcie między innymi Domu Powrotu, gdzie i remontowaliśmy część wspólną, remontowaliśmy też część rekreacyjną. W zeszłym roku zbieraliśmy na Dom Samotnej Matki w Mońkach. Cel, który faktycznie jest dla kogoś, nie jest to zawsze najpopularniejsza fundacja, nie jest to zawsze najpopularniejsze, że tak powiem, pomysł na tą pomoc. Bardziej chodzi o to, żeby zrobić coś dla kogoś. Mm-hmm. Dlatego też idea polega na tym, że my angażujemy się w to 100%, firmy w 100% przekazują wpisowe na ten konkretny cel, tak samo zbiórki z puszek, czy z, nie wiem, z grillowiska.
1: Bo tam jeszcze puszki będą właśnie.
0: Tak, to będzie cała forma grilla, będzie też charytatywna, też będzie można się dorzucić, dlatego mówię, każdy, kto przyjdzie, będzie mógł wesprzeć też ten szczytny cel, to w całości też pójdzie na fundację.
1: Ja myślę, że cała otoczka jest bardzo fajna. Jak ktoś nie był na ulicy Dębowej, jeden w Klepaczach, to może trochę być zaskoczony, bo tam jest naprawdę arena, Hattrick Arena, ma już dużo trybun. Powiedzmy, gdzie my gramy w ogóle, bo to miejsce jest takie urocze, no blisko Białego Stoku, bliziutko.
2: Tak, miejsce jest urocze, Klepacze, no tuż za Starosielcami, z drugiej strony Nowe Miasto, niedaleko Zielone Wzgórza. Tak jak tutaj powiedziałeś, no miejsce niesamowite. Słychać cały czas śpiewające ptaszki, no chociaż tego dnia może będzie troszeczkę tego mniej, bo kibice będą momentami nas zagłuszać, ale las piękny, boisko położone, tak jak powiedziałeś, w uroczym miejscu. No i tak naprawdę oprócz tego, że będzie ta rywalizacja sportowa, to myślę, że nasze głowy tego dnia zdecydowanie mogą w tym miejscu odpocząć, bo klimat jest super. Naturalna trawa, o którą staramy się dbać w sposób należyty, więc myślę, że my jesteśmy do tego dobrze przygotowani. Doktor tu już bardzo dużo nam wspomógł w tym temacie, więc razem stworzyliśmy, myślę, dobry duet i idziemy w dobrą stronę, żeby te zawody odbyły się po prostu jak najlepiej się da.
1: Do której turniej potrwa, jak zaczniemy, tak 9, powiedzmy?
2: Do 15 godziny przewidziane są zawody, natomiast no, będziemy czekać, aż wyjdzie ostatni, że tak powiem, uczestnik, chociażby z Dmuchańca, więc tak to wygląda, no ale stricte czas ramowy to do godziny 15.
1: Fajna otoczka jest, bo tam zawsze ci zwycięzcy, tam są takie fanfary, oni wygrywają, więc tak dużo muzy, taki fajny klimat, no.
2: Tak, no generalnie staramy się, żeby było rodzinnie, swojsko i tak naprawdę bezpiecznie, więc tak jak tutaj wspomniałeś o tym klimacie, też na koniec oczywiście drużyny najlepsze, które zostaną wyłonione podczas tego eventu, no to zostaną też dodatkowo przez nas uhonorowane pucharami, statuetkami i medalami, więc myślę, że dla niektórych będzie to po prostu fajny taki gift dodatkowy.
1: Wymieńmy chociaż kilka drużyn albo całą listę.
0: My też jako Doktor Tusz oczywiście wystawiamy swoją drużynę. Jako gospodarze doszliśmy do wniosku i to zawsze tak było, że my też chcemy się zaangażować zarówno w rozgrywki i chociaż każdego powitamy na wydarzeniu ciepło, to już tą dobroć zostawimy poza linią boiska, bo jak wejdziemy, to już tanio skóry nie sprzedamy. Razem z nami zagrają również Ościłowscy, to jest firma budowlana z Białegostoku, dodatkowo Rosti, Elektrum, Elem, a także
2: Promostal, Plum, Kan, Ceramiker, JSPS, Kuchnia Wikinga, a także Acrobatic Forge.
1: No proszę, szukamy swojego faworyta, szukamy komu tam mamy właśnie najbliżej, może gdzieś tam po sąsiedzku, może ktoś tam właśnie pracuje i kibicujmy, no i wpadajmy. Niedziela, tak, wstęp wolny.
2: Tak, my oczywiście zapraszamy wszystkich. i żebyście koniecznie odwiedzili ten turniej i naszą arenę, bo jest tam naprawdę niesamowicie.
1: Fajna rzecz, szczytny cel. Bardzo dziękuję, przedstawmy się.
0: Serdecznie zapraszamy. Pozdrawiam serdecznie. Marcin Chimowicz, Doktor Tusz.
2: Tak jest, również pozdrawiam. Błażej Okuła, Hat-Trick Białystok.
3: SK Białystok.
1: Horten Arena w końcu zmieni swoje

0: oblicze znikną pomarańczowe barwy, a pojawią się żółto-czerwone, nawiązujące do Jagiellonii Białystok, a także do miasta. No, wielkie prace już ruszają, będzie również na stadionie nowa iluminacja. No, wszystko ma wyglądać naprawdę spektakularnie, mówią prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski, a także prezes Horten Areny Cezary Mielko. Posłuchajcie.
1: Zmienić kolorystykę tego stadionu, wyglądu, z uwagi na to, że no, ta obecna, jakby jeżeli chodzi o pomarańcz, prawda, i kolor biały, no, nie nawiązuje do tradycji ani Jagiellonii, ani Białegostoku, no, a była autorską koncepcją projektanta stadionu. W tym momencie właśnie te prace będą trwały dosyć długo, bo w tym roku i w następnym roku dwie strony mają być przemalowane, właśnie w tym roku z ulicy Ciołkowskiego i z ulicy Wiosennej. No i właśnie chcemy dzisiaj zaprezentować tę koncepcję państwa projektantów, która jest moim zdaniem, naszym zdaniem, bo żeśmy się tutaj oglądali w podobnym gronie, bardzo interesująca. No i państwo i kibice sami to ocenią.
2: No rzeczywiście odpowiadamy na potrzebę mieszkańców, kibiców, klubu. No i faktycznie korzystamy też, to już o czym pan prezydent powiedział, z tej chwili, kiedy następuje modernizacja słupów, remont powłok malarskich. Wykorzystujemy ten czas i rzeczywiście zleciliśmy architektom przygotowanie koncepcji właśnie pomalowania tych słupów, oczywiście z zachowaniem barw i klubu, i miasta Białegostoku. No i myślę, że tak jak państwo tutaj widzicie, dość ciekawa koncepcja wyszła też, która nadaje pewnej delikatności dla bryły stadionu. Jak będą przebiegać te prace, to rzeczywiście no, w tym roku chcemy pomalować tu od strony Wiosennej i od strony Ciołkowskiego. Mamy nadzieję, że jakby no, ten koszt malowania, czy zmieścimy się w koszcie całego kontraktu prowadzenia tych robót, bo rzeczywiście te roboty są prowadzone już od 2025 roku, w tym roku 24 słupy, w kolejnym kolejne 24 słupy, więc to jest naprawdę idealna okazja, żeby rzeczywiście ten nasz stadion Horten Arena była jeszcze, czy Horten Arena był jeszcze piękniejszy. No mamy najpiękniejszą drużynę, która jutro wygra mecz, więc myślę, że też ważne, aby ta nasza perła była jeszcze coraz piękniejsza.
3: Eska Białystok News.
4: No hej kochani, to jest magazyn reporterów Eski Białystok, a z tej strony Agata Kropiewnicka. I przechodzimy do naszego dzisiejszego pierwszego tematu. Jak bardzo zielony jest Białystok? Statystycznie nie aż tak. Według ubiegłorocznego rankingu lasy w naszym mieście zajmują 18% powierzchni i pod tym względem znajdujemy się na 9. miejscu w ogólnopolskim rankingu. O tym, jak zazielenić polskie miasta, rozmawiali krajowi i zagraniczni eksperci podczas panelu na Politechnice Białostockiej.
5: Dzień dobry, Marta Weber-Siwirska, prezes Polskiego Stowarzyszenia Dachy Zielone. To jest praca wolontaryjna zawodowo, pracownik naukowy Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Katedra Architektury Krajobrazu.
4: Na Politechnice Białostockiej mamy konferencję poświęconą zazielenianiu polskich miast. Chodzi o to, żeby było więcej drzew, trawników, krzewów, no ogólnie tego wszystkiego, co sprawia, że nasze miasta są zielone, piękne i dobrze się w nich żyje. I właśnie chciałabym zapytać w kontekście Białegostoku, jak Białystok wypada na tle Polski, jeśli chodzi o te tereny zielone w mieście?
5: Szczerze mówiąc, statystyk nie znam, natomiast przejeżdżając przez miasto jestem zachwycona. Ta zieleń jest wszechobecna, nawet tutaj naprzeciwko Uniwersytetu Politechniki. Wjeżdżaliśmy dzisiaj i byliśmy zachwyceni, że macie naprzeciwko prawdziwy las. Nie po prostu drzewa, tylko prawdziwy las. Macie państwo też fantastyczne przykłady zazieleniania budynków, bo my tutaj też się na tym skupiamy, bo współczesne miasta cierpią na tą tak zwaną betonozę. Owszem, można rozszczelniać powierzchnię, tylko tych powierzchni też jest jakaś ograniczona ilość. Natomiast jeżeli pomyślimy o dachach, które stanowią potężny procent powierzchni miasta, to są powierzchnie zazwyczaj płaskie lub niekoniecznie, lub nachylone. Natomiast to jest, proszę zobaczyć, co się dzieje w ostatnich latach. Te powodzie, krótkotrwałe, ulewne deszcze, które powodują lokalne zalewanie i ogromne szkody. Gdyby te powierzchnie dachowe były zazielenione, to co słyszeliśmy w pierwszym referacie, ten odpływ byłby po pierwsze albo ograniczony nawet do zera w niektórych przypadkach przy małych deszczach, natomiast przy tych nawalnych byłby opóźniony, więc ten system kanalizacji nie byłby tak przeładowany, jak jest w momencie, kiedy ta cała woda w jednym czasie spływa. I to jest ważne, to jest właśnie to, co powinniśmy robić. Jednocześnie pragnę podkreślić, że nikt z osób, które zajmują się dachami zielonymi, nie uważa, że są one lepsze od tych rosnących na gruncie rodzimym. Grunt rodzimy zawsze będzie lepszy, ale to jest lekarstwo na chore miasta, a nie substytut.
4: Tak, to bardzo ciekawe, co pani powiedziała, że właśnie te drzewa w mieście to nie tylko kwestia estetyki, ale też w jakimś stopniu bezpieczeństwa, prawda? Skoro one mogą absorbować tę wodę i minimalizować skutki powodzi, to rzeczywiście myślę, że warto się nad tym zastanowić. A jakie jeszcze funkcje zieleń, drzewa, właśnie trawniki, krzewy pełnią w miastach?
5: Poza tą retencją, o której mówimy, no to przede wszystkim to jest produkcja tlenu, obniżanie temperatury powietrza, co wpływa na mikroklimat i na nasze dobre samopoczucie. Jeżeli znowu przeskoczę na budynki, to tutaj zazielenianie takich budynków wpływa też na komfort mieszkańców tych budynków zazielenionych. Od redukcji hałasu, bo tu naprawdę to możemy nawet o 20 decybeli obniżyć ten hałas odczuwalny wewnątrz budynku, co ma znaczenie zwłaszcza dla mieszkańców przy trasach kolejowych czy ulicach o dużym natężeniu ruchu, ale też ta zieleń działa jak taki termofor, bo w lecie nie dopuszcza do przegrzania, natomiast zimą kumuluje ciepło wewnątrz budynku i te różnice w środku budynku nawet do 5 stopni mogą dochodzić, zwłaszcza jeżeli mówimy o falach upałów letnich. Ale to nie jest wszystko, bo na przykład ta tak popularna fotowoltaika, która dobrze, że jest, bo jest to odnawialne źródło energii, ale proszę zobaczyć, że te panele są ciemne, więc podnoszą temperaturę, zwiększają ten efekt miejskiej wyspy ciepła. Zieleń, rośliny nagrzewają się, mogą się nagrzać do 40, no słyszałam, że do 60 stopni, ale proszę sobie wyobrazić, że dotyka pani na łące takiego gorącego, nagrzanego trawnika. I teraz ile osób doświadczyło takich 40 stopni, kiedy biorąc prysznic, woda o temperaturze 40 stopni już nie dla każdego jest komfortowa. Już odczuwamy to jako za ciepło, więc ile razy nam się udało dotknąć roślinę, która nam się wydawała za ciepła. Obniżenie temperatury pod panelami prowadzi do wydłużenia ich wydajności i żywotności, więc też się przyczynia do trwałości tych paneli, co się znowu przekłada na konkretne finanse nasze. W naszych portfelach na ograniczaniu klimatyzacji czy ogrzewania zimą. Także tych korzyści jest naprawdę bardzo dużo.
4: Tak, to prawda. Rzeczywiście to jest ciekawe, że właśnie to nawet może nam pomóc zaoszczędzić na tym, jak pani powiedziała, na ogrzewaniu czy na klimatyzacji. Na tej konferencji poznamy właśnie dużo takich praktycznych wskazówek, jak tę zieleń wprowadzić do miasta, co ona nam daje, jakie są korzyści. Czy jest taki plan, żeby właśnie to, czego dowiemy się tutaj na tej konferencji, jakoś wprowadzić w mieście? Czy będzie właśnie współpraca między uczelnią a władzami miasta, żeby jakoś implementować te bardzo ciekawe i korzystne zalecenia, o których Państwo tutaj rozmawiają?
5: Taki jest właśnie cel konferencji, dlatego my szeroko wysyłaliśmy zaproszenia do różnych urzędów, zwłaszcza tutaj lokalnie, i odzew jest, może nie wszystkie gminy są reprezentowane, natomiast zarówno na miejscu tutaj są przedstawiciele różnych miast, nie tylko Białegostoku, ale są też i z odleglejszych rejonów, bo wiemy, że i z Wieliczki osoby się rejestrowały, z Oświęcimia, czyli mówimy o Małopolsce, ale też z Dolnego Śląska. No zawsze z Warszawy jest dosyć duża reprezentacja. Część z tych osób jest na miejscu, większość jest online, ale to właśnie jest celem konferencji, żeby nawiązać ten dialog i współpracę na wielosektorową, żeby doprowadzić coś do konkretnego, racjonalnego celu możliwego do wykonania.
4: Tak, i właśnie tego życzę sobie i naszym słuchaczom i Państwu gratuluję tej konferencji, bo rzeczywiście to są bardzo ciekawe aspekty, o których pewnie tak na co dzień nie myślimy, a to się może przełożyć przełożyć na konkretne korzyści w naszym życiu. Dziękuję za rozmowę.
5: Dziękuję bardzo.
4: No i kolejny temat w naszym magazynie. Nie w Parku Lubomirskich, a na Horten Arenie będzie tegoroczny UpToDate Festival. Przed nami 3 dni koncertów i kilkudziesięciu polskich i zagranicznych artystów. Największa w regionie impreza techno zacznie się w czwartek, 28 maja.
6: Udało nam się w tym roku zdobyć

0: finansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Mówimy o tym, podkreślamy ten fakt, ponieważ jest to pierwszy raz od 14 lat, kiedy ministerstwo wsparło nas w programie Muzyka, czyli w głównym programie, w którym co roku aplikujemy, składając przynajmniej dwa wnioski. I jest to, mam nadzieję, że jest to pokłosie zwrócenia uwagi przez grupę inicjatyw, festiwali i organizacji, która zawiązała się w zeszłym roku po ogłoszeniu wyników zeszłorocznego konkursu. Widać, że jest duża zmiana w kierunku różnorodności wobec inicjatyw, które są wyłaniane w tym programie. Żeby też nie było, trzeba oddać honor ministerstwu. Byliśmy wspierani po drodze między innymi projektami, które wspomagały organizacje takie jak nasza w pandemii. Ja dzisiaj jestem tutaj po to, by opowiedzieć o, z mojej perspektywy, jednej z najfajniejszych rzeczy, czyli programie festiwalu, o tym, co zaplanowaliśmy. 17. edycja, rok przed osiągnięciem pełnoletności, to już nas bardzo mocno zobowiązuje i z racji tego, że ostatnie lata upłynęły nam pod znakiem trochę tułaczki po różnych lokalizacjach, szukania ostatecznej formuły festiwalu, której pewnie nigdy nie znajdziemy. Otwieramy festiwal w tej pięknej przestrzeni elektrowni Galerii Arsenał, za której możliwość użytkowania bardzo dziękujemy galerii. Dziękujemy też za serdeczne przyjęcie tutaj i wsparcie we wszystkich działaniach, bo jest to przestrzeń, która pięknie wpisuje się w to, co my serwujemy, czyli muzykę, która no mega koreluje ze sztuką współczesną, jest też czymś, co przesuwa granica i festiwal z tego słynie, że prezentuje świeżą muzykę, która niekoniecznie jest spotykana na co dzień i to są takie smaczki z całego świata, które nie tylko koneserów mogą zadowolić. Także w czwartek 28 maja rozpoczynamy o godzinie 21 wydarzeniem Into the FOMO, które jest już takim cyklem związanym właśnie z projektem FOMO, który niegdyś był klubem w Białymstoku, teraz jest migrującym projektem, który też ma swoje odzwierciedlenie w programie festiwalu Up to Date i tutaj poszukująca elektronika w bardziej głębokich rejestrach muzycznych. Ale piątek i sobota tutaj to będzie też seria uniesień muzycznych spod znaku ambientu, czyli centralne salony ambientu, rozpoczynające się o godzinie 18.30, kończące się o godzinie 22.00.
1: Jestem bardzo szczęśliwy, że po raz kolejny województwo podlaskie może być partnerem tego wspaniałego festiwalu. Jestem zawsze pod olbrzymim wrażeniem, jak Jędrzej co roku nas zaprasza na różne wycieczki po Białymstoku, znajduje nowe miejsca. Pamiętam rok 24, kiedy poznaliśmy fast, także mamy kamienie jak Stonehenge. Jest to dla nas też bardzo jako województwo ważne wydarzenie, ponieważ zależy nam na tym, aby jak najwięcej turystów do naszego województwa przyjeżdżało. Ta majówka pokazała, że to był bardzo dobry czas dla naszych hotelarzy, dla naszych miejsc atrakcyjnych. Jestem przekonany, że ten festiwal jest również jednym z wielu magnesów, które przyciągnie turystów w miesiącu maju. Jestem przekonany, że wielu z nich będzie korzystało z naszego bonu turystycznego. Wielu też oprócz tego, że będzie brało udział w festiwalu, pojedzie czy to do Białowieży, czy do Augustowa, czy w inne piękne miejsca naszego regionu, więc również za tą część promocyjną naszego województwa bardzo Państwu dziękuję i trzymam kciuki za tą edycję, a też za tę już edycję pełnoletności.
2: Festiwal Up to Date to jedna z najbardziej ikonicznych imprez kulturalnych odbywających się nie tylko w naszym mieście, ale w całym regionie. Galeria Arsenał, elektrownia też myślę, że wyznacznik i miejsce bardzo rozpoznawalne na mapie naszego miasta, więc dwa świetne punkty, dwie świetne miejscówki, w których w tym roku festiwal Up to Date będzie miał miejsce. Myślę, że nie tylko białostoczanie. Warto, żeby przybyli na festiwal i zobaczyli chociażby jak wygląda elektrownia od środka, ale także ci, którzy przy różnych okazjach odwiedzają Białystok i województwo podlaskie. Warto, żeby zahaczyli o festiwal Up to Date. Tym bardziej, że myślę, że biorąc pod uwagę to, że ta edycja jest też ze wsparciem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, to możemy się spodziewać różnych fajnych, ciekawych wykonawców, którzy tutaj do nas dotrą.
3: Nasza współpraca z Galerią Arsenał jest wieloletnia. Tu już będziemy spotykać się w tej przestrzeni po raz drugi właśnie zarówno w czwartek otwierający festiwal oraz w piątek i w sobotę na centralnych salonach ambientu. Z mojej strony chciałabym też dodać dla osób zainteresowanych tymi wydarzeniami, że bilety bardzo się już kurczą i na wydarzenia centralne salony ambientu w piątek i sobotę zostały pojedyncze. To ja też dzięki temu, że właśnie czuję, że możemy tutaj, spotkać się w Galerii Arsenał, która zwiększa popularność tego wydarzenia też dla nas.
4: Czas szybko leci. Spotykamy się wspólnie w ramach Up to Date'u już trzeci raz w tym roku. Pierwsza nasza współpraca miała miejsce w 2024 roku i jest to o tyle istotne, że wydaje mi się, tak jak powiedział Jędrzej, że bardzo dobrze zarówno Up to Date Festival, jak i Galeria Arsenał w Białymstoku wpisuje się tutaj w szeroko pojętą kulturalną tkankę miejską z jednej strony, a z drugiej strony reprezentujemy właściwie światowy też poziom, przynajmniej momentami, a na pewno najwyższy, więc świetnie to rezonuje i ta współpraca jest dla nas od wielu lat bardzo ważna. Jak Państwo zapewne wiecie, jesteśmy Galerią Sztuki Współczesnej, organizujemy przede wszystkim wystawy, to jest około 14 wystaw zarówno tutaj, w naszych dwóch lokalizacjach, ale też w Polsce i za granicą. Realizujemy też bardzo rozbudowany program edukacyjny, wydawniczy. Posiadamy też jedną z najbardziej interesujących kolekcji sztuki współczesnej w Polsce, a być może nawet w Europie Środkowo-Wschodniej. Pewnie zadajecie sobie Państwo pytanie, dlaczego współpracujemy w obszarze muzyki elektronicznej. Widzimy w tym bardzo głęboki sens. Wydaje nam się, że

0: że taka współpraca sztuk wizualnych właśnie z polem muzyki elektronicznej już się dzieje i ma się bardzo dobrze. Widać to po festiwalach zarówno w Europie, jak i na świecie. Widać to po pracach, które powstają w obszarze wizualnym, a bardzo dużo czerpią z muzyki elektronicznej, dlatego na pewno nie jest to miejsce przypadkowe pod tej klasy festiwal. Także dziękujemy za współpracę. Myślimy, że to jest też ważne, aby się sieciować w obszarze kultury, aby wymieniać się doświadczeniami, aby się wspierać. Także jeszcze raz bardzo dziękujemy za tę możliwość i mamy nadzieję na kontynuację.
1: Festiwal Up to Date to nie tylko muzyka, ale też działania prospołeczne. My od wielu lat jesteśmy zaangażowani w akcje, które mają na celu aktywizację społeczności, która czasem jest poza radarem innych wydarzeń kulturalnych lub trudno jest jej z tego skorzystać. Również festiwal angażuje się w akcje, które mają na celu otwarcie rozmowy na temat zdrowia psychicznego.
2: Festiwal Up to Date to nie tylko muzyka, to nie tylko to jedno wydarzenie w ciągu roku, ale też praca całoroczna. I z festiwalu wyrosła taka fundacja Don't Worry Be Yourself, w ramach której działamy też w ramach festiwalu, ale też jako taką właśnie pracę całoroczną. I w Fundacji Don't Worry Be Yourself skupiamy się głównie na zdrowiu psychicznym i tutaj takim naszym dużym projektem są podcasty, które można znaleźć na YouTube, na wszystkich platformach streamingowych, podcasty Don't Worry Be Yourself, kim naprawdę jesteś. I poza tym zrealizowaliśmy w mieście mural na Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym. To była też duża współpraca z samym szpitalem, jak i też z psychologami. Powstały też bajki do tego, które można sobie również znaleźć, posłuchać. Organizujemy też konferencję Do We Really Care i tam też poruszamy tematy związane, też na przykład ostatnia edycja poruszała tematy wypalenia zawodowego, też zmian różnych, które zachodzą w życiu. No i też mocno łączymy się z seniorami. To jest właśnie ta grupa, o której też Paulina wspominała, że niekoniecznie jest na radarach wydarzeń kulturalnych tego typu, takich jak nasze. I z seniorami wiąże się akcja zbiórki na rodzinne domy dziecka, w których właśnie dziadkowie zajmują się dziećmi. I w tym roku w ramach tej zbiórki zebraliśmy środki na to, żeby dzieciaki mogły pojechać sobie na wakacje. To jest taka sytuacja win-win, no bo dzieci sobie jadą odpoczywać, ale też dziadkowie mają chwilę wytchnienia, żeby też sobie odpocząć. Jeśli chodzi o te działania w ramach festiwalu, no to takim flagowym działaniem jest Wyślij pocztówkę do babci. Jest to akcja, która za rok skończy 10 lat. W ramach tej akcji uczestnicy festiwalu mogą wysłać za darmo pocztówkę do swoich dziadków, do babć. No i te pocztówki później dostajemy zdjęcia z całej Polski. To jest super w ogóle uczucie. Widzimy te wszystkie komody, telewizory i tak dalej. Nad nimi pocztówkę, pozdro techno. Super sprawa. Dla młodych ludzi jest to też takie nietypowe doświadczenie, no bo nie mając za dużo styczności z takim analogowym światem, więc tutaj też ta wysyłka jest ważna i też tworzymy takie mosty, że jest to szansa na to, żeby nawiązać kontakt właśnie z bliskimi seniorami. W ramach tej akcji, tak jak mówiłem, za rok 10 lat będzie powstawał film dokumentalny o tytule Babcia też człowiek. I to na razie postawimy kropkę.
3: SK Białystok News.
4: Cześć, cześć, Julia Łata przy mikrofonie. Witam i zapraszam na magazyn reporterów Radia SK Białystok. Nadciąga gala mieszanych sztuk walki 6 czerwca w Grajewie USWM 38, na której pojedynki w formułach K1 karate oraz MMA. Szykuje się międzynarodowy event, bo w oktagonie pojawią się fajterzy z zagranicy, a po raz pierwszy zobaczymy zawodnika z Wenezueli. Na Podlasie przyjadą również tradycyjnie zawodnicy z litewskich klubów. Będzie też walczył Anglik, a do tego cała masa fajterów z klubów z naszego regionu. Najwięcej wystawi białostocki Veil tu do Białystok. Na gali też goście specjalni jak Michał Wampir Pasternak. O tym, co nas czeka, o walkach wieczoru, a także innych starciach, które rozgrzeją podlaską publiczność, z Lechem Gorczakiem, promotorem MMA na Podlasiu, rozmawiał Paweł Jakubowski.
5: Lech Gorczak, czyli mieszane sztuki walki na Podlasiu, promotor MMA i proszę bardzo, wiosna i dobrze znany szyld USWM, tym razem już 38 nadciąga. Ciekawe pojedynki, moim zdaniem, bardzo fajne plakaty u Was na Facebooku widzę. Cóż to za event się szykuje? No niezmiennie z fighterami z Podlasia. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie, a w szczególności kibiców sportu walki.
5: Tak jest.
6: Oczywiście, jak na wiosnę pan redaktor powiedział, będzie się dużo działo, mianowicie czeka nas impreza USWM 38 w 16-lecie istnienia federacji. Po ostatnim oczywiście evencie, który odbył się z okazji 15-lecia federacji USWM, gala odbyła się w hotelu Gołębieski, skończyła się bardzo dużym sukcesem. Wszystko wyszło tak, jak chcieliśmy, można powiedzieć w 100%. Także zarówno zawodnicy, jak i my organizatorzy i również sponsorzy, którzy z nami są niemalże od początku, są naprawdę zadowoleni, zostali wynagrodzeni. nagrodami z okazji tego jubileuszu. No ale jesień mamy za sobą i może przejdźmy do wydarzenia, które odbędzie się już 6 czerwca w hali Mosir w Grajewie. Tradycyjnie spotykamy się w tej wiosenno-letniej edycji i jak co roku przygotowaliśmy tutaj bardzo ciekawą kartę walk. Jest to impreza oczywiście masowa, międzynarodowa. Wystąpią zawodnicy z Litwy, z Ukrainy, zawodnik również z Wenezueli w ciężkiej wadze, także będzie się działo. My koncentrujemy się tutaj jak zawsze na zawodnikach z Podlasia, którzy są z nami również od początku. Mam tu na myśli głównie klub Valetudo Białystok, bardzo Pawła Zalewskiego. I powiem, że w tym roku aż 6 zawodników z naszego regionu wystąpi na gali USWM 38. Mianowicie jeśli chodzi o klub Valetudo Białystok, jak wcześniej powiedziałem, to wystąpią w MMA w walkach półprofesjonalnych Alan Roszkowski, Maciej Garkowski, Mateusz Sztukowski. Są to zawodnicy bardzo utytułowani w Polsce w ramach amatorskiej ligi MMA, ale już w przypadku Mateusza Garkowskiego i Alana Roszkowskiego są to zawodnicy, którzy stoczyli już półprofesjonalnych kilka walk. Oczywiście z powodzeniem. Mateusz Garkowski i Alan Roszkowski na ostatniej gali właśnie w hotelu Gołębiewskim wygrali swoje walki i teraz można powiedzieć na dzień, że tak powiem, przed galą są w bardzo dobrej dyspozycji, bardzo dobrze przygotowani, bo tak jak Paweł Zalewski powiedział, widzi ich już w następnym sezonie w walkach profesjonalnych. Także to są, można powiedzieć, jedne z ostatnich walk już półprofesjonalnych i ten cały plan trenera Pawła Zalewskiego, tak jak zawsze, będzie szlifował zawodników zawodowych, jak wcześniej Kamil Czyżewski, Adam Wiking Biegański, również Piotr Kalenik, Bartek Zaczeniuk. Są to już zawodnicy znani, natomiast teraz tak zwany młody narybek nabywa ostatnie szlify i tym ostatnim szlifem będą właśnie występy na USWM 38. Dodatkowo wystąpią też zawodnicy z innych klubów podlaskich, Mateusz Romanowski z Berserkers Team Suwałki, również z klubu z Bielska Podlaskiego w Formule K1 wystąpi Antoni Zakrojszczyk, znany zawodnik z naszych gal, na naszych galach stoczył dwie półprofesjonalne walki w K1, dwie wygrał, no i teraz trzeci jego start, miejmy wiarę i nadzieję, że też będzie tutaj skutkował w zwycięstwo. Natomiast jeśli chodzi o zagranicznych zawodników, no to wiadomo, że mamy tutaj od początku dobre, że tak powiem, układy i współpracę ze sportowcami z Litwy. Mianowicie w 3 walkach wystąpią też litewscy zawodnicy z klubu z Kaunas i z Jurbarkas. Zresztą cały czas tutaj współpracujemy od wielu lat z szefem litewskiej federacji MMA, Lithuanian MMA Federation, Mindaugasem Smirnovasem, znane nazwisko na Litwie i nie tylko, brat oczywiście Smirnovasa, ten Stutis Smirnovas to zawodnik też Pride'u jeszcze, legendarnej japońskiej federacji, także tu można powiedzieć ze Smirnovasami cały czas współpracujemy, przyjeżdżają do nas, my czasami do nich. Także zawsze to dodaje kolorytu dla naszych gal. No i oczywiście główna walka wieczoru to jest bardzo ważna dla nas, ponieważ promujemy naprawdę utalentowanego zawodnika, można powiedzieć włosko-polskiej krwi, czyli Giovannio Karol Tronci, który tutaj mieszka na Mazurach. Giovannio Karol Trąci stoczył na naszych galach dwie walki zawodowe, dwie walki wygrał. Jest to zawodnik bardzo perspektywiczny, który ma duży progres do trenowania i do stawiania sobie coraz wyższych celów. No i tutaj właśnie Giovanni Karol Trąci zawalczy z naprawdę dobrym zawodnikiem z Polski, ciężkim, Łukaszem Tarasy.

0: Tarasewiczem. Łukasz Tarasewicz ma 4 walki wygrane i myślę, że to będzie taką wisienką na torcie. Gala również nabierze dodatkowego kolorytu, egzotycznego można powiedzieć trochę, bo pierwszy raz w historii Unii Sportów Walki M, w szczególności tutaj na terenach podlaskich, wystąpi zawodnik z Wenezueli. Będzie to ciężki, kategoria 93 kg, to David Collins. Rekord może nie jest oszałamiający, 2 walki wygrane, 3 przegrane, ale zawodnik ten pochodzący właśnie z Wenezueli dostarczy na pewno tutaj dużo emocji. Poziom mieszanych sztuk walki w Ameryce Południowej jest bardzo wysoki, pomijając już Brazylię, czy to będzie Kolumbia, czy właśnie Wenezuela. Tam naprawdę tych zawodników jest bardzo wielu. Wiadomo, że czują się najlepiej w parterze, brazylijskie jiu-jitsu. No i właśnie tutaj nasz matchmaker postarał się, żeby tego zawodnika ściągnąć tutaj do Polski. Natomiast jeśli chodzi o wszystkie formuły, jakie zawitają na naszej gali USWM 38, to będzie naprawdę dosyć kolorowo, bo zaczynamy od karate kyokushin, później boks w małych rękawicach, następnie będzie walka w K1 właśnie wcześniej wspomnianego przeze mnie zakrojszczyka Antoniego. No i po to, żeby później zobaczyć 7 walk w semi-pro MMA. No i kończymy na co-main evencie i main evencie, to już będą walki profesjonalnego MMA. Także każdy z kibiców, którzy zawitają u nas na gali, na pewno znajdzie coś dla siebie.
1: Fajnie, czyli wchodzi właśnie nowa krew, dużo fajnych nazwisk, Wenezuela, Anglik. To jeszcze troszeczkę do tej walki wieczoru wróćmy. Karol Tronci i kontra Łukasz Tarasewicz. 93 kg, dawno nie było ciężkiego starcia. Ciekawie to wygląda w walce wieczoru.
0: No tak, akurat właśnie ostatnio nie było takich walk na 2 ostatnich galach USWM-u, ale też sobie przypominam galę w Michałowie 2 lata temu, gdzie były aż 3 ciężkie pojedynki profesjonalne w 93. No i teraz po tej przerwie znowu Karol Tronci, Giovanni Karol Tronci wraca tutaj, można powiedzieć, do naszego oktagonu i jest nam miło, że tą trzecią walkę dla naszej federacji stoczy. Także przeciwnik godny, Łukasz Tarasewicz. 4 walki już zawodowe, także będzie się działo.
1: Daniel Ołów, tak jeszcze zapytam, też prosperujący zawodnik, regularnie u Was występował, więc ciekawie to wygląda.
0: Tak, Daniel Ołów już też 3-krotnie walczył na naszych galach, z kolei Stójkowicz daje on bardzo dobre walki w boksie, w małych rękawicach, także matchmaker i też tutaj z moją pomocą postaraliśmy się, żeby te walki wyglądały jak najlepiej i ten przekrój, zaczynając od karate kyokushin, poprzez boks i K1 i na MMA kończąc, także na pewno będzie to dobra gala.
1: Wraca się do Grajewa, chyba też warto się cieszyć, tam zawsze były dobre pojedynki, 36 była w Grajewie, no do zapamiętania sporo walki, taki znany teren, wiadomo, no Podlasie jest wasze, więc fajnie chyba.
0: No tak, jak to się mówi, Grajewo na granicy Podlasia i Warmii i Mazur, ale nam jest z tego tytułu lepiej, ponieważ mamy też kontakt przez te gale grajewskie z Ełkiem, gdzie jest też zagłębie zawodników, z Piszem, też z Olsztynem. Od początku naszej działalności współpracujemy z klubem Arachion Olsztyn. Zawodnicy z tego klubu też będą na tej gali. Także trzymamy to, co mamy. Podlasie, Warmia, Mazury, jedność musi być i zawsze tak jest na naszych galach.
1: Południe, Bielsk Podlaski też tam dociągamy.
0: Tak, oczywiście. Tak. Bielsk Podlaski, Wojciech Roszkowski tutaj, który prowadzi, robi dobrą robotę w MMA i w K1, też tutaj przywiezie zawodnika Antoniego Zakrojszczyka, który no jak na 18-latka to jest potężnie zbudowany, pomimo że mało waży, ale jest to zawodnik perspektywiczny, który bije seniorów i miejmy wiarę i nadzieję, że tym razem też wyjdzie zwycięsko, a jego zawodnikiem, przeciwnikiem będzie zawodnik z Litwy. Także Litwini też tutaj nigdy łatwo skóry nie sprzedają. Te litewskie MMA i K1 jest na coraz wyższym poziomie.

0: formie i tak samo jak zawodnicy z Polski docierają do UFC, tak samo już jest chyba bodajże 4 Litwinów w UFC, także cały czas oni robią progres i naprawdę te MMA litewskie i K1 w szczególności to są na najwyższym europejskim poziomie.
1: USWM no pod tą marką właśnie wiele się kryje. Tyle gal, Lechu, 38 edycja ciągła jest zachowana, no kapitalnie, kawał dobrego sportu, kawał wypromowanych zawodników, tak można powiedzieć o waszej federacji, no coś pięknego na Podlasiu.
0: Tak, zaczęliśmy w 2009 roku. Pierwsza walka w MMA na gali Dariusza Snarskiego. Ja zorganizowałem tą galę razem z kolegą. Tak się zaczęło. Szok, bo publiczność, wiadomo, przyzwyczajona do boksu, a tu facet dostaje w parterze jakieś kopniaki, nie kop leżącego. Takie też teksty były, ale powoli, powoli, z roku na rok ludzie się przyzwyczaili. Działamy 16 lat i tak jak powiedział pan redaktor, cały czas posuwamy się krok po kroczku do przodu. Największy sukces właśnie też w Grajewie, gala z TVP Sport, ponad 207 tysięcy ludzi oglądało na żywo. Walka wieczoru, mistrz KSW Kornik, czyli Artur Kornik-Sowiński versus Kamil Bomba-Łebkowski. Ta walka zapewniła dla nas bardzo dużą oglądalność, przepustkę, można powiedzieć, na salony. No i teraz staramy się trzymać poziom na naszych galach i myślę, że szykujemy się do jesieni. Ta gala USWM 38 jest pod nazwą Nowa Droga, czyli mamy tu swój cel, mamy już, jesteśmy po rozmowach ze Światową Federacją, także myślę, że następna gala już będzie pod innym szyldem i to tylko wzmocni naszą federację.
1: Tak, śledźmy USWM, ciekawe rzeczy się dzieją, ciągle progres, ciągle do przodu. Bilety będzie można kupić przed halą jeszcze, tak?
0: Tak, bilety jak zwykle są do kupienia w punkcie w Grajewie, w hali Mosir. Również tutaj w Białymstoku można nabyć te bilety w sklepie sportowym Wojownik na Świętego Rocha. No i oczywiście Blikiem, także zapraszam do kupna, a gościem specjalnym tej gali będzie Michał Wampir Pasternak. Dziękuję bardzo Państwu, pozdrawiam wszystkich miłośników sportu walki.
2: W tym wydaniu magazynu reporterów Radia SK Białystok to wszystko. Dziękuję za uwagę i do szybkiego usłyszenia. Julia Łata.
3: To jest Radio.

0: Reklama.
1: Najciekawsze koncepcje tworzone przez renomowanych projektantów. Piękno, które zachwyca. Studio meblowe Olta Concept Store zaprasza na prezentację nowej kolekcji. Urządź swój dom korzystając z najświeższych trendów i profesjonalnej pomocy w aranżacji. Ciesz się swoim domem w nowej odsłonie. Olta Concept Store. Apartamenty przy Operze, ulica Kijowska 7. Sprawdź na oltaconceptstore.pl.

0: zdaniem. Nie było problemów?
1: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
2: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem.

pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali, a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę.

0: emocje.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji

0: Jesteśmy po burzy, już siedzimy w ciszy. Wpatrzeni w telefony, mijają godziny. Chcę poczuć twoją skórę, kiedy mnie całujesz. Wszystko się wywraca, płonie parę mózgów.
1: To jest Radio SK.

0: promocja.
1: Podróże nieznane. Emocje gwarantowane. Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
0: Tylko w Radiu SK.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
1: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
0: Autopromocja.

0: SK.
1: Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

jestem szczery, czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny, dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: I po reklamie.